0: ponieważ nikt by tego poprzednio nie inwestował, gdyby nie było tych rekompensat.
1: Nie zgadzam
0: się. I wtedy był czas na ustawianie, na regulacje prawne, które by to poprawnie ustawiły. Natomiast tego nie wykonano wtedy, a profesor był związany z tamtą ekipą.
1: Nie
0: wtedy
1: byłem żadną ekipą związany, proszę takich rzeczy nie opowiadać.
0: I wtedy był czas na naprawianie, a w tej chwili, kiedy nawet nie ma kto uchwalić tych przepisów, to w zasadzie to jest trochę taka rozmowa, takie wishful thinking. Natomiast pies jest pogrzebany dużo wcześniej, bo nie wyobrażam sobie, żeby ci, którzy konstruowali te przepisy, nie zdawali sobie sprawy, że może być za dużo czy za mało, bo świat już o tym wiedział, że jak działa fotowoltaika czy wiatraki, że czasami jest za dużo, że to można było rozwiązać. Ale żeby rozkręcić ten szkodliwy, nazwijmy to, biznes, to należało stworzyć takie przepisy, że my ponosimy tego koszty, a ta fotowoltaika się rozwija kosztem stabilności sieci, czyli nazwijmy to po prostu sabotażem.
1: Tutaj kolega poruszył rys historyczny, zarzucając mi, że z kimś tam współpracowałem. Otóż zawsze byłem niezależnym ekspertem. Zawsze starałem się doradzać albo ciałom takim niezależnym, społecznym. Nie zapomnę wspaniałej współpracy ze świętej pamięci profesorem Rzymiewskim, współpracy z PGE, współpracy z Tauronem, z KGHM-em. No teraz współpracuję z państwem i to jest moja platforma do współpracy. Ale o co chodzi? Co było w roku 2015? W 2015 roku było wiadomo, że choćbyśmy nie wiem jak szybko zaczęli budować OZE, to ryzyko, że sieć zostanie zapchana przez panele fotowoltaiczne na dachach domów, była kompletnie zerowa, pomijalna. Sytuacja się zmieniła w momencie, dopiero w roku 2022, czy 2021, kiedy wprowadzono system tak zwanego net meteringu. No ten system jest w stosunku do tych, którzy zaryzykowali i włożyli swoje pieniądze i zainwestowali, bo mieli swoje dachy, bardzo, bardzo korzystny. Na czym system polega? Jeżeli latem, kiedy sieć jest zapchana, taki dom z panelami wyeksportuje do sieci, powiedzmy, kilowatogodzinę, która jest nic nie warta, bo obsługa jej przez sieć kosztuje kupę pieniędzy. Cena energii na rynku co 15 minut jest oceniana cena energii przez PSE. Te tabele są dostępne, jest ujemna, ale jemu i tak uda się. Za to oczywiście my za to płacimy, my wszyscy, którzy płacimy rachunki za prąd, bo sieć jest niewydolna wtedy. A co dostaje ten właściciel tej instalacji? Otóż właściciel dostaje prawo odebrania zimą 0,8 kWh, co dostarczył latem. 0,8 kWh albo 0,7, jeżeli instalacja jest wyjątkowo duża, powyżej 10 kW w piku. Ale standardowo to jest 0,8, czyli 80%, czyli właściciele tych paneli fotowoltaicznych dostali od nas, czyli płacących rachunki za prąd, darmowy magazyn energii z wydajnością 80%. Fizycznie takich magazynów nie ma, które są w stanie przez miesiące z taką wydajnością, z taką sprawnością przechować energię. Ta rzecz do dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli jakiś, a to jest milion prosumentów, jeżeli sieci niskiego napięcia nie były przeciążone, ze względów bezpieczeństwa się nie wyłączyły, to w ten pamiętny dzień, dzisiaj tu ciągle opowiadany, 29 czerwca, udało im się wyeksportować, czyli zapchać sieć, która i tak była zapchana, tak? Swoją energią, to jeszcze w dodatku dostają dokładnie nagrodę za to zimą, kiedy będą mogli korzystać.
0: No tak.
1: Ja oczywiście nie jestem przeciwko prosumentom, żeby było jasne. To jest bardzo wyraźnie napisane w tej propozycji założeń do ustawy, która jest dostępna na stronach naszej audycji w Radiu Wnet. Chodzi tylko o to, żeby w takich sytuacjach, kiedy sieć jest niewydolna, żeby nikomu nie przyszedł pomysł do głowy eksportowania energii do sieci.
0: Tak, zasilanie tej sieci.
1: Tak, tak. I teraz tak, przy sieciach wysokiego napięcia prawnie jest to uregulowane. Lepiej czy gorzej, ale jest. Ale merytorycznie obejmuje to jedynie 4 gigawaty. Podczas gdy 14 gigawatów na dachach domów nie jest uregulowana. To oczywiście jest wyłączana na zasadzie bezpieczników wysokiego napięcia. Tak. Ale ta rzecz musi się zmienić.
0: No, ja rozumiem,
1: konsumenci
0: tylko...
1: muszą wiedzieć, że za prawo do eksportu muszą zapłacić, kiedy sieć jest przeciążona i muszą dostać nagrodę, kiedy sieć...
0: No tak, ale właśnie to profesor powiedział, potwierdza moją teorię, że po prostu przepisy w 22 roku, jeżeli ktoś uchwalał te przepisy i nie wiedział, czym to grozi, no to...
1: Jeżeli wiedział, to uchwalił.
0: Poprzednia ekipa to zrobiła. Mamy w tej chwili, to mamy... przepisy. I próba zmiany przepisów w tej chwili, kiedy nie ma kto ich za bardzo takich postępowych uchwalić, no to jest bardzo...
1: Bardzo trudne. Nie, absolutnie się nie zgadza. Po pierwsze, analiza wsteczna... wsteczna zawsze jest skuteczna.
0: Ale od tego się płaci. Płacimy ludziom, żeby dyrektorom, ministrom, żeby oni nie musieli się opierać
1: Tamte założenia i to, że nie będzie wprowadzana taka opłata, były wtedy, kiedy założenia globalne, ile tych fotowoltaiki będzie, były dużo, dużo mniejsze, mówię o latach 15-16, niż to, co zostało zrealizowane w roku 2022-2023.
0: Tak, tylko jeżeli to się opłacało, to do tego powstawała. Ale także nie mamy jeszcze wiadomości, tak powstawała. Innymi słowy, ja uważam, że tego typu działania to mają charakter sabotażowy, czy to dotyczy kopalni zalewanych, czy tej energetyki, ponieważ pompowanie, oczywiście trzeba uruchomić wehikuł finansowy, który spowoduje, że ta OZE się opłaca. Jeżeli OZE się opłaca, to będą inwestycje. A kto płaci, to nie ma znaczenia.
1: Ten, kto korzysta, to płaci.
0: Z punktu widzenia prawodawcy, który dąży do zniszczenia stabilnej energetyki, to nie ma znaczenia. Trzeba znaleźć finansowanie. I bo w ten sposób są nielubiane elektrownie węglowe, które trzeba tępić, bo po pierwsze one podobno trują i tak dalej, że zapylają, a jak zapylają, to fotowoltaika działa gorzej i tak dalej. Także to jest po prostu jeden wehikuł, który prowadzi do dewastacji energetyki. To trzeba po prostu jasno nazwać, że to jest wojna hybrydowa. Czy to dotyczy kopalń, czy to dotyczy zalewania. Tak samo teraz, żebym wrócił do tych podtopień.
1: Tutaj prawo repliki musi być. Otóż uważam, że to nie jest oczywiście wojna hybrydowa, ani nie jest to intencjonalne działanie. To jest natomiast zachwianie etycznych norm. Etycznych, psychologicznych. O co chodzi? Jeżeli mamy kierowcę tira, ciężarówki, autobusu, to każdy z tych zawodów, proszę Państwa, podlega kontroli psychologicznej, czy taki człowiek nadaje się do wykonywania tego zawodu. Przykład doktora Kasprzyka i kryzysu w Szpitalu Południowym pokazuje, że żeby zostać w Polsce lekarzem, trzeba zdać maturę z biologii, chemii i czegoś tam jeszcze. I fizyki na przykład, i już się ma prawo wykonywania zawodu. Nie ma żadnego kryterium etycznego, moralnego. Nie ma żadnego kryterium, oczywiście etycznego, moralnego w momencie, kiedy ktoś ma zostać politykiem. Jeżeli kiedyś pieniądze nie rządziły medycyną, to w medycynie przecież byli najwspaniali lekarze, nigdy nie zapomnę lekarzy w stanie wojennym, którzy z narażeniem życia, możliwości odebrania im praktyki zawodowej, udzielali pomocy strajkującym, udzielali pomocy całemu społeczeństwu.
0: No tak.
1: Całe komitety pomocy były tak, i one bazowały w dużej mierze właśnie na lekarzach.
0: Dobrej woli.
1: A dzisiaj okazuje się, że ta grupa straciła busolę jakąś. To nie tylko ta grupa. Ta busolę tą straciła też grupa odpowiedzialna za energetykę. To, co jest po prostu najważniejsze, to jest to, co Cervantes napisał. Wolność jest najważniejszym darem niebios. Jeżeli tego nie obronimy w naszych duszach i sercach, to będą podejrzenia spiskowych teorii, że to jest wojna hybrydowa, że to jest zamierzone.
0: Po prostu oceniamy po owocach ich poznacie. Jeśli chodzi o Szpital Południowy, to warto przypomnieć trochę historię szpitala. Szpital powstał tuż na początku COVID-u jako jednoimienny. I pierwszym, jednoimienny, czyli był zamknięty, poświęcony wyłącznie leczeniu COVID-a, ale jeżeli ktoś może pamięta, jak to wyglądało, to pacjent zawieziony do szpitala COVID-owego, z nim kontakt się urywał, nie można było odwiedzać, nie można było nic. Również było Pierwszym takim trochę to satyrycznie można zdawić, że pierwszym oddziałem, który został uruchomiony w Szpitalu Południowym, to była kostnica. I teraz, żeby to kontynuować, i potem on był tym jednoimiennym i tutaj był ciekawy problem, że były te respiratory. Tu była audycja, ja to słuchałem akurat na żywo, tej audycji poświęconej przyczynom, dlaczego respiratory mają małą skuteczność. Po prostu przeżywalność pacjentów podłączonych do respiratora była 10%.
1: Jesteśmy lekarzami, proponuję, żebyśmy dali odpocząć słuchaczom.
0: Była audycja w radiu bardzo ciekawa, że przyczyną była obsługa respiratorów, polegająca na tym, że respiratory dostarczały zimny i suchy tlen wprost
1: ChatGPT, warto spytać.
0: Wprost do płuc pacjenta, co powodowało zapalenie płuc i burzę histaminową, co można po ludzku powiedzieć opuchliznę. Po prostu różne elementy. I teraz stąd bardzo wiele leków, które były absurdalne z punktu widzenia leczenia COVID-a, działały. Wszystkie, które miały w sobie przeciwhistaminowe jakieś składniki działające, wtedy one podawały. I ta audycja nie spowodowała żadnej zmiany.
1: I bardzo innymi słowy, jest amatorszczyzna, co teraz uprawiamy.
0: To nie jest amatorszczyzna. I ponieważ, żeby obsługiwać poprawnie szpitale covidowe, wzrosły bardzo wynagrodzenia. Przede wszystkim zostało pominięta sprawa zatrudnienia tylko jako usługi, jako podmioty, żeby to utrzymać. I wtedy ta patologia, która się zalęgła z samego początku w Szpitalu Południowym, po prostu ona do tej pory jest. I to jakby, trudno się jakby dziwić. No ale razem chyba już skończymy, przeciągnęliśmy wiadomości. Kolega już czeka. Kto jak nie my, pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia.
1: Wolność jest naszą największą rzeczą, którą mamy, i chronimy jej.
2: Dziękuję bardzo.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ryszard Czarnecki, były poseł do Europarlamentu, polityk. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
1: Stanowisko Parlamentu Europejskiego uchwalone w minioną środę co do integracji Ukrainy z Europą. Stanowisko, które budzi kontrowersje. Część osób głosuje za tą rezolucją, część przeciwko. Część lewicy jest przeciwko, część prawicy z Georgem Brownem też jest przeciwko, a duża część prawicy, Konfederacja i PiS głosują za, bo tam znajduje się krytyka działań Wołodymyra Zełenskiego. Co to jest za dokument i jak to świadczy o działaniach Brukseli wobec Ukrainy?
2: Polityka to sztuka uzyskiwania rzeczy, które można uzyskać w danym miejscu i czasie. A więc uważam, że ta rezolucja, chociaż daleka od ideału, niepełna, niekompletna, jest bardzo ważna. Po pierwsze dlatego, że przypomina, prawdę mówiąc, w olbrzymiej większości uświadamia eurodeputowanym ludobójstwo ukraińskie na Polakach, także Żydach, a na dawnych kresach wschodniej Rzeczypospolitej. Olbrzymia większość polityków zachodnioeuropejskich, szeroko zachodu, bo także amerykańskich, o tym nie wiedziała, albo nie pamiętała, albo wiedzieć nie chciała. Ta rezolucja jest ważnym krokiem w przywracaniu pamięci o tej zbrodni, z czymś więcej, ludobójstwie. Dlatego była potrzebna uwaga, pan to podkreślił i dobrze, że było to jako przy okazji debaty i rezolucji o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. A więc to jest, może być szczególnie bolesne dla Kijowa, ponieważ to będzie bardzo długa droga, bardzo wyboista i kręta i nie skończy się prędko z różnych powodów, o czym może za chwilę, ale jakby akurat w tej rezolucji, do tej pory rezolucje na temat Ukrainy były takie bardzo oczywiste, popieramy, jesteśmy za, stresujemy się szybko do Unii. Tym razem pojawiła się nie łyżeczka, jakaś waza dziegciu w tej unijnej zupie na temat Ukrainy. I muszę powiedzieć, że to, co zrobił Zełenski, może było dobre dla jego planów wyborczych w kontekście kandydowania na prezydenta, ale jest fatalne dla imidżu, dla wizerunku, obrazu Ukrainy w Europie i na świecie, bo okazało się, że to nie rosyjska propaganda, tylko prawda historyczna, że to ludobójstwo miało miejsce i to zostało przypomniane. Oczywiście część posłów z Polski pewnie słusznie uważa, że można mocniej, bardziej twardo, bardziej pełny obraz. Tak, oczywiście tak, zgoda. Natomiast ważne jest, że to miało miejsce i uwaga, to może jednak, to będzie na pewno, w przyszłości przypominane w kontekście wchodzenia Ukrainy do Unii. Ja oczywiście, to nie jest sprawa, być może najważniejsza, ale jednak wartości europejskie, co to jest, można zapytać. Definicja jest bardzo pojemna, ale myślę, że tutaj akurat z pisaniem sobie na czole pochwał dla formacji, która to ludobójstwo czyniła, czyli dla UPA, będzie wolniej Ukraina wchodziła do Unii. Choć oczywiście, mówiąc wprost, tutaj polecam niedługo w RH Plus Romy Czarneckiego w telewizji Polsce 24 będzie moja rozmowa z ministrem finansów, byłem w Belgii, i trzecią kadencję przewodniczącym Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego, Johannem van Overweltem, polityk rządzący partii Belgią premiera Berta de Wevera, który mówi, pokazuje, że Ukraina ma ponad 50 milionów ludzi, to jest dla Unii co innego przyjęcie takiego balansu ekonomicznego. To jest kwestia olbrzymiego rolnictwa, które będzie kosztowało Unię krocie, a co innego przyjęcie Czarnogóry, które ma tam 600 tysięcy ludności. Więc tutaj ta droga Ukrainy do Unii będzie długa, ona się wydłuża przez tą całą aferę, którą Zełenski rozpętał.
1: A może sam Zełenski wie, że do Unii Europejskiej nie wejdzie i stąd takie ruchy, oczywiście buduje być może tym samym swoją popularność w części społeczeństwa ukraińskiego, być może także właśnie oddala Ukrainę od Europy, żeby mieć powód, nie wchodzimy nie dlatego, bo nas nie chcą, tylko dlatego, bo atakują nas za naszych, w cudzysłowie, bohaterów. No skoro rzeczywiście Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć Czarnogóry, nie jest w stanie przyjąć Macedonii, która zmieniła nazwę na potrzeby akcesji na Macedonię Północną, a i tak nic to nie dało. Ta akcesja, jakiej nie było, tak nie ma i nic nie zapowiada, żeby była możliwa w najbliższym czasie, więc po prostu może to jest taka dość cyniczna, ale prosta gra polityczna.
2: No, pewnie jest moja wszystkim, kto czuje bluesa, gdy chodzi o politykę narodową, jest dokładnie, tak jak pan mówi, z moją korektą pewną, mianowicie Zełenski wie, że to jest bardzo długi proces i on się zakończy wtedy, kiedy on będzie dawno już na emeryturze politycznej. On wie, że nawet jak się będzie przyklejał do Niemców i miział do Berlina, to i tak nawet Niemcy nie są w stanie, jeszcze oni koniecznie będą chcieli, ze względu na to, że jednak tam w Berlinie będzie wracał klimat zbliżania się do Rosji, to jest oczywiste. Niemcy nie załatwią Ukrainie wejścia w ciągu kilku lat, to jest proces co najmniej kilkunastoletni, jeżeli nie dłuższy, a on ma wybory. No nie w tym roku, może za rok, może za dwa. I tak to one się opóźniają na wojnę, więc to się liczy. Natomiast oczywiście lepiej mówić o tym, że brzydka Unia nas nie chce, bo czcimy swoich, w cudzysłowie, bohaterów, niż mówić o tym, że Unia nas nie chce, bo jest korupcja na Ukrainie jeszcze większa, wielokrotnie większa niż Bułgarii i Rumunii, które od lat są na pierwszych miejscach statystyk unijnych, gdy chodzi o korupcję, że wymiar sprawiedliwości działa jak działa, czy raczej nie działa, że to państwo jest, no, nie domaga kompletnie w zasadzie na garnuszku ekonomicznym Unii, Unii, która zaciąga pożyczki, żeby no, pożyczyć Ukrainie na wieczne nieoddanie, bo takie jest poczucie w Brukseli. Więc myślę, że rzeczywiście jest tak, że on wie, prezydent Zełenski doskonale wie, że Unia to jest melodia dalekiej przyszłości, a tutaj on ma wybory za pasem i rzecz jasna lepiej, żeby przekierować uwagę Ukraińców nie na ze zmęczenia wojną z Rosją, na przykład Polaków czy brzydką Unię, która nie chce jej przyjąć.
1: Ale to jest jakaś zapowiedź trwałego sporu z Polską, że mamy w tej chwili taką zapowiedź, ten spór będzie trwał latami?
2: To znaczy, w sensie skali napięcia, emocji, pewnie jest to, jeśli nie apogeum, to jest to, no te wyższe stany, że tak powiem. Natomiast uwaga, no naprawdę, ja to piszę od paru lat, nie łudźmy się. To, co powiedział pan Arestowicz, który był doradcą kancelarii prezydenta Zełenskiego, zanim się jeszcze pokłócił z nim, oficer wywiadu, uwaga, przyszedł też aktor, jak Zełenski, który powiedział na przełomie 22-23 roku. Ja o tym pisałem wielokrotnie. Powiedział, że uwaga, cytuję, mniej więcej. Ukraina jest rywalem dla Polski. Polska jest dla nas konkurentem. Będzie walka między Ukrainą a Polską o to, kto ma być liderem naszego regionu Europy i Ukraina tę walkę wygra. To są słowa Arestowicza, które oddają ducha, atmosferę, które panuje w elitach ukraińskich, obojętnie od tego, jakie tam są barwy tych elit. No wiadomo, że partia Zełenskiego należy do mianowicie liberalnej, do Renew, tam gdzie faktycznym liderem jest prezydent Francji Macron. Natomiast nie mówmy się, tak, tutaj będziemy, oczywiście są pewne obszary wspólne, pewne wspólne mianowniki, mówiąc językiem matematycznym, ale generalnie będziemy konkurentami, nie tylko gdy chodzi o rolnictwo, nie tylko gdy chodzi o gospodarkę, ale także w takim wymiarze właśnie tego bicia się o leadership, bicia się o bycie liderem w naszym regionie Europy, bo tylko te największe państwa do tego mogą aspirować, czyli Polska, która ma prawie 40 milionów ludzi i Ukraina, która po tej depopulacji związana jest z wojną, ma w tej chwili, no, według danych francuskich, 20 milionów.
1: i w tej chwili mierzy się z tym kryzysem, jak Polska powinna także te kuluarowe gry rozgrywać. Sławomir Dębski, częsty gość także Radia Wnet, opisał głosowanie nad rezolucją jako starcie do Polski, ale czy walkę o prawdę, ale też starcie z innymi państwami regionu, jak w szczególności Litwa, w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia, tak jakby te kraje chciały grać przeciwko Polsce na rzecz Ukrainy w tej sprawie. Dlaczego? No i skąd jest tak, że nasza dyplomacja w regionie jest słaba?
2: Ja potwierdzam to, tylko że naprawdę, no znowu tak trudno stosować siebie, ale już wiele miesięcy temu pisałem, uwaga, w kontekście nagrody dla naszego wielkiego rodaka Andrzeja Poczobuta. Jaka była wtedy akcja w Parlamencie Europejskim? To tym mało to się przebiło do świadomości w Polsce, do opinii publicznej. Mianowicie Andrzej Poczobut, zgłoszony przez europejskich konserwatystów i reformatorów, nagle stał się faworytem do tej nagrody. I już nie można było zablokować kogoś, kto jest Polakiem z Białorusi. Tą polskość bardzo to podkreśla, jest działaczem polskim, nie tylko politykiem opozycyjnym wobec Łukaszenki, ale działaczem polskim Związku Polaków na Białorusi. I co wtedy zrobiono? Litwini, a konkretnie, lubię konkrety, pan Juknevičiūnė, była minister obrony Litwy z Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie Platforma i PSL, w ostatniej chwili dorzuciła, wymyśliła taką aktywistkę z Gruzji, która ostatecznie dostała ex aequo tą nagrodę razem z Andrzejem Poczobutem, po to tylko, żeby umniejszyć Polaka. To jest pewna stała strategia Litwy, która no oczywiście ona ma poczucie zagrożenia Rosji, tutaj gra z Ukrainą, a ponadto no, tam jest cały czas to takie poczucie, że Polska może ich tam zdominować, że są małym narodem, to zresztą ma jedną z największych emigracji w regionie, o czym się też mało mówi, właśnie to jest Litwa w sensie procentowym, ten kraj się wyludnia, więc to też kraje bałtyckie, generalnie Litwa może zwłaszcza, pan to podkreślił, one będą grać z Ukrainą. No, no to jest w ogóle pytanie o polską politykę zagraniczną. Ja uważam, że trzeba utrzymać dobre relacje w ramach tej współpracy z krajami bałtyckimi, ten azymut bałtycki, oczywiście, tak samo WIFOR, Grupa Wyszehradzka, tak samo kraje bałkańskie, ale my jednak jesteśmy częścią tej G5, tej jednej z pięciu największych państw Unii Europejskiej. My powinniśmy ożywić, tak? Ożywić jednak Trójkąt Weimarski, który jest, że tak powiem, piątym kołem uwozu dla Berlina i Paryża, ale musimy w to grać. Ten rząd paradoksalnie niby jest za tym, ale tego nie robi. My powinniśmy, jesteśmy w lidze tej największych graczy w Europie i powinniśmy w tej lidze grać, z tym szacunku dla ważnych oczywiście, i trzeba z nimi współpracować, krajów bałtyckich czy innych naszych sąsiadów.
1: Ale to znaczy, że ty trochę inaczej grać w regionie, że odchodzić od współpracy regionalnej, od budowania Międzymorza, od tworzenia połączeń północ-południe kosztem tych relacji wschód-zachód?
2: Nie. Trzeba. Polska jest jedynym krajem, który jednocześnie może mieć dobre, bo jest wspólny interes, relacje z krajami bałtyckimi, akurat nie w tym obszarze, o którym mówiliśmy, dobre albo bardzo dobre relacje z WIFOR, Grupa Wyszehradzka, a mimo zmian rządów, które też mają swoje pozytywy, gdy chodzi o Bratysławę i Pragę, a to budowa państwu, to linia międzynarodowej się specjalnie nie zmienia, no może poza tym, że tak powiem, następca Orbana wepchnie Węgrów do strefy euro, bo myślę, że taką cenę będzie musiał zapłacić. I mamy jeszcze relacje, może mniej intensywne niż z krajami bałtyckimi, WIFOR, z krajami bałkańskimi, no inicjatywa Trójmorza to inicjatywa polsko-chorwacka, przypomnę, tak? Pani prezydent Chorwacji, pana prezydenta poprzedniego Rzeczypospolitej. Więc to trzeba, tu musimy inwestować w region, ale no naprawdę my nie jesteśmy, musimy grać z tymi państwami, ale nie jesteśmy w tej samej lidze, co kraje, które mają 2, 5, 10 milionów ludzi. My mamy prawie 40 milionów obywateli. W związku z tym no, nasza polityka tu musi być taka trochę zmienna geometria skrzydeł, jak to się mówi przy okazji samolotów bojowych. Trzeba tutaj bardzo wyraźnie podkreślać. Jesteśmy bardzo dużym krajem i my musimy poza inwestowaniem w region i bycie, nie musimy tego nazywać, że jesteśmy liderem regionu, ale trzeba nim być i trzeba inwestować w te sojusze regionalne. Natomiast jednak my musimy grać w tej lidze, w której grają największe państwa i to jest zupełnie oczywiste. To nie jest alternatywa, znowu używam pojęcia z logiki, to jest koniunkcja i to i to.
1: I trzeba grać na tych różnych fortepianach. No to na koniec, jak dalej Polacy powinni tą relację brukselską wyzyskać, jeśli chodzi o kontakty europejskie, czy jest taki sposób i taki mechanizm, gdzie nagle ta Ukraina będzie musiała się cofnąć i zabiegać o polskie wpływy, jeśli chodzi o relacje w Brukseli, w Unii Europejskiej?
2: Dobre pytanie. Myślę, że to się trochę zachłysną, prawda? Jaki to jest ważny, jak się tego potrzebują, że walczy za wszystkich. Dalej w las czasu, tym będzie tych drzew nie kwiatnych dla Ukrainy więcej. No mamy całą Europę Południową, która dzisiaj tego nie ujawnia specjalnie, nie formalizuje, ale Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Kajrolicze, no one będą oczywiście przeciwne wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej z tymi krajami, ze względu na to, że Polska jest jednym z dwóch najbardziej rolniczych krajów Europy obok Grecji, gdy chodzi o procent osób zatrudnionych w rolnictwie i uwaga, jednym z dwóch krajów obok Austrii o najniższej średniej wieku rolników, a więc tutaj Polacy widzą przyszłość w rolnictwie. My musimy grać z krajami rolniczymi, no i to jest siłą rzeczy. To nie Polska, tylko Paryż, czy Rzym, czy Madryt, czy Lizbona będą mówić nie dla aspiracji Unii. Ja się zupełnie nie zgadzam z niektórymi kolegami z mojego obozu,

0: gdy chodzi o pieniądze na CAP, Common Agricultural Policy, wspólną politykę rolną, ale w ogóle konkurentem także w wymiarze geopolitycznym. Tak, uważam, że Ukraina powinna dłużej czekać na akcję do Unii Europejskiej, niż to deklarują w tej chwili no, politycy w Polsce, czy wielu polityków w Polsce.
1: O czym mówił Ryszard Czarnecki, były poseł do Europarlamentu, polityk, ale też obserwator sceny politycznej, autor programu RH+, na antenie telewizji w Polsce.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I czas na rozmowę o polityce krajowej, a tutaj w wielu miejscach, wielu dziennikarzy w jednym momencie publikuje i ustala fakty, że Donald Tusk faktycznie podjął decyzję o rekonstrukcji, że rząd koalicji 15 października, czy koalicji centrolewicowej ma się zmienić. Ma się zmienić na jesieni tego roku i ma to być rząd na wybory. To już jest pewne, bo w wielu miejscach od 2-3 dni takie głosy słychać. Jakie są informacje pana redaktora?
2: Ja myślę, że temat rekonstrukcji to jest trochę taki otwór z Loch Ness. Był widywany, ale zanim nie wyłoni się na plażę, no to będzie właśnie takim tematem trochę, który się omawia, ale który nie jest, którego nie ma w praktyce. Do czego zmierzam, że w tym roku było już kilka takich fal, takich różnych dyskusji o tym, czy właśnie informacji, że tutaj będzie rekonstrukcja i nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Ja uważam, że tak jak ja słyszę, no to rzeczywiście premier kupił czas w zdrowiu na kilka tygodni, czy nawet kilkanaście tygodni, aż do jesieni. No i być może wtedy, jeśli nie uda się dowieść tych tematów, które zapowiedziała w tym tygodniu minister zdrowia, no to wtedy razem z nią będzie jakaś szersza rekonstrukcja rządu. No myślę, że taki wariant tam jest gdzieś rozważany w kuluarach. Natomiast czy on się, co wejdzie w życie, czy zostanie zrealizowany, to myślę, że dzisiaj cała trudność tego wszystkiego polega na tym, że tak jak zawsze wracamy do punktu wyjścia, że środowisko wokół premiera, ten najściślejszy krąg jest bardzo hermetyczny i w praktyce też to środowisko nie komunikuje nawet nieoficjalnie swoich zamiarów, ani zamiarów premiera tym bardziej. Przez co to jest taka trochę zgadywanka, przyznam szczerze, że to częściowo jest tak, że politycy po prostu trochę dalej od premiera Tuska mają swoje jakieś oczekiwania i oni później nakładają je na to, co uważają, że premier zrobi, i stąd pojawiają się takie pogłoski, więc ja bym z dużą ostrożnością podchodził jednak do tych wszystkich koncepcji, bo i w przypadku zdrowia, no tak jak mówiłem, te rozważania, takie plotki, pogłoski, no pojawiały się już wielokrotnie, tak samo, nie wiem, minister Cienkowskiej, minister Nowackiej, ministra Żurka, więc no tutaj, jak mówię, zalecałbym dużą ostrożność w takich sytuacjach.
1: Dużą ostrożność, chociaż tutaj i Marcin Fiołek z Piotrem Witwickim z Polsatu, ale też o tym długi materiał nagrała. No, osoba, która może mieć dobre informacje czy dobre źródła w obecnym rządzie, czyli dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska na swoim podcaście. Z tych informacji jest dużo w ostatnich dniach, chociaż faktycznie, jak dziennikarze informują, że coś się ma na pewno wydarzyć za ponad 2 miesiące, to można mieć takie odczucie z pewnego sceptycznego podejścia.
2: Ja też uważam, że z całym szacunkiem oczywiście dla kolegów i koleżanek, to nie jest, żeby sobie było jasne, to ja ich nie postponuję. Nie, tutaj chodzi też o to, że takie informacje są też o tyle uzasadnione, że że rząd ewidentnie przechodzi jakieś turbulencje, dosyć poważny kryzys w ochronie zdrowia. Ta afera w Szpitalu Południowym jest rozlana na dziesiątki wątków. To są, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też na antenie Radia Wnet, tak naprawdę 3 afery w jednej i każda z nich ma nowe wątki, każda z nich się jakoś rozlewa. Te wątki systemowe, no w tym tygodniu na przykład w jakimś sensie największy chyba oddźwięk wśród moich rozmówców spoza politycznej bańki miała ta informacja Wirtualnej Polski o tych lekarzach neurochirurgach, którzy zarabiali po 26 tysięcy złotych w godzinę. No, jeden z moich rozmówców właśnie spoza polityki skwitował to tak, że on, jego, no raczej wszyscy znajomi, to mało kto tyle pieniędzy zarabia w kwartał, jeśli mówimy o klasie średniej, tak? To bardzo mocno zarezonowało na początku tego tygodnia. I tak jak mówię, no, w obliczu wszystkich informacji, też pewnej erozji notowań koalicji obywatelskiej, chociaż ona się na razie, ta erozja to jest bardziej w granicach błędu statystycznego w sondażach, no to nie jest dla mnie zaskoczeniem, że w Platformie się pojawią informacje o tym, że czy w koalicji rządzącej, że będzie jakaś rekonstrukcja jako odpowiedź na ten kryzys. Ale tak jak mówię, no ja z wieloletniego już doświadczenia raczej wskazywałbym dużą ostrożność do też zakresu tej rekonstrukcji, bo każdy z tych punktów potencjalnych jest problematyczny, tak? Zmiany w zdrowiu, no to wymagają przyznania się premiera Tuska do błędu, jakim było powołanie Sobierańskiej, miejsce Sobierańskiej Grendy. Zmiany w resorcie sprawiedliwości, no to też jest pytanie, czy one w praktyce coś dadzą. I tutaj jest moja główna wątpliwość taka analityczna, że komentatorska, że co jeśli będą zmiany, a nic za tym nie pójdzie, tak? To będą zmiany dla zmian. To będzie zmiana, tak powiem, personalia to są częścią też politycznej narracji, tak? Jeśli nie pójdzie za tym legislacja, te zmiany nic nie przyniosą poza jakimś krótkoterminowym odświeżeniem.
1: Ale jest taka z pana redaktora informacji, jest taka wizja, że obecna ekipa, patrząc na dynamikę polityczną, pewnie trochę też na sondaże, te publiczne, też te zrobione przez partie, bardziej pogłębione, mówi, no w ten sposób nie dojedziemy, trzeba jakoś szarpnąć cuglami, trzeba coś bardzo wyraźnie zmienić, żeby Donald Tusk myślał o reelekcji na jesieni. Też jest tak, że ta polityka nasza no jest rozedrgana i to wszystko, czy nasza w ogóle polityka jest rozedrgana w wielu miejscach, szczególnie w świecie zachodnim, i to się zmienia trochę z miesiąca na miesiąc, bo jeszcze rozmawiając kwartał temu, to było takie przeświadczenie wśród polityków i komentatorów i dziennikarzy, że raczej Donald Tusk jedzie po kolejną kadencję. Teraz mamy 3 miesiące później, trochę zmieniły się sondaże, trochę zmienia się dynamika, pojawiły się 2 afery, w tym ta służbie zdrowia bardzo poważna. No i już raczej mówi się, że Donald Tusk szansę na utrzymanie władzy ma niewielką, więc to wszystko bardzo jest rozchybotane, ale... No ale też i my tak żyjemy, i też politycy żyją w tym rozchwianiu, a oni koniec końców podejmują decyzje. No i może jest tak, że patrząc na aktualną sytuację, to gdzieś tam zapadło w Platformie i stąd te przesłuchy, że tak dalej nie dojedziemy, że trzeba coś bardzo zmienić, żeby mieć realne szanse na utrzymanie władzy. Jakie są pańskie informacje?
2: No z tego, ja uważam, że z tych moich informacji wynika, że jeśli już w ogóle jest temat wymiany ministrów, to on jest chyba 4- czy 5-rzędny, moim zdaniem, w kontekście tej dyskusji w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej, jak wygrać następne wybory. Myślę, że pierwszorzędnym tematem jest konsolidacja polityczna. I że to jest, gdy politycy koalicji myślą o przyszłorocznych wyborach, to o tym myślą, a nie o rekonstrukcji rządu. Konsolidacja polityczna, czyli wspólna lista z PSL-em, być może też z partią, czy z klubem, przepraszam, politykami klubu Centrum. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą myślę, że na której jakieś swoje przeświadczenia opierają politycy Koalicji Obywatelskiej, to jest no, kwestia geopolityczna, tak? Efekty flagi jakieś, wrócając tutaj, mogę tutaj paradoksalnie, myślę, że tego się pan nie spodziewał, odwołać się do wpisu Romana Giertycha sprzed paru dni, który wprost przestrzegał przed zbliżającymi się jakimiś tymi prowokacjami ze strony Rosji, tak? Że może wybuchnąć jakaś, że te prowokacje mogą mieć miejsce. To był taki wpis, który myślę też dobrze pokazuje tam nastroje, bo Roman Giertych jest jednym z niewielu polityków Koalicji Obywatelskiej, który też sam nadaje te nastroje, tak? Tak naprawdę robi to tylko on i Donald Tusk, tak? Reszta powtarza narracje, a nie je tworzy. No i myślę, że to jest jakaś w jakimś sensie takie gdzieś pozycjonowanie się Koalicji Obywatelskiej jako partii czy rządu, jako rządu, który to jest działa w warunkach zagrożenia.
1: działa rzeczywiście w takich warunkach, że trzeba się bardzo mocno właśnie wysilać. Na ile jest tak, że ta sprawa i służby zdrowia, ale też sprawa Ukrainy, to jest coś, co no, budzi obawy polityków koalicji rządzącej o to, że ta ich popularność, ich możliwość reelekcji jest coraz bardziej mglista.
2: Myślę, że jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia, to największym problemem jest to, że po prostu wróciła rozmowa o tym, że właśnie bliżej prawicy jest do władzy, mimo ogromnych problemów w samym PiS-ie na przykład. I mimo tego, że wrócił klimat z 2014 roku, tak, takich rozmów, że jest jak w 2014 roku. I to jest chyba największy problem dla Donalda Tuska, że klimat się zmienił, tak? Nie, że sondaże się zmieniły, bo one się w praktyce nie zmieniają, bo jeśli jest błąd statystyczny sondażu, 3 punkty, a zmiana Koalicji Obywatelskiej jest o punkt albo 2 punkty, no to o jakich zmianach my mówimy? O żadnych, tak? Bo to jest trochę wirtualna rzeczywistość, myślę. Sondaże, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i całą resztę partii koalicyjnych, w praktyce po tej aferze będziemy mogli ocenić, która trwa zresztą przecież, będziemy mogli ocenić za pół roku w jakimś długim trendzie. Natomiast myślę, że to jest główny problem i główne dzisiaj zmartwienie premiera Tuska, że rząd musi odzyskać, czy koalicja musi odzyskać jakąś dynamikę, tak? A ona ją straciła przez tą aferę szpitalną, aferę Szpitala Południowego. A co do Ukrainy, no to jest taki efekt, że ewidentnie jest konsolidacja elektoratu wokół prezydenta Karola Nawrockiego. On jest takim jokerem w skali prawicy, tak? O ile PiS ma swoje kłopoty,
1: to jest bardzo ciekawe, bo już wydawałoby się, że Donald Tusk ma jakieś sposoby na Karola Nawrockiego, że już tutaj zostało to opanowane, te ustawy są zgłaszane, one są nieprzyjmowane i to, co powiedział pierwotnie Donald Tusk, że no ma doświadczenie w tym, żeby uzmysłowić prezydentowi, jak działa konstytucja i prawo i co może, a czego nie może prezydent. No i nagle się okazuje, że w tej jednej konkretnej sprawie to prezydent nabrał wiatru w żagle i że cała ta praca w jakiś sposób no, ograniczenia wpływu prezydenta poszła w pewnym momencie na marne.
2: No, ja bym powiedział tak, że polityka no, jest polityką rządzą wydarzenia, tak jak pan też to zauważył niedawno. Te wydarzenia to jest po prostu działanie, czy jakby działanie prezydenta Zełenskiego, na które Tusk nie ma ewidentnie żadnego wpływu i chyba nikt w polskiej polityce nie ma. To działanie to jest po prostu ewidentne ustawianie się pod jakiś rodzaj wewnętrznej polityki w Ukrainie przez prezydenta Zełenskiego, no przed potencjalną kampanią wyborczą w Ukrainie i nawet jeszcze może w tym roku, tak? Mówi się o tym, że tam mogą być jednak wybory w jakimś rozdaniu i to spowoduje, że prezydent Zełenski no, podjął te działania, które podjął, a prezydent Nawrocki odbił piłeczkę, tak? Odebrał ten order Orła Białego i to skonsolidowało elektorat wokół niego, więc elektorat i tutaj Donald Tusk, no tak się było widać, że przez te tygodnie czy miesiące się, tygodnie bardziej się szamotał, tak? Mówi, że trochę rozumie decyzję prezydenta, że mógł się ustawić jako arbiter w tej sprawie. Ewidentnie to jest jasne, że elity, część elit opinii twórczych to była przeciwna na przykład temu, żeby Donald Tusk odpisywał tą kontrasygnatę w sprawie orderu, no ale opinia publiczna jest jednoznacznie po stronie prezydenta, tak? I Donald Tusk też to musi czuć. Więc myślę, że takiego i to sprawia, że chociaż takie zagrożenie ze strony Rosji, no to jest coś, co być może w jakimś sensie może generować taki efekt flagi, nawet potencjalne zagrożenie tylko, no to sama sprawa polityki Zełenskiego i ta konsolidacja tych nastrojów w Polsce, to działa na niekorzyść Donalda Tuska. To jest taki... Ta sprawa nie jest też, tak mówię, to jest bardzo wielowymiarowa kwestia. No, ta polityka się toczy w dziesiątkach dzisiaj segmentu, ale nie ma takiego nie ma jednego obrazu polityki dzisiaj. Każdy dzisiaj wyborca też dzięki mediom społecznościowym, dzięki zmianom w świecie mediów ma trochę inny obraz polityki, już nie mówiąc o gradacji spraw niż drugi, tak? Więc też
1: przy tych sprawach, to chciałbym o tyle spuentować naszą rozmowę, że wrócić do właśnie tego, co zamierza ewentualnie Donald Tusk i skoro te personalia, o których tak się skupiają media, są trochę wtórne w tej chwili dla dla ekipy rządzącej, jak pan redaktor powiedział, to jakie tematy, gdzie obecnie koalicja rządząca widzi takie obszary tematyczne, gdzie mogłaby zyskiwać nad prawicą, gdzie mogłaby odzyskiwać inicjatywę i rzeczywiście narzucać własne tematy i wygrywać, szukać takich podziałów, które spowodują, że większość społeczeństwa będzie po stronie Donalda Tuska, a nie po stronie opozycji.
2: Myślę, to jest kontynuacja tego pomysłu, który jest największym sukcesem politycznym rządu w tym roku, poza reformą PIP, tak? Reforma PIP weszła w życie w tym tygodniu, no ale to jest bardziej też sukces lewicy niż całej koalicji, no bo tutaj część koalicji, sam premier Tusk raz tą reformę PIP uznał za martwą, ale ona i tak została przeforsowana przez nową lewicę. Natomiast sukcesem ewidentnym był ten pakiet CPN, ceny paliw niżej. I myślę, że to jest taka polityka takich działań, które mogą przynieść sukces, gdzie rząd może szukać własnych takiego odbicia, tak? Ceny prądu niżej. To jest tekst mojego kolegi Bartłomieja Sawickiego na RPPL, który się właśnie niedawno ukazał, że rząd szukuje rozwiązania obniżające ceny energii. Chodzi o energię elektryczną, tak? Rząd pracuje nad pakietem obniżającym cenę energii, tu pisze mój kolega. I to myślę, że to jakieś warte sprawy, których rząd może szukać własnych tematów, który już ma jeden, czyli ten CPN, a teraz, tak jak informujemy, może to być kwestia obniżek, jeśli chodzi o ceny prądu. Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga, no to jest jednak powrót do tych rozwiązań, których wszyscy się domagają, z klasy średniej zwłaszcza, które wkurzają klasę średnią i brak, czyli podniesienie drugiego progu. To jest jednak jakiś wysiłek, jeśli chodzi o regulację najmu krótkoterminowego, który też, zwłaszcza w miastach turystycznych, w dużych miastach, takich jak Kraków, gdzie zresztą akurat tak się składa, że znowu jestem, gdy rozmawiamy. To wszystkie tematy, jest pole do legislacyjnej, nie chcę używać tego stwierdzenia, bo one tak koszmarnie wyświechtane, ale i tak go użyję, ofensywy. Ja uważam, że myślę, że dlatego też to jest kolejny powód, dla którego ta rekonstrukcja moim zdaniem jest pięciorzędnym tematem i samej Koalicji Obywatelskiej nie grzeje tak bardzo emocji, że politycy Koalicji Obywatelskiej sobie zdają sprawę, że muszą przed wyborami położyć coś na stół, więcej niż położyli przez te ostatnie lata. I dlatego też ja sam jestem też sceptyczny, jeśli chodzi o to, czy rekonstrukcja coś da. Moim zdaniem sama rekonstrukcja nic nie zmieni. Da dwa miesiące, miesiąc odświeżenia. Zmienić mogą właśnie takie projekty dotyczące spraw życiowych, tak? Energetyka, ceny paliw, ceny energii, drugi próg, najem krótkoterminowy, który też jest tematem, który po prostu kurza. Chaos w tym najmniej.
1: To są te tematy, gdzie Donald Tusk, jak rozumiem, może szukać ewentualnych sukcesów. To już na koniec, co się stanie z pozostałościami po Polsce 2050, bo pojawiły się też spekulacje, że część oczywiście pójdzie do Koalicji Obywatelskiej, ale że część może szukać innej drogi, albo partii Razem, albo zgoła Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Mówi się o Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz. Mówi się też, że te dwa bardzo małe kluby, które powstały po rozłamie, ten klub Centrum Pauliny Hennig-Kloski ma 15 posłów, ten klub, gdzie jest Szymon Hołownia cały czas, też ma bardzo niewielką ilość, też ma chyba 15 posłów, więc tam wystarczy kogoś wyjąć i te kluby się załamują i potem to już następuje erozja. Kto się będzie żywił tą pozostałością po Centrum, które kiedyś było przy Donaldzie Tusku?
2: Myślę, że to jest całkiem jasne od parunastu miesięcy, że część wyborców Konfederacji to są wyborcy dawni Szymona Hołowni, a część wyborców trzeciej drogi, która miała przecież kiedyś w czasie wyborach miała 14%, poszła do Koalicji Obywatelskiej. Z tego zresztą wynika to, co pisaliśmy w tym tygodniu, wyniki badania IBRIS, które pokazują, że znaczna część wyborców Koalicji Obywatelskiej obecnych, tam chyba 49%, uznaje, że ta partia jest po prostu mniejszym złem. Bo to są wyborcy zapożyczeni trochę koalicji. PiS akurat ma bardziej zdeterminowany elektorat i politycy...
1: No, PiS rzeczywiście jest bardzo blisko takiego swojego dna, można powiedzieć, wyborczego, bo PiS jest w tej chwili partią, no, która w swoich historycznych sondażach jest bardzo nisko, ale najwyżej jest, jeśli chodzi o to pytanie, czy głosując na PiS, to jest twoja partia no, niemalże marzeń, tak? Czy głosujesz na tą partię, na którą naprawdę chcesz głosować i tutaj PiS rzeczywiście ponad 3% elektoratu mówi tak, to jest moja partia 100% w przypadku właśnie i koalicji, ale też w przypadku Konfederacji i Brauna, i Mencena, i Bosaka, tam jest duży odsetek osób, które mówią, głosuję na tą partię, bo nie bardzo na kogo innego, co by pokazywało, że ten elektorat jest cały czas labilny i jest do przejęcia, nie wiem, przez jakąś nową formację, czy przez te, które są obecnie już na scenie.
2: No dokładnie tak. To jest pewien paradoks, ale ponieważ PiS ma dzisiaj relatywnie niewielkie notowania, no to więcej osób wśród wyborców PiSu jest przez to tym twardym elektoratem. Tak, no 68% wyborców PiSu uznaje, że to jest ich idealne ugrupowanie. No bo PiS ma mniejsze poparcie, więc ta część, ta labilna jest po prostu w Konfederacji. I stąd PiS ma jako taki w tej próbie jest więcej twardego rdzenia. Platforma ma inną sytuację, że 54% wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy głosują w tym sondażu do Rzeczpospolitej na KO, mówi, że to nie jest moje idealne ugrupowanie, głosuje na mniejsze zło. No właśnie, bo to są zapożyczeni wyborcy częściowo. Tak jak mówiliśmy wcześniej, pan pytał o centrum. No częściowo właśnie to są wyborcy Szymona Hołowni kiedyś. Częściowo PSL-u, częściowo Polski 2050, częściowo i stąd taki, a nie inny wynik, więc oni są w jakiejś mierze plus taka właśnie aspirująca klasa średnia do przejęcia przez jakąś nową siłę, która się może pojawić jesienią albo wiosną przyszłego roku. Tak to widzę. I ten sondaż jest poważnym znakiem ostrzegawczym, bo jeśli połowa wyborców Koalicji Obywatelskiej uznaje tą partię za mniejsze zło i tylko dlatego ją wybiera, bo to jest najmniejsze zło, to jest dla premiera Tuska poważny kłopot, ale na przyszłość. Tak? Nie, to nie jest coś, co prowadzi do takiego tąpnięcia dzisiaj, no bo dzisiaj nie obserwujemy, tak jak mówię, żadnego tąpnięcia, tylko jakieś niewielkie, co najwyżej wahania, erozje tego poparcia. No, w tym sondażu Ibris Platforma ma 29%, tak? To jest spadek o jeden punkt, czyli żaden. No bo to jest w granicach błędu statystycznego.
1: Czyli cały czas ci wyborcy są, ale też się bardzo silnie rozglądają. O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Mamy za chwilę serwis informacyjny. Właśnie.
0: Nocne powtórki w net.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Tam pierścionek z korali.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z Zieloności, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj zapraszam was na taką audycję Dzień z życia misjonarza w Amazonii. A będzie to konkretnie reportaż z rejsu. Najpierw rzeka Madeira, później słynną rzeką Amazonka. Wypływamy na Amazonkę. Jest to bardzo długa trasa z Manicoré do Manaus. Jest to część codzienności, nie tylko oczywiście misjonarzy, ale część życia codziennego mieszkańców Amazonii. To po modlitwie, a teraz to, co najważniejsze w naszej audycji. Koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach, nasze osobiste. Polecajmy naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, dobro, piękno. Widzimy, że ta prawda już zwycięża. Zawsze cokolwiek jest ukryte przez ludzi, cokolwiek będzie jakoś skrywane, po pewnym czasie będzie głoszone na dachach. To są słowa Ewangelii, trochę sparafrazowane przeze mnie, ale chodzi o to, że prawda zawsze zatriumfuje. I niech triumfuje w naszej ojczyźnie, w Brazylii, na całym świecie. Bo przecież ta modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, jest modlitwą dla nas i całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Nasz statek płynie do przodu. Jestem teraz w bardziej cichej takiej części tego statku i prosto z rzeki Madeira pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Jest to statek szybki, tak zwana lansia, i płyniemy ile tylko możemy, bardzo szybko. Tutaj w środku jest takie wszystko czerwone i niebieskie. Są firanki, takie zasłonki i czerwone i niebieskie. O tym opowiem Wam później, dlaczego tak się dzieje. A zacznijmy naszą historię i też taki przewodnik po tym, jak podróżujemy w Amazonii dla wszystkich zainteresowanych, jak to wygląda. Niech dzisiejsza riksza miłosierdzia prosto z Amazonii, prosto z rzeki Madeira, niech będzie dla Was, drodzy radiosłuchacze, takim przewodnikiem krajoznawczym. Jeżeli komuś by kiedyś wpadł do głowy taki pomysł, aby wybrać się na wycieczkę do Amazonii, nie powiem, żebym polecał, nie powiem, żebym zniechęcał. Na pewno jest to raczej wymagająca wycieczka pod względem i klimatu, i pod względem też tego wszystkiego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, do tego życia, jakie mamy w naszej ojczyźnie. No tutaj wiele rzeczy jest innych, powiedzmy sobie wprost, innych i też trudniejszych. Na początek, jak zaczął się ten dzień, ten mój dzień, ta moja wyprawa. Dla mnie wyprawa, chociaż już 2 lata mijają, odkąd zawitałem do Amazonii na dłuższy czas, ale cały czas jednak każdy taki wyjazd jest dla mnie wyprawą. Dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, dla wszystkich naszych braci i sióstr, tutaj jest to po prostu codzienność i zwykły sposób podróżowania, tak jak to wygląda. Trzeba było obudzić się przed godziną 4 nad ranem. Wszystkie oczywiście bagaże pakujemy. Współbrat mój, Wietnamczyk, Salezjanin z Wietnamu, Żuazinio, czekał na mnie. Wpakowaliśmy na samochód nasze bagaże i przez ulicę naszego miasteczka niedaleko, jakieś 2-3 minuty, jedziemy do portu. Port jest w dole. Nasze miasteczko jest na takim, powiedzmy, nazwijmy to, ziemnym klifie. Po prostu jesteśmy na pewnym poziomie kilkunastu, czasami kilkudziesięciu metrów nad poziomem rzeki Madeira. To się bierze stąd, że ta rzeka też ma olbrzymie wahania poziomów, więc ta rzeka opada albo idzie do góry kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt metrów, w zależności od opadów. Jedziemy i musimy zjechać tym razem, ponieważ rzeka w tej chwili jest o wiele niżej niż normalnie w tej porze, kiedy więcej pada. Teraz pada, leje mniej. Zjeżdżamy samochodzikiem, takim małym pick-upikiem, takim pick-upem. Zjeżdżamy w dół stromym takim zjazdem, beton popękany, ale my zjeżdżamy w dół, nie boimy się tego. Chociaż mówiąc szczerze, ten pierwszy raz, kiedy odwiedzałem ten port, to trochę bałem się tego, jak to będzie, jak to będzie później wyjechać z tego portu do góry. Ale teraz już wiem, że to jest możliwe. Inne samochody też zjeżdżają, i samochody ciężarowe. To jest bardzo stromo nachylony zjazd. Inne porty w innych miasteczkach są
lepiej zorganizowane. Są takie wielkie porty pływające. Wszystko na wzór tego, jak kiedyś nasz rodak Bronisław Rymkiewicz zaprojektował i założył taki pierwszy potężny port pływający w samym Manaus. Zjeżdżamy w dół i po takich drewnianych rampach, na tych rampach nabite takie listewki, żeby nam się noga nie poślizgnęła. Idziemy po takiej rampie na taką dostawioną barkę, nie wiem jak to nazwać, wielki taki zbiornik. Oczywiście w środku jest powietrze. Ta barka jest przywiązana do brzegu. Jeżeli rzeka idzie w górę, w dół, no to oczywiście ta olbrzymia konstrukcja opada albo unosi się do góry. Do niej przywiązany, już przycumowany jest kolejny statek, potężny statek amazoński, jaki znacie z obrazków i ze zdjęć tutaj z Amazonii, jakim tutaj najczęściej też się podróżuje. Ja nie mogę sobie niestety pozwolić tym razem na taką podróż takim statkiem, bo czas goni, a takim statkiem z Manicoré do Manaus musiałbym płynąć jakieś 3 dni, 2,5 dnia, w zależności od tego, jak to wszystko idzie sprawnie. Przechodzimy przez jeden statek, na pokładzie którego na hamakach śpią ludzie. Wchodzimy na kolejny statek, czyli już trzecią pływającą jednostkę, łącznie z tym zbiornikiem, z tym kesonem pływającym przy samym brzegu.

prostu tutaj to jest normalne. Też bliskość między ludźmi na pewno jest większa niż na przykład w Skandynawii. Większa też niż w Polsce, więc takie jakieś tutaj przechodzenie czy trącenie kogoś nie spowoduje jakiegoś zdenerwowania. Przechodzimy, czasami trzeba się pochylić, łącznie z tymi walizkami, bagażami. Docieramy do burty tego już tej trzeciej jednostki, drugiego statku. Przechodzimy i tutaj do burty już tego statku na pokładzie jednym, drugim śpią, bo to jest taki oczywiście piętrowy statek, śpią ludzie. Dobija dopiero nasza lansia. Ta lansia nazywa się Puma. Puma od tego dużego kotka, który też tutaj w Amazonii oczywiście mieszka. Ta lansia, czyli ta szybka łódź, nie jest taka wielka. Jest to jedna z takich, powiedzmy, średnich łodzi. Są dużo większe też łodzie, które tutaj pływają na tej trasie. O 5 rano, czyli za godzinę, ten statek ma ruszyć swoją trasę rzeką Madeira. Ta rzeka Madeira oczywiście niesie ze sobą i kłody drewna, i różnego rodzaju takie wodorosty, jakieś śmieci, w większości naturalne. Czasami ten statek uderzy w coś takiego i słyszymy. Cały statek jest wyspawany z aluminium. To jest konstrukcja aluminiowa, z grubej blachy aluminiowej. Bardzo dobrze się sprawdza w tych warunkach rzek Amazonii. I też nie ma w tym nic dziwnego, bo Brazylia jest jednym z największych na świecie producentów aluminium, więc to aluminium tutaj jest dostępne. Wchodzimy, ja muszę przejść przez cały statek na sam tył. Tym razem nie mam takiego wygodnego miejsca, jak się siedzi w autobusie albo w samolocie. Tutaj są dwa rzędy takich miejsc. Muszę przejść na sam tył, gdzie są takie ławki po prostu wzdłuż tej jednostki. Na tej ławce z jednej strony i na ławce z drugiej strony siedzi po 8 osób. Trzeba powiedzieć, że siedzimy tutaj dość ciasno i ruszamy powoli naszą drogę. Na początku jeszcze przy załadunku moje bagaże powędrowały pod pokład. Oczywiście były sprawdzane bilety. Bilet kosztował 500 reali. To jest odpowiednik jakiś naszych 450 zł, tak myślę, plus minus. Nie jest to tanio, no ale też ta trasa jest bardzo daleka. Będziemy płynąć od 5 rano do 17, 18, w zależności jak nam to pójdzie. Jeżeli nie będzie problemów jakichś na rzece, jakichś przestojów, 17, 18, może być też nawet i 19 czasami, dopłyniemy do tego potężnego miasta, do stolicy stanu Amazonia. Mówiłem wam, że statek cały udekorowany jest w dwóch kolorach. Jeden kolor to czerwony, drugi kolor to niebieski. Na suficie, sufit jest dość nisko, ale można przejść, taka osoba dwumetrowa jeszcze sobie da radę, żeby tutaj w tej części, przynajmniej głównej, można się wyprostować. W tej części, gdzie ja siedzę, już raczej taka osoba się nie wyprostuje. No i cała dekoracja taka, jeszcze na suficie baloniki, oczywiście jeszcze symbole piłkarskie.

0: piłkarskie, bo cały czas Brazylia żyje swoim występem na mundialu. Ale skąd bierze się ta dekoracja główna, bo to jednak tym razem nie piłka nożna tutaj jest najważniejsza w dekoracji w środku w tym statku, ale widzimy też przyczepione na takich słupkach aluminiowych, których możemy się trzymać, jeżeli by były osoby stojące. Podobnie jak w autobusie, od czasu do czasu takie słupki są aluminiowe, tak i tutaj słupki, takie poręcze aluminiowe na suficie. Na tych słupkach przyczepione są też takie dwa byki. Dwa byki. Jeden byk jest niebieski, czarno-niebieski, drugi byk jest biało-czerwony. I stąd już wiemy, skąd te kolory, niebieski kolor i czerwony kolor. Otóż tutaj w jednym z miast, Parintins, to jest miasto, gdzie odbywa się co roku najsłynniejszy tutaj w Amazonii festiwal byka właśnie. I w tym festiwalu jest to taki pokaz tańców. Podobne jest to trochę do słynnego karnawału w Rio, ale jednak zupełnie coś innego, bo co prawda tutaj też są tańce, tutaj też są pokazy, piękne stroje kolorowe, olbrzymie takie platformy, na których jadą różne stwory, olbrzymie zwierzęta, wszystko kolorowe, sztuczne ognie, światła, lasery, wszystko co możecie sobie wyobrazić. Ale tutaj przede wszystkim to są też dwie drużyny. Jedna drużyna to jest drużyna tego białego byka, druga drużyna to jest tego drużyna tego czarnego byka. Ten biały byk ma dekorację też taką czerwoną, a czarny byk niebieską. Już opowiadałem wam kiedyś więcej, może jeszcze będzie okazja o tym festiwalu opowiedzieć, ale właściwie dlaczego o tym mówię? Bo to jest coś, to jest festiwal, to jest tutaj święto takie świeckie, którym najbardziej żyje Amazonia w tym okresie, w tym czasie. I rzeczywiście ludzie też starają się między innymi takimi statkami, takimi lansiami, też tymi dużymi oczywiście statkami z całej Amazonii, kto tylko może, kogo stać na taki rejs, chce dotrzeć do tego miasta Parintins i tam wziąć udział w tym festiwalu. I też ludzie tak są też podzieleni. Tak jak są ludzie podzieleni na zwolenników klubów piłkarskich, tak samo ludzie tutaj podzieleni są na zwolenników albo czarnego byka, albo białego byka, albo tego byka z tą niebieską dekoracją u dołu, albo tego byka białego z czerwoną dekoracją u dołu. To jest bardzo tutaj ważne. I z tego miasta, z tego festiwalu pochodzi znany w Polsce taniec byka, albo niektórzy też nazywają ten taniec jako taniec brazylijski. Właśnie stąd z Amazonii, to jest taka ciekawostka, być może ten taniec nawet został przez Salezjanów sprowadzony do Polski. Trzeba byłoby zbadać tą historię. Płyniemy z wielką prędkością. Z tyłu też tego statku, przed tym miejscem, gdzie ja siedzę z innymi też pasażerami, którzy siedzą na takiej ławce, jedna ławka z jednej strony, druga ławka z drugiej strony, ale jeszcze pomiędzy tymi dwoma częściami tej łodzi, tego statku. Tutaj jeszcze są toalety, banheiro, jedna jest oczywiście feminino dla kobiet, druga jest masculino dla mężczyzn, drzwiczki do tych bardzo takich małych toalet, też są oczywiście przystrojone flagami tego byka, albo jednego byka, albo drugiego byka. No i oczywiście napis Lancia Puma, czyli nazwa tej jednostki, tego statku. Apteczka, czerwony krzyż, tutaj jeszcze ten symbol obowiązuje. Naprzeciwko toalet, tych bardzo małych toalet, jest też kuchnia. Bardzo malutka kuchnia. Powierzchnia tej kuchni to może metr na metr. Tutaj pani nam gotuje. Przygotowuje w tej chwili dwóch wielkich garach, takich aluminiowych. To są podstawowe tutaj naczynia, narzędzia do gotowania. Przygotowuje pani wołowinę. Jesteś już przygotowana wcześniej sałatka w takim pojemniku wielkim, plastiko. To jest jakaś taka sałatka jak u nas, taka sałatka ziemniaczana. I tutaj się gotuje, bo zawsze na takim statku, jeżeli mamy wykupiony rejs, mamy wykupione też posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, wszystko w takim stylu amazońskim. Więc jeżeli byście się decydowali na to, żeby kiedyś udać się w taką wyprawę po Amazonii, wyprawę tak jak naprawdę ludzie tutaj podróżują, no to już będziecie wiedzieć, że z głodu nie umrzecie, bo jedzenie jest. I od samego początku, kiedy jestem na pokładzie, tutaj panie pracują, dotują, panowie też z załogi przygotowują i pomagają paniom. Część z tego jedzenia jest na zewnątrz, bo na samym końcu tej łodzi jest takie miejsce też, gdzie są krany, gdzie myje się naczynia. Jest takie miejsce, kilka takich metrów kwadratowych, szerokość może 3 metry, głębokość może jakieś 1,5 metra. Jest taka mała rampa z tyłu, gdzie można sobie wyjść i tam widzimy ogromne takie tumany, głębowisko wody, które wychodzi, wyskakuje spod jednostki, z śruby napędowej, potężnej jednostki, która napędza ten statek. I tam odbywa się też mycie naczyń. Tam też jest część produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. To jest to mięso, o którym wam mówiłem. Także tuż za moim miejscem, za szybą, jest wielki gar z wołowiną, a raczej był, bo w tej chwili już jest przeniesiony tutaj do tej małej kuchenki. Podpisane jest wejście kuzynia, czyli kuchenka. W innym miejscu, tuż obok kuchenki, pani przygotowuje naczynia i wszystko będzie podawane. Co ciekawe, na tych ławeczkach, gdzie ja siedzę, i z jednej, i z drugiej strony, z jednej strony jest pan, który cały czas na rękach trzyma swojego małego pieska. Jest to chyba jakiś rasowy, jakiś terrier. Z drugiej strony jest taki mały piesek biały. Tu musieliby się eksperci wypowiedzieć. Ten biały piesek jest bardziej spokojny, nie trzeba go trzymać. W tej chwili jest na podłodze w tym statku. Tutaj właścicielem jest jedna pani tego pieska i w ten sposób podróżują sobie pieski. Jak czytałem kiedyś tutaj o zwyczajach, czasami może być tak, że rasowy pies, rasowy piesek też jest tutaj wyznacznikiem statusu społecznego, tego, że kogoś stać na takiego pieska rasowego, bo te pieski na pewno są rasowe. Biały piesek wygląda jak taki nasz poumniejszony owczarek podkalański, miniaturka. Spokojnie sobie. Ten biały jest, trzeba powiedzieć, bardzo spokojny. Ten drugi, taki, który wygląda trochę na terriera, sobie siedzi cały czas, jego pan jego właściciel cały czas go ściska, cały czas go głaszczy już od 5 godzin. To jest ta miłość, tym razem człowieka do psa. A więc człowiek najlepszym przyjacielem psa. Jestem w tej chwili na dziobie jednostki. Tutaj jest sternik. Tutaj jest kapitan tej jednostki, który cały czas musi obserwować, co się dzieje przed nim na wodzie. Przede wszystkim największe zagrożenie to są różnego rodzaju kłody. To jest wszystko to, co pływa po powierzchni. To jest też wszystko to, różnego rodzaju wodorosty, różnego rodzaju gałęzie. To trzeba wszystko omijać. Poza tym sternik musi znać oczywiście, gdzie są jakieś łachy z piaskiem, gdzie są jakieś mielizny. Ta rzeka właściwie codziennie się zmienia, więc nie jest to proste. Za oknem krajobraz jest raczej monotonny, cały czas równinny, cały czas las, las amazoński, od czasu do czasu jakieś wioski, czasami co jakieś 2-3 godziny jakieś miasteczko większe. Przy niektórych tych miasteczkach nasza łódź staje, przy innych już nie staje. Pewnie taki jest też plan, że po prostu kiedy łódź jest pełna, ma już wyznaczone, mają doświadczenie, że można zawinąć do 2-3 portów i już więcej nie da rady, bo po prostu większość ludzi płynie, zdąża do tego serca Amazonii, czyli do Manaus. Czasami na brzegu widzimy też pasące się stada krów albo pasące się też konie. To jest taka ciekawostka. Widzimy też ludzi czasami na koniach. To są tak zwani vaqueiros, czyli możemy powiedzieć kowboje brazylijscy, amazońscy kowboje, którzy pilnują tych krów, tych stad krów. W tej chwili nie widzę tego, ale widzę małe domki, widzę na pewno już wykarczowaną część, jakieś pola uprawne. Najprawdopodobniej zawsze podstawowa uprawa to będzie maniok, żeby wyżywić się w ciągu całego roku. Ten maniok jest najważniejszy. Przechodzę cały czas w tej chwili przez główną część jednostki między fotelami, tak samo jakbyśmy szli w autobusie, chociaż tutaj jest szerzej, jest więcej miejsca. Patrzę przez okna cały czas. Widzimy równinę, widzimy las. Przy brzegu trochę jest drzew wykarczowanych, parę hektarów, bo najczęściej też osadnictwo jest przy tych głównych rzekach. I oczywiście nad brzegiem tych głównych rzek silnie pracuje jarowo. A daj Boże, żeby nic się nie stało. Przechodzimy teraz do tej części, gdzie ja jestem. To jest część głośniejsza. Piesek na podłodze patrzy na mnie. Drugi piesek też spojrzał, nie szczeka. Zaakceptował mnie. Teraz zobaczymy, jak będzie na zewnątrz. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Wychodzę w tej chwili na zewnątrz naszego statku. Nie mogę podziwiać, jak to tutaj wygląda. Tutaj oczywiście najbardziej czuję się potęgę tego silnika, który znajduje się w tej chwili bezpośrednio pode mną. Silnik, śruba napędowa, więc to wszystko pracuje. cała jednostka też wibruje niesamowicie. Wibracje przenoszone są szczególnie w tym miejscu, gdzie ja siedzę, więc cały czas te wibracje są odczuwalne. No ale wejdę do środka.
1: Szczerze, nie wiem, czy cokolwiek słychać. Jest tak głośno.
0: Wchodzimy do środka. Tak jak w społeczeństwie Puty amazońskim, albo w ogóle w całym społeczeństwie brazylijskim, jest ten strach przed ciszą. Tak tutaj ten strach przed ciszą nam nie grozi. Chociaż i w radiu, w naszym radiu też, w Radiu Wnet może być strach przed ciszą, bo przecież nie może być ciszy. Nie może być w radiu ciszy. Drodzy radiosłuchacze, nie brakuje też cały czas tych patriotycznych nawiązań, bo przecież mundial, więc Brazylijczycy cały czas jeszcze żyją mundialem. Właśnie przychodzi koło mnie młody chłopak, który ma koszulkę z numerem 7, koszulka żółta, kanarkowa, a więc Canarinhos, i oczywiście koszulka z numerem 7 to Vinicius Junior, chyba taki gracz, który w tej chwili jest najbardziej uwielbiany w reprezentacji brazylijskiej, który najpiękniej pokazał kunszt swojej gry. A trzeba też powiedzieć z dumą, że ten zawodnik Vinicius Junior jest też bardzo takim wiernym, praktykującym i dającym świadectwo katolikiem. Tak jak kiedyś Pele przed laty już świętej pamięci, tak dzisiaj mamy Viniciusa Juniora, który też daje świadectwo swojej wiary, a że jest człowiekiem majętnym, bogatym, też ze swojej majętności wspomaga ubogich, wspomaga potrzebujących, ma swoją fundację, która pracuje na rzecz tych, którzy mają mniej. Ta solidarność wypływająca z wiary katolickiej też tutaj pięknie się rozwija i trwa. I chociaż dzisiejsza audycja jest taką audycją może krajoznawczą, ale jest też audycją taką, która mówi o prozie życia wszystkich tych misjonarzy, którzy pracują w Amazonii. Ja tutaj pomagam misjonarzom przez te 2 lata już prawie i poznaję tą prozę życia każdego dnia. Chociaż ta nasza audycja jest taka właśnie, która opowiada o codzienności, ale w tej codzienności zawsze nie brakuje świadectwa wiary. Tak jak przed chwilą opowiadałem wam o tym słynnym zawodniku reprezentacji Brazylii, Vinicius Junior, który jest też człowiekiem wierzącym, który daje świadectwo o swojej wierze katolickiej również na boisku. Tak i tutaj, nawet podróżując z naszymi braćmi i siostrami, tutaj widzimy też, że nie brakuje też ludzi wierzących, którzy tą wiarę katolicką rzeczywiście pokazują nawet i swoim strojem, co jest bardzo powszechne, o czym wam już mówiłem w innych audycjach. Trzeba tutaj włożyć koszulkę, tak jak trzeba włożyć koszulkę Vestir Camisa, czyli koszulkę swojej drużyny, której się kibicuje. Normalnie na co dzień to są drużyny tutaj ligowe, Ligi Brazylijskiej. Tutaj najbardziej taką drużyną słynną jest Flamengo, ale są też inne oczywiście drużyny słynne, Santos, do której właśnie należał słynny Pele. Tak teraz w tym okresie mundialu to są koszulki Brazylii, ale też bardzo często normalnie, kiedy nie ma mundialu albo kiedy nie ma rozgrywek ligowych, normalnie to są koszulki parafialne i koszulki wspólnot, do których się należy. Więc jeżeli ktoś należy do parafii Matki Bożej Bolesnej, ma koszulkę z Matką Boską. Jeżeli ktoś należy do kaplicy, tak jak to u nas jest, świętego Antoniego, świętego Piotra, świętego Józefa, to oczywiście ubiera do kościoła taką bardzo kolorową, z wielkimi nadrukami świętych, w taką koszulkę się ubiera. Wejścir kamiza to jest pokazanie, przyznanie się, jakby to u nas powiedzieć na ulicy w Polsce między kibicami, za kim jestem? Jestem za Jezusem.

brak uwagi. Drodzy radiosłuchacze, pewnie interesuje Was, jak wygląda sprawa z komunikacją na takim statku, jak można się połączyć ze światem. No to jest oczywiście, odpowiedź jest bardzo prosta. To jest bardzo często jedyna alternatywa w całej Amazonii, czyli urządzenie, o którym Wam mówiłem. Nie chodzi tutaj o reklamę, tylko po prostu takie są fakty. To jest Starlink i również ten statek ma swojego Starlinka i w ten sposób możemy się komunikować. Co prawda akurat na tym statku trzeba go dodatkowo wykupić. Trzeba sobie wykupić internet dodatkowo. Na innych statkach to już było wliczone w cenę, ale tutaj trzeba wykupić u pani w sklepiku. Więc pani tutaj w sklepiku o wymiarach pół metra na pół metra na tym pokładzie właśnie stoję teraz przed tą panią, która sama sobie coś w tej chwili szuka w swojej komórce. W sklepiku też możemy kupić gumy do żucia albo cukierki miętowe. Możemy kupić takie chipsiki, chipsy z bananów. Możemy kupić poundzi queijo. To jest taki chleb serowy, pomieszane ciasto, nie wiem jakie, czy to jest ciasto ze zwykłej mąki pszennej z jakimś rodzajem sera. I to jest taki brazylijski przysmak. W Polsce się z tym nie spotkałem, chociaż pewnie są jakieś piekarnie, które serwują taki poundzi queijo. I tu właściwie w tym jeszcze jakieś cukierki słodkie, jeszcze jakieś takie rzeczy podstawowe pewnie dla dzieci, które można sobie kupić. I co jest jeszcze ważne na tym statku, o czym Wam nie powiedziałem, 24 godziny na dobę, jak tylko statek płynie, bo są też rejsy o wiele dłuższe niż ten. Ten jest długi, ale są rejsy jeszcze dłuższe. No cały czas tutaj są porozstawiane raz, dwa, trzy, cztery, pięć telewizory i cały czas, pomimo tego huku, że nic nie słyszymy, nie słyszymy, co w tej chwili pani w telewizorze opowiada, cały czas te telewizory są włączone. A w tej chwili w telewizji tutaj brazylijskiej, ao vivo, czyli na żywo, jest to telewizja, jedna z telewizji Globo. Pani tutaj pokazuje, jak ugotować cukinię. A więc taki sam rodzaj programów śniadaniowych jak w Polsce, tak i tutaj pani gotuje cukinię. Ma założone czarne gumowe rękawiczki i cieszy się tą cukinią, którą właśnie odcedza z druszlaka. To jest taka ciekawostka, bo w ogóle zwróciłem uwagę na to, że warzywa, chociaż powszechnie dostępne, raczej nie cieszą się jakąś wielką estymą, przynajmniej w kuchni tutaj amazońskiej. Są one obecne we wszelkich rodzaju zupach, wywarach. Możemy niektóre te dania porównać do naszych gulaszów czy do leczo i tam wtedy te warzywa są najczęściej cebula, pomidor, ogórek i pani teraz pokazuje, będzie robić jakiś koktajl, wrzuca tą ugotowaną cukinię, wrzuca jakieś chrupki czekoladowe i to będzie wszystko miksować. To wygląda, że pani przygotowuje jakiś deser z cukinią i chrupkami czekoladowymi. I taka telewizja leci tutaj cały czas. Pasażerowie statku mają też do dyspozycji klimatyzację oczywiście. I to są takie klimatyzacje, takie urządzenia, dokładnie takie same, jak w domach mają ludzie. I one tutaj też pracują, oczywiście to też generuje kolejny hałas. Do dyspozycji jeszcze pasażerów
jeszcze są, jest kawa, jest woda i oczywiście ta kawa, możemy sobie podejść i sobie tej kawy nalać, ta kawa zawsze z bardzo dużą ilością cukru. Tak jak mówiłem wam już kiedyś, że raczej tutaj gorzkich rzeczy, kwaśnych raczej się nie lubi. Oprócz tej zupy właściwie taka ja nie znam jakiegoś gorzkiego czy kwaśnego dania, ale pewnie jest, tylko ja nie znam. Ale wszystko musi być słodkie, żeby było słodkie. Kiedy zapytamy kogoś, jaka jest tam zawartość cukru, zawsze nam powiedzą, że tam jest bardzo mało cukru, bardzo niewiele cukru. A wtedy ja odpowiadam, dla was niewiele, moi przyjaciele, dla mnie bardzo dużo, bo rzeczywiście te normy cukrowe u nas w Polsce, a tutaj są zupełnie inne. Więc mamy do dyspozycji kawę z cukrem, bardzo dużą ilością, kawa trochę nam przypomina syrop i mamy drugi termos, w którym też jest kawa z cukrem. Drodzy radiosłuchacze, nasza audycja powoli dobiega końca. Cały czas jeszcze płynę rzeką Madeira, potężną rzeką. Ona nie jest taka piękna, ponieważ ona zawsze jest brudna, zawsze jest taka mętna, więc płyniemy cały czas tą rzeką Madeira. Zresztą może od koloru jej jest ta nazwa, bo Madeira to znaczy drewno, a drewno brazylijskie jest takie brązowe. Ale też wpłyniemy na samą potężną Amazonkę. Chociaż w niektórych miejscach ta Amazonka wcale nie jest większa niż ta Madeira. Rzeka Madeira jest drugim największym Rio Negro dopływem Amazonki. A już w samym Manaus wpłyniemy do Rio Negro właśnie, bo w tym mieście obok tego miasta łączą się rzeki Solimão, kiedyś Solimão, dzisiaj się ona nazywa Amazonka, łączy się z Rio Negro, chociaż jeszcze ta stara nazwa tej rzeki też Solimão obowiązuje tutaj. Drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z zieloności, teraz dla was wszystkich błogosławieństwo Boże ze statku na amazońskiej rzece. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Studio Dublin, panie i panowie. Jak zawsze o tej porze dziewczęta i chłopcy, bo być może też studenciaki i licealiści nas podsłuchują. Zawsze o tej porze Studio Dublin, niegdyś nieco wcześniej, piątkową porą, od września roku pańskiego 2010. A ze mną on, Deus Ex Machina, dziś na żywo, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-kije.com. Witam cię, El Redaktory, jak mawia platynowy Stanisław, nasz słuchacz.
2: Ja jestem zawsze żywy, znaczy na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie oczywiście, Tomaszu.
1: No właśnie, wiesz co, wakacyjny czas, więc będzie trochę luźniej, to a propos luźnych tematów, bo my zawsze zwarci i gotowi. W błogosławieni pośród myśli realizatorskich Szymona, Simona, Christianusa, dzisiaj nie będziemy mówić o zbrodniach, nie będziemy mówić o tym, co nazywa się nielegalnym napływem osób pozbawionych paszportu i wszelkich dokumentów, które mogą zidentyfikować ich tożsamość i coś powiedzieć o ich przeszłości szlachetnej, dobrej lub też nie. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, że drogi Bogdanie, szefie najpoczytniejszego portalu na wyspach polska-kije.com, że coś się dzieje w państwie irlandzkim, albowiem nawet osoby, które wykonują te potrzebne i żądane zawody na Szmaragdowej Wyspie, a pochodzą spoza Unii Europejskiej, no niestety mają problem z przedłużeniem pobytu w sposób legalny na Szmaragdowej Wyspie. Czego to może dowodzić, redaktorze?
2: To jest właśnie zastanawiające, bo o ile mógłbym zrozumieć, że ci, którzy ubiegają się tutaj dopiero o azyl, ewentualnie osoby, które otrzymały odmowę pozwolenia na pobyt na Zielonej Wyspie, byłyby deportowane, czy odmawiałoby im się możliwości pozostania na dłużej tutaj. No tak, osoby, które tutaj pracują, mieszkają od kilku lat już, też otrzymują takie odmowy. Nie będę ukrywał, napisałem taki felieton, zadzwoniła do mnie niedawno koleżanka, z którą gdzieś kiedyś tam pracowaliśmy razem. No i właśnie poprosiła mnie o coś takiego, żeby jej pomóc właśnie w tej kwestii, ponieważ ona jest właśnie pielęgniarką, ale we wrześniu kończy jej się pozwolenie na pracę tutaj i no niestety Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedłużyło jej tego pozwolenia. I teraz zastanawiam się, czy to jest jednostkowy przypadek, czy też nie dopełniła jakichś formalności, czy też może popełniła jakąś zbrodnię niesamowitą i z tego tytułu nie otrzymała pozwolenia na dłuższy pobyt w Republice Irlandii, czy po prostu państwo irlandzkie zmieniło zasady, na których tutaj mogą przebywać osoby spoza Unii Europejskiej. To jest zastanawiające, bo szczerze powiem, nie spotkałem się do pewnego momentu z czymś takim, chociaż drążąc temat zauważyłem, że pewne sygnały zaczęły się już tutaj pojawiać, pewne osoby mówiły mi, sugerowały właściwie, to są osoby, które związane są z władzami tego kraju, sugerowały mi, że tak się dzieje, ponieważ należy zrobić porządek ze wszystkimi osobami, które są tutaj potrzebne lub niepotrzebne. Także może faktycznie państwo zaczęło robić porządki, zaczęło przygotowywać grunt, aby pozostały tutaj osoby, które są naprawdę niezbędne. No i może zrobi też tak, że będzie przyjmowało tylko osoby, które mogą wnieść coś do tego kraju. Nie wiem, jak to wygląda w zetknięciu z przepisami Unii Europejskiej, no ale na jakiejś podstawie ta odmowa musiała być wystawiona. Tutaj sprawa jest dosyć zaskakująca i myślałem do tej pory, że takie zawody jak właśnie pielęgniarki, lekarza czy wszystkie inne są w jakiś sposób chronione. Okazuje się jednak, że nie, że Irlandia zaczęła myśleć w inny sposób, chociaż dla mnie trochę niezrozumiały. Chociaż też nie mogę powiedzieć, że niezrozumiały, bo jest dokładnie podobnie jest jak w Polsce, czyli tutaj bardzo duże pieniądze wydaje się na zatrudnianie osób, które pracują w służbie zdrowia, no a nie czyni się specjalnie dużych inwestycji, choćby wspomnieć ten 19 już teraz przełożony termin uruchomienia szpitala dziecięcego w Lublinie, który będzie najdroższym szpitalem na świecie, jak już może kiedyś za kilka lat zakończy się jego budowa. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. Co mnie zaskoczyło jeszcze w tej sprawie? No coś takiego, że właśnie osoby, które są tutaj jak gdyby potrzebne, do których nie ma wątpliwości, że no bo pracuje tutaj przynajmniej ta moja koleżanka, pracuje tutaj już chyba od 7 czy 8 lat i w zasadzie pracuje od pierwszego dnia, kiedy przyjechała. Takie osoby dostają odmowy. Nie rozumiem tej decyzji, no ale też nie mogę negować samej decyzji jako takiej, bo nie znam wszystkich szczegółów sprawy. Ja miałem nakreśloną jakoś w ogólny sposób tę sytuację, ale no to jest zaskakujące. No nie powiem, bo cała sprawa zaczęła się bardzo dziwnie, bo początek tego był taki, że ta koleżanka zaproponowała, abyśmy podali w urzędzie, że jesteśmy razem, że jesteśmy parą i wtedy na tej podstawie ona mogłaby uzyskać przedłużenie tej wizy pracowniczej. No ja się oczywiście na to nie zgodziłem, bo jednak jest to zwykłe oszustwo. Także sprawa wygląda nieciekawie. Tu też dodam jeszcze, drodzy Państwo, że dowiadując się właśnie głębiej o takie sytuacje, które się tutaj zdarzają, dowiedziałem się natomiast tego, że coraz częściej takie fikcyjne związki jak gdyby są tutaj, pojawiają się tutaj na wyspie i niezależnie od tego, czy są to osoby urodzone w Indiach, czy na Ukrainie, czy w każdym innym państwie na świecie, coraz częściej dąży się do tego, żeby zawierać związki z osobami z Unii Europejskiej, bo to z kolei zabezpieczać ma przed tym, żeby otrzymać odmowę albo pracy, albo później przedłużenia samej wizy pracowniczej, czy też wizy pobytowej.
1: A panie i panowie, poczekaj, bo ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że tak naprawdę przez twoją uczciwość przeszło ci koło nosa przynajmniej 10 tysięcy euro w tłuściutkich banknotach brukselskiego Banku Europejskiego, no bo te ceny czasami nawet dochodzą do 20-22 tysięcy, tak, patrząc na tych forach, gdzie właśnie poszukuje się pani albo panów, którzy byliby skłonni pod niebem Szmaragdowej Wyspy zawrzeć związek małżeński na papierze.
2: Że ja tego wcześniej nie wiedziałem. No, dychaty tam 15 nawet, to zawsze by się przydało.
1: Redaktor Bogdan Ferenc żartuje, panie i panowie. Natomiast teraz opowiemy sobie o rzeczy następującej, gdyż...
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Czasem dostaję cięgi za słowo kanikuła, kanikuły. To nie jest rosyjskie słowo, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Wystarczy poczytać sobie Jana z Czarnolasu czy Mikołaja Reja z Nagłowic. Kanikuła to czas letni, czas wypoczynkowy. Ergo to, czego teraz doświadczamy na Szmaragdowej Wyspie, czyli żar lejący się z nieba. No i owóż, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ja jestem w wielkiej kropce, albowiem żar leje się z nieba. Wczoraj temperatura na naszym redakcyjnym termometrze osiągnęła 29 stopni Celsjusza w Irlandii, w krainie deszczowców. Mało tego, Krajowy Instytut Met Eiren wydał oficjalne ostrzeżenie przed upałami dla 12 hrabstw, w tym również dla Dublina, i żółty alert, zagrożenia pożarowe i hydrologiczne. To tu, to tam czasami zaczyna brakować wody, jak w niektórych miejscach, podobnież Galway, bo też o Waterford coś pisano. No i cóż, też komentuje się, redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-myślniki.com, o prawach pracowniczych, tak? Czyli bezpieczeństwo pracy w czasie upałów. No, choć w Irlandii nie ma przepisów określających maksymalną temperaturę w miejscu pracy, no wiadomo, klimat zobowiązuje wyspiarski. Natomiast związki zawodowe nie dalej jak wczoraj przypomniały o obowiązku zapewnienia przez pracodawców dostępu do wody, odpowiedniej wentylacji i dłuższej przerwy od pracy. Jak ty sobie radzisz z tymi upałami? Co tam w Galway z tymi brakami rzekomymi wody, jak to donoszą media?
2: No na razie nie przesadzajmy. Wczoraj było 26 stopni Celsjusza, także nie było specjalnie złej temperatury. Mówię o temperaturze południowej, kiedy grunt już był nagrzany. Był lekki wiaterek, więc było naprawdę znośnie, można to powiedzieć. A nawet po południu wyszedłem w takiej lekkiej kurteczce na sobie. I nie powiem, żebym się spocił, więc drodzy Państwo, teraz mam na termometrze 21 stopni. lekkie chmurki, ale jest też słonecznie od samego rana. Nie ma wiatru, więc może być faktycznie ciepło, chociaż tutaj Instytut Meteorologiczny nie zapowiedział, żebyśmy mieli jakieś drastyczne upały właśnie po zachodniej stronie wyspy. Co do tych pracowników, no to faktycznie nie ma przepisów, które mówią, że nie wolno pracować powyżej jakiejś tam temperatury. No Irlandia, tak jak powiedziałeś, no nie jest krajem afrykańskim. No i oczywiście tutaj te wysokie temperatury, czyli przekraczające 25 stopni Celsjusza, są naprawdę bardzo rzadkie. No i zaraz po przekroczeniu tej, bo jest taka zasada tutaj, że jeżeli przez 5 kolejnych dni temperatura w południe będzie powyżej 25 stopni, no to wtedy uznaje się, że należy wprowadzić alert pogodowy. Do tej pory mamy takie delikatne, miejscowe alerty pogodowe, gdzie właśnie przekroczona będzie ta temperatura i będzie dochodzić do około 30 stopni. No i apelują zarówno władze państwowe, jak i władze te zdrowotne, czyli HSC, nasz taki zarząd służby zdrowia, żeby pracownicy jednak otrzymywali albo wodę, albo pracowali w skróconych godzinach, ewentualnie mieli zapewnione jakieś dodatkowe chwile odpoczynku, pracowali w cieniu i o ile to możliwe. Tutaj podchodzi się do tego na tyle realnie, że po prostu normalnie ze zrozumieniem, że tak powiem, to nie jest Polska i tu się trochę inaczej patrzy na pracownika, no a też inaczej patrzy się na to, co mówią irlandzkie władze. Czy będzie tak długo gorąco? Powiem Państwu, że tak. Dzisiaj otrzymałem najnowszą prognozę pogody i przynajmniej do przyszłego czwartku będziemy mieli takie wysokie temperatury, ale to oczywiście niesie ze sobą pewne konsekwencje, czyli ten brak wody, który jest widoczny zazwyczaj w Irlandii, choć to deszczowy kraj, jednak problemem są te zbiorniki, których po prostu nie ma, które magazynowałyby wodę i woda, która pada sobie u nas po prostu ścieka do oceanu, czy też przez rzeki, czy po chodnikach, przez dzięki odprowadzające tę wodę. Mm-hmm. Kolejna sprawa, no cóż, Irlandia mogłaby się przygotować na to, żeby mieć takie zbiorniki magazynujące, no ale odkąd pamiętam, czyli odkąd jestem tutaj na wyspie, jest rozmowa o budowie takiego zbiornika w okolicach Dublina, później wyszła dodatkowa

0: o tym, że w Żarnowcu miała być elektrownia atomowa, że CPK miało powstać, nie wita ani jednej łopaty i mnóstwo innych rzeczy, więc myślę, że politycy mówią sobie, to jest takie bajanie, jakbyśmy się spotkali z panem Hernem, tak? Tym wróżem z serialu Robin Hood, gdzie w roli głównej Michael Pratt, a w tej drugiej części ten blondyn to syn wielkiego Sir Seana Connery'ego, więc myślę, że te dwa matriksy wciąż obowiązują. My wierzymy, że politycy robią dla nas coś dobrego, a oni wierzą święcie w to, że robią dla nas rzeczywiście coś absolutnie dobrego. No i w związku z tym przechodzimy do tematu irlandzkiej prezydencji. Wiem, że sobie zębiska na to ostrzysz, ponieważ od 1 lipca do 31 grudnia Republika Irlandii sprawuje ową rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To już po raz 8 w historii. Przypomnę, że Irlandia w Unii Europejskiej jest od roku 1973. Politycy irlandzcy chwalą się tym, że do cna wykorzystaliśmy absolutnie wszystko i jeszcze więcej, aby ta Irlandia stała się nowoczesna. Ja zawsze patrzę na zdziwione twarze moich znajomych, którzy wizytują Irlandię, że stan dróg jest bardziej niż znakomity. Autostrady, te wszystkie skręty, te wszystkie wiadukty i tak dalej, ale nie o tym, ponieważ nasz prezes Rady Ministrów, Taoiseach, premier Michael Martin powiedział tak, że Dublin podczas prezydencji numer 8 irlandzkiej prezydencji skoncentruje się a na budowaniu konkurencyjności gospodarczej. Pytanie, jak chcą to uczynić w dobie podatku węglowego i innych, o czym za chwilę. Dwa, cyfryzacji, no ale Irlandii łatwo jest mówić, no ponieważ te wielkie koncerny amerykańskie, które tutaj są, no Irlandię wspierają a propos podatków czy innych rzeczy. Po trzecie, Michael Martin mówi, Bogdanie, o uproszczeniu procedur prawnych oraz bezpieczeństwie i obronności, no i tutaj atakują go kto? Opozycyjni posłowie, że mówi to o tej obronie, ale tylko w kontekście wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski pojawił się pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Dostał sto parę baniek. Wiesz co, patrząc na słabą kondycję ukraińskiej gospodarki, biednych oligarchów, no i to, jakie są potrzeby Ukrainy, no to ja bym to potraktował jako policzek twarz. No, tylko sto parę baniek, tak mało trochę, Bogdanie, ale za to też poszły połajanki przede wszystkim ze strony posłów niezależnych, którzy powiedzieli hola, hola, a gdzie ci nasi Irlandczycy, którzy nie mają gdzie mieszkać? Przypomnę, że poziom bezdomności przekroczył 18 tysięcy osób, to raz. Gdzie wsparcie dla naszych zakładów pracy, które borykają się z coraz większymi cenami energii? No i na widnokręgu przynajmniej dwie podwyżki, Bogdanie. Pierwsza już od 1 sierpnia, podwyżek cen energii. No więc mówienie o tej konkurencyjności gospodarczej i o uproszczeniu pewnych procedur, no to chyba nasz prezes Rady Ministrów, premier Republiki Irlandii Michael Martin chyba się zagalopował za daleko w tych pobożnych życzeniach z agendy prezydencji irlandzkiej.
1: Ja się śmieję z tego, co było mówione przed objęciem jeszcze prezydencji. Po prostu to, co zrobili, to, co zaproponowali, no to są takie ogólniki, które dla Irlandii nie zrobią niczego. Ja rozumiem, że to wtedy w takim przypadku, czyli w przypadku prezydencji należy dbać o interes całej Unii Europejskiej, no ale jednocześnie po co było zawsze dodawane, że zyska na tym Republika Irlandii? Ona w żaden sposób nie zyska, tylko stracimy, bo to są niesamowite koszty i tutaj mówi się, że no tak cirka 500 000 000 euro to jest takie najmniej, ile wydamy. No i taka jest prawda, no ostatnio właśnie przyjechała jakaś grupa polityków z Europy, no i pierwsze to zrobili, zamiast rozmawiać o tym, jak poprawić sytuację w naszej części, na naszym kontynencie, no to poszli do Guinnessa, do Muzeum Guinnessa i tam sobie oglądali, jak się kiedyś produkowało to.
0: Ale Bogdan, to jest piękne muzeum, przecież wielokrotnie.
1: Ja nie mówię, że nie.
0: Byliśmy, tak? A może tam w tym najwyżej położonym pubie, tak? To są takie dwie okrągłe szklane kawiarnie, gdzie można podziwiać 360 stopni uroki pięknego miasta Dublina. Może tam coś uradzili, jak myślisz? Czy po kilku głębszych bogactwa wpłynie narodowego Irlandii, teraz rozmowy pewnie poszły w innym kierunku.
1: To zależy, jakie bilety im

0: Gustaw Martin kupił, bo jak te tańce, to nie dostali.
1: To jest paradne, wiadomo, to może to nie był ekskluzyw i deluxe, tylko po prostu standardowa wycieczka do piątego piętra i tyle, nic więcej.
0: No właśnie, i to jest właśnie na tej
1: zasadzie. I to jeszcze bez degustacji.
0: No wiesz tam.
1: No są fracy, politycy zawsze są fracy, kupić. Więc oni nie mogą spożywać w ogóle alkoholu. O.
0: Matka, aż mnie zapkało. Ale nie, pójdźmy dalej.
1: Pójdźmy dalej.
0: Bo będzie się rozmawiało przede wszystkim.
1: Tak jak politycy rozmawiają, nie o tym, co trzeba, tylko o zupełnie innych historiach.
0: Poszliśmy w takim kierunku, że nie, bo jeszcze naprawdę zabrniemy za daleko. W każdym razie będzie się właśnie rozmawiało między innymi na tym dzisiejszym spotkaniu o tym, jak obniżyć koszty energii elektrycznej właściwie w całej Europie. No i ja jestem zafascynowany tym, bo ci ludzie rozmawiają o wszystkim, tylko nie o tym, co faktycznie podnosi te koszty zakupu prądu przez Europejczyków.
1: Ale Bogdan, gdyby w czasach wojen krzyżowych właśnie ten Zielony Ład był głównym podmiotem religijności, to powiem szczerze, że przy pierwszej krucjacie podbiliby cały Bliski Wschód po prostu, ci wyznawcy tej zielonej religii. Takie mam wrażenie.
0: No, tak. Tylko, drodzy Państwo, na przykład Irlandii, jeżeli Irlandia tak właśnie ma takie bardzo dobre warunki do tego, aby wiatrakami stać w całej Europie, bo wieje tutaj praktycznie cały czas i możemy, mamy miejsce na to przynajmniej w morzu, żeby stawiać te wiatraki, a nadal ponad 70% zdrowo, ponad 70% tych wszystkich węglowodorów jest kupowane i sprowadzane na wyspie, żebyśmy w ogóle mieli prąd i ogrzewanie tutaj, to jest coś nie tak. To po co ta cała rozmowa o tym, że będziemy mieli w końcu czysto, że będzie pięknie, że będziemy mieli tani prąd? Nigdy nie będziemy mieli taniego prądu, bo przede wszystkim nie są te zielone źródła energii, nie są tanie, one nie są też ekologiczne, bo pomyślmy, ile trzeba betonu, żeby w ogóle taki wiatrak stanął.
1: Ale Bogdan, powiedzmy sobie szczerze, i to będzie problem w Polsce, gdzie te wiatraki są stawiane, to tu, to tam. Natomiast cieszą się ci, którzy dzierżawią ziemię, natomiast potem taka firma krzak może się zwinąć i potem okaże się, słuchajcie, doprowadzenie do porządku ziemi, pola, miejsca, gdzie taki wiatrak jest, to jest rząd wielkości, nie lubię tego określenia, ale go użyłem, od 2,5 do 3,5 miliona złotych.
0: No właśnie.
1: Aby uporządkować problem, miejsce po starym wiatraku. Więc jeżeli ktoś wynajął sobie na przykład hektar i na takim poletku hektarowym jest taki wiatrak 6 albo 7, to koszty dzierżawy nie pokryją tego, co nazywa się restrukturyzacją gleby i tego, co wokół, aby pozbyć się tej infrastruktury towarzyszącej, aby te wiatraki mogły się kręcić. Ale dobra, ale o tym innym razem, Bogdanie, bo w finale zostawiłem sobie smakowitą rzecz, a mianowicie...
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Panie i panowie, zbliża się Eleventh Night, co można tłumaczyć jako Noc 11, Irlandia Północna, czyli Ulster, to przypomnę doroczne obchody, które odbywają się 11 lipca, w tym roku 12 lipca, które poprzedzają tak zwane Glorious 12, czyli chwalebną dwunastkę, bo kulminacyjnym punktem jest rozpalenie potężnych ognisk na terenach lojalistycznych, czyli tam, gdzie Irlandczycy z północy twierdzą, my murem za królem Karolem, koniec, kropka, Ulster, Londyn, jedna sprawa. Geneza oczywiście wiąże się z bezpośrednio z chwalebną rewolucją. Glorious Revolution to były lata 1688-1689. No i w wyniku tychże różnych wydarzeń historycznych pozbawiono tronu katolickiego monarchę i ugruntowano pozycję protestantyzmu. Ale, o co chodzi? Bo według tradycji latem 1690 roku zwolennicy ulicy Wilhelma III rozpalali wielkie ognisko na wzgórzach hrabst Atrium i Down. Ich celem było oświetlenie drogi i pomoc bezpiecznej nawigacji dla statków królewskich pływających nocą do Zatoki Belfast. No i oczywiście katolicy zostali sromotnie podbici, a większość Irlandczyków z północy piny do kart bankomatowych ma 16900, co w filmie Trainspotting 2 można obejrzeć. Natomiast dlaczego o tym z redaktorem Bogdanem mówimy? A mianowicie dlatego, że te doroczne, coroczne obchody lojalistyczne Eleven Night wzbudziły w tym roku kontrowersje w miejscowości Mogashell w hrabstwie Tyrone, bo na szczycie potężnej konstrukcji z palet wzniesiono replikę meczetu oraz antyimigracyjne i antyislamskie hasła wymalowano. Oczywiście wywołało to natychmiastowe potępienie, bo to organizacje broniące praw człowieka, bla bla, w tym oczywiście Amnesty International, któremu nie przeszkadzało na przykład wspierać kampanię nawołującą do mordowania dzieci do aborcji. No i cóż, policja północnoirlandzka rozpoczęła w nocy operację, która miała na celu usunięcie makiety, a nawet jej zniszczenie. Aby temu zapobiec, organizatorzy podpalili ognisko znacznie wcześniej niż planowano. No i cóż, akcja policji się nie udała. Kilka słów o tym, drogi Bogdanie, bo ta polaryzacja północ-południe, katolicy, protestanci, mimo że z biegiem czasu właściwie te granice się zacierają, to jednak są wciąż mocne, zwłaszcza kiedy mówi się o referendum, który ma zjednoczyć Szmaragdową Wyspę w jedno państwo, w jeden kraj.
0: Mówiąc o samym referendum, to słupki poparcia dla zjednoczenia rosną. Nie wiem z jakiego powodu, domyślam się tylko, że no niestety Wielka Brytania trochę po macoszemu traktuje Irlandię Północną w ostatnimi laty i myślę, że to będzie się trochę pogłębiać, chociaż teraz jakieś dodatkowe pieniądze będą przyznane Irlandii Północnej i Downing Street przekaże kasę na funkcjonowanie.
1: Przekaże coś.
0: Zasadne, tak, coś tam im rzuci.
1: Minutka L redaktora, także do brzegu, jak mawiał pan Lech Jęczmyk, profesor Lech Jęczmyk na antenie Radia Wnet w naszej akademii.
0: Robicie Irlandczycy, bo nie tylko protestanci, katolicy, po prostu wszyscy, którzy tutaj mieszkają, są rozmowitymi Irlandczykami, powiedzieli po prostu pewnym sytuacjom dość. Nie chcą tutaj więcej meczetów, nie chcą tutaj więcej religii islamskiej i chcą, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, szanowali ich historię i ich przyzwyczajenia.
1: A w finale powiem, że też wskazują Polskę jako wzór. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie w rolach głównych on, szef najpoczytniejszego portalu polskamyślnikije.com, redaktor Bogdan Ferenc. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie Tomaszu, życzę udanego weekendu.
1: A jutro też Bogdan Ferenc ze mną w tym specjalnym bloku a propos pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu w Galicji Wschodniej, Chełmszczyźnie, mojej ziemi zamojskiej. Specjalne programy od godziny 12. Minęła godzina 12, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Michał już w blokach startowych, było to Studio Lublin.
3: Studio Dublin.
4: Nocne powtórki w net.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Po reklamie.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Wrocław 96 i 8 FM. Radio Wnet.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Kolejne spotkanie z profesor Mirą Modelską-Krycz. Tym razem w takich warunkach domowych, ale audycja oczywiście będzie leci z anteny. Pani profesor, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora, moją sympatię. No i oczywiście naszych kochanych słuchaczy. A czy mogę zacząć od tego, że kiedy miałam wieczór autorski w Krakowie, w hotelu Grudek, cudownej, który graniczy z Muzeum Czartoryskich, i wydawało mi się, że na moim łóżku siedziała dama z portretów z Muzeum Czartoryskich. Więc proszę Państwa, przyjechał pan Skalski, bratanek tego pilota, który miał najwięcej chyba zestrzeleń w dywizjonie 303. I ten pan przyjechał i powiedział, on przyjechał z Warszawy i powiedział, jak się dowiedziałem, że tu będzie wieczór z panią, to przyjechałem, bo chciałem panią poznać, bo ja słucham panią na Radio Wnet, w Kronice Kulturalnej, i się ze wszystkim, co pani mówi, zgadzam. Ja byłam wzruszona, on przyjechał z żoną i powiedział, proszę pozdrowić tego redaktora, co panią tam prowadzi, bo zawsze, jak pani ma jakiś kłopot, czy językowy, czy jakiś tam inny, to on zawsze rzuca pani koło ratunkowe, tak taktownie, tak elegancko, tak grzecznie, że w ogóle się nie zauważa, że miała pani jakiś kłopot. Także proszę również pozdrowić jego. To chyba dla radia.
1: Czuję się pozdrowiony.
2: O, to chyba dla Radia Wnet. Naprawdę komplement taki, jakiego nawet bym sobie nigdy w życiu nie wyobrażała. Tak.
1: Tak, a dzisiaj się umówiliśmy, proszę Państwa, na rozmowę o rynku medialnym, ponieważ tutaj się zmiany szykują, zwłaszcza w jednym takim bardzo wpływowym medium, TVN-ie. Będzie zmiana władz, zmiana zarządu i prawdopodobnie będzie miało to konsekwencje takie, że zmieni się linia programowa i jak pani myśli, zmieni się ta linia, a później porozmawiamy o rynku medialnym w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też. No bo mamy na przykład telewizję w likwidacji cały czas i to są jakieś cyrki, ale teraz niech pani powie, co może się wydarzyć z TVN-em w Polsce.
2: Więc z TVN-em w Polsce, moim zdaniem, po pierwsze, TVN stanie się prawicowy. Dlaczego? Bo trzy korporacje, które kupiły TVN za, zdaje się, 110 miliardów powinno się powiedzieć, to jest niebywały kapitał. I jeżeli te trzy korporacje wydały tak straszne pieniądze, to po to, żeby mieć wpływ.
1: I one są wszystkie prawicowe.
2: Wszystkie są prawicowe. Jedną pamiętam, Warner Brothers, Discovery i jeszcze jedna, może mi się przypomni. W każdym bądź razie to będą, to będzie prawicowa stacja, te korporacje ogniskują się wokół prezydenta Trumpa. A wiadomo, że prezydent Trump jest republikaninem. A więc te LGBT i te różne bzdury i Trump określił to, że musimy nawrócić do prawicy, do porządku naturalnego, ponieważ ta lewica chce nam zbudować komunizm. A my już widzieliśmy na przykładzie, prawda, z Rosji zrobiono ZSRR, z Polski też ostatni raz Polska była suwerenna, to była II Rzeczpospolita, a potem, prawda, Stalin i zachodni, bo nie pomogli nam, także oni też mają grzech. No i co, staliśmy się kolonią, prawda, tą komunistyczną. I teraz się odbudowywujemy i odbudowywujemy się.
1: Jesteśmy taką kolonią brukselską teraz chwilowo.
2: Tak, teraz jesteśmy kolonią brukselską i co jest strasznie ważne i proszę Państwa, to jest super ważne, co teraz powiem, że musimy świadomość, musimy ochronić naszą świadomość. Wiadomo, że jeżeli będziemy gdzieś na jakimś przesłuchaniu, no to trzeba mówić najmniej, ile można, ale świadomość to jest to, kim jestem i musimy zachować swoją narodową świadomość. I wielki poeta Norwid powiedział, a wielkie prawdy są proste, krzyż tylko pod tym znakiem, Polak jest Polakiem, i
1: Polska jest Polską.
2: Polska jest Polską i Polka Polakiem. Także tylko pod tym znakiem. A więc, proszę Państwa, a co to znaczy krzyż? Cywilizacja łacińska. A co to znaczy cywilizacja łacińska? Daleko posunięta personalizacja, że człowiek nie jest numerem, ani nie jest
1: trybikiem
2: w maszynie, tylko to jest indywiduum. To jest indywiduum, a więc to jest indywidualizm, daleko posunięty indywidualizm i każdy jest inny. I my rozumiemy, że każdy jest inny. To jest wielkie bogactwo, które musimy chronić. I niech babcie, mamy, dziadki, wujkowie uczą tego i wychowują w tym duchu młodzież. Dlatego, bo to jest najważniejsze. Francuzi stracili właśnie tą swoją identyfikację narodową trochę. I co się dzieje we Francji? W Paryżu, w stolicy kiedyś, stolicy architektonicznej świata, są, prawda, kolorowcy, Afryka, Azja przejęli już tam pałeczkę do tego stopnia, że policja boi się interweniować. A więc musimy ocalić ten skarb, bo nam był dany przez opatrzność, nazwijmy ten wielki skarb, mianowicie identyfikacji narodowej i wyznaniowej identyfikacji. Raz jeszcze...
1: To się połączy bardzo.
2: Tak, że krzyż tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. A więc, proszę Państwa, to dostaliśmy, odziedziczyliśmy taki wielki skarb i musimy walczyć, jego przechować dla następnych pokoleń.
1: No właśnie, teraz wygląda na to, tak sobie wyobrażam te gabinety na razie tych rządzących w TVN-ie, to pewnie tam nie ma krzyży na ścianie, no ale to wszystko...
2: Może będą, bo w Stanach Zjednoczonych, na przykład jak prezydenci przysięgają, no to na Biblię i w wojsku to też na Biblię, czyli przysięga się na Biblię. No zresztą ja słuchałam tu na jakiejś audycji i prezydent Nawrocki zakończył również zaprzysiężenie słowami tak mi dopomóż Bóg. I są, a w Ameryce się mówi God save America. Także to bez Boga ani do proga. A więc to jest ogromny dorobek etyczny, że nie jesteśmy zwierzaki, nie rzucamy się jeden drugiemu do gardła, nie stosujemy rozwiązań siłowych, tylko myślimy, dyskutujemy i no, ratujemy nieszczęśliwych. W czasie okupacji Polacy, dlatego że byli katolikami, ratowali Żydów, a teraz Polacy ratowali Ukraińców. No szkoda, że ani pierwsi, ani drudzy, no niestety nie są członkami cywilizacji łacińskiej i oni nie zachowują się tak wobec tych podległych im ludzi, jak myśmy zachowywali się wobec nich. Także jesteśmy wielkim narodem. Wielkim narodem. Wielkim narodem jesteśmy nośnikiem cywilizacji łacińskiej i religii chrześcijańskiej, której to jest najwyższa cywilizacja i wspaniała religia, która ratuje życie ludzkie. I jesteśmy nie cyfrą, nie trybikiem, a jesteśmy właśnie indywiduum pochodzącym, stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga, a więc lepiej już być nie może.
1: Nie może być lepiej, no ale musimy też pobić się trochę w pieś. U nas też wśród naszych rodaków zdarzają się zgniłe owoce, i, no ale już nie będziemy wnikać, ale bardzo mnie ciekawi, bo no są, że tak powiem, różnice odnośnie no, i wielkości kraju, i, no i jednak historii i wielu rzeczy, i instytucji różnych, ale jakby pani tak przybliżyła temat wolności słowa i w ogóle mediów w Ameryce, czy tam wszystkie, że tak powiem, grupy mogą się spokojnie wypowiadać, bo w Polsce i w Europie Zachodniej teraz często bywają tak, że nawet no, wolność słowa jest zagrożona, no bo ludzie no, są zagrożeni i to w bardzo poważny sposób zamówienie po prostu nawet prawdy. No ale to okazuje się, że prawda jest bardzo niebezpieczna. Jak to wygląda w Ameryce?
2: No właśnie, to już nawet Biblia mówi, że tylko prawda jest ciekawa. I teraz żadnego problemu nie rozwiążemy, jeżeli nie staniemy na gruncie prawdy. To jest także, to nie tylko, że prawda jest ciekawa, ale prawda jest bazą do tego, ażeby kierować światem i ażeby rozwiązywać trudne problemy. I teraz w Ameryce wiadomo, że Ameryka no to jest mieszanka całego świata, a więc to jest mieszanka etniczna i to jest mieszanka również religijna. Więc w Ameryce no podobnie zresztą, tak jak pan redaktor powiedział, podobnie jak w Polsce, ludzie mają swoją stację i oglądają tą stację, bo żeby rozumieć, co ten redaktor czy ten television anchor mówi, no to trzeba wejść w jego styl myślenia, w jego doświadczenie, w to, co on już kiedyś powiedział, bo taki redaktor wychowuje publikę. Jak już się jest wychowanym, to się rozumie, co on mówi. Więc i teraz oprócz tych wielkich stacji telewizyjnych, takich jak CNN, NBC, ABC, Fox, później BBC, bo BBC też jest bardzo popularna, jakkolwiek jest brytyjska, no ale to jest, prawda...
3: Amerykanie
2: oglądają. Więc no ja na przykład oglądam właśnie BBC, CNN i BBC. No, CNN w Stanach Zjednoczonych uchodzi, aha, no i Fox. Raczej taka troszkę skręcająca w lewo, i tam, ale ja oglądam ze względu na wspaniałą ankerkę Annenpour. I ona jest bardzo ciekawą mieszanką, bo jej matka jest Brytyjką, a jej ojciec jest Irańczykiem. Stąd ona ma taką egzotyczną urodę, no ale mówi z perfekcyjnym brytyjskim akcentem. I oprócz tego są stacje religijne. I no, Murzyni mają kolosalną ilość stacji prowadzonych przez różnego rodzaju pastorów. I we wszystkich, i w telewizji jest transmisja mszy murzyńskich. Na mszach murzyńskich się i śpiewa, i tańczy. No, podobno jak się śpiewa, to się dwa razy modli. Więc i oni, prawda, są ludźmi o wielkiej emocjonalności i tą emocjonalność wyrażają właśnie i w śpiewie, i w tańcu. I pastorzy, także ci wielcy pastorzy, bo na taką mszę przychodzi, no ja myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że 1000 ludzi, 1000 z czymś. A więc to są ogromne, no takie w stylu bazyliki, czyli okrągłe sale tych kościołów i kościół, wszyscy ci murzyni, którzy chodzą właśnie i uczestniczą w tych mszach i chodzą na te msze i słuchają tych pastorów, to są ci przyzwoici murzyni, wychowani najczęściej, jak jest, mama pracuje, tata nieznany, no to wychowuje babcia oczywiście, a babcie tak się składa, że są bardzo religijne i z tych wyrastają ci przyzwoici, religijni murzyni. No, a ci, którzy nie mieli szczęścia mieć tej właśnie takiej babci, no to niestety kończą w więzieniach i są, no, nie lubię używać tego słowa, ale są, no czasami są przestępcami, ale teraz, przedtem, w naniusach, jak na przykład kogoś zamordowali, albo kogoś obrabowali, albo no zrobili komuś jakąś krzywdę, no na przykład gwałt i tak dalej, to pokazywali zdjęcie i od razu widać było, czy to był biały, czy to był czarny. No i chcę powiedzieć, że za weekend w Chicago, tu mówię o Chicago, no powiedzmy sobie za ostatnich no 5, może 10 lat, to ofiar śmiertelnych było od, no powiedzmy sobie, od 10 do 40 za weekend, czyli sobota, niedziela. To jest
1: straszne.
2: To jest straszne. I dlatego prezydent Trump, i tu następuje taka walka, prezydent Trump tych wszystkich, użyję słowa przestępców, chce wysłać, to znaczy prowadzi politykę wysłania ich do krajów, z których przybyli. No to są kraje najczęściej, kraje Ameryki Łacińskiej, kraje Ameryki Południowej, Bliski Wschód, no i oczywiście również powiedzmy sobie południe Stanów Zjednoczonych, bo południe Stanów Zjednoczonych się dzieli na tych bardzo konserwatywnych baptystów, no i na tych, którzy się, że tak powiem, wyzwolili i są, no, mają problemy z prawem. Także to, aha, i teraz przestępców są tak zwane bransoletki. I te bransoletki na nogę, na rękę, i teraz jeżeli on nie nosi, żeby...
1: Ale w Europie już się też pojawiły.
2: Tak, żeby wiadomo było, gdzie oni są. Te bransoletka, ona wydaje, gdzie znajduje się dany osobnik. I teraz te bransoletki, no to jest bardzo ważne, że bez tej bransoletki on nie zastartuje samochodu. A jak nie zastartuje samochodu, to nie będzie miał możliwości pojechania i kupienia sobie żywności i nie będzie miał możliwości pójścia do jakiejś tam pracy. No wiadomo, gdzie my jeździmy. No, prawda, żywność, praca, odwiedziny, prawda, rodziny.
1: W Ameryce w ogóle bez samochodu to w ogóle nie bo w Polsce to jeszcze da radę, ale w Ameryce to nie bardzo.
2: W Ameryce bez samochodu, samochód to są buty. No a wiadomo, że my bez butów daleko nie zaszlibyśmy. No a samochód to są buty, a jeżeli nie ma tej obrączki, tej bransoletki ani na ręku, ani na nodze, to samochodu nie zastartuje. A chcę powiedzieć, że taka sprawa w sądzie to mniej więcej tak kosztuje $5,000, bo niestety, ale prawnicy są bardzo drodzy. No i taki prawnik, prawda, broni go w sądzie, no więc on musi te 5,000 gdzieś znaleźć, czy tam później, no, iść do pracy i stopniowo zwracać. Także to jest bardzo droga impreza. Teraz chcę powiedzieć, że to, co się nazywa po polsku kolokwialnie prowadzenie samochodu po pijaku, no to jest bardzo silnie karane i właśnie i odbiera ją, jeżeli to pierwszy raz, no i ktoś tam powie, że wraca z imienin, albo miał jakąś uroczystość rodzinną, że on nie wie, że on tylko wypił 2 piwa i tak dalej, no dobrze. Ale wiem, że do 3 razy jeszcze jakoś można się wykręcić, a później odbierają prawo jazdy. I to wystąpienie adwokata w sądzie i cały ten proces kosztuje około 5,000 minimum, a może kosztować więcej. Także życie w Ameryce nie jest za darmo, a jest bardzo drogie i trzeba myśleć, co się robi. Bo jeżeli się żyje bez głowy, no to można właśnie w parę dni narobić długów 5,000, 6,000, 7,000, a nawet 8 i wtedy spłacić to, no jest bardzo trudno, bardzo trudno. I Ameryka jest droga. Pomoc medyczna jest fantastycznie droga, także no, trzeba mieć pieniążki, żeby się leczyć. Także trzeba też mieć pieniążki i ostatnio Trump, to ja pamiętam, to jeszcze było w 2026 roku, ale gdzieś w lutym, to ja jeszcze wtedy byłam w Chicago i wtedy Trump w czasie swojego tego dorocznego przemówienia chwalił się, że potaniała benzyna i potaniały jajka. Niestety muszę powiedzieć, że żywność poszła tak do góry, że ja
1: przyjechałem do Polski.
2: Przyjechałem do Polski i w ostatnim momencie nie bardzo mogłam pozwolić sobie na McDonalda. I tu jadąc do Młocin patrzę z prawej strony McDonald's. No to fantastycznie. I w Polsce się oczywiście krytykuje McDonalda, że jest niezdrowy, że jest taki, że jest siaki. No a ja właśnie pozwoliłam sobie na McDonalda, a więc to jest taka nobilitacja finansowa.
1: No dobrze, a teraz wróćmy do, bo już bo trochę odeszliśmy od tego rynku medialnego, to teraz ostatnie takie pytanie. Co pani profesor tutaj ogląda, bo już pani jest parę miesięcy, jak pani przyjmuje polski rynek medialny? No zmieni się być może, prawdopodobnie się zmieni też, bo największa ta stacja, że tak powiem lewicowa zostanie, że tak powiem, zmieni się kierownictwo, no pewnie to będzie proces, prawda? Bo to nie jest tak, że tam miotła po prostu zamkną wszystkie kanały i od nowa będą budować, ale będzie się zmieniał. Ale jak pani postrzega rynek medialny? Wiemy, że Radio Wnet to jest pierwszy wybór i telewizja Trwam, tak?
2: Tak, Radio Wnet, telewizja Trwam, Radio Maryja i muszę powiedzieć, że kiedyś osoby nieznające, no były takie prześmiechujki, że Radio Maryja to religijne, a newsy to nawet prawie wszystkie stacje radiowe w Ameryce mogłyby się uczyć od Radia Maryja, jak dawać newsy, bo one są faktograficzne, precyzyjne, błyskawiczne i błyskotliwe. Więc Radio Maryja i Radio Wnet. No moje ukochane jest Radio Wnet. No i proszę państwa, to nie tylko ja, dlatego, bo taki pan Skalski jechał do Krakowa, żeby przekazać mnie pozdrowienia dla pana redaktora i no i poznać mnie, bo bardzo użył ciekawego wyrażenia. Wszystko, ze wszystkim, co pani mówi, się zgadzam. No i tak a propos, w czasie tego wieczoru u pana Donimirskiego w najpiękniejszym, najcudowniejszym hotelu Grudek, którego adres jest Grudek 4 i jeżeli państwo planujecie podróż do Krakowa, to tylko to. No trudno. Trzeba się raz w życiu szarpnąć na taki luksus. To jest po prostu pałac, a jest cudownie urządzony, bo pan Donimirski jest z zawodu architektem. No więc to jest coś cudownego. I zresztą jest jeszcze właścicielem innego hotelu pod nazwą Orzeł Biały. Hotel Polski Orzeł Biały, też cudowny. I to jest połączenie, to tam jest mistrzostwo połączenia architektury starożytnej, to znaczy tej starej, tej co my nazywamy antyki, z najnowszą technologią. A więc te czajniki, łazienka, prysznice, wanny, wszystko to jest na ostatni...
1: Na tip-top, ale... Pani Miro, no dobra, ale to już dla takich, że tak powiem, wysmakowanych i posiadających coś, no to polecamy, ale polecamy też słuchanie Radia Wnet, bo można jego słuchać w każdych warunkach.
2: W każdych warunkach, tak. I no, tak jak powiedziałam, pan Skalski jechał z Warszawy do Krakowa, żeby poznać kogoś, kto mówi na tym radiu, jak... dostanie dzięki panu redaktorowi możliwość i pana redaktora, no i oczywiście najważniejszą osobę, czyli tą, dzięki której to Radio Wnet istnieje i działa. Więc TVN moim zdaniem teraz zmieni kierunek i pójdzie na prawo, bo te trzy korporacje, które dały miliard, 100 miliardów, 100 mili, 110 miliardów, 110 miliardów, to jest tak wielka...
1: To jest tyle zar, że już mi to ten normalny człowiek nie wie, o co chodzi, ale...
2: Tak, to nie wie, dlatego się właśnie nawet mylę w interpretacji tych cyfr. Więc tak... W swego czasu w Banku Światowym, kiedy tłumaczyłam sprawy, no wiadomo jakie, microeconomics i microeconomics, czyli makroekonomia i mikroekonomia, to właśnie tam były te miliardy. I zawsze się męczyłam, czy to dobrze przetłumaczyłam, bo no wiadomo, tu chodzi o gigantyczne sumy i błąd jest niedopuszczalny.
1: A więc... no dobrze, bo już powolutku, bo czas nam, że tak powiem, nie... idziemy i to jest chyba dobra wiadomość.
2: To jest dobra wiadomość.
1: Tylko pytam się, bo takie afery i nie upada rząd, co dziwne, nie? Tylko ostatnie pytanie.
2: Właśnie. Ja uważam, że jeżeli tak, Warszawa jest rozkopana. Ja nie jestem żadnym politykiem, tylko jestem, ja nie z soli ani z roli, tylko z tego, co mnie boli. A więc tak powtarzam za hetmanem Czarneckim. To, że Warszawa rozkopana, ileś lat, to już najpierw był rok, potem dwa, potem trzy, Warszawa rozkopana, to jest wstyd. To chyba ktoś każe prezydentowi Warszawy, żeby ona była rozkopana i zrujnowana, bo są kolosalna ilość wycieczek zagranicznych i niedobrze, że oni to widzą, bo gdyby Warszawa nie była rozkopana, to mielibyśmy się czym pochwalić, nawet w takiej formie, w jakiej to kiedyś było. I teraz, ja mieszkam przy Jana Pawła i proszę sobie wyobrazić, że parę dni temu bardzo wybitny lekarz, neurolog, ja dzwonię do niego i mówię: panie doktorze, przecież pan miał już być tu u mnie, żeby dać mi ten zastrzyk. A on mówi: słuchaj, ja jestem na Placu Bankowym. On z Placu Bankowego szedł na Jana Pawła Anielewicza. No to, panie prezydencie Trzaskowski, to coś...
1: Prosimy o dymisję. Dziękuję. Pani profesor Mira Modelska-Krycz była naszym gościem. Za dwa tygodnie kolejne spotkanie, kolejna porcja wiadomości z perspektywy amerykańskiej, troszkę z polskiej. To będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję, pani profesor. Wszystkiego dobrego.
2: Tak. No i brawo, że będziemy mieli prawicowe TVN, no i oczywiście Republika jest prawicowa, ale tam słyszałam, że podobno nawet aresztowali czy dziennikarzy, czy właściciela, no to są takie zachowania, nie wiem, czy to zachowania wyniesione ze...
1: Niewiele to ma wspólnego z wolnością słowa. No.
2: Niewiele i to niech się uderzą w piersi ci, którzy takie afery organizują i na takie afery sobie pozwalają. Myślę, że kiedyś za to odpowiedzą. To panie redaktorze, bardzo dziękuję i jak zawsze widzieć pana to jest inspiracja na następne dwa tygodnie.

0: Jestem w swoim, jednym z moich ukochanych miejsc w Warszawie, ulica Okulnik, Uniwersytet imienia Fryderyka Chopina i mam wspaniałego gościa, a nawet dwóch gości, ale tutaj powiem tak, Agata Szapiecha znana naszym, pani profesor, znana naszym słuchaczom od lat i gość częsty Radia Wnet, zorganizowała spotkanie z panem profesorem Tomaszem Sztralem, po pierwsze wybitnym wiolonczelistą, to powiem tak, no i rektorem tej uczelni. Witam serdecznie, panie...
1: Pana redaktora, ogromnie się cieszę. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, naszej uczelni.
0: No właśnie, uczelnia jest miejscem już kultowym w ogóle na mapie Warszawy. Przychodzą tutaj młodzi ludzie na randki i słuchają nawet tych dobiegających dźwięków. Tutaj ktoś śpiewa Mozarta, tutaj ktoś gra na wiolonczeli, ktoś... To jest w ogóle

0: gryf, pojawiła się nóżka, przede wszystkim zmienił się strój, zmienił się smyczek, to wszystko ewoluowało. Niemniej jednak wiolonczela, no, swój ostateczny i skrzypce, i altówka, i kontrabas, to są instrumenty, które uzyskały swój ostateczny kształt i przeznaczenie w muzyce na początku wieku XVIII, więc muzyka dawna. No, uczymy się dzisiaj od wszystkich specjalistów muzyki dawnej wykonawstwo na przykład suit wiolonczelowych Bacha na tak zwanej współczesnej wiolonczeli zmieniło się diametralnie. To są zupełnie inne wykonania niż te, które były jeszcze 40 lat temu. Wpływ wykonawstwa muzyki dawnej spowodował przede wszystkim zmianę w redakcjach, czyli źródłach pisanych, które są najważniejsze. Redakcje na przykład suit wiolonczelowych, podejrzewam, że podobnie było w partitach skrzypcowych, polegała na tym, że redaktorzy, a byli to oczywiście wybitni bardzo wykonawcy, dodawali bardzo dużo elementów wykonawczych, no nie będących elementami oryginalnymi, czyli od siebie, z własnej praktyki wykonawczej. I ten tekst był troszkę jakby no, zanieczyszczony tymi różnymi dodatkami, natomiast wykonawstwo to historyczne doprowadziło do jakby innego zdefiniowania aplikatury, ukowania, smyczkowania, frazowania i w ogóle tekstu jako takiego, to znaczy tekst został oczyszczony, to znaczy nie ma na przykład dynamiki, która nie pochodzi od kompozytora. I to jest ta wielka zasługa. Wystarczy popatrzeć na współczesne redakcje, to Berenreitera czy Henle, jak bardzo to się zmieniło w stosunku do. Nie chcę używać nazwisk, żeby tutaj nikogo nie urazić, bo nie chcę przedstawiać wielkich nazwisk w jakimś pejoratywnym aspekcie, tylko po prostu takie to były czasy. Tak samo jak wielu kompozytorów, na przykład wybitnych wiolonczelistów, pisało utwory i pisali je jak gdyby w starym stylu, podając, że jest to na przykład tokata Frescobaldiego. A to nie była tokata Frescobaldiego, tylko było to coś zupełnie innego, ale taką w takiej nazwie przetrwa aż po dzień dzisiejszy. Więc te wszystkie rzeczy zostały zdefiniowane. Najlepszym przykładem jest to, że dzisiaj sonaty Boccheriniego gramy z basso continuo, czyli z drugą wiolonczelą na konkursach międzynarodowych. Nie gramy z fortepianem, czyli nie przypomina to jakby trochę kiepskiego Mozarta, tylko gramy to w wersji oryginalnej i rzeczywiście jest to wtedy zupełnie inna możliwość kształtowania dźwięku, poczucia czasu, barwy. Ja się nawet śmieję, że Boccherini na wiolonczeli to jest taki prekursor impresjonizmu, bo tam kształtowanie barwy i czasu jest wręcz niezbędne, żeby uzyskać efekt muzyczny w sensie semantycznym. No i to już weszło na stałe. To są właśnie, bym powiedział, że wykonawstwo historyczne wpłynęło na resztę, na całość, jeśli chodzi o granie utworu z tego okresu historycznego. Mamy również fortepian historyczny w naszej uczelni, to jest od niedawna.
1: Muzeum państwo macie starych instrumentów, to pani profesor Zapiecha mi opowiadała o tym.
0: Mamy stare fortepiany i mamy panią kierowniczkę, panią profesor Marię Gabrysz-Hejk, która też jest wielką pasjonatką grania na fortepianach historycznych, więc te aspekty, jeśli chodzi o wyzwania współczesności, bo to jakoś tak się paradoksalnie dzieje, również to się dzieje nie tylko w sztukach muzycznych, ale rozwój techniki spowodował również wspaniały rozwój rekonstrukcji historycznych. Byłem kiedyś w muzeum w Łańcucie, w zamku, kiedy remontowano drugie piętro i odtworzono na komputerze skład lakieru, którym malowano meble z końca XVIII wieku i dzięki temu, że na komputerze został odtworzony skład chemiczny tego, co było wcześniej niemożliwe, było możliwe odtworzenie dokładnej receptury lakieru, który pokrył zniszczone meble z XVIII. Więc jakby technika również służy po powrocie do oryginalnej przeszłości, do prawdziwej i właściwej przeszłości.
1: Tak a propos, to ja właśnie słyszałem niedawno, przeczytałem artykuł o odtwarzaniu rękopisów, które zostały spopielone dzięki IA. I można czytać, co było, co zostało spopielone. Ale no generalnie, ale rozmawiamy o muzyce, bo ja mam takie, może mam spoczoną perspektywę, bo na przykład z panią profesor się trochę kolegujemy, ale też mam innych muzyków znajomych, ale ja odnoszę wrażenie, że jest taki powrót do tej starej muzyki i mnóstwo jest koncertów,

0: też różnych, w różnych miastach muzyki dawnej i powrotu do właśnie źródeł, co mnie bardzo cieszy, bo to jest taka czysta, to jest przeniesienie się z jednej strony w czasie, ale też sięganie do korzeni i do to granie na strunie w duszy takiej starej, cudownej. Jak to jest ze studentami? Jak oni, czy oni teraz jakoś częściej wybierają tą ścieżkę?
1: Myślę, że muzyka dawna odnajduje to, za czym tęskni dzisiejszy człowiek współczesny, zagubiony trochę w tym świecie, który pędzi, a więc zawsze tęsknimy za miłością, za uczuciem, a opery barokowe, historyczne właśnie o tym opowiadają. I piękna muzyka, spektakularna akcja sceniczna, nawet w kręgu kameralnym, powoduje, że no, muzyka dawna przeżywa swój wielki renesans, jeśli chodzi o popularność festiwali. Wystarczy zobaczyć w Warszawie, jak oblegane są wszystkie festiwale oper barokowych, czy nawet wykonawstwa oper Mozarta i wcześniejszych Glucka i Vivaldiego. I to są zjawiska społeczne, bym powiedział. To się bardzo, piękno muzyki, harmonii i libretta i w ogóle tego, o czym są te opery, czyli tematyka, tak bliska, jak pan słusznie powiedział, każdemu człowiekowi dzisiaj trochę zagubionemu w tym świecie, który pędzi coraz szybciej, no powoduje, że ludzie szukają wytchnienia swojej duszy i odnajdują to. Natomiast jeśli chodzi o wybór studentów, tak, studenci dzisiaj, studia polegają na tym, aby student jak najszybciej wybrał samodzielną ścieżkę decyzyjną, czym będzie się zajmował. Jedni wolą pójść w nurt tak zwany, czyli szukam pracy w orkiestrze symfonicznej, drudzy szukają możliwości założenia kwartetu smyczkowego, aby z tym kwartetem próbować, na przykład, czy tria fortepianowego. Inni próbują zaistnieć jako soliści, tych jest najmniej, natomiast coraz więcej osób, którzy mają znakomity warsztat, czyli są wykształceni w tej współczesnej technice instrumentalnej, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że technika instrumentalna, ona też ewoluowała. Zmieniła się artykulacja, smyczek, struny i to wszystko był ten rozwój. No to tak samo jak możemy powiedzieć, że mamy samoloty odrzutowe, a kiedyś były takie, powiedzmy, które próbowały latać, tak? I to się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o świadomy wybór, tak, rzeczywiście obserwuję, że wielu utalentowanych absolwentów studiów licencjackich decyduje się na rozpoczęcie studiów w muzyce dawnej, mając tą wiedzę i tą kompetencję techniczną, świadomie decyduje się o powierzeniu swojego talentu z przestrzeni muzyki dawnej, muzyki historycznej, która już jest objaśniona w wielu traktatach, które są zinterpretowane, zdefiniowane, przeanalizowane przede wszystkim pod względem wykonawczym, formalnym, artykulacyjnym. I to powoduje, że kształcimy bardzo kompetentnych muzyków, którzy opierają swoje wykonawstwo nie o intuicję, bo intuicja oczywiście jest bardzo potrzebna w sztuce, ale przyjdzie taki moment, że intuicja nie wystarcza, potrzebna jest wiedza. I ta wiedza jest tutaj w naszej uczelni i pani profesor Agata Zapiecha rzeczywiście jest, jak pan słusznie powiedział, spiritus movens tego całego ruchu, który no w tej chwili jest bardzo znaczącą częścią naszej uczelni, jest taką poryłą w koronie i pani profesor doprowadziła do wykształcenia już następnych pokoleń talentowanych, młodych naukowców, to tak trzeba powiedzieć, którzy w tej chwili już biorą udział czynnie w kształtowaniu oblicza współczesnego muzyki dawnej.
0: Wiem, że jakieś sukcesy międzynarodowe, to jakbym pan rektor by się pochwalił, albo to pani profesor się pochwali tutaj sukcesami międzynarodowymi w tym zakresie.
2: Tutaj dziękuję bardzo, witam serdecznie i dołączę tutaj, bardzo dziękuję panu rektorowi za to, że tak otworzył się na rzeczywiście burzliwy rozwój, stworzenie przestrzeni dla rozwoju muzyki dawnej, rozbudowania katedry, bo katedra to jest sprawa ostatnich, około 10 lat kształcenia, natomiast 30 lat temu było studium, potem międzywydziałowe jako fakultety i to się wszystko rozwijało. Potem był zakład muzyki dawnej i ostatecznie katedra muzyki dawnej, bodajże od 18-19 rok jakoś tak to było. I rzeczywiście sukcesy, rzeczywiście studenci, którzy jeżdżą na konkursy instrumentalne, solowe, na przykład klawesyn też teraz już wszedł do katedry wspólnej, tak jak to powinno być. Bardzo dziękuję, że jesteśmy razem. to jest bardzo ważny ruch, tak? Ale też zespół, no ja się bardzo cieszę, że zespół, który jak kształciłam przez ostatnie 2 lata, 3 po dojściu nowych studentów, też zdobył boost, nową harfę na konkursie na Scholi Cantorum. To nie było łatwe, bo to są dorosłe zespoły, nie młodzieżowe. Są osoby, które jeżdżą na przesłuchania czy do orkiestr. Miriam Kozak, która skończyła kilka lat temu licencjat u nas w mojej klasie, pojechała do Genewy, do zespołów różnych się dostała, teraz u Szuszana Zjan studiuje, wiem, że z Katowicami. To jest świat, który łączy się i są te sukcesy też we wspólnym graniu i kameralnym. Karolina Pływaczewska, panie rektorze drogi, jakby nasza wspólna studentka, bo przecież kończyła wiolonczelę współczesną tutaj, a u mnie fakultatywnie odkrywała świat, robiąc najpierw wielkie oczy. Teraz jest wybitną specjalistką od wiolonczeli i też na violi da gamba się uczy w Genewie. Uczy i gra w najlepszych zespołach. To są też takie sukcesy, bo to są konkursowe egzaminy do takich zespołów. I ona jeździ, gra i solo, i nagrywa, ale też uczy i we Francji, i w Genewie. To jest tak, że trudno powiedzieć o jakimś jednym sukcesie na jednym konkursie. To jest znaczenie naszej młodzieży tworzącej zespoły, ale też pedagogów, którzy razem grają. Na przykład to, że Tomasz Pokrzywiński, który tutaj uczy jako no, wspaniały pedagog na wiolonczeli historycznej, bo to jest i barokowa, i klasyczna, który zaczynał u mnie w klasie. To jest bardzo wzruszające. I doktorat, który robił, obronił bardzo dobrze, napisał wspaniałą książkę o roli wiolonczeli jako realizatora basso continuo i nagrali razem z Martyną Pastuszką, która też tu przyjeżdżała na kursy różne i do Wilanowa i tutaj na Forum Muzyki Dawnej, które było realizowane. Zresztą podpowiedziałam im tytuł tej płyty, Continuo Virtuoso. Właśnie ta wirtuozeria w realizacji harmonii i wykorzystaniu idiomu instrumentu, to jest poziom, który z jednej strony mamy pojedyncze wyjazdy na konkursy, są osoby, które zdają do wersalskiej orkiestry, czy mają swoje zespoły, które koncertują, są zapraszane na festiwale bardzo znaczące. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, jeszcze na samym początku, pierwsza dyplomantka, która grała tylko na skrzypcach, szatem głównym współczesnym nurtem od 96 roku, z profesorem Januszem Kucharskim, który się cudownie zapisał we współpracy, niejaka Katarzyna Helwing, razem z Aliną Radkowską. Ja jej przygotowywałam do konkursu w Brugi. Ja tam byłam przez kilka lat, jeździłam do Flandrii na konkurs do Brugi jako jeden z jurorów w doborowym gronie. I dziewczyny zagrały, tak, jeszcze ze śpiewaczką Ulrike Hofbauer, pamiętam. To był sukces wspaniały, ponieważ dostały mnie, nie wolno było ich oceniać. Ja tam był właśnie Andrea Marcon, Kaj Knowie i takie postaci. Ja ich nie oceniałam, Barbara Szlik, bo wtedy one dostały 3. nagrodę. Na takim wielkim konkursie światowym, najważniejszym. Więc to był pierwszy sukces już na samym początku nauczania, a tych sukcesów jest tej świadomości, występów takich bardzo dojrzałych. Tym ostatnim chciałabym już zakończyć swoją wypowiedź. Ostatnio mieliśmy dyplom Weroniki Kurpiel, która przyjechała po liceum Lipińskiego w Lublinie. Zaczynała od zera. Przyjechała taka kruszynka po prostu i od zera zaczynała bardzo nieśmiała. Przepięknie zagrała, bardzo dojrzale i 17 wiek, i 18. Dokoptowała 2 puzony historyczne, które może otworzymy kiedyś. Wspaniały repertuar i Bibera przepięknie, sonatę w różnych układach z basso continuo. Myślę, że to był taka wisienka na torcie tych wszystkich konkursów i osiągnięć, bo kiedy patrzyłam na to kiedyś dziecko i tę dojrzałą artystkę i tak wspominając mnie krwawe łzy czasem podczas pracy, bo to jest bardzo trudna praca. Bardzo trudna. cudowna praca. Także bardzo dziękuję rektorowi i już oddaję głos.
0: Ja jeszcze tylko chciałem tak na marginesie powiedzieć, bo my mówimy tutaj już o Paryżu, o Francji, o Belgii, o Bruges, o Metropolitan, ale proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Tutaj można przychodzić co najmniej 3 albo 4 razy w tygodniu na te fantastyczne koncerty i te diamenty jeszcze bez sławy, ale ja tutaj bardzo często, jak mogę, to przychodzę i to są, przy okazji chciałem słuchaczom powiedzieć, no to są naprawdę ceny nieporównywalnie niższe niż do Filharmonii, a czasami te koncerty są na najwyższym poziomie, bo przyjeżdżają na przykład absolwenci i dają koncerty tutaj właśnie na Okulniku, ale też na przykład ja pamiętam taki koncert, który mnie po prostu zwalił z nóg, to była któraś tam klasa harfy, tak? I to były po prostu kolejne, po prostu wspaniałe harfistki grały, nie był 3 czy 4 rok i po prostu to było zachwycające. I to się dzieje, po prostu tego można dotknąć, nie trzeba jechać do La Scali. No to tylko tyle, no, chciałem powiedzieć na ten temat, bo tego można słuchać, z tym można i naprawdę, no prawie zawsze są miejsca.
1: Dlatego nasza uczelnia ma 23 miejsce w rankingu światowym, uczelni muzycznych, 23 i 46 artystycznych, to są dane za rok 2026. To, o czym pan mówi, znajduje odzwierciedlenie w światowych rankingach. Są 3 takie rankingi światowe i ostatni z nich, 3, raport ranking QS, on jest systemem, który właśnie ocenia, jako jedyny na świecie ocenia uczelnie artystyczne. I wyprzedziliśmy w tym rankingu wiele uczelni europejskich, amerykańskich, niemieckich, czeskich, węgierskich, waszym, francuskich, waszym, z tego powodu, że u nas jest po prostu system znakomity z 10 wydziałów i mamy muzykę od renesansu aż po wiek XXI. I te koncerty, o czym tutaj pan mówi, powoduje, że mamy tutaj ponad 20 tysięcy publiczności w ciągu roku. Teraz reaktywowaliśmy festiwal w Dziekance, gdzie też muzyka dawna mi święci, bo to jest jakby na szlaku tutaj.
0: Ja pamiętam, mi zniknął mi ten festiwal i tak trochę płakałem.
1: Został reaktywowany w ubiegłym roku, a w tym roku go rozbudowaliśmy, wróciliśmy do, w zeszłym roku były 4 tygodnie, a teraz mamy 8 koncertów. Jest tak, że przez cały lipiec, sierpień na trakcie królewskim w Dziekance, na szlaku wykonawstwa muzyki dawnej, na szlaku Władysława IV, aż po Fryderyka Chopina mamy festiwal Dziekance w miejscu ściśle historycznym, na Królewskim Trakcie Warszawskim.
2: Ja mogę dodać, że 29 lipca zapraszam na nasz koncert właśnie w ramach Dziekanki. Dziękuję za zaproszenie. A jeszcze powiem, że cała orkiestra Kapela Regia Polona, prowadzona przez Krzysztofa Garstkę też, który zaczynał tutaj w studium muzyki dawnej, przygodę z muzyką dawną, to są nasi absolwenci grający na historycznych instrumentach. To jest orkiestra, doszły jeszcze inne osoby, ale i właśnie w Polskiej Operze Królewskiej i w Warszawskiej Operze Kameralnej, to są nasi absolwenci. Grzegorz Ladek, koncertmistrz, też u mnie zaczynał. Także, tak. Także wszędzie można zobaczyć.
0: Trwają teraz egzaminy wstępne, czyli no tutaj...
1: Do naszej uczelni ponad 1300 kandydatów. To jest rekord w dziejach.
0: A miejsc będzie?
1: Dużo mniej. Myślę, że 4-5 razy.
0: No to trzymamy za wszystkich kciuki, ale to też, że ktoś nie przejdzie tego progu, to może przejść następnym razem albo jeszcze jakoś poszukać, bo ja zawsze, to jest zupełnie innej beczki, ale pamiętam taką historię, żeby się nie stracili, że tak powiem, werwy i chęci do życia. Ja pamiętam Michael Jordan, koszykarz wielki, chodził po różnych trenerach i chciał grać w koszykówkę, jak taki mały bydląc i wszyscy mówili, że się nie nadaje.
1: Różne są historie wielu sławnych. Ostatnio spotkałem się z panem Marcinem Gortatem, polskim koszykarzem w lidze NBA podczas uroczystości totalizatora sportowego, który odbył się na Służewcu. Tam było wręczenie nagród. Totalizator buduje obiekty sportowe w Polsce i sprzyja wszystkim małym miejscowościom uzyskaniu tych funduszy. No i to on też opowiadał koleje swojego życia, gdzie zaczynał, jak zaczynał i jak słuchał starszych zawodników, doświadczonych bardziej od siebie, ażeby optymalnie pokierować swoją karierą sportową i to są bardzo ciekawe opowieści, pełne takiego, bym powiedział, no, twardego stąpania po ziemi i pokory. On ma wielkiego talentu.
0: Ale muzyka cudowna jest, kochana i wspaniała, więc no nie można jej nie kochać, jak się tutaj jeszcze jej dotknie, ale trzeba to otwierać cały czas drzwi.
1: Ta wielka, miękka siła. Polska jest ceniona właśnie za kulturę, a muzyka jest językiem, który rozumie cały świat, wszystkie narody rozumieją muzykę. I muzyka polska właśnie od renesansu, poprzez muzykę Fryderyka Chopina, aż do muzyki współczesnej, po Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego, jest podziwiana na całym świecie. I wszyscy ci, którzy się zetkną z polską kulturą opartą na wolności, na gościnności, kiedy słyszą muzykę Chopina, a w Chinach to jest 40 milionów pianistów, którzy grają na fortepianie, chcą do Polski przyjechać, poznać, co to jest za kraj, bo widzą tylko kompozytora i nuty i interesują się Polską, chcą do Polski, przyjeżdżają do Polski, poznają Polskę, wyjeżdżając tą, są naszymi najlepszymi ambasadorami, są najlepszymi nasi przyjaciółmi polskimi, są zachwyceni polską kulturą. Stąd pochodzi fenomen, iż w wieku XIX tak bardzo wielu obcokrajowców w pierwszym pokoleniu się spolszczyło i zrobiło bardzo dużo dla polskiej kultury, a to wystarczy zobaczyć, jaki mamy panteon na przykład sponsorów Filharmonii Narodowej i nie tylko Filharmonii Warszawskiej ówczesnej, że właśnie przybysze z Francji, z Niemiec, z Austrii, z Rosji polonizowali się, będąc zachwyceni polską kulturą. To jest właśnie ta nasza piękna, miękka siła, która pozwoliła nam przetrwać, a dzisiaj nam pozwala na świecie, w innych zupełnie czasach, chociaż te czasy nie są łatwe, no dzisiaj właśnie zaświadczyć o bogactwie tradycji naszego kraju i w tym muzyka dawna Polska ma bardzo duży udział.
0: No nieboskozery, ja pamiętam, teraz czytałem niedawno o rankingach uczelni różnych, ale to by dochodziło na uniwersytety. Pierwszy polski uniwersytet to ma, no nie wiem, 500 miejsc, 500, a to jest to właśnie dlatego chciałbym, że to jest perła w koronie.
1: Tak, jesteśmy perłą w koronie, bo mamy system szkolnictwa artystycznego, który jest unikalny w Europie. I tego systemu trzeba strzec jak oka w głowie.
0: Ja bym prosił polityków o łapy precz.
1: Tak, no ja tutaj też, no sądząc po wypowiedzi niektórych polityków, którzy kwestionują, że artyści są ludźmi potrzebnymi, czy zasługującymi na wsparcie, to chciałbym wspomnieć, że Ignacy Jan Paderewski to był właśnie artysta, który zaważył na tym, obok Józefa Piłsudskiego, iż Polska wróciła na mapę Europy właśnie przez swój artyzm. Jego gra spowodowała, że zachwycił się nią nie tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, ale całe jego otoczenie. I to spowodowało, że Paderewski miał tak duży wpływ, że znalazł się na konferencji pokojowej obok Romana Dmowskiego. Więc artyzm jak najbardziej jest częścią naszego patriotyzmu i naszego dziedzictwa. A ta uczelnia jest uczelnią arcypatriotyczną, ponieważ zawsze, nawet w czasach zaboru rosyjskiego tutaj, językiem wykładowym był zawsze język polski. Zawsze język polski.
0: Tego nie wiedziałem i to bardzo, bardzo się cieszę, że to wiem. To już trochę czasu minęło. Ostatnie pytanie, takie może podchwytliwe trochę, bo mówimy o starych instrumentach i o tym, jak się zmieniają instrumenty. Ja chciałbym się zapytać, co by było, gdyby zmartwychwstał Fryderyk Chopin i wszedł do Filharmonii Narodowej i zobaczył te najnowocześniejsze instrumenty, czy on by zagrał na nich? I jak by zagrał? Czy może to było, pamiętam, że on miał takie delikatne paluszki, może to jemu było dobrze.
1: Myślę, że Fryderyk Chopin gdyby wstał z grobu i podobnie jak Mozart czy Bach, myślę, że oni by się ucieszyli. To znaczy wiem, że kiedyś to profesor Tadeusz Broński powiedział, że gdyby Bach zobaczył współczesne instrumentarium, na pewno by się ucieszył, bo jednak instrumenty ewoluowały jak cała ludzkość. Techniczna strona ludzkości też ewoluuje, rozwija, wszystko się rozwija. Tak? W wieku XVIII można sobie tylko wyobrazić, w jakich fatalnych warunkach Bach musiał pisać swoje dzieła. W nieogrzewanym mieszkaniu, brak światła elektrycznego, czyli w listopadzie, w grudniu pisał tylko przy świecach, dlatego stracił wzrok. No pan sobie wyobraża zaciemnione miasta, gdzie trzeba się przemykać między ulicami i tylko pochodnie się palą? Wystarczy, że jest awaria i jesteśmy kompletnie obezwłasnowolnieni. A co dopiero, jeżeli musimy żyć latami, I światło elektryczne to dopiero koniec XIX wieku. To Stany Zjednoczone wymyśliły oświetlenie miast. Więc pisząc na takim papierze, Bach miał taki, zdaje się, grzebień do kreślenia tych pięciolinii, bo nie było papieru z drukowanymi, a w ogóle druku nie było. Znaczy był druk, ale on był tak drogi, że to w ogóle nie wchodziło w grę. Więc chodziło o to, że proces twórczy przebiegał w ten sposób, że jeżeli Bach coś pisał, to chciał jak najszybciej, żeby utwór został wykonany. Czyli najdroższym elementem był kopista. Jeżeli kopista się pomylił, na przykład kapnął mu atrament, to nie wyrzucał tego do kosza, tylko po prostu to szło dalej. I stąd dzisiaj wracamy do tych wszystkich wydań urtekstowych, ponieważ jest problem z uzyskaniem sonaty Boccheriniego, na przykład na wiolonczele. To wydawnictwo Recordisz od wielu lat ciągle dokonuje reedycji tych wręcz, bo ciągle odnajduje nowe wersje, jakby poprawione, i muzykolodzy no, dbają o to, żeby te sonaty rzeczywiście, bo tyle jest tych wersji po prostu. Bo Boccherini po prostu pisał na zasadzie jakiegoś spontanicznego odruchu i nie było druku, więc dopiero na przykład Chopin już było zupełnie coś innego. On podpisał nazwę, umowę z wydawnictwem Breitkopf na wydawanie swoich utworów. To już były zupełnie czasy. Ale wiek XVIII, kiedy nie ma druku, nie ma światła elektrycznego i ten Bach siedzi w zimnym mieszkaniu i teraz Pan Bóg kładzie mu rękę na głowie i mówi: pisz. I on pisze kantatę. Pisze Hamol, tak? Geniusz. Ale sobie można powiedzieć, w jakich trudnych warunkach, więc myślę, że gdyby Bach zobaczył dzisiaj, jak żyje cywilizacja, jak żyje człowiek współczesny, ucieszyłby się ze wszystkich tych zdobyczy, z wygody życia na naszej planecie. Mógł, że gdyby trochę pożył dłużej, to by zobaczył też zagrożenia. Pewnie nie wiadomo, czy by się nie, gdyby się na przykład napił wody z kranu, to nie wiadomo, czy by nie umarł, bo to wiadomo, że dzisiaj środowisko jest zupełnie zanieczyszczone. Ale myślę, że instrumentalnie, myślę, że Chopin by się przyzwyczaił do Steinwaya. Myślę, że bo Chopin na przykład w listach narzekał na to, że nie słuchać go w czwartym rzędzie w listach, więc myślę, że z ewolucji fortepianu byłby zadowolony. Zresztą, bo te fortepiany, przełom w konstrukcji fortepianu był już za jego życia. Ostatni model, który miał Chopin, już miałbym wydłużony, miał zupełnie inny sposób konstrukcyjny. Ja nie jestem specjalistą, nie mogę tego dokładnie powtórzyć. To pani Maria Gabryś, pani profesor Gabryś.
0: No nie chcemy tak wnikać w takie szczegóły.
1: Tam był ten przełom właśnie w konstrukcji fortepianu, który dawał też no, tą nośność. No i strój też poszedł w górę, tak? W sale koncertowe. Musimy wiedzieć, że w XVIII wieku koncertowano w pałacach i kościołach. Więc używano pustych strun. Struny były jelitowe, dawały piękną barwę, no ale nie były żywotne. I stąd na przykład wiolonczela wygrała konkurencję z gambą, bo gamba była wielostrunowa, wiolonczela miała cztery, była bardziej praktyczna, bo po prostu no, to konkurencję w jakiejś granie wirtuozowskiej wygrała wiolonczela, mimo iż gamba oczywiście istnieje jako instrument i w orkiestrach historycznych się znakomicie rozwija. To ten element praktyczny wtedy był niezwykle ważny, a więc utwór napisany jak najszybciej, żeby wykonać, żeby po prostu otrzymać honorarium za tym. Także muzykom było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Oni na przykład mieli minimalistyczny zapis, na przykład mieli tylko bas cyfrowany, byli tak wyszkoleni, że na podstawie tego basu, co pochodziło, żeby jak najszybciej mogli realizować całą partię na podstawie minimalistycznego zapisu basu cyfrowanego, co dzisiaj na przykład nie wszyscy by to potrafili, więc to by nie wymagało dużego refleksu, wiedzy i kompetencji i takiego no sprężania się, co tu dużo mówię.
0: I siły ducha, i natchnienia. Bo ja z zupełnie innej beczki przypominam tu, jak Michał Anioł malował, mając 61 lat, Kaplicę Sykstyńską i podwieszał się pod sufit i wisiał i po prostu. I to były naprawdę warunki ekstremalne. Teraz pewnie bym miał lepszą konstrukcję.
1: Mówię całe mnóstwo pomocników i by to było inaczej. Ja musiał pisać, pomagała mu Anna Magdalena, która też mi go bardzo dużo nauczyła. I no, on pisał na zamówienie, musiał to pisać co tydzień, te kantaty, a w międzyczasie obdarował nas tyloma genialnymi. No tylko mówię, to geniusz, bo pisząc w ekstremalnie trudnych warunkach, Mozart zrobił tak samo, niewiele lepiej. Trzeba przyznać, że sytuacja kompozytorów dopiero się odmieniła w wieku XIX, kiedy funkcja społeczna muzyki się tak odmieniła, że kompozytorzy byli celebrytami światem jak piłkarze. Tak. Dzisiaj tak kompozytorzy i pianiści w drugiej połowie XIX, stąd Paderewski, stąd Rubinstein byli celebrytami, bo grali dla 10 tysięcy, wielkie sale koncertowe. Natomiast tego wszystkiego nie było w wieku XVIII. Była struktura feudalna, byli książęta, królowie, dwory. I na tych dworach muzyka no, powolutku rozpychała się, jeśli chodzi o swoje znaczenie. I kompozytorzy nadworni też No jedni mieli lepiej, Haydn miał na przykład szczęście, miał bardziej szczodrą sytuację. Dobra, więc Mozart niestety trochę gorzej.
0: Myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać jeszcze 2 godziny, ale to już będziemy kończyć. Ale to po prostu już mogę skończyć zdanie. Chciałem powiedzieć, że my po prostu wrócimy tutaj za jakiś czas i będziemy się tutaj wpraszać.
2: Tak, ja też dziękuję bardzo, ale też taka filozoficzna myśl, że nie wiem, czy Bach, Chopin i wszyscy inni, którzy żyli w tamtym świecie, w świecie wartości, jednak, no mimo różnych rewolucji niedobrych, ale jednak takich ugruntowanych. Myślę, że czasy dzisiejsze przysporzyłyby trochę kłopotów, ale może oni by pomogli utrzymać. Natomiast ja pamiętam, a propos naszej dyplomantki Weroniki, kiedy były próby, nie wiem, czy pamiętasz, Konradzie, panie redaktorze, akurat były urodziny Radia Wnet. I po próbie państwo we trójkę poszli do Radia Wnet i grali Radiu Wnet na urodziny. To był piękny koncert, mini koncert, wydarzenie i młodzi tam, ale może pan rektor też się da zaprosić kiedyś do Radia Wnet z wiolonczelą.
0: Dziękuję bardzo. Tomasz Strahl. Powiem tak, wybitny wiolonczelista i rektor Uniwersytetu imienia...
2: Wiecznego Fryderyka Chopina.
0: Tak, tak. Dziękuję bardzo. No i oczywiście profesor Agata Sapieha, Spiritus Movens, bo muzyka dawna z królestwa muzyki, z takiej z perły muzyki, z wnętrza perły muzyki, mówił Konrad Mędrzecki i jego goście. Dziękuję bardzo.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
4: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
5: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
4: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
5: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
4: Sheehan luck. Znaczy się thank you very much.
0: Dzisiaj jest 11 dzień lipca, dzień, proszę Państwa, kiedy pamiętamy o rzezi wołyńskiej i o dwa słowa będziemy o tym z panem profesorem Jerzym Miziołkiem zamienimy, ale dzisiejsza audycja, jej clue to opowieść o wystawie Giorgio Vasariego w Rzymie, no, nazwisko, które chyba wszyscy znają. Witam pana, panie profesorze.
6: Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, dla nas Polaków pamięć o Wołyniu, miejscu, z którego pochodziło tylu wybitnych Polaków i tylu znakomitych ludzi, straciło życie w tym niesłychanie trudnym do zrozumienia mordzie, to jest coś po prostu głęboko przejmującego. Oczywiście znam film Smaszowskiego, który opowiada o tych wszystkich okropieństwach, które właściwie przywołują jakieś najgorsze instynkty ludzkie, jakie mogą być, rozrywanie końmi człowieka. No to jest po prostu barbarzyństwo stricte azjatyckie. I powiem tak, słuchając kiedyś człowieka, który przeżył rzeź wołyńską cudem, bo wiele osób cudem przeżyło tą rzeź jako dziecko, Hermaszewski. Pamiętam, jak to opowiadał. No człowiek, który potem oczywiście latał rosyjskimi sputnikami, ale to, że ta jego opowieść była niesłychana, niezwykła. Natomiast powiem tak, to jeśli my nie staniemy w prawdzie z naszymi braćmi Ukraińcami w końcu i o tym sobie do bólu wszystkiego nie powiemy i dopóki oni nie uznają tego za zbrodnię przeciwko ludzkości, no to nigdy pełnego porozumienia nie będzie. Popełnili sami w swojej historii wiele błędów. Ten był jednym z najokropniejszych. Przypomnijmy, że przecież brat rodzony Jana III Sobieskiego został zamordowany w bestialski sposób po bitwie pod Batochem. Po prostu wydano, przeszło, nie wiem, kilka tysięcy Polaków na rzeź. Tu jest powtórka. I jeśli tego wszystkiego naprawdę jakoś nie omówimy, nie powiemy sobie, nie staniemy w prawdzie wobec tych zabitych bestialsko dzieci, matek, nie mówiąc oczywiście o wielu, bardzo wielu także przedstawicielach płci męskiej, to wszystko to razem naprawdę będzie taką osłonięte kurtyną smutku. Ten smutek ogromny, on pozostanie, ale musimy o nim po prostu rozmawiać i musimy po prostu nazwać go po imieniu, bo powiem tak, jak ja słyszę opowieść o Buczy, straszną opowieść o zabijaniu ludzi, niewinnych matek i dzieci i przypomnę sobie właśnie Wołyń, no to przecież to, co się stało w Buczy, Rosjanie zrobili to samo, co niestety nasi bracia Ukraińcy, którzy mordowali, nie byli braćmi, bo brat nie morduje dzieci i kobiet. Więc czeka nas rzeczywiście trudny bardzo rozdział w naszych relacjach, ale te relacje muszą być oświetlone światłem mądrości, przebaczenia, ale po oczywiście stosownym przedyskutowaniu tematyki. Przebaczenie może przyjść tylko wtedy, gdy ktoś o to przebaczenie prosi.
0: Tak, tak, o tym ja tylko, to już na koniec wspomnę o tym właśnie poecie Zygmunt Jan Rumel, taki napisał Dwie matki, taki wiersz, właśnie to jego rozerwano końmi. Dwie mi matki ojczyzny chołubiły głowę, jednak grzebień bursztynu czesała we włosy. No tak się zaczyna ten wiersz. No ale teraz już, panie profesorze, pochylamy głowę nad ofiarami i pamiętamy, ale mamy plan swój na niezwykłą opowieść o wystawie Giorgio Vasariego. W ogóle będą dwie audycje o Giorgio Vasarim, bo no, jak otworzyliśmy te drzwi z panem profesorem, to okazało się, że jest tyle do opowiadania, że to po prostu niesamowicie. Ja dzisiaj, wczoraj wieczorem zastałem z książką, z wielkim książką Estreichera na temat Giorgio Vasariego, jego wstęp do żywotów. Wspaniały. Panie profesorze, co zobaczymy w tym Rzymie? Proszę opowiedzieć, bo pan profesor, jak rozumiem, widział tą wystawę już.
6: Widziałem, posiadam katalog. Namawiam wszystkich do jej oglądania, bo ona potrwa chyba do końca sierpnia. Nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest wystawa, która odbywa się zresztą w tych samych wnętrzach, w których, panie redaktorze, oglądał pan wraz ze mną wystawę poświęconą Sobieskim. To są te same sale, te same wnętrza. No więc, proszę państwa, zacznę może tak. Wystawa jest absolutnie wspaniała w tym sensie, że jednym z bohaterów jest też Michał Anioł, z którym Vasari się przyjaźnił. Wymienił z nim wiele listów. Ale zanim powiem cokolwiek o tej wystawie, po prostu zadam tylko po prostu sobie i państwu pytanie. Jaka byłaby nasza wiedza na temat renesansu? Od czasów liczymy Cimabuego po samego Vasariego. Vasari też swój żywot opisał w tych przecież wielu tomach o artystach, malarzach, rzeźbiarzach i architektach. Jaka byłaby nasza wiedza, gdyby nie jego niesłychane dzieło? I to dzieło, idea tego dzieła narodziła się w Rzymie. Narodziła się w roku 1545, ale zanim to się stało, trzeba opowiedzieć po tym, jak ta wystawa wygląda, żeby państwa na wyprawę do Rzymu zachęcić, albo przynajmniej jeśli będziecie w Rzymie, żebyście pamiętali, że w muzeach kapitolińskich jest rzeczywiście coś, co warto zobaczyć, bo po prostu jeśli kochacie, czy interesujecie, czy kochacie włoski renesans, interesujecie się wielkimi artystami, to trzeba złożyć po prostu hołd wielkiemu Giorgio Vasariemu. Wystawa jest klarownie podzielona na...
0: Wspomnę, że ona jest przygotowana z okazji 455. rocznicy śmierci Vasariego i ma tytuł Vasari e Roma.
6: Bo przypomnijmy, Vasari urodził się w Arezzo, pięknym mieście w Toskanii Południowej, w roku 1511. Kochał to Arezzo zresztą miłością wielką do końca życia. Tam zaczął swoją drogę artystyczną. Tam jest jego dom zresztą świetnie zachowany, o którym opowiemy w następnej audycji, bo to jest naprawdę przeciekawy zespół malowideł jego autorstwa. A więc mamy do czynienia z malarzem i architektem, bo Pamiętajmy, że to jest i malarz, i architekt. I ta jego właściwie miał w życiu, powiedzmy sobie, i szczęście, i miał też jakąś niezwykłą dozę przedsiębiorczości, bo zarówno żywoty, o których zaraz powiemy, jak się narodziły i które tylu ze słuchaczy naszych tak dobrze zna, one nie są dziełem tylko jednego pióra. On właściwie pozbierał materiały, korzystał z tekstów czy zapisków wielu innych autorów, nie ulega to żadnych wątpliwości. Natomiast malując, wiemy to doskonale, o tym zresztą sam pisze, w swoim żywocie, bo przecież w tych żywotach jest także jego własny żywot, po prostu wymienia nazwisko takiego na przykład Lorenzo Sabatiniego i paru innych. A więc jak oglądamy te malowidła i rzymskie, i florenckie, i te Arezzo, musimy mieć świadomość, że to był człowiek, który tak jak Rafael Santi był po prostu znakomicie zorganizowanym, trochę takim przedsiębiorcą, który po prostu potrafił wykorzystać zdolności innych, a jego kontakt ze światem rzeczywiście wielkich ludzi tamtego czasu, znał wszystkich ówczesnych papieży. Przypomnijmy, że no właśnie, po raz pierwszy do Rzymu udaje się w roku 1532, potem jedzie do Rzymu w 1538, a potem oczywiście wraca do tego Rzymu parę razy i przebywa szereg lat po kolei w latach 1542-46, a więc jest to długi pobyt. No i wreszcie potem przecież maluje też tą słynną Sala Regia. Jak chodzimy po Watykanie, zawsze do tej sali wchodzimy. Nie zawsze patrzymy na te obrazy, bo mamy przecież za sobą wizytę już wtedy w Kaplicy Sykstyńskiej, etc. No więc Kaplica Sykstyńska. Vasari pisze właśnie, że w czasie tego pierwszego pobytu zabrał go do tego Rzymu Medyceusz. Medyceusz, kardynał Hipolit Medyceusz. A więc najpierw jest Hipolit Medyceusz, Hipolito Medici, a potem jest Aleksander Farnese. No więc zaczyna się od Medyceuszów, potem przechodzi pod pieczę rodu Farnezych, z których jest przecież Paweł III. No więc ta pierwsza wizyta była dla niego niezwykle ważna. I na tej, w tej pierwszej części wystawy, no bo jeszcze nie podzieliliśmy tej wystawy na te cztery części. Pierwsza część, powtórzmy, to jest ta wizyta w latach 1532-38, czyli studia. Podziwianie Rafaela, podziwianie Michała Anioła. Druga część wystawy jest poświęcona właśnie tym latom, o których wspomniałem, czasów, kiedy jest pod skrzydłami, pod opieką kardynała Aleksandra Farnese, rezyduje w Palazzo Farnese. To są lata 1542-46, a potem oczywiście są te czasy właśnie, których wiąże się z Michałem Aniołem, bardzo, bardzo taką wielką przyjaźnią, która trwa do końca życia, ale także jest na usługach papieża Juliusza III, dla którego przecież to on zaczyna budować tą słynną Villa di Papa Giulio, która jest, dziś jest, znajduje się tam Muzeum Etruskie. A potem czwarta część wystawy to jest Vasari Watykan. Na tym Watykanie maluje w takiej wieży, której te freski się dobrze nie zachowały do dziś, ale za to powstaje wspomniana już Sala Regia, o której mam nadzieję coś powiemy. Więc może, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, parę słów na temat tych dwóch pierwszych pobytów w latach 30.
0: No jak najbardziej, choć no zawsze się tylko przyznawał, że jest florentyńczykiem, to bardzo podkreślał wielokrotnie.
6: No, on podkreśla cały czas. Pamiętajmy, że Michał Anioł też podkreśla, że jest florentyńczykiem. Także jeśli sobie uświadomimy na dodatek, że przecież jeden z ładniejszych kościołów Rzymu, świętego Jana, bo to jest oczywiście święty Jan Chrzciciel, kościół, który stoi nad Tybrem, tam gdzie się zaczyna Via Giulia, bo nieopodal Watykanu. Ta obecność florentyńczyków we Florencji, w Rzymie, przepraszam, była przeogromna. Tak więc ten florentyńczyk, który jest, on jest, podkreśla, że on jest związany z Florencją, ale podkreśla też, że jest Aretyńczykiem, że on jest z Arezzo. On jak gdyby ma podwójną markę, tą toskańską, czyli Arezzo i Florencję. No więc w latach jako Aretyńczyk pisze, że kardynał Hipolit zabiera go do Rzymu w roku 1532 I na wystawie pokazano to w taki sposób, że mamy kopię torso belwederskiego, tej słynnej helenistycznej statuły, bez końcówek nóg, bez głowy, bez rąk, ale to tak zwane torso, które tak Michał Anioł podziwiał i potem przedstawiał przecież swoich aniołów bezskrzydłych w Kaplicy Sykstyńskiej, zafascynowany właśnie torso del Belvedere i odkrytym przecież w roku 1506, przypomnijmy, Laocoonem. Więc na wystawie mamy i torso del Belvedere w postaci kopii i brązowy odlew tej słynnej statui, którą znaleziono wtedy w Rzymie, ale w tej samej sali, obok właśnie tych rzeźb, mamy jedną z naprawdę arcydzieł, chociaż jest to w dużym stopniu nawiązanie do Rafaela, złożenie Chrystusa do grobu. Vasari właściwie od początków swego artystycznego funkcjonowania w świecie, no, namalował szereg obrazów w Arezzo, zanim przyjechał do Rzymu, ale ten obraz, to złożenie do grobu, jak je Państwo zobaczycie na wystawie, czy znajdziecie w internecie, bo przecież w internecie jest ogromna dokumentacja dostępna, to Państwo natychmiast odkryjecie, że to jest naprawdę nawiązanie do tego słynnego złożenia Chrystusa do grobu Rafaela z lat 1505-1508, namalowanego do Perugii, ale obraz w tej chwili znajduje się w Galerii Borghese w Rzymie. No więc widać wpływ ewidentny Rafaela Santi. Potem Vasari zapatrzy się w Michała Anioła, którym, jak mówiliśmy, nawiąże przyjaźń i w tym opisie powtarzam, że w żywotach artystów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy i architektów ostatni żywot to jest żywot jego własny i w tym żywocie własnym, tak pięknie przełożonym przez Karola Estreichera, czytamy, że chodzi do Kaplicy Sykstyńskiej i oczywiście wtedy jeszcze nie ma naturalnie sądu ostatecznego, pojawi się później, ale widzi przecież sklepienie i pisze, że się fascynuje tymi malowidłami, a więc wyrasta ze sztuki i Rafaela Santi, i wyrasta ze sztuki Michała Anioła i może oddziaływanie Rafaela jest w tych pierwszych dziełach, zwłaszcza w tym złożeniu do Chrystusa do grobu, może tak bardziej widoczne, ale niemniej jednak dalsze jego dzieła, które powstają w czasie tego pobytu drugiego w Rzymie, one pokazują także ewidentny wpływ Michała Anioła, jego twórczości. Zresztą wiemy, że w żywotach wspaniale opisał właśnie przecież sąd ostateczny. To jest po prostu mistrzowski opis. Właściwie żywot Michała Anioła napisany przez Vasariego to jest prawdziwy majstersztyk pisarstwa o sztuce.
0: No więc no właśnie, dochodzimy dodajmy, że wtedy nie było, proszę Państwa, reprodukcji, tak? No to też było, to też...
6: Były sztychy, pamiętajmy, no tak, że były sztychy.
0: Ale
6: pamiętajmy, że skoro wspomnieliśmy Rafaela, Rafael wzbudził tak wielki entuzjazm wśród artystów, że Marcantonio Raimondi wykonywał przecież sztychy nawet dzieł, których Rafael nie wykonał, tylko nawet nas szkicował, to Marcantonio Raimondi wykonywał natychmiast, po prostu powielał je w rycinach i one krążyły po świecie. Docierały też do Polski. Mamy refleksy przecież twórczości Michała Anioła, bo Michała Anioła również sztychowano, więc tak, nie było fotografii. Fotografią współczesną były ryciny i na tych rycinach oczywiście budowano, jakby to powiedzieć, no, czerpano wzory, nie zawsze z oryginałów, bardzo często poprzez ryciny.
0: No tak, no ale na przykład w takich żywotach wydawanych nie było rycin wszystkich prac, o których...
6: Nie, no, są tylko portrety, oczywiście, no są tylko portrety. Skoro pan redaktor przywołał żywoty, to powiedzmy tak, ten drugi okres, mówiliśmy, że drugi, no bo były te dwie wizyty, 1532-1538, ale potem jest rzeczywiście ta wizyta długa na dworze kardynała Alessandro Farnese. To jest rodzina oczywiście papieża Pawła III, który jest papieżem, przypomnijmy, od 1534 roku. A więc w atmosferze czasów, kiedy to Michał Anioł maluje Kaplicę Sykstyńską, czy kończy, kto wtedy już maluje potem freski w Kapella Paolina, w czasie tym przebywa Vasari na dworze, powiedzielibyśmy w Palazzo Farnese, tym słynnym, wspaniałym koło Campo di Fiori pałacu przebywa Vasari i przebywa w towarzystwie wspaniałych, wybitnych ludzi tamtego czasu. Jeśli państwo nawet nie słyszeliście, albo słyszeliście przelotnie o Annibale Caro, tak się nazywa, Caro, to jest wielki włoski humanista. Jak słyszeliście państwo o Paolo Giovio, no to jest ten słynny biograf. No i właśnie z nimi i z kardynałem Farnese wiąże się historia, którą Vasari opowiada nam nie w pierwszej wydaniu, bo przypomnijmy przecież, my nie mamy niestety przekładu polskiego przekładu pierwszego wydania Żywotów Vasariego. To pierwsze wydanie ukazało się w roku 1550, drugie w 1568. I w tym drugim wydaniu Vasari w swoim własnym żywocie, właśnie tym ostatnim z żywotów, które napisał, po prostu pisze o tym, jak pewnego wieczoru przy kolacji odbywa się rozmowa. Wszyscy próbują kardynała zabawić jakąś ciekawą opowieścią. Kardynał zadaje pytania. To jest ten kardynał, którego sportretował Tycjan. Więc państwo bardzo łatwo możecie znaleźć, tak jak Tycjan sportretował Pawła III, notabene i ten portret Tycjana kardynała Farnese i papieża Pawła III są na wystawie obecne, obydwa dzieła, więc wtedy w czasie tej dyskusji, no to jest dłuższy opis, nie będę go w całości opowiadał, przychodzi na to, że ponieważ wszyscy wiedzą, że to są wybitni humaniści, którzy piszą. Wiemy, że Paolo Giovio jest autorem żywotów wybitnych ludzi epoki renesansu, ale nie tylko renesansu. I papież właśnie do niego zwraca się, żeby napisał coś, co by dotyczyło artystów. Czy właściwie sam Paolo Giovio rzuca taką ideę, że marzy mu się o tym, żeby napisać także o artystach. I wtedy kardynał Farnese sugeruje, żeby Michał Anioł jeszcze tu nie wchodzi w grę, żeby Giorgio Vasari pomógł właśnie temu wybitnemu humaniście w zebraniu materiałów, bo Vasari powiada, że wspomniał w tej rozmowie o tym, że od lat robi notatki. No i wtedy dochodzi do tego, wysyła listę, jakieś spisy do Paolo Giovio. Paolo Giovio odpowiada mu:
0: zrób to sam.
6: W takim wypadku sam to napisz. Dokładnie tak. I proszę państwa, jak ten właściwie tekst, czy ta pierwsza wersja żywotów, która jest dużo krótsza oczywiście niż druga, jak bardzo musiał być zaawansowany, nie świadczy fakt, że z listów, które zresztą Estreicher pisze o tym w komentarzach do Giorgio Vasariego tekstu, do jego tego żywota własnego, wiemy, że już w 1546 Annibale Caro przegląda fragmenty książki. Wiemy, że potem jest kolejna korespondencja. Krótko mówiąc, w 1947 roku książka jest tak zaawansowana, że wychodzi bardzo pięknie zresztą w roku 1550 i natychmiast staje się bestsellerem. To jest, jeśli rzeczywiście możemy mówić o słynnych książkach XVI wieku, to rzeczywiście książka Vasariego, Żywoty, i to pierwsze wydanie, potem drugie rozbudowanie, to jest absolutny rzeczywiście bestseller, który po prostu rozchodzi się w ogromnym czy w znacznym nakładzie. Cieszy się wielką poczytnością, no bo jak państwo znacie, czy włoski, czy angielski, czy nasz polski przekład Karola Estreichera, no to państwo doskonale wiecie, że to się świetnie czyta. Niektóre żywoty, jak Leonarda da Vinci, Rafaela, ale też Giotta, nawet Cimabuego i innych artystów, one są pełne rozmaitych opowieści.
0: Cudowne anegdoty.
6: Zawierają opisy obrazów. No właśnie.
0: Cudowne anegdotki, to w ogóle niesamowita, w ogóle no właśnie jak się wraca, to jest najbardziej jest wzruszający w ogóle ten właśnie, że taki momentami to nie jest naukowy język, na przykład on przytacza po prostu rozmowy, jak rozmawiali XVI-wieczni ze sobą malarze i to
6: są. Ale jednocześnie, wejdę panu w słowo, w tej korespondencji właśnie z Annibale Caro jest takie kapitalne zdanie, którym ten doświadczony pisarz i humanista powiada, Vasari, Giorgio Vasari, pisz językiem maksymalnie komunikatywnym i prostym. I rzeczywiście tekst Vasariego nie jest, to nie jest zawiły język. Popatrzmy, jak czytamy nawet Baltazara Castiglionego, jak czytamy Dworzanina, albo jak czytamy, no przecież kolejnego Benvenuto Celliniego, autora przecież słynnego Żywota Własnego.
0: Oni się chyba nie
6: to
0: lubili,
6: jednak
0: co?
6: Vasari rzeczywiście pod wpływem ludzi, którzy, no tych mądrych ludzi. Vasari miał to niesłychane szczęście, że miał kontakt z tymi, właśnie z elitą współczesną. Że był człowiekiem, który miał kontakt po prostu z ludźmi, którzy widząc znakomitość pomysłu, projektu, który jak gdyby, na który wszyscy oczekiwali, który wsparł tak ogromnie kardynał Farnese, no więc możemy po prostu powiedzieć, że na dworze, to w Palazzo Farnese, jak Państwo będziecie teraz przechodzili ulicami Rzymu, to pamiętajcie, że to się stało w Palazzo Farnese, gdzie są zresztą też freski, o których za chwilę powiemy dwa słowa, a więc to tam pewnego wieczoru roku 1545 narodziła się idea, która powstała w tak krótkim czasie zrealizowana, no bo w roku 1550 wychodzi kolejne dzieło, wychodzi to dzieło, natomiast kolejna wersja, znacznie rozbudowana, w której Vasari na przykład wykorzystuje żywot Michała Anioła napisany przez Condiviego, samego ucznia przecież Michała Anioła, on właściwie znakomicie to wykorzystuje i pisze, z czego korzysta. A więc my bardzo często wiemy, z czego Vasari korzysta, czyli ma własne notatki, zbiera materiały od innych, wykorzystuje także publikacje takie, jak no właśnie ta wydana w roku 1553 niewielka publikacja Condiviego, Żywot Michała Anioła. A więc Palazzo Farnese, rok 1545, narodziny jednej z najsłynniejszych książek świata, która po prostu no, wielu z nas towarzyszy, gdy ruszamy do Italii, gdy chcemy się czegoś po prostu dowiedzieć o wielkich artystach, a szczególnie o Michale Aniele, bo to jest najobszerniejszy żywot, jaki Vasari napisał, no bo miał materiały i osobiste kontakty z tym genialnym artystą.
0: To dużo ponad 100 tych życiorysów. W drugim wydaniu jeden się nie znalazł. Jednego nie uwzględnił. Ciekawe jest, ja nie wiem nawet o kogo chodziło. Natomiast jednego, że tak powiem, artystę nie uwzględnił w drugim wydaniu, ale wszystkich innych uwzględnił. No i z jednej strony właśnie no, sięgał daleko przed swój czas, kiedy żył, tak? Bo Cimabue to jest chyba pierwszy, tak? Życiorys?
6: Tak, no, jest pierwszy wymieniony, ale proszę zwrócić uwagę, niech to podkreślę, że właśnie to jest ciekawe, że ten mistrz Giotta, no Giotta wszyscy uznajemy za tego artystę genialnego, którego się porównuje z Apellesem, etc. No wiemy, Giotto di Bondone, prawda? Ale rzeczywiście zaczyna się od Cimabuego. A więc ten Cimabue, który jest przywoływany przez Dantego, my pamiętajmy, że w tradycji włoskiej, tam jest mowa wprawdzie, że Giotto przewyższył Cimabuego, ale ten Cimabue jest w Boskiej Komedii przywoływany przez Dantego i od Dantego idąc, ta tradycja trwa, jak gdyby pamiętając o tym, powstaje idea, że to ma być od Cimabuego do Vasariego. Proszę zwrócić uwagę, od literki C do literki V, no bo jest po prostu, więc mamy po prostu coś absolutnie rewelacyjnego, więc jeśli nawet Państwa trochę może zraża, jak na półce stoi wszystkie 9 tomów, bo przecież te żywoty Vasariego, one mają komentarz Gaetano Milaneziego, to jest z końca wieku XIX komentarz, ale ciągle znakomity i ciągle uzupełniany, dodawane są kolejne komentarze, ale prawda jest taka, że razem jest to 9 tomów w polskim wydaniu. Wszystkie te żywoty, jeśli Państwo kochacie sztukę włoską, warto przeczytać i warto przeczytać również ten żywot własny, który jest na końcu. Ale Vasari napisał szereg innych tekstów, o których dzisiaj nie będziemy mówili, bo one dotyczą jego fresków malowanych w Palazzo Vecchio. Więc może wróćmy do Rzymu, do Palazzo Farnese i może kilka słów na temat sali, która tam została namalowana na zamówienie kardynała Alessandro Farnese, ale która jednocześnie powstała w pewnym sensie z pomocą intelektualną tych wymienionych humanistów, czyli po prostu między innymi no właśnie Anibala Caro. Jego portret na wystawie, chyba go nie ma, o ile dobrze pamiętam, nie mam przed sobą w tej chwili katalogu, na wystawie jest kilka portretów, nie, jest Anibala Caro portret, jest też portret, są portrety rzeźbione i malowane Vasariego, podobnie jak są portrety Michała Anioła. Ale zanim o Michale Aniele powiemy, może, panie redaktorze, dwa słowa na temat właśnie tej dekoracji, która znajduje się w takim pomieszczeniu, które się nazywa Sala di Centogiorni.
0: Jak najbardziej, panie profesorze.
6: To może tylko powiem tyle, bo tam niestety niełatwo jest wejść. Tak jak możemy na Watykan pójść i w ramach wizyty odwiedzić, taka możliwość często istnieje, tej Sala Regia, namalowana już w czasach papieża Grzegorza XIII, to jest po roku 1572, to jest końcowa faza życia Vasariego, to ta Sala di Centogiorni jest trudno dostępna i to są tak naprawdę medytacje polityczne. Po prostu jest to trochę zawiła opowieść o sprawiedliwości, o alegoriach prawdy, no i właśnie między innymi jest alegoria sprawiedliwości.

0: sprawiedliwości w centrum w postaci pięknej, półnagiej kobiety i te wszystkie inne elementy, które są tutaj pięknie wymalowane, to jest taki typowo manierystyczny przykład takiej erudycji, która niemal po prostu nas poraża. No więc ta sala jest pięknie zdobiona, jest taką wielką opowieścią, taką wielką alegorią na temat wszystkiego tego, co w polityce jest ważne i wielkie, do czego w pewnym sensie wróci Vasari w sala w tej sali królewskiej, o której powiemy za chwilę, bo w tej chwili przychodzi nam powiedzieć o tym, jak Vasari, czy jak ta wystawa odnosi się do Michała Anioła.
1: No właśnie, kolejna postać. No i dla niego najważniejszy chyba, chociażby ze względu na ilość tekstu, jakim poświęcił Michałowi Aniołowi, no i przewyższył tam i Rafaela, i Leonarda, i wielu innych.
0: No tak, po pierwsze przypomnijmy, że Vasari, który urodził się w 1511 roku, nie mógł poznać Rafaela, który umarł w 1520. Leonardo umarł w 19. Pewnie nigdy nawet po prostu się nie miał szansy z nimi zetknąć, chociaż nie wiadomo, czy jako dziecko nie był z wizytą we Florencji. Natomiast ten żywot i w pierwszym wydaniu, i w drugim jest absolutnie niesłychany. Jest po prostu mistrzowski. Właściwie i opis sklepienia wszystkich postaci, które są, i tych 20 bezskrzydłych aniołów, i wszystkie sceny po kolei, które są, ale przede wszystkim opis sądu ostatecznego. Wiemy, że sąd ostateczny Michała Anioła był krytykowany przez bardzo wielu, choćby przez Aretina, wielkiego zazdrośnika, kolejny notabene urodzony w Arezzo, ale tworzący w Wenecji. Więc my po prostu, jeśli chcemy rzeczywiście w pełni zrozumieć jak gdyby atmosferę tego wszystkiego, co się zdarzyło po odsłonięciu sądu ostatecznego Michała Anioła, to przeczytanie Vasariego jest niesłychanie właściwie pomocne, bo on przyjeżdża w roku 1542, a więc przyjeżdża tuż po odsłonięciu tego fresku, kiedy toczy się ta niesłychana dyskusja. No i po prostu jak sobie przypomnimy słowa, które właściwie już pan wypowiedział, że przewyższył wszystkich. Vasari jest tak ujęty twórczością Michała Anioła, tym kompozycją sądu ostatecznego, która jest tak jak jego obrazy, choćby ten, o którym wspomniałem, ta alegoria sprawiedliwości, to jest taki właśnie epoka, gdzie i mamy te manierystyczne zagęszczenie postaci. I jednocześnie ten niesłychany ruch, który pani profesor Lanskorońska tak ładnie opisuje w swoim doktoracie i innych tekstach. I mamy przede wszystkim po prostu, no jakby to powiedzieć, taką wysublimowaną grę w ukazywaniu ciał ludzkich. Więc Vasari pięknie to opisuje, dokonuje właśnie porównania, że przewyższył wszystkich, że przewyższył także starożytnych, no i daje opis, który po prostu, no, do którego warto zajrzeć, bo nie będę tutaj parafrazował jego wypowiedzi. No więc jak sobie poradzono z pokazaniem, odniesieniem się do sądu ostatecznego? Po prostu pokazano rycinę. My wiemy, że przedstawień sądu ostatecznego wykonano wiele. To jest swoisty paradoks, że ten ogromny fresk na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej, który był tak krytykowany przez wielu za nagie postacie, za ten niesłychany ruch, etc., to on zyskał natychmiast tak wielką popularność wśród rytowników, że i poszczególne postacie, i choćby rodzina Gizich, czy inni artyści natychmiast rytowali sąd ostateczny. I jedna z tych wersji, rzeczywiście ogromna, złożona z kilku części i skomponowana w jedną całość, znajduje się na wystawie. No więc w ten sposób rzeczywiście pokazano w sali, to jest taka piękna sala wydłużona, na której zgromadzono i portrety ówczesnych patronów, bo wśród tych patronów Vasariego był i ci kardynałowie wspomniani, ale też był taki bankier, który się nazywał Bindo Altoviti. I mamy też oczywiście szereg innych malowideł. Wersje oczywiście obydwu wydań Vasariego, czyli żywotów najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Ale mamy także w tej sali z Michałem Aniołem takie właśnie zestawienie

0: tego sądu ostatecznego, w tej wspaniałej rycinie, pięknie oprawionej, z jednym z jego najładniejszych obrazów, obraz, który się nazywa Powołanie świętego Piotra. To jest taki obraz, który się, oczywiście wiemy, rozgrywa. Chrystus przychodzi na brzeg jeziora Genezaret i zwraca się do świętego Piotra, który zdziwiony wychodzi ze swojej łodzi. Co ciekawe, ten obraz, duży, to jest duży obraz, został zamówiony przez papieża Juliusza III. Juliusz III, przypomnijmy, to są czasy 1550-1555 i ten papież tego obrazu o dziwo nie przyjął. Ten obraz trafił wreszcie do Arezzo, do jednego z kościołów w Arezzo, ale rzeczywiście w tym zestawieniu, z tego jest portret przez Daniele da Volterra wykonany Michała Anioła, jest portret malowany przez jednego z artystów współczesnych Michała Anioła, są portrety rozmaitych dostojników z tamtej epoki, którzy odegrali rolę istotną w życiu Michała Anioła i salę zamyka właśnie tam, gdzie wisiał obraz, portret konny króla Jana III Sobieskiego, to w tym miejscu jest ten przepiękny obraz właśnie, który o dziwo, to jest jedno z najładniejszych dzieł. Dwa obrazy, które, bo Vasari bywa czasami jako malarz ignorowany, ale niektóre jego obrazy, jak choćby ten właśnie, to Powołanie świętego Piotra, czy w ostatniej sali, wyprzedzam trochę fakty, to modlitwa w Getsemani, to są absolutne arcydzieła, chociaż niech podkreślę, my nie do końca wiemy, na ile Vasari jest sam całkowicie autorem, a na ile są to owoce współpracy. A więc konkludując opowieść o tej trzeciej części, powiedzmy, że bardzo pięknie odniesiono się do właśnie żywota Michała Anioła, odniesiono się do tych dwóch wydań tego arcydzieła literatury o sztuce, no i jednocześnie zbudowano to na zestawieniu portretów, także z dokumentami, bo są też wystawione listy, które mówią po prostu o rozmaitych kwestiach, które towarzyszyły powstaniu. Przypomnijmy, że już o tym powiedziałem, ale niech przypomnę, w tej sali, w której jest właśnie mowa o żywotach, że już w 1546 trwa korespondencja Michała Anioła z Annibale Caro, że w 1447 jest kolejny dokument, który mówi o tym, jak Vasari intensywnie pracuje. A więc przepiękna kolejna część wystawy, która w taki wysublimowany sposób opowiada o tych dramatis personae, o tym człowieku, z którym Vasari przecież koresponduje do końca życia, życia Michała Anioła, którego przeżyje przecież o szereg lat. No więc pięknie zbudowana kolejna część wystawy, trzecia, bo dobrnęliśmy tym sposobem do trzeciej części wystawy i pozostała nam część czwarta.
1: No to właśnie, to czas na część czwartą.
0: Proszę Państwa, ja tylko powiem,
1: ja tylko, bo ja właśnie tu przeglądam materiały i tylko do 19 lipca, więc proszę Państwa, nie jest dużo czasu.
0: Aha, czyli ja przesadziłem, że do sierpnia. Ale może przedłużą tą wystawę, bo wystawa cieszy się dużym powodzeniem. Bardzo wiele ludzi, tak zresztą jak ja na tej wystawie byłem kilka razy, bo miałem przyjemność być w Rzymie po prostu kilka razy, jak otwierano, potem jak ją już była otwarta. Ta wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem, ponieważ wszyscy miłośnicy sztuki mają tą samą świadomość, co my tutaj i pewnie wielu naszych słuchaczy, że dotykamy czegoś, co po prostu jest w jakimś sensie jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, jaka się zdarzyła w epoce renesansu, że to oto objawił się artysta, który sam ucząc się, patrząc na dzieła swoich poprzedników, jednocześnie robi notatki, jednocześnie spisuje fakty z ich życia, które dziś tak ogromnie nam pomagają w tym, żeby właściwie atrybuować dzieła, no ale przede wszystkim przeżywać te dzieła, bo jednak on tak głęboko wniknął choćby w niektóre dzieła Rafaela Santi. No wystarczy poczytać, zresztą Michała Leonarda da Vinci również, ale wielu, wielu artystów, a szczególnie Michała Anioła, żeby sobie po prostu uświadomić, jak wielka to jest zasługa człowieka, który Przecież żył nie tak długo, to jest żywot zaledwie 63-letni. To są 63 lata. Oczywiście lata człowieka szczęściarza. To był, poza tym, że trochę może niektóre obrazy się nie podobały papieżowi Juliuszowi III, no ale przypomnijmy z kolei, ten papież ceni go jako architekta bardzo i między innymi w Rzymie stoi ta wspaniała Villa di Papa Giulio, czyli willa papieża Juliusza III, w której dziś znajduje się to piękne muzeum etruskie. Polecam Państwu, jeśli Państwo nie byliście do tej pory, jedno z najpiękniejszych dzieł architektury, które jest oczywiście uzupełnione myślą i Michała Anioła i jeszcze innych architektów, Vignoli między innymi, ale czyli Vasari to jest i pisarz, i malarz, i architekt. Pozostaje nam do omówienia czwarta sala.
1: No to lecimy z tą czwartą salą, panie profesorze. Ja tylko powiem, że ta Villa Giulia to jest nazywana rajem papieży. Papieża była tak określana jako tak cudowne.
0: No bo tam jest i to nimfeum, jest woda, jest dziedziniec, jest fasada może skromna ta główna, ale potem w środku i ta edikula, taki hemicykl, czyli takie półkole. Wspaniała architektura, notabene potem z tego w Polsce korzystał Stanisław Kostka-Potocki, robiąc rekonstrukcję, robiąc projekt Muzeum Sztuk Pięknych dla Warszawy. Nigdy takie muzeum wreszcie nie powstało w tym kształcie, ale projekt Potocki czerpał z Villa di Papa Giulio. A teraz ta czwarta część. No więc to jest tytuł tej czwartej części, jest Vasari na Watykanie. Ale właśnie ta czwarta część dotyczy także faktu, że i także katalog o tym mówi, że dla papieża Piusa V, bo to są czasy papieża Piusa V, to są czasy bitwy pod Lepanto, jest rok przecież też 1571, o czym mówię dlatego, że jest fresk, który jeden z fresków Vasariego, który tą bitwę ukazuje, a potem przychodzi papież Grzegorz XIII. A więc mamy tych dwóch papieży. Vasari jest już tak słynny wówczas, to są lata 60. i 70. Przypomnijmy, że on w 1563 roku był współtwórcą Akademii Sztuk Pięknych we Florencji, że w 1560 właściwie w bardzo szybkim tempie zbudował Uffizi, o których tu nie będziemy szczegółowo opowiadali. A więc mamy do czynienia z człowiekiem ogromnego sukcesu, którego wszyscy potrzebują, którego wszyscy chcą po prostu rzeczywiście zaszczycić jakimś zamówieniem, tym bardziej, że Michał Anioł słabnie, umiera, jak wiemy, przecież w 64 roku. No więc Vasari jest tą rzeczywiście wielką postacią i z tego dworu medycyjskiego we Florencji wzywany jest do Rzymu i w tym Rzymie w latach 1570-72 tworzy między innymi, bo to nie jest jedyne jego dzieło, myśmy nie wspomnieli o tym, że dla papieża Juliusza III w latach 50. Vasari robi też projekty dla kaplicy w kościele San Pietro in Montorio. A więc jak będziecie Państwo ewentualnie chodzili po Rzymie śladami Vasariego, no to jest też na wspaniały kościół San Pietro in Montorio, gdzie też jest kaplica z lat 50. według projektu Vasariego, potem częściowo zmieniana przez innych architektów. Więc czym jest ta sala, ta wielka sala, która się nazywa sala, jak mówiliśmy, Villa, to się nazywa sala królewska, sala regia. Otóż to jest sala, w której łatwo się jest pogubić, bo tych malowideł jest wiele. To nie jest jednolite dzieło wykonane przez samego Vasariego, o czym wiemy. Sam wspomina, że pomagał mu przy tym malowaniu i wspomniałem już poprzednio Lorenzo Sabatini. Niech dodam, że Lorenzo Sabatini tak się podobał papieżowi Grzegorzowi XIII, że planował, nie uwierzycie ci z Państwa, którzy tego nie słyszeli nigdy, że planował, żeby Sabatini w miejsce Sądu Ostatecznego Michała Anioła namalował raj. Po prostu, żeby przedstawił raj zamiast w kaplicy Sykstyńskiej. No więc Sabatini, malarz średniej klasy, Ale przyjaciel Rafaela wspomaga Vasariego w malowaniu tych malowideł, ale pomaga mu też grupa, on miał bardzo wielu asystentów, nie będę ich nazwisk wymieniał, kilka jest znanych. No więc powstaje ogromna dekoracja, która jest po prostu w tej chwili bardzo często miejscem uroczystości papieskich, no bo Kaplica Sykstyńska to jest kaplica, to jest po prostu miejsce, gdzie się celebruje msze święte, no są uroczystości religijne. Natomiast ta Sala Regia z tymi ogromnymi malowidłami, gdzie mamy między innymi przedstawienie ekskomuniki na przykład Fryderyka II, to jest XIII wiek, ten buntowniczy cesarz, który naraził się papieżom. Jest taka scena, czyli taka próba opowiedzenia o dominacji, czy sile papiestwa, ale mamy też przedstawienie między innymi, przede wszystkim jest też ta scena, bo to się wiąże z papieżem Grzegorzem. Otóż nie wszyscy pewnie pamiętamy, że z Awinionu przywrócił do Rzymu, czy powrócił do Rzymu papież o imieniu Grzegorz XI. I między innymi właśnie taka scena jest też ta w Sala Regia przedstawiona. Ale może najciekawszym...
1: To jest autorstwa Vasariego, dokładnie.
0: To jest wszystko Vasari we współpracy z Sabatinim, być może też z innymi malarzami. Natomiast koncepcję całości przyznaje się Vasariemu. Być może był wspierany przez... Tu czytamy w komentarzach, że papież Grzegorz XIII osobiście nadzorował powstanie tych malowideł. To jest bardzo ciekawa historia. I pomimo, że to nie za jego rządów, tylko za rządów poprzednika, Piusa V, była bitwa pod Lepanto, bo Pius V umiera w roku 1572. Fresk jest malowany już po jego śmierci, ale Grzegorz XIII oczywiście zamawia także bitwę pod Lepanto. I na wystawie jest pokazany bardzo ładny rysunek przygotowawczy, ewidentny autograf Vasariego. A więc Vasari jest autorem takiego ciekawego pomysłu, właściwie bitwa, która się ma dopiero zacząć. Statki stoją naprzeciwko siebie, stoi taki niesłychany kościotrup. Jak państwo wrzucicie sobie do Google Sala Regia, to wam wyskoczą obrazy i między innymi zobaczycie tam wśród tych obrazów, tych wielkich fresków, przedstawienie bitwy pod Lepanto, która po prostu jest jedną z tych bitew porównywalnych z bitwą wiedeńską, bo tak jak na morzu Europa została od inwazji otomańskiej uratowana w roku 1571, tak pod Wiedniem oczywiście Europa została uratowana przez Sobieskiego i sprzymierzonych na lądzie. A więc warto jest o tym malowidle, o tym fresku pamiętać i warto jest pamiętać, że właśnie już jako 60-letni pan Vasari maluje ten zespół malowideł, które może nie mają tego, jakby to powiedzieć, wysublimowanego aspektu opowieści o dramacie, dramaturgii ludzkiej, o bitwach. To są takie obrazy, które tak jak w wielkiej sali ratusza florenckiego, czyli w Palazzo Vecchio, w tej gigantycznej sali mamy te freski, których jest tyle tych bitew i właściwie trudno jest znaleźć coś, co przyciągnie wzrok, to jednak w przypadku tych malowideł, tych późnych malowideł Vasariego w Sala Regia mamy rzeczywiście bardzo ciekawe koncepcje artystyczne człowieka, który przecież umrze w roku 1574. A więc to jest jego właściwie ostatnie monumentalne dzieło. A więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, poczynając od tej pierwszej wizyty w 1532, gdzie Vasari studiuje Rafaela, dzieła Michała Anioła, potem 38, gdzie się dalej kształci, ale powstają jego pierwsze, najrozmaitsze dzieła, jak bardzo ten Rzym i w czasach papieża Pawła III, czy też kardynała Aleksandra Farnese, a potem Juliusza III i tych kolejnych papieży, których dopiero wymieniłem, jak bardzo ten Vasari jest rzymski. A rzymski jest jeszcze jest tym bardziej, że to właśnie nie we Florencji, a w Rzymie narodziła się idea tej wspaniałej książki. I jeszcze jedna mała uwaga na zakończenie opowieści o czwartej stronie. Otóż, proszę Państwa, tą wystawę kończy przepiękny obraz, właściwie dwa obrazy przepiękne. Jeden to jest Madonna della Misericordia. Coś, co jest nam bliskie, bo przecież o misericordii mówi Faustyna Kowalska, co Jan Paweł II tak bardzo akcentował w swoim pontyfikacie. Więc piękne przedstawienie Matki Boskiej, która swoim płaszczem okrywa bardzo wielu garnących się do nich ludzi. Ale jeszcze może większym arcydziełem jest obraz ukazujący scenę w Ogrodzie Oliwnym. Ta modlitwa Chrystusa, jego rozmowa z aniołem i trzech śpiących apostołów. Przepiękny obraz. Jeśli kiedykolwiek myślimy, że Vasari to jest taki malarz, który maluje przede wszystkim przeładowane, nudne, wielkie sceny batalistyczne i inne sceny, to te obrazy wybrane na tą wystawę i ten połów ryb, czy powołanie świętego Piotra i ta scena w Getsemani, ta modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, to są naprawdę arcydzieła sztuki renesansowej. A więc wystawa bardzo interesująca, która wydobywa ten aspekt lewite żywotów artystów, ale też pokazuje Vasariego jako naprawdę wybitnego malarza, no i częściowo również także architekta.
1: Panie profesorze, no geniusz na pewno. Wracamy do Vasariego za 2 tygodnie, będziemy opowiadać o Arezzo i Florencji, bo to naprawdę postać, jak zapomnieliśmy o czymś z Rzymu, to też wrócimy do tego. Mili Państwo, do 19 lipca na razie, być może będzie przedłużona, bo tam właśnie była wspaniała po rodzinie Sobieskich wystawa w tym samym miejscu poświęcona, więc po prostu miejsce, jak ktoś jest w Rzymie albo obok, to zachęcamy, a może specjalnie pojedzie.
0: Jeszcze to symboliczne powiązanie bitwy pod Lepanto i bitwy pod Wiedniem.
1: No właśnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego.
0: Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, panie profesorze. Profesor Jerzy Miziołek był naszym gościem.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Reklama.
2: To jak? Kto wygra mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
2: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
2: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
7: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet jak najbardziej.
4: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
4: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcego!
11: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
12: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.

0: Muzyka poważna przed chwilą zabrzmiała, Fryderyk Chopin, i to dobrze się składa, bo dzisiaj dzień w naszym kalendarzu historycznym jest jeden z tych ważniejszych, tych, do których przywiązujemy większą wagę. Igor Toporowski realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski, i gdyby nie to, że dzisiaj mamy 11 lipca, roku 2026, opowiedziałbym Państwu więcej o miejscu, w którym się znajduję, bo znajduję się w tej chwili w Budziszynie na Łużycach, gdzie mieszkają jeszcze nasi bratankowie, Słowianie, którzy mówią, o, to taki naród, który mówi w dwóch językach, w górnołużyckim i w dolnołużyckim. Wczoraj miałem okazję porozmawiać z młodymi Łużyczanami, czyli Serbami łużyckimi, którzy mówili, że te dane dotyczące użytkowników tych języków, a kiedyś mówiło się, że nawet 60-20 tysięcy jednym i drugim językiem, czyli około 80 osób mówi tymi słowiańskimi językami, a że te dane są już nieaktualne i rzeczywistość jest o wiele smutniejsza. Ale my dzisiaj będziemy mówili jeszcze o smutniejszych rzeczach. Chciałem tę audycję poprowadzić z rynku w Budziszynie, no ale okazało się, że po pierwsze to jest Reich, więc nie tak łatwo jest z Wi-Fi w różnych miejscach, po drugie na rynku nie ma dobrego zasięgu i siedzę sobie w takiej małej kawiarence, no ale mam nadzieję, że to Państwu nie będzie przeszkadzało. A po drugiej stronie magicznego urządzenia opoka, ostoja, fundament, kotwica, filar działalności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Witam Cię, Arturze. No może jeszcze przypomnijmy, co to jest za data. 11 lipca 1943 roku zmasowany atak. 99, tak się przyjmuje, miejscowości, gdzie wymordowano polską ludność przez ukraińską powstańczą armię. Dzień to był nieprzypadkowy, bo to była niedziela. Dzisiaj mamy sobotę, ludzie poszli do kościoła i często już z tego kościoła nie wrócili. Artur Żak, dzień dobry. Jaka pogoda we Lwowie?
1: Dzień dobry, serwus Wojciech, kłaniam się nisko. No, pogoda nie najlepsza. Rzekłbym nawet, że jesienna, mogę tak powiedzieć. Około 16 stopni na termometrze mojego lwowskiego mieszkania pokazuje, właśnie słupek rtęci, czy czego tam oni do tego termometru nalali, więc pogoda mogłaby być lepsza. Jak na lipiec to jest dosyć specyficznie, no ale ja dzielę pogodę na taką, gdzie narzekamy na zimno albo narzekamy na gorący i upał.

0: te magiczne urządzenia, jako się rzekło, są magiczne, ale czasami tej magiczności im trochę brakuje. Coś się stało i Artur zniknął, ale chyba już jest. Artur Żak, Opoka, Ostoja, Fundament, Kotwica i Filar chyba już jest z powrotem na antenie. Jeszcze raz dzień dobry, Arturze. Pogoda.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Faktycznie nie tylko pogodę mamy kiepską, ale też jakiś kiepski internet, pomimo tego, że wszystkie urządzenia pokazują, że wszystko jest w najlepszym porządku, ale złośliwość rzeczy martwych niewątpliwie często na to wpływa. Tak jak mówiłem o pogodzie, pogoda kiepska, około 16 stopni, pada nawet lekki deszczyk we Lwowie, więc jak na mniej więcej, no już prawie połowę lipca, to pogoda wybitnie jesienna, chociaż z drugiej strony my często narzekamy na pogodę i dzielimy pogodę albo cały rok na ten okres, kiedy to jest albo za gorąco, albo za zimno, albo zbyt deszczowo, albo za sucho. Więc no, to we Lwowie zresztą trzeba się przyznać, każda pogoda jest wspaniała.
0: A zatem przechodzimy do ostatnich wydarzeń i chyba jest to zdominowane przez stosunki polsko-ukraińskie. Prawdopodobnie wydzwaniają do ciebie już przeróżne, już od jakiegoś czasu, przeróżne redakcje z Polski, żebyś to komentował, bo wiem, że tak było i odbyło się spotkanie. Nawet chyba się nie zapowiadało na początku, że do tego dojdzie, bo panowie chyba nie bardzo chcieli się spotykać wcześniej. Teraz, w tym okresie pogorszenia stosunków polsko-ukraińskich, obydwu prezydentów, to znaczy Rzeczypospolitej i Ukrainy. Arturze.
1: Wojciechu, tutaj nie do końca bym był zgodny z tym, że nie chcieli się spotkać. Spotkanie na marginesie szczytu w Ankarze, szczytu NATO, się odbyło na wniosek, na prośbę prezydenta Zeleńskiego. Tak poinformował między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Nawrocki, jak i też doradcy Nawrockiego. Rozmawiali ponad godzinę.
0: Miałem na myśli ten moment, kiedy zaczął się zwrot odznaczeń. Myślę, że w tym momencie nikt specjalnie z nich nie bardzo chciał rozmawiać. No ale dobrze, to już jest moje gdybanie. Arturze, nie przerywam ci więcej.
1: Pytanie, co z tych rozmów wynika. I według komunikatów, oczywiście oficjalnych komunikatów ze strony ukraińskiej i ze strony polskiej, wynika dwie kwestie. To znaczy komunikat Kancelarii Prezydenta Ukrainy, czyli Biura Prezydenta Ukrainy Zeleńskiego, jest bardziej enigmatyczny, taki ogólny, nie poruszający kwestii historycznych i idący właśnie w duchu całego tak naprawdę szczytu w Ankarze, czyli mówiący o sojuszu, mówiący o wspólnym zagrożeniu, mówiący o współpracy na poziomie bezpieczeństwa, na poziomie gospodarczym. Komunikat ze strony Polski, czyli z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mówi o tym samym, ale jest też druga część komunikatu, która mówi o tym, że prezydent Nawrocki w rozmowie z prezydentem Zeleńskim powtórzył stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej, powtórzył swoje stanowisko jako prezydenta. No i konkluzja jest taka, że na tym poletku historycznym nie ma przełomu. Na polu współpracy no nie nazwałbym tego przełomem, nadal jest kontynuacja współpracy.
0: A zatem na tym poletku historycznym, który w dużym stopniu dotyczy tej rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy, nie ma przełamania, tak? Nie ma, jest impas, można krótko skomentować to, co się dzieje w tej chwili. Chociaż pewnie najbliższe miesiące znowu mogą nam przynieść różne niespodzianki w tej kwestii.
1: No, obserwując przestrzeń informacyjną, tak naprawdę niespodzianki może nam przynieść każdy następny dzień, a nawet ja bym rzekł każda następna godzina. Niestety tak naprawdę poruszanie się w tej przestrzeni informacyjnej ja bym porównał nawet do poruszania się po polu minowym. Tak? Na przykład dla publicystów, czy też dla dziennikarzy, to jest bardzo trudny teraz czas. Z jednej prostej przyczyny, że ty możesz skończyć pisać jakiś tekst, przygotowywać jakąś audycję i nagle coś może się zmienić. Oczywiście zauważyłem na tym poziomie politycznym po stronie ukraińskiej niejako takie wygaszanie tego konfliktu. Tak jak my wcześniej widzieliśmy, że to było takie ostre parcie do przodu i taka eskalacja w ogóle ponad miarę, to teraz no, całe szczęście, przynajmniej w ostatnich dwóch dniach nie widzę żadnych komunikatów eskalacyjnych. Możliwe, że właśnie ten szczyt NATO nie tylko pomógł w kwestiach obrony, w kwestiach wyznaczenia strategii, ale także pomógł w kwestiach ewentualnego uświadomienia, że na pewno Ukraina na tej eskalacji nie korzysta. Nie korzysta na tym też Polska. Różnica jest tylko zasadnicza. Ukraina prowadzi wojnę w tej chwili. Wojnę, która oczywiście w danej chwili wygląda jako wojna, która przysparza Federacji Rosyjskiej ogromnych strat i gospodarczych, i ludzkich. Niemniej jednak nadal ta wojna nie jest przesądzona, nadal nie można czuć się bezpiecznie na terenie Ukrainy, nadal nie jest pewne, w jaki sposób Ukraina będzie w stanie wywalczyć swoją państwowość, swoją niezależność, swoje prawo do istnienia. Dlatego faktycznie no, z niepokojem spoglądam na to, co się dzieje właśnie w relacjach polsko-ukraińskich. Bo faktycznie ten poziom eskalacji sięgnął no, w pewnym momencie prawie zenitu i nawet bym rzekł swoistej histerii.
0: A jakbyś opisał to, co działo się w mediach społecznościowych, również w blogosferze, bo tak jak mówiłeś, że bardzo duża intensyfikacja była w oficjalnych wypowiedziach, być może też w publikacjach medialnych, to właściwie dotyczyło to wszystkiego, całej sfery informacyjno-blogowej, tak to nazwijmy.
1: No tak, tutaj dwie rzeczywistości, o których ja często mówię. Rzeczywistość taka realna, kiedy to rozmawiam z żywymi ludźmi, kiedy to rozmawiam zarówno z dziennikarzami, z komentatorami, z albo z, nazwijmy to może tak kolokwialnie, zwykłymi obywatelami Ukrainy, czy też z żołnierzami, no to te emocje są zupełnie inne. Ten poziom, ta temperatura dyskusji jest zdecydowanie niższa. Nie mówię tutaj o tym, że we wszystkim musimy się tak naprawdę zgadzać, no bo tak nawet bym nie chciał, żeby istniały takie społeczeństwa, w których wszystko jest na tym samym poziomie i jest ogólny konsensus w każdej kwestii. Niemniej jednak, jeżeli faktycznie spojrzymy na przestrzeń informacyjną, czy na media społecznościowe, to dało się zauważyć radykalne wzmożenie tak naprawdę nastroi antypolskich. Moim zdaniem spora część z tej narracji została, no wyglądało to tak, jakby to było od dawna przygotowywane. Więc w tym przypadku uaktywniły się nawet takie konta, których wcześniej nie widziałem. Dodatkowo mam też wrażenie, że jednak jakoś algorytmy sieci społecznościowych w tym pomagały, bo o ile wcześniej na przykład na moim wallu, posłużę się taką współczesną nowomową, nie tak często zjawiały się na przykład na tym samym X-ie, czyli dawnym Twitterze, konta ukraińskie, to nagle tych kont ukraińskich miałem totalne zatrzęsienie i z drugiej strony kont polskich właśnie, które też też nie zmniejszały temperatury potencjalnej tej dyskusji. Więc mam nadzieję, że jednak to zostanie niebawem wyciszone, a wyciszyć da się to w jeden prosty, banalny sposób, o którym my tak naprawdę w naszych audycjach mówimy niemalże w każdej audycji poświęconej czy rocznicom zbrodni wołyńskiej, czy jakimkolwiek innym relacjom polsko-ukraińskim. Wystarczy tak naprawdę przeprowadzić odpowiednie badania, wystarczy dokonać ekshumacji, wystarczy tak naprawdę upamiętnić każdą z tych osób zamordowanych w latach 40. XX wieku. Warto zaznaczyć, że nie tylko zamordowanych na Wołyniu, tak? Bo często w świadomości polskiej to jest hasło to Wołyń. Ja mam czasami wrażenie, że są tacy ludzie, którzy posługują się hasłem Wołyń, nie wiedząc, gdzie ten Wołyń w ogóle się znajduje, ale jednak do tego typu akcji antypolskich dochodziło w wielu miejscach, czy w Galicji Wschodniej, tutaj na terenie ziemi lwowskiej, ziemi stanisławowskiej, na Tarnopolszczyźnie, na Podolu nawet. A, no właśnie. Taka dosyć dobra informacja dotarła do mnie wczoraj wieczorem, a mianowicie w Późnikach. Późniki to jest miejscowość w obwodzie tarnopolskim. Tak naprawdę to ponoć Podole jest geograficznie już, ale tam były przeprowadzone dwa poszukiwania, jedne ekshumacje, drugie poszukiwania na razie zakończyły się fiaskiem, to znaczy nie znaleziono masowych grobów, ale przy pierwszych poszukiwaniach i pierwszych ekshumacjach już dzięki zespołowi profesora Andrzeja Osowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie udało się imiennie na podstawie badań wskazać ofiary. I uważam to za naprawdę niesamowity sukces. Co prawda na razie to jest tylko 8 osób, ale tylko albo aż 8 osób. Po 80 latach rodziny dokładnie wiedzą, gdzie są pochowane ich przodkowie, którzy w sposób barbarzyński zostali zamordowani w latach 40. właśnie między innymi w Późnikach. Prowadzone są prace teraz w Hucie Pieniackiej. Na razie prace badawcze. Odkryto tak naprawdę miejsce, jedno prawdopodobnie z miejsc masowego pochówku pomordowanych w tej wsi, tej bardzo dużej wsi. Myślę, że po dokonaniu ekshumacji identyczna procedura, czyli badania i dalsze niestety poszukiwania, bo niestety tych miejsc no, są co najmniej setki, jak nie tysiące.
0: Artur Żak, powiedziałeś, wystarczy zrobić banalną rzecz. Nie wiem, czy użyłeś tego przymiotnika, no ale jak wiemy, to debata, czy starania, czy rozmowy na ten temat trwają od wielu, wielu, wielu lat.
1: No właśnie, to jest najbardziej dziwne w tej całej sytuacji, bo tak naprawdę rozliczenie się z własną historią oczywiście nie jest łatwe i nie jest banalne, ale żeby dojść do rozliczenia, to musisz wykonać tą właśnie bardziej banalną, bardziej administracyjną część, tak? Bo tutaj, jeżeli mówimy o ekshumacjach, czy też poszukiwaniach, które no muszą przed ekshumacjami się odbyć, to jest kwestia administracyjna, administracyjnego podejścia. Tutaj nie ma nawet oceny danego wydarzenia. Tutaj nie ma, nie powinno być emocji w tym temacie, a niestety większa część mojego życia przybiega w sytuacji rozmów na temat zbrodni z lat 40. dokonanych przez rewolucyjną, przez zbrojne ramy rewolucyjnej frakcji OUN. Więc powiem ci szczerze, Wojciechu, że chciałbym mieć jakiś inny temat też do rozmowy. A niestety rzeczywistość mi na to nie pozwala. I dlaczego powiedziałem, że banalne? Bo wtedy, kiedy byśmy przeszli ten administracyjny proces, proces także naukowy, identyfikacji, upamiętnienia godziwego pochówku w obrządku chrześcijańskim, no to wtedy można by było ewentualnie wyciągać konkretne wnioski. Historycy mieliby większe pole do popisu, mogliby się posługiwać nie tylko dokumentami z archiwów, nie tylko zeznaniami świadków, które no, niestety takie są Takie są koleje losów, że jednak często te zeznania świadków ulegają wypaczeniu i nie ma akurat w tym nic złego i to jest akurat normalne, bo opowieści rodzinne często w jakiś sposób się deformują, ale mieliby w rękach właśnie fizyczne potwierdzenie, a najważniejsze, ci ludzie mieliby wreszcie po 80 latach godziwe miejsce spoczynku, pochówku, na które każdy zasłużył, szczególnie oni. Jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Lwowianie dzisiaj się wybiorą. Wiem, że kilka organizacji organizuje wyjazd do Huciska, czy Hucisk, bo różnie na tą wieś się mówi, ale to jednak jest Hucisko. To jest taka wieś już nieistniejąca niestety w powiecie bubrowieckim. Tam w 1944 roku, dokładnie 12 kwietnia, ponad 100 osób zginęło w wyniku właśnie akcji między innymi SKW i Ukraińskiej Powstańczej Armii. SKW to są takie oddziały samoobrony ukraińskich wsi na tamtym rejonie. Więc tam także ci, którzy zostali zamordowani w latach 40. zostaną upamiętnieni. Wiem też, że między innymi moi znajomi pojadą do Huty Pieniackiej, tam jednak jest dojazd trochę trudniejszy, to znaczy nie tylko, że ta miejscowość nieistniejąca jest dalej, ale po prostu trudno jest dojechać, szczególnie teraz po padających deszczach, bo około tam 4 kilometrów trzeba pokonać taką polną, nieutwardzoną drogą, więc w większości przypadków, jeżeli ktoś nie ma samochodu terenowego, to ma problem z dojazdem. Niemniej jednak zadeklarowali, że też tam się wybiorą. A, jeszcze Wojciechu, może na koniec taka informacja zupełnie niezwiązana z tą smutną, tragiczną rocznicą tak naprawdę narodu polskiego. Chciałem powiedzieć o w sumie wyjątkowym wydarzeniu, bo może ktoś nas słucha z Lwowa i zdąży jeszcze pójść. O 13:00 w Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, tym Centrum Kultury, które jest przy Kurii Metropolitalnej Kościoła Rzymskokatolickiego, odbędzie się spotkanie z wnuczką generała Stanisława Maczka, z panią Karoliną Maczek z Kilen. Przyjechała do Lwowa, spotka się z Polakami i myślę, że nie tylko z Polakami z Lwowa, aby porozmawiać o swoim dziadku, o osobie, która pochodziła spod Lwowa, która z Lwowem, bo urodził się on w Szczercu, która z Lwowem była niewątpliwie bardzo powiązana. Dla osoby, w sumie dla mnie osoby wyjątkowej. No i będzie można zadać pytania, można będzie porozmawiać o tym, jaki Stanisław Maczek, generał Stanisław Maczek, był prywatnie w domu.
0: Tutaj, Arturze, trzeba jeszcze wspomnieć jedną rocznicę. Dwa dni temu, 9 lipca, minęła 6. rocznica, odkąd odszedł Mirosław Rowicki, założyciel i wieloletni redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego. I przy tej okazji możemy jeszcze podać jedną informację, bo brałeś udział w załatwianiu, to brzydkie słowo, ale no tak to określmy, tego, co nastąpi, to znaczy mszy świętej w kościele świętej Marii Magdaleny, która zostanie odprawiona w tym tygodniu.
1: Tak, to już 6 lat. W kościele Marii Magdaleny w Lwowie, tak jak powiedziałeś, o godzinie 8 rano w najbliższą środę, czyli 15 lipca, zostanie odprawiona msza święta za duszę Mirosława Rowickiego. Osoby wyjątkowej tak naprawdę dla naszych terenów, dla naszych społeczeństw. Osoby, która stworzyła coś, co myślę, że chyba nikomu się nie udało stworzyć na poziomie w sumie ogólnoświatowym, tak bym powiedział, tak? Bo jednak cała redakcja Kuriera Galicyjskiego, a tak naprawdę środowiska, które było skupione wokół Kuriera Galicyjskiego, bo to nie tylko redakcja, to jest faktycznie taki spiżowy pomnik dla Mirka. Ja właśnie tak jak ty to określiłeś, załatwiając tę mszę z proboszczem kościoła parafii świętej Marii Magdaleny w Lwowie, naprawdę w pewnym momencie bardzo się zdziwiłem, że to już jest 6. rocznica. Bo proboszcz mi zadał pytanie i ja zacząłem sprawdzać i okazało się, że faktycznie to już 6 lat nie ma Mirka.
0: Nie chcę się wierzyć, ale to prawda. Tak, to 6 lat temu odszedł Mirosław Rowicki. Dodajmy jeszcze, że dzieło jego życia oczywiście istnieje i cały czas działa. Redakcja Kurier Galicyjski, nie tylko dwutygodnik, ale również portal i inne odsłony. Natomiast finansowanie Rzeczypospolitej dla tej redakcji zostało bardzo, bardzo przycięte i sytuacja jest w tej chwili, nie wiem czy dramatyczna, ale nie najlepsza, Arturze.
1: W rzeczy samej, ale tak naprawdę dla sporej części redakcji działających na Ukrainie, ale także na Litwie, także na Białorusi i innych państwach, faktycznie finansowanie zostały, łagodnie mówiąc, pomniejszone. Niektóre redakcje w ogóle straciły finansowanie, co wiąże się na pewno z utratą jakiejkolwiek działalności, z możliwością wykonywania jakiejkolwiek działalności. Często działalności, która była realizowana przez dziesięciolecia. Często właśnie przez redakcje, w które między innymi nawet wychodząc z takich merkantylnych przesłanek polski podatnik przez dziesięciolecia inwestował. Teraz niektóre redakcje muszą się liczyć bądź z radykalnym ograniczeniem prowadzenia swojej działalności dziennikarskiej, bądź z całkowitą likwidacją. Według informacji ogólnodostępnych Kurier Galicyjski faktycznie otrzymał około chyba 30%. Tak było między innymi także na komisji sejmowej powołanej do zbadania tego tematu, jak i w komunikatach Senatu, który to właśnie niesie pieczę nad Polakami i Polonią. Generalnie polegając na tym, że organizuje konkurs i dofinansowuje ich działania. 30% tego, co było w ubiegłym roku, więc no, tutaj można sobie tylko wyobrazić, jeżeli zmniejszamy budżet o 30%, no to chyba nie jest najlepiej, że to tak określę, bo jakoś nieparlamentarne słowa mi, Wojciechu, chyba do głowy przychodzą, więc jednak powiem, że jest chyba nie najlepiej.
0: Jest chyba nie najlepiej, to jest najlepszy komentarz, nie wiem czy właśnie te inne to już może zostawmy na poza anteną, już nie przy włączonym mikrofonie, żeby nie używać angielskiego określenia. Arturze, bardzo ci dziękuję, a ja mam dość długą drogę, to znaczy z jednej granicy Rzeczypospolitej, z Budziszyna, z Łużyc, muszę się przedostać na drugą granicę i dojechać do Lwowa, no ale mam na to 3 dni, 4 nawet, więc może jeszcze nie jest to taka daleka droga, biorąc pod uwagę, ile czasu mi pozostało. Artur Żak z Lwowa, bardzo dziękuję za korespondencję, a my, gdyby nie to, że dzisiaj jest ta rocznica, 11 lipca, zaprezentowałbym Państwu skoczną muzykę serbo-łużycką, ale to chyba nie ta okazja, nie ten nastrój, więc może posłuchajmy Przemysława Gintrowskiego, a do Serbów Łużyckich wrócimy jeszcze w przyszłości w programie wschodnim.

imperium między Atenami i Megarą. Wykładałem puszczą wąwozem, przepaścią sam. Bez rady starców głupich insygniów z prostą maczką w dłoni, odziany tylko w cień wilka i grozę budzący dźwięk słowa Damastes. Brak mi było poddanych, to znaczy miałem ich na krótko. Nie dożywali świtu, jest jednak oszczerstwem nazwanie mnie zabójcą, jak głoszą fałszerze historii. W istocie byłem uczonym reformatorem społecznym. Moją prawdziwą pasją była antropometria. Wymyśliłem łoże na miarę.

0: Próbując wnieść różnicę między tym, co wysokie, a niskie.
1: Ludzkości obrzydliwie różnorodne.

pozbawią mnie życia Teseusz, morderca niewinnego Minotaura. Ten, który zgłębiał labirynt z babskim kłębkiem wnuczki, pełen forteli oszustw bez zasad i wizji przyszłości.

zimna, drżąc przy domowym ognisku, zasłuchani w głodowy kiszek marsz. Po ostatnim wypijmy kieliszku, zanim świecy dotli się blask. Papierosa puśćmy dokoła, przeczytamy z zakazanych coś ksiąg, bo nad ranem nikt przecież nie woła.

0: To był Przemysław Gintrowski, a po drugiej stronie telefonu Krzesimir Dębski, kompozytor, muzyk, skrzypek jazzowy, The String Connection, dyrektor, cymbalista. Długo by wymieniać zasługi, ale są takie sytuacje, takie dni, kiedy z profesorem rozmawiamy, media rozmawiają nie na temat muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, cieszymy się, że udało się z panem połączyć, bo jest pan dzisiaj oblegany. Jaki dla pana, profesorze, osobiście, jaki to jest dzień, bo ta rocznica, która dotyczy historii narodu polskiego na kresach Rzeczypospolitej, to również jest kawałek historii osobistej, historii rodzinnej.
1: No tak, ja się urodziłem szczęśliwie 10 lat po tych mordach akurat. No więc wydaje się, że daleko, dawno, ale nie. To jest bardzo mały dystans, prawda? 10 lat tylko. No się to odbyło. I przez te lata taka była sytuacja, że nie mieliśmy grobów na wszystkich świętych. Zapalaliśmy świeczki, cała rodzina, obcym ludziom, którzy jakimś nieznanym żołnierzom, czasami żołnierzom z I wojny światowej, austriackim, przed Kielcach, gdy mieszkaliśmy. Bo oczywiście te wydarzenia na wojnie spowodowały, że byliśmy rodziną bezdomnych tułaczy, którzy ciągle zmieniali miejsce zamieszkania i nigdzie nie mogliśmy zakotwiczyć jakoś tak na dłużej.
0: Kisielówka to jest wieś, z której pochodzi pana rodzina i ten dzień, który teraz obchodzimy, to był, ta tragedia właśnie odbyła się tego dnia, 11 lipca.
1: Tak, to Kisielin, dokładnie to jest Kisielin miejscowość i to miasteczko było zbudowane, stworzone przez ruskiego wojewodę Kisiela, tego z ogniem mieczem, z powieści, który był senatorem, prawda, Polski całej, nazwijmy senatorem. Halo? Czy mnie słychać? Halo?
2: Tak, słychać pana bardzo dobrze. Mamy chwilowe problemy techniczne, więc połączymy się ponownie za 30 sekund. 30 sekund. Program

0: Rozłączyło mnie, panie profesorze. Jeszcze powtórzę pytanie.
1: Tak, tak,
0: 11 lipca to jest dzień, kiedy pana rodzice, który pana rodzice przeżyli, ale też doświadczyli tragicznie, ale dla wielu ich przyjaciół, sąsiadów to była ostatnia msza święta na tym padoku.

0: dole.
1: Tak, i to razem były, jednocześnie była ostatnia msza, ostatnia chwila życia moich dziadków, którzy nie byli w kościele tego dnia i zostali zamordowani, już uprowadzeni. No, los jest nieznany, tak.
0: Los jest nieznany i też państwo nie wiedzą, gdzie zostali pochowani, co się z nimi stało. Czego by pan oczekiwał, bo walczy pan, czy mówi pan może o tych doświadczeniach, o pamięć o ofiar zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, należałoby dodać, bo przecież to nie tylko Wołyń. Miał pan dyskusję też, o czym się dowiedziałem całkiem niedawno, na temat tego kościoła, w którym okazuje się, co za fatalny zbieg okoliczności, był nagrany teledysk zespołu Tartak. Czego by pan oczekiwał od strony ukraińskiej?
1: No, oczekiwałbym, żeby, to jest nasza właśnie rola, naszych Polaków, żeby im, przede wszystkim poinformować ich, co było, ponieważ większość Ukraińców w ogóle nie ma pojęcia, że to jest temat jakiś wyparty i trzeba by chyba przetłumaczyć polskie pozycje historyczne, te poważne, najlepsze, na język ukraiński i wprowadzić to w obieg do sprzedaży, czy nawet za darmo. Powinna być akcja prowadzona wręczenia książek, uświadomienia narodu ukraińskiego o tych właśnie wydarzeniach. Co to w ogóle było, ponieważ no, w zasadzie nie mają wiedzy, albo ci, którzy coś słyszeli, to absolutnie wypierają. Nie mogą tego przyjąć do wiadomości.
0: Natomiast historycy ukraińscy znają te pozycje i oni zazwyczaj jakoś bagatelizują albo twierdzą, że Polacy nie mają dostępu do wszystkich źródeł, że ten obraz całościowy nie jest taki czarno-biały.
1: Tak, wypierają. Tak. Tak, absolutnie, że właśnie no, wypierają i właśnie fałszują historię. No. A potem no, to doszło, jak wiemy, do teraz już do gloryfikacji upowców. No i już są pomniki i prowadzą akcje. W szkołach uczą wersji swojej ukraińskiej. No i bardzo myślę, że to jest niedobra, bo nie zdają sobie sprawy chyba Ukraińcy, przywódcy i politycy, że to będzie bardzo groźna rzecz, ponieważ wojna ukraińsko-rosyjska, rosyjsko-ukraińska zaczęła się pod hasłem walki z faszystowską Ukrainą. I tu w tym momencie Ukraińcy podkładają się po propagandzie sowieckiej. No, że właśnie to jest taka wersja im pasuje i to będzie się powiększała. Ta wiedza będzie się zakorzeniała u Rosjan i będą próbowały wykorzystywać je propagandowo. Bo no, potem będzie sytuacja taka, że trzeba by może, będzie Ukraina chciała wejść do, że takie zgłasza aspiracje, wejść do Unii Europejskiej. No i to w Unii Europejskiej no, nacjonalizm nie jest akceptowany. Chorwacja miała przy wejściu do Unii problemy bardzo poważne i musiała zrewidować swoje stanowiska i całe historiografię. No i to ewentualnie, jeżeli Ukraińcy będą chcieli wchodzić, to będą musieli odbyć taką bardzo bolesną drogę również. Chyba lepiej właśnie już teraz się przygotowywać do tej roli w oparciu o prawdziwe, dobre źródła historyczne.
0: Ja będę trochę adwokatem diabła. Mieszkałem długo na Ukrainie, odbyłem też szereg rozmów i tam jak gdyby to spojrzenie jest zupełnie inne. To znaczy dla nich UPA to była przede wszystkim armia, która walczyła z Sowietami i to jest ta perspektywa, a ten okres niezbyt chlubny jest właściwie niezauważony, a w świadomości powszechnej jego nie ma w ogóle. Ewentualnie są stwierdzenia, no tak, no może nie zawsze graliśmy czysto, no ale to jedni i drudzy mają krew na rękach.
1: Tak, to jest taka typowa propagandowa wersja ukraińskich nacjonalistów, tak.
0: Rozumiem, że tak pan to skomentuję. Krzesimir Dębski, bardzo dziękuję za rozmowę. A jeszcze nie, jedno pytanie jeszcze miałem w zanadrzu. Pamiętam, że kiedyś w mediach krążył taki filmik, czy opisana już sytuacja, nie pamiętam dokładnie, kiedy występując pan we Lwowie powiedział o doświadczeniach swojej rodziny, o tym mordzie, który jest w pamięci rodziny Dębskich i nie tylko. Gdy pan mówił o tym na Ukrainie, jakie były relacje? Czy spotykał się pan z czymś, czego pan oczekiwał?
1: Nie, absolutne niezrozumienie. W ogóle nie dociera. Takie rzeczy nie docierały. To są takie dość świeże kraje, w którym odrodziła się państwowość, czy jakaś taka polityczna tożsamość, że nie wypierają. To są w szoku i to jest dla nich nie do przyjęcia. Po prostu nie całkowite niezrozumienie sprawy.
0: Mhm. Czy to było zbywane milczeniem, czy spuszczaniem oczu?
1: Tak, zaskakuje milczenie i nie, i w ogóle nie przyjęcie, to jest jakaś abstrakcyjna sprawa. Nie, o czym on mówi, nie wiadomo. Tak, nie. I tyle. Mhm. Tak to bywa. I wśród, to jest głęboki problem, żeby właśnie uświadomić, że na przykład, bo wśród Ukraińców jest ten jeszcze się mówi polskie pany, prawda? Kiedyś mówiono, a to nie byli polscy panowie, tylko to byli przeważnie te wielkie rody, bo bardzo bogatych naszych arystokratów, te wielkie rody, były pochodzenia wszystkie bez wyjątku właśnie wschodniego. I to Jarema Wiśniowiecki na przykład ten jest najbardziej jaskrawym przykładem właśnie ruskiego pana, księcia, który swoich chłopów, prawda, mordował i powstania tłumił. I to tego też właściwie nie przyjmuje się do wiedzy w Ukrainie i w ogóle ten obszar jest zupełnie nieznany dla Ukraińców. Polskie pany istnieje. To istnieje to u nich, świadomości polskie pany, ale nie, z czym to się wiązało, to w ogóle nie rozumieją.
0: No a dodajmy, że przecież rodzina pana i sąsiedzi to nie było ziemiaństwo, prawda? To nie były pany, jak to się mówi.
1: Tak. No właśnie to byli przeważnie, to byli chłopi, osadnicy, niektórzy zubożała szlachta, tak, to tak. Nie byli to imperialiści, nie byli to jacyś ludzie głęboko osadzeni we władzy czy w czymś. No ewentualnie można tylko powiedzieć, że wielu było bardzo biednych ludzi i to zupełnie do nich się nie odnosiły określenia polskie pany. No bo ponieważ po pierwszej wojnie światowej, pierwsza wojna światowa, front tam stało prawie 2 lata. Więc wszystko, co by tego mogło być, to by zostało zniszczone, zrabowane, wymordowane. No tragiczna po prostu ziemia i tym bardziej jest to niesprawiedliwe, jeżeli się takie nieprawdziwe tezy przedstawia teraz współczesnym badaczom.
0: Z rozmowy z Piotrem Zychowiczem też wiem, że mieszkańcy Kisielina trafiali jeszcze, ukraińscy mieszkańcy, do domu pana rodziców.
1: Ja byłem też kilkakrotnie z ojcem moim raz z mamą. Odwiedzaliśmy te tereny. No ale właśnie to już było zupełnie nie sowieckie myślenie tych ludzi i absolutnie tam wypieranie i wręcz niszczenie, bo jakichś grobów, które już symboliczne, które mój ojciec stawiał, czy organizował akcje uświadamiające, jakieś tablice, to wszystko już jest teraz, było zniszczone, teraz z kolei muszę powiedzieć, że jest akcja, że przyjeżdżą motocykliści polscy i to często są żołnierze, czy policjanci, czy dawni tacy ludzie, biorą na przykład kontusze polskie, przebierają się w stroje i upamiętniają te miejsca w pamięci i również porządkują cmentarze Ostatnio też właśnie w Kisielinie, w miejscowości, gdzie moi rodzice, dziadkowie, przepraszam, no zniknęli z tej miejscowości.
0: Profesor Krzesimir Dębski, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan dzisiaj uczestniczy w uroczystościach, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, będę trochę uroczystości wpadał na tę uroczystość, ale jednocześnie mam próby, dzisiaj mam koncert też na Zamku Królewskim i będę tam też wspominał te wydarzenia.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam z Budziszyna, bo tak się złożyło, że ja jestem w tej chwili na urlopie. Wszystkiego dobrego.
1: Budziszynie, no świetnie. Bardzo koncerty, pisałem muzykę budziszyńską, tylko no właśnie, mówi pan trochę po ich języku?
0: Mówi pan o serbsko-łużyckim?
1: Serbsko-łużyckim, tak. Tak, napisałem trochę...
0: Dzień dobry, dobre ranie, to jest rano się mówi i dobry dzień. Tak. I Boże mnie to do widzenia. Tylko tyle.
1: Tak, tak, bardzo jest tak trochę odwrotnie w wielu głosach. No ja napisałem kilka utworów do tekstów właśnie serbo-łużyckich w swoim czasie. I tam były koncerty.
0: Że do pana tak. Profesora odezwę się już w tematach muzycznych następnym razem.
1: Tak. No to bardzo, bardzo ciekawe, tak. Mam zbiory nawet pieśni, melodie i serbo-łużyckich. Bardzo ciekawe. To proszę wspierać. Bardzo, bardzo dużą sympatię czuję do właśnie serbo-łużyczan.
0: A to było moje marzenie od czasów studenckich, żeby to przyjechać i właśnie w tej chwili jestem pierwszy raz w życiu. Nie wiedziałem, że dotrzymy w naszej rozmowie do takiego finału. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, do widzenia.
0: Naszym gościem był Krzesimir Dębski, kompozytor, muzyk, skrzypek. Jak się okazuje, człowiek, encyklopedia i człowiek o wielu, wielu umiejętnościach i ogromnej wiedzy. Igor Toporowski realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i przypominam, w niedzielę o godzinie 17:00 Czarne Niebo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: To jak? Kto wygra mundial?
8: Nie wiem, a co ty myślisz?
7: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
8: No wszystko fajnie, ale z kim?
7: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
8: Dobra, a kiedy?
9: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Po reklamie.
10: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartysz.
11: Widział ktoś żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
12: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
11: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
12: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
13: Autopromocja.
14: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
15: i Krzysztof Masłoń.
16: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
13: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz, że ten mikrofon się prawie przewraca? Chodź, pomóż mi. O, zobacz, zobacz, zobacz. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie mamy tutaj problem techniczny, bo jest nowy sprzęt od jakiegoś czasu i statywy ma lżejsze od mikrofonu, jak widać. Tak będzie dobrze, mówisz? No to jeśli... Tak, mój kochany Igor Toporowski mnie tu wspomaga też technicznie. Tak, Hania teraz gdzieś nie wiadomo gdzie, ale zawsze jest z nami. A właśnie ja mam ogłosić, że kto nie zdąży posłuchać w sobotę moich audycji Sztuka jest magią, to w każdą środę o godzinie 18:00 premiera na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj moim gościem telefonicznie jest mój przyjaciel bardzo serdeczny i wieloletni gość naszego Radia Wnet, więc czasem mu się może trafić, że nie jest w stanie dojechać. Max, jesteś tam w Lublinie?
1: Jestem, dzień dobry.
0: A właśnie, ja zapomniałam słuchawki wyłożyć, przepraszam, już. Ale ja nic nie słyszę.
1: Halo, teraz słyszymy się?
0: Teraz, tak, bardzo dobrze.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię w twoim pięknym Lublinie, a moim bardzo bliskim mieście. Jak się masz, odpocząłeś po trudach i emocjach bardziej wiadomego festiwalu?
1: No i jeszcze, że tak powiem, nie miałem na to okazji, dlatego że cały czas coś się dzieje i cały czas jeszcze muszę różne tutaj sprawy załatwiać, ale już niedługo rzeczywiście odpocznę, bo jak wiesz, wyjeżdżam na urlop, na
0: gdzie
1: wakacje.
0: Gdzie do Rzymu jedziesz?
1: Nie wiem właśnie gdzie, to znaczy jadę przed siebie. Tak, nie, po prostu wsiadam w samochód, jadę na południe. Może dojadę do Rzymu, a może nie. I tak się rozsmakowuję w tym właśnie, że nie wiem, co mnie czeka w tej podróży. Tak.
0: To jest też pomysł, wiesz, na wakacje. Słuchaj, Max, ja tutaj tydzień temu zachwytywałam się właśnie tym wspaniałym festiwalem, na którym znalazłam się dzięki tobie. Był to 23. festiwal filmowy Rozmowy Niezwykłe Katarzyny Seweryn, oczywiście żony Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, wybitnego aktora teatru i filmu. O nim tutaj też opowiadam. No więc muszę ci powiedzieć, już upłynęło 10 dni od naszego pobytu tam w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu, ale jestem ciągle pod niesamowitym wrażeniem. Wiesz, ja w życiu zaliczyłam kilka wybitnych takich wydarzeń, ale to, co spotkałam tam u Kasi Seweryn, to jest coś niesłychanego w nastroju, w poziomie, w jakiejś atmosferze ogromnej przyjaźni, bliskości, serdeczności. A ty tam jesteś, który rok byłeś? Drugi czy trzeci?
1: Drugi. Dopiero drugi rok, tak? Ale bardzo miło mi w ogóle słyszeć te słowa. I bardzo się cieszę, że przyjechałaś do nas, do Ostrowca Świętokrzyskiego, bo to spotkanie z tobą było jednym z ważniejszych punktów programu tego festiwalu, więc
0: dziękuję.
1: Wspaniale, to było naprawdę wspaniałe spotkanie i też takie głosy do mnie później dochodziły, że to było spotkanie, które pozostało na długo w pamięci, a nawet teraz też ludzie wspominają, którzy byli albo nawet nie byli, a słyszeli. Więc jeszcze raz dziękuję.
0: Ale bo w ogóle tam są w tym Ostrowcu wspaniali ludzie, wiesz, na przykład pan dyrektor tej pięknej biblioteki otoczonej książkami na półkach, galeryjkami wysoko w tej hali produkcyjnej, niegdysiejszej, właśnie browar kultury, jak to się ładnie nazywa. A co się tam jeszcze mieści poza biblioteką?
1: Tam się mieści też biuro wystaw artystycznych.
0: Tak.
1: I tam rzeczywiście są organizowane różne wystawy. Jest też kino i właśnie w tym kinie odbywały się również pokazy festiwalowe. Kino właśnie w Browarze Kultury. Co ciekawe, to jest kino Etiuda, tak się nazywa. To kino Etiuda jest w dwóch miejscach, to znaczy jest też w Centrum Tradycji Hutnictwa, które jest jakieś tam...
0: Wiem, znam tę salę, ale już unowocześniona.
1: Zresztą ty tam występowałaś, tak jak opowiadałaś,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, przed laty. Najpierw z Teatrem Ziemi Łódzkiej, a potem z programem radiowym z Dywanikiem. Tak, no widzisz, świat jest niezwykle mały i okazuje się, dlatego wspomniałam zachwytem, no tydzień temu też opowiadałam o urodzie tej biblioteki. To jest coś niespotykanego, te półki, które są tak na oczach i dostępne na tych galeryjkach. I właśnie, bo tam zawieźli nas z Witusiem do gabinetu dyrektora, żebym się tam mogła przebrać. I dyrektor się okazał wspaniałym, przecudownym, bardzo inteligentnym człowiekiem, który przedtem pracował... w ogóle zaczynał jako nauczyciel i uczył historii. Potem był w samorządzie, został wiceprezydentem miasta, a ostatnio, właśnie od paru lat, dyrektorem biblioteki jest bardzo lubiany, jest ceniony, bo jest niezwykle kontaktowy, bardzo, bardzo ciepły, a rozmawialiśmy dość długo przed rozpoczęciem naszego spotkania i okazało się, że jak powiedziałam, Radio Wnet, że jest to radio Krzysztofa Skowrońskiego. Ach, Krzysztofa Skowrońskiego, no to był zorientowany, że nasz szef jest wybitnym dziennikarzem nie tylko swojego pokolenia. Zresztą spotkałam niedawno niegdysiejszego ministra kultury Andrzeja Celińskiego, a on poznał naszego Krzysztofa jeszcze w Radiu Z. Widzisz, jaki świat jest mały. A powiedz mi, jak ty tam trafiłeś właśnie na ten festiwal?
1: Zresztą dość zabawny to był sposób.
0: No trafienia. Powiedz, tak.
1: Dlatego, że na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym właśnie jakieś 2 czy może 3 lata temu był Andrzej Seweryn z filmem o sobie dokumentalnym Jestem postacią fikcyjną. To był film opowiadający o roku z jego życia, między innymi wtedy, kiedy kręcił ten Zanussiego film Liczba doskonała.
0: Ach, to wspaniały film, mało znany. To jeden z najpiękniejszych filmów Krzysztofa Zanussiego. Tak, no właśnie. Film.
1: No i właśnie oni, to znaczy, bo Kasia była właśnie producentką tego filmu. Tak, Andrzej Seweryn jako bohater też się pojawili właśnie na tym festiwalu, a ja z mojego radia dostałem zadanie, czy też sam sobie takie zadanie wybrałem, żeby zrobić z nimi wywiad. No i tak jakoś wyszło, że się zaprzyjaźniliśmy od tego wywiadu i później Kasia zadzwoniła i zapytała, czy coś tam mógłbym zrobić w jakimś kontekście właśnie festiwalowym. No i tak już krok po kroku stało się, że do tej ekipy dołączyłem.
0: No ale słuchaj, ty dopiero co zrobiłeś licencjat, obroniłeś swój licencjat. Uniwersytet Warszawski był tak samo zamknięty jak my w te straszliwe, straszliwe upały i wiesz co, a ty nie tylko obroniłeś online, to jeszcze obroniłeś z wyróżnieniem. Opowiedz nam, o czym napisałeś pracę licencjacką.
1: Wątki z kultury PRL-u funkcjonują we współczesnej kulturze popularnej. Czyli jak te różne wątki kulturowe, na przykład Kabaret Starszych Panów, Kalina Jędrusik i tak dalej, muzyka z tamtego czasu jest obecnie używana przez twórców jako na przykład podkład muzyczny, co często się zdarza w rapie. Więc taki był mój, że tak powiem, temat pracy. No, generalnie pisałem o właśnie takiej retromanii, bo jest taki badacz Simon Reynolds, który sformułował taką tezę w swojej książce Retromania właśnie, że kultura żywi się samą sobą, co nie jest jakoś bardzo odkrywcze, bo wiemy o tym od lat. Natomiast on uznaje, że współczesna kultura, ta taka, która nie przyszła po roku 2000, po World Trade Center mniej więcej, to jest już taka do potęgi używająca swoich korzeni, że cały czas do tych korzeni wraca i cały czas używa tego swojego dziedzictwa kulturowego. No i on uznaje, że to nie jest najlepiej, bo przez to jest pewna stagnacja.
0: Tak? Nie zgadzam się. No
1: ale ja też się właśnie nie zgodziłem. Aha. I też w tej pracy pisałem, że to nieprawda, że jednak to jest bagaż, z którego korzystając możemy tworzyć zupełnie wspaniałe formy, nowe i wcale nie trzeba jakoś go wypierać.
0: Ale właśnie ja dlatego się tak obruszyłam, bo ja sama jestem najlepszym dowodem. Przyjechałam do Polski, do PRL-u, właśnie kształciłam się w PRL-u, budowałam swoją profesję w PRL-u właśnie i miałam tak znakomitych szefów, mimo że to był PRL, ale wcale nie było tak źle, jeśli ja bardzo wcześnie zaczęłam robić audycje radiowe i po prostu i trwam nadal jako w pewnym sensie produkt PRL-u i przecież to, co robię, jest pożyteczne, ma sens, a poza tym no, moje pokolenie, zresztą to jest już dowiedzione naukowo, że zdarzają się przypadki osób świetnie funkcjonujących intelektualnie i właśnie sprawdzających się doskonale na późnym etapie życia, właśnie w takich dziedzinach jak nauka czy dziennikarstwo. Także dobrze, że broniąc tego i mnie broniłeś w pewnym sensie.
1: Tak, tak, ale to co powiedziałaś jest bardzo ciekawe, dlatego że na festiwalu, wracając z kolei do tego wątku, było spotkanie, które też miałem okazję poprowadzić z panią Lucyną Kirwil, która prywatnie jest żoną profesora Jerzego Bralczyka.
0: Ach tak, to dlatego on się tam znalazł. Rozumiem.
1: Tak, on też miał zresztą, odbyło się spotkanie z nim. Nie, pani Lucyna Kirwil jest badaczką mediów, badaczką młodzieży, generalnie naukowcem. I spotkanie też miało kolejnego gościa, to była pani Marzena Rudnicka, która napisała książkę Na wpół do starości. I to było spotkanie właśnie o tym wieku dojrzałym i o tej aktywności w tym wieku dojrzałym. I te statystyki, które gdzieś tam ta pani Marzena Rudnicka przytaczała, wskazywały, że w 2050 roku 40% społeczeństwa będzie po 70 roku życia. Ale to wcale nie oznacza, że ci ludzie nie będą pracować.
0: No właśnie.
1: Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe to jest zagadnienie. To znaczy, że ta aktywność jednak osób w dojrzałym wieku coraz bardziej się zwiększa. To jest też właśnie to twoje pokolenie, ale i te kolejne pokolenia też będą w to iść, zdaniem badaczy.
0: Wiesz co, to są sprawy bardzo indywidualne. Ja słyszę o ludziach, którzy ach, nareszcie weekend, nareszcie nic nie będę robić, albo ach, żeby emerytura, iść na emeryturę i nic nie robić. A ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby nic nie robić. Więc widzisz, to jest taka wewnętrzna potrzeba, ale nie tylko potrzeba, bo na przykład u mnie to jest ogromna ciekawość świata. Nawet mój Wituś się denerwuje, bo ja ciągle o coś pytam. A dlaczego tak? A dlaczego to? A dlaczego tamto? Tak, ja się dowiedziałam na tym spotkaniu. No właśnie, tu muszę powiedzieć, co mówiłam już tydzień temu, że ty prowadziłeś spotkanie ze mną, co jest zrozumiale, bo przecież znamy się ładnych parę lat. Ale właśnie muszę tu wrócić do atmosfery tego wspaniałego festiwalu Kasi Seweryn, że tam jest taka atmosfera zaskakująco ciepła i serdeczna. Właśnie siedzieliśmy już w tej sali biblioteki, gdzie za chwilę ma się odbyć zebranie. I zjawiła się Katarzyna Seweryn i padłyśmy sobie w objęcia i od razu byliśmy po imieniu. I w ogóle potem, jak poszliśmy razem na kolację, to czuliśmy się tak, jakbyśmy się znali całe życie. No a pan Andrzej, o czym ja nie wiedziałam, bo myśmy siedzieli tutaj u szczytu sali przy stoliku i nie wiedziałam, że pan Andrzej Seweryn przyszedł spóźniony, no bo on tam jest zabiegany bardzo. Zresztą bywa na wszystkich imprezach i siedział z tyłu. Wituś siedział przy stoliku z książkami i właśnie opowiadał mi, pokazywał mi zdjęcia. No właśnie, i tam, skoro ty byłeś drugi rok, czy od razu też cię spotkała taka atmosfera miła, ciepła, przyjacielska i życzliwa?
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy Kasia jest naprawdę wspaniałą osobą,
0: tak.
1: co doświadczyłaś też, no właśnie, taką niezwykle otwartą, niezwykle ciepłą i niezwykle właśnie chętną do tego, żeby nawiązywać te relacje międzyludzkie. To jest naprawdę wspaniała osoba, więc tutaj ja to podkreślę jeszcze raz. Natomiast tak, od razu mnie przyjęto do tej ekipy. I ekipa też jest bardzo wspaniała, to muszę powiedzieć. Robimy to wszyscy po godzinach, bo dla nikogo nie jest to pierwsza, że tak powiem, praca, to nie jest etatowa praca, ale jakoś to poświęcenie wspólne daje te efekty właśnie w postaci tego festiwalu. A w tym roku dodam, że było ciężko, dlatego że po raz pierwszy festiwal odbywał się nie tylko w Sandomierzu,
0: ale też
1: właśnie w Ostrowcu i na Zamku Ćmielów. Zamek Ćmielów też jest wspaniałą lokalizacją. Tam nie dotarliście, ale mam nadzieję, że jeszcze
0: Was tam kiedyś
1: tak, zaprosimy, bo jest to przepiękny zamek, nie wiem z którego wieku, ale odbudowany, czy też jakieś tam budynki wokół tego zamku odbudowane przez państwa Zaremskich, dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: I oni tam rzeczywiście te ruiny jakoś zagospodarowali i organizują różne wydarzenia kulturalne, jako tacy właśnie mecenasi kultury. Więc to jest też bardzo ciekawe, piękne zresztą miejsce. I tam również te wydarzenia festiwalowe się odbywały. No i oczywiście... Ale no właśnie, trzy lokalizacje, więc więcej było wyzwań.
0: Tak.
1: Dużo było też jeżdżenia między tymi lokalizacjami. Więc, ale daliśmy radę, więc chyba się powiodło.
0: Ale wiesz co,
1: także ekipa jest bardzo ciepła, tak.
0: Ciepła i taka emocjonalna niezwykle. I to się czuje. Ale wiesz co, Kasia, bo właśnie pytałam ją, jak to się stało, że ona poszerzyła ten festiwal, bo ja obserwowałam go od paru lat jako festiwal Katarzyny Seweryn w Sandomierzu. I potem zobaczyłam w niedzieli z Andrzejem Sewerynem w telewizji, zobaczyłam Katarzynę, pomyślałam, ta to świetna osoba, bardzo ładna kobieta, bardzo taka elegancka w dobrym stylu. I aha, bo ja pytałam ciebie, a gdzie oni się poznali, czy ona, mówiłeś, że pewnie go zaprosiła, ale nie, Kasia mi powiedziała, że oni się poznali na festiwalu w Maroku, gdzie ona organizowała Festiwal Filmów Polskich i właśnie przyjechał Andrzej Seweryn i tam się zaczęła ich znajomość i ich wspaniałe, bardzo, bardzo udane małżeństwo.
1: Tak było. Rzeczywiście. A festiwal już wtedy miał parę dobrych lat.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Od którego roku, jak teraz myślę, 23 edycja, czyli od 2003.
0: Tak.
1: Oni się poznali chyba koło 2010.
0: Mm-hmm. No to już jest też kawałek czasu. A zresztą ona bardzo młodo wygląda, bo jak rozmawialiśmy przy kolacji, to okazało się, że ma jakieś wnuki nawet. To niemożliwe. Wituś mówi, pewnie wcześniej zaczynała dorosłe życie. Tak, to wspaniała osoba. A nie orientujesz się od czego ona, bo musiała od czegoś zaczynać to organizowanie festiwali, no chociażby w Maroku, prawda? To trzeba mieć jakieś przygotowanie, jakąś wiedzę, jakieś podejście, nie?
1: No na pewno, ale wiesz, akurat tego to nie wiem.
0: Nie zdążyłeś jeszcze, bo jesteś za krótko.
1: No nie rozmawialiśmy nigdy o tym, a ja też nie czytałem, nie zgłębiałem jej biografii. Ale wiem, że rzeczywiście zanim zaczął się festiwal w Sandomierzu, to miała te wątki marokańskie i prowadziła też jakąś akademię filmową w Koninie, bo ona pochodzi właśnie z Konina.
0: Właśnie ona pochodzi z Konina. Patrz, jak to nie ma najmniejszego znaczenia pochodzenie, że niewielkie miasteczko, choć ja pamiętam z czasów PRL-u, miał Konin aż 2 domy kultury. Ja tam przyjeżdżałam z Poznania z orkiestrą wielkopolską symfoniczną. Był dom kultury, ten taki miejski, wielki vis-a-vis hotelu, oraz dom kultury jakiegoś hutnika czy górnika i też prowadzony na bardzo wysokim poziomie. Ale wiesz, właśnie wracając do mniejszych miast, ja to już tutaj powtarzam od jakiegoś czasu, bo byliśmy z Wittusiem w marcu w Wielkopolsce, w Chodzieży oraz Margoninie. Nie są to wielkie miasta, ale tam rzeczywiście te spotkania w bibliotekach ze mną to były po prostu wydarzenia kulturowe. Byli burmistrzowie miasta i w ogóle wspaniała publiczność. Zresztą, wiesz co, świat i ludzie związani z książką, czy tutaj w przypadku Kasi, filmem, to jest jakiś całkiem inny świat, prawda?
1: No to prawda, to prawda. Ale myślę, że też to, co powiedziałaś, jest ważne, że w tych mniejszych miejscowościach ta potrzeba...
0: Potrzeba tego, wyższej kultury.
1: Tak, ona jest i ona jest bardzo silna. Tylko tak. To jest właśnie wyzwanie dla tych, którzy te kultury muszą kreować, czy kreują po prostu, taki mają zawód, żeby do tych mniejszych miejscowości też zaglądać. Że nie wszystkie wydarzenia muszą się odbywać w miastach wojewódzkich, ale też na przykład właśnie w takim Ostrowcu Świętokrzyskim, czy w tej Chodzieży, o której mówisz. Tak. Czy na przykład w Kazimierzu Dolnym, bo niedługo też Festiwal Dwa Brzegi.
0: Który to już będzie?
1: 20. Równo 20, bo tak, jubileuszowa edycja.
0: A to Grażyna Torbicka.
1: Tak, zgadza się.
0: A ty już w ogóle jesteś bywalec festiwali. No, w tym roku byłeś znowu po raz drugi czy trzeci na festiwalu w Cannes, tylko nie dotarłeś na cmentarz do grobu Brigitte Bardot, bo nie miałeś tam samochodu, a komunikacja zbyt skomplikowana. Jak to się stało? No i bywasz na festiwalu Era Nowe Horyzonty. Jak ty to robisz? Nawet byłeś uprzejmy w zeszłym roku przeżyć wypadek samochodowy nocą wracając z Ery.
1: Tak, to prawda. Teraz Tauron zresztą już zmienili sponsora tytułowego.
0: A, no bo tak, bo to jest bardzo ważne.
1: To się zmienia często, tak.
0: Tak.
1: Ale no, jeżdżę na te festiwale już od paru lat, zawodowo i prywatnie, bo nie wszędzie jestem jako dziennikarz, czasami po prostu jako uczestnik. Na przykład na Nowych Horyzontach właśnie po prostu jeżdżę tam, żeby oglądać te filmy. Na Dwóch Brzegach na przykład będę chyba po raz 7 czy 8, bo to był mój pierwszy festiwal.
0: Tak.
1: I jestem tam regularnie, no też najbliższymi, no bo pochodzę z Lublina, więc Kazimierz Dolny jest no, takim najbliższym, czy właśnie Dwa Brzegi są najbliższym festiwalem do Lublina. Jeżdżę tam z wielką przyjemnością, bo to jest zawsze wyjątkowo sympatyczny festiwal. No wiesz, te festiwale są bardzo różne. Każdy z nich jest zupełnie inny.
0: Ma swoje oblicze indywidualne.
1: Tak, tak. No też to jest kwestia tego, do kogo on jest skierowany. Nie? Czy on jest skierowany do widzów, czy do na przykład branży. Na przykład festiwal w Gdyni to jest festiwal branżowy.
0: No
1: tam
0: tak.
1: Mało jest takich uczestników, którzy po prostu są widzami. No najczęściej są to albo ekipy filmów, albo dziennikarze, albo ludzie związani gdzieś tam z, nie wiem, jakimiś stowarzyszeniami filmowców polskich na przykład, czy innymi. Natomiast festiwal w Cannes z kolei to jest największy festiwal w Europie, więc to jest też nie do porównania. Każdy jest inny, każdy ma inną atmosferę i to jest właśnie też piękne w tych festiwalach, że jeżdżąc tam się za każdym razem doświadcza czegoś innego, mimo tego, że filmy bywają często podobne. Zazwyczaj są ponure i smutne, bo takie są te filmy festiwalowe.
0: Czy one są teraz wyłącznie ponure i smutne?
1: Wyłącznie to nie. No, są oczywiście różne wyjątki od tych reguł. I myślę, że w ostatnich latach coraz bardziej się to zmienia. To znaczy, rzeczywiście kino się trochę rozpogadza, jeśli można tak powiedzieć.
0: No to całe szczęście.
1: Tak. Natomiast nadal mówi się o ciężkich tematach, trudnych tematach. Nadal te filmy są jakoś takie dobijające, czy bywają dobijające. Ale nie uważam, żeby to było złe do końca. Zwłaszcza, że te filmy niestety, ale tej dystrybucji kinowej szerokiej zazwyczaj nie doświadczają, więc to też nie jest tak, że później w kinach jest zalew takich filmów. Bo jednak do kin wchodzą komedie romantyczne i horrory najczęściej.
0: Te horrory mnie przerażają. To znaczy, wiesz, zależy jakie, na jakim poziomie. A słuchaj, a ja jestem ciekawa, bo wspomniałeś o wspaniałym filmie Krzysztofa Zanussiego Liczba doskonała, właśnie z wielką rolą Andrzeja Seweryna. I się zastanawiam, dlaczego on tak jakoś szybko zszedł. Ja nawet niedawno na jakiejś imprezie w Teatrze Kamienica spotkałam Andrzeja Zanussiego i właśnie mówiłam mu, że no ale on jest delikatny, nie mówi takich rzeczy. Słuchaj, a powiedz mi, co ty przygotowałeś, bo teraz byśmy posłuchali, zawsze masz jakieś oryginalne propozycje muzyczne.
1: Przygotowałem klasyczne propozycje o osobach, o których też rozmawialiśmy podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim.
0: To świetnie.
1: Więc nie wiem, co teraz na pierwszy ogień, ale
0: co
1: przygotowałem Czesława Niemena i Ewę Demarczyk. Więc
0: to wspaniale, to rozpoznamy od razu. Słuchamy.

0: No Max, wspaniale, że wybrałeś akurat ten kawałek, że tak powiem. Wiesz co, jest to jedna z najwspanialszych kreacji mojego kolegi Czesia Niemena. Ale wiesz co, zastanawiam się, zaraz za chwilę wrócę do festiwalu Kasi Seweryn, bo słuchając Niemena, przecież jego znam jak mało kogo, bo dużo koncertowaliśmy razem w kraju i w Paryżu i na festiwalach. I zastanawiam się, jak on się piekielnie rozwinął, kiedy on to wszystko robił. No fakt, że on nie imprezował, taki był zawsze gdzieś obok, nie pił chyba alkoholu, no potem wpadł w wegetarianizm, wręcz weganizm, pamiętam z ostatniej naszej rozmowy telewizyjnej, którą robiłam na kanale Polonia. Ale jak to jest możliwe, żeby rozwinąć ekspresję? Przecież ja pamiętam doskonale pierwsze nagrania Czesława. On dopiero w wieku 18 czy 19 lat przyjechał do Polski z tych swoich wasyliszek. I najpierw nagrywał piosenki południowoamerykańskie. Potem już stworzył jakiś zespół i tam coś o mamusi śpiewał. Ale to było takie...
1: Mamo, nasza mamo było, tak.
0: Tak, tak, tak. Ale to było takie grzeczne, takie uładzone. Jak można dojść aż do tego. No w Paryżu, jak byliśmy w Olimpii, to śpiewał, zaczynał program. No najpierw był prolog, ale potem Sen o Warszawie. Słynną pieśń w wersji polskiej, polskojęzykowej. Natomiast rok później, w 67, zaprezentuje na festiwalu w Opolu Dziwny jest ten świat, budząc przerażenie jurorów. Niektórzy mu dali 0 punktów. Właściwie on dostał specjalną nagrodę. To jest coś niesłychanego. Mówię o ekspresji, bo mnie zastanawia w ogóle problem ekspresji w polskiej sztuce, w teatrze, w filmie, w piosence. Bo byliśmy tam na tym festiwalu Kasi Seweryn na spotkaniu z Robertem Więckiewiczem. I on nas po prostu zachwycił swoją taką zwyczajnością mówienia, że on ze sceny mówił, to Katarzyna Janowska prowadziła spotkanie z nim, a jej pies szczekał dłuższy czas pod sceną, bo chciał pójść do pani, aż go biedaka wyprowadzili. I było to bardzo śmieszne, bo ja najpierw myślałam, że on ten piesek wyje, bo jakaś tam wokalistka prezentowała w sposób przeraźliwie ryczący piękną piosenkę francuską, ale Bóg z nią, że tak powiem. I słuchaj, i ten Więckiewicz, który z tej sceny mówił tak normalnie, jak mówi też na ekranie, grając no, same wielkie role. On najczęściej grał, jak sam o tym opowiadał, nieudaczników, jakichś alkoholików, jakichś takich biednych, zagubionych ludzi, ale jest tak przekonujący w tym wszystkim. Powiedz mi, ty znasz się na tym, zajmujesz się filmem. Na czym to polega, ta autentyczność aktora? Bo się mówi, że a jego to kamera kocha. Tak samo jak w radiu. Mikrofon kocha tego, co gada, albo nie. Na czym to polega, twoim zdaniem, młodego człowieka?
1: No właśnie, to jest bardzo ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że to jest to. To jest właśnie to, o czym mówisz, czyli ta prawda głosu, prawda ekranu. To znaczy
0: tak,
1: to,
0: tak,
1: że z jakiegoś powodu, nieznanego nikomu, kamera rzeczywiście kocha pewne twarze i pewne rodzaje ekspresji. No, są pewne jakieś tam rzeczywiście cechy, to znaczy jeżeli tam twarz jest trochę bardziej ostra, to znaczy tam cechy twarzy są bardziej ostre, no to rzeczywiście światło inaczej się załamuje, ale to też nie jest takie ważne, bo są aktorzy, którzy mają twarz zupełnie nieostrą, na przykład Meryl Streep, a
0: tak,
1: jednocześnie...
0: I taka dość banalna twarz Meryl Streep. No.
1: Tak, tak. Więc nie ma chyba zasady, tak mi się wydaje, że to jest jakaś taka cecha wrodzona każdego z tych aktorów, zupełnie osobna, która sprawia, że oni do tego rzeczywiście się nadają i ta kamera

0: są te cechy nasze wrodzone, zwane talentem. A to ciekawe, ja tutaj mówiłam o tym parę razy, że w moim studium teatralnym Ireny i Tadeusza Byrskich nigdy nie słyszałam słowa talent, bo oni uważali, że to jest coś abstrakcyjnego. No ale wrodzone cechy, umiejętności. Ja pamiętam z mojej szkoły, że w egzaminie konkursowym, w którym brało udział jakieś 100 osób, a dostało się 25, w tym tylko 8 dziewczyn, to od samego początku wśród dziewczyn ja byłam widoczna i Andrzej Antkowiak, który niestety przedwcześnie zmarł. Czyli, że w zasadzie wykształcenie moim zdaniem daje tylko to, że bierzemy ze szkoły od naszych nauczycieli to, co nam jest potrzebne. Nie wiem, do jakiego stopnia intuicyjnie, a do jakiego po prostu świadomie. Wiemy, no człowiek młody to raczej niewiele wie. A co ty o tym sądzisz, że ty poszedłeś na kulturoznawstwo, ale ty już w szkole podstawowej zajmowałeś się publicystyką, kulturą, formą dziennikarstwa. Tak, no to tak, jest, nie?
1: Powoli tak, powoli tak. Ale to właśnie to też jest o tym, że wykształcenie pomaga, ale nie jest decydujące w 100%. To, co powiedziałaś, jest niezwykle, myślę, ważne, że to, co dla nas ważne, bierzemy z tego, jeśli dostajemy taką szansę właśnie z tego wykształcenia, czy od tych naszych mistrzów, nauczycieli, ale jeżeli nie będziemy mieli tego czegoś w sobie, to i tak, choćbyśmy wzięli wszystko, to nie będzie miało znaczenia. Tak mi się wydaje, no bo tak myślę teraz o tym na przykład Czesławie Niemenie.
0: Tak.
1: Ja nie wiem, jakie on miał wykształcenie muzyczne i czy miał w ogóle. Może ty wiesz, czy on
0: miał tam... jakieś, ale niezbyt długie i niezbyt precyzyjne,
1: no,
0: wiesz?
1: No właśnie, czyli nie był, że tak powiem, wykształconym wszechstronnie muzykiem.
0: Tak jak Krzesimir Dębski na przykład
1: tak
0: czy Andrzej Kurylewicz, tak.
1: Czy Wojciech Kilar, tak?
0: Tak,
1: to są nazwiska takie, które wykształciły się no genialnie. To są, nie wiem, niektórzy nawet mają stopnie profesorskie.
0: No
1: natomiast Czesław Niemen no nie miał, tak? On nie był wykształcony jakoś bardzo mocno. Ale jednocześnie tworzył formy no genialne, nie? Więc to też
0: to
1: jest
0: na pewno.
1: Na czym to polega, nie? Że coś jednak jest w tym artyście, w tym człowieku, co sprawia, że nawet jeśli on nie dostanie wszystkiego, to i tak coś tam przekaże. Coś tam, no bardzo wiele przekaże.
0: A tutaj wrócę teraz nie pierwszy raz od ponad roku do Andrzeja Wajdy, który w jakimś notesie napisał, że aktorstwo jest formą obłąkania. I właściwie, no czy to jest normalne, że człowiek wychodzi na scenę, mówi jakimś obcym tekstem, najczęściej obcym i bardzo dobrze. I w końcu ja pamiętam takie różne wielkie moje festiwale, bardzo znaczące, te pierwsze, z wybitnymi utworami. To naprawdę człowiek stoi na tej scenie wobec parotysięcznej publiczności i właściwie jest zupełnie w jakimś innym świecie, bo inaczej by tego nie wytrzymał nerwowo.
1: No to jest chyba ten właśnie mobilizujący stres, nie? To co się czasami mówi,
0: tak.
1: Że ten stres mobilizuje czasami, nie czasami paraliżuje, czasami mobilizuje. Natomiast o tym obłąkaniu teraz sobie pomyślałem, że niedawno słyszałem wywiad z Agatą Kuleszą.
0: No.
1: I ona właśnie o tym mówiła, to znaczy, że aktorstwo to jest wystawianie siebie na bardzo różne reakcje emocjonalne organizmu. No bo jeżeli na przykład aktor płacze na scenie,
0: tak,
1: no to on wie, że on płacze, bo gra, ale jego ciało już tego nie wie. To znaczy jego ciało ma taką reakcję, jakby rzeczywiście płakało. I ona mówi, że zastanawia się czasami, czy ona sama wie, że gra, czy już na się, że tak powiem potocznie, w tę rolę, że już tego nawet nie wie. I że ona nawet sama musiała chodzić do psychologa podobno, czy też jakoś korzystać z różnych porad, żeby się dowiedzieć, czy ona przypadkiem sobie nie zrobi tym krzywdy, bo to też może tak być, tak, że ona będzie przeżywać tak ciężkie emocje na scenie, niby grając, ale jednocześnie sama siebie na przykład traumatyzując. No to jest bardzo ciekawe, nie? Że to jest w zasadzie praca emocjonalna.
0: Hej, coś tam przerwało.

0: Czekaj, czekaj, bo zginąłeś nam. Tak, już jesteś. Tak, tak.
1: Tak? Tak, bo mówiłem, że to jest właśnie ciężka praca emocjonalna. Praca na emocjach, tak? Czyli praca wyczerpująca niezwykle. I dlatego pewnie ci aktorzy muszą później sobie jakoś tam odreagować. Stąd pewnie często i używki.
0: Tak. Wiele osób nie wytrzymuje po prostu psychicznego nacisku. Ale wiesz, jak wiesz, ja mieszkałam 7 lat w Starym Teatrze w Krakowie, co było dla mnie dalszym ciągiem edukacji artystycznej, bo w naszej mansardzie bywała cała ta elita teatralna. Siedziało się, gadało, wiesz, omawiało różne sprawy i był tam również wśród tego wielkiego, złotego okresu za czasów dyrektora Zygmunta Hübnera, którego imię nosi teraz od lat Teatr Powszechny w Warszawie, bo potem był tutaj dyrektorem. Tam w tych czasach no, grali różni wspaniali aktorzy znani ze sceny i z filmu. Między innymi należał do nich Marek Walczewski, jeden z najwybitniejszych. Prywatnie miał takie dzikie, niespotykane poczucie humoru i on potem przeniósł się do Warszawy. Tutaj był w Teatrze Dramatycznym, nadal grał wielkie role, ale koniec życia spędził w klinice na ulicy Sobieskiego. Po prostu tam wystąpiła już, podobnie jak u Wojtka Młynarskiego, ostra schizofrenia. Czyli po prostu ta choroba była wpisana w jego organizm. No i co ty na to? I to się często zdarza.
1: No, geniusz i obłąkanie. Tak. Coś tu dużo powiedzieć.
0: Tak, Cezary Lombroso. To są jednak pokrewne sprawy. Ale tak, właśnie geniusz i obłąkanie, przypomniałeś to pierwsze dzieło psychologiczne Cezary Lombroso z połowy XIX wieku, to jednak okazuje się, że jest potrzebny, on jest zakodowany w mózgu, ten odcinek czy wycinek jakiegoś innego myślenia niż zwykły śmiertelnik, taki everyman, prawda, który jest zwyczajnym człowiekiem.
1: Tak. Wiesz, ja myślę sobie dość często, będąc w teatrze, czy oglądając, czy generalnie jakoś tak doświadczając sztuki, zastanawia mnie to, co to jest w zasadzie, jaka to jest cecha w człowieku, czy na czym polega ten fenomen, że człowiek, istota rozumna, a może właśnie przez to istota rozumna, ma potrzebę tego tworzenia, tego kreowania na nowo, wymyślania życia innym, znaczy życia życiem innych, tak jak aktorzy, prawda? Żyją życiem innych na scenie na przykład. Z czego to wynika? Nie odkryłem jeszcze tej tajemnicy, nie odgadnąłem, powinno się powiedzieć, ale cały czas się nad tym zastanawiam. Może ty masz jakieś w tym temacie.
0: To jest chyba struktura właśnie naszego...
1: Jednak.
0: Tak, funkcjonowanie naszego mózgu. Ja się na przykład dowiedziałam 2 dni temu bardzo dziwnej rzeczy, że poligloci, przynajmniej 2 językami operujący, a nie tylko jednym, że poligloci mają inny sposób myślenia, szerszy, że mózg jakby miał większe strefy do działania. Więc to coś w tym musi być. Ale na przykład, słuchaj, ale jak to bywa w życiu okropnie. Przecież Janusz Gajos, jeden z wybitnych aktorów naszych czasów, no już niestety prawie minionych, on zdawał do szkoły teatralno-filmowej w Łodzi 4 razy i dopiero za czwartym razem go przyjęli. Od razu trafił na wiadomą rolę, ale dopiero w Teatrze Telewizji, w przedziwnej sztuce przepięknej opowieści Hollywoodu, pokazał swoje fantastyczne możliwości aktorskie, bo to jednak, no niby każdy się nauczy tego samego tekstu. A dlaczego u jednego on brzmi i przekonuje, a u drugiego nie cholery, no? Tak no, powiem.
1: Jednak coś w tym aktorze, w tym artyście, to co mówiliśmy, że on z wykształcenia sobie może wziąć ile chce, albo i nie wziąć, a i tak ma w sobie, no ten, tak jak powiedziałaś, talent, no, czy jakkolwiek by to nie nazwać, jakieś predyspozycje własne, jakąś charyzmę wewnętrzną, która sprawia, że to zadziała. Na przykład Daniel Olbrychski.
0: Tak.
1: Przecież jego Andrzej Wajda odkrył na pierwszym roku studiów, gdzie on jeszcze nie miał żadnego wykształcenia, on nie wiedział, jaka tam forma aktorska, dykcja miał słabą. A jednak Andrzej
0: uroda
1: Wajda
0: mu się
1: zobaczy.
0: Spodobała. Tak. Uroda bardzo oryginalna, przy tym bardzo, bardzo polska. A wiesz, że on ma teraz zagrać po pieczce, czy po kimś tam Rancho będą robić nową serię i on ma tam zagrać jednego z tych pijaków. Podobno ktoś mi mówił z branży, że przychodzą jakieś straszliwe hejty, że gdzie? On nie potrafi, on nie umie, ale Daniel wszystko potrafi, więc na pewno i to zrobi wspaniale i zaskoczy nas znowu, prawda?
1: Też tak myślę i no to jest ciekawe. To jest aktor, który zaistniał w zasadzie na każdym polu, na jakim mógł zaistnieć. I w teatrze, i w filmie, i w serialach. To teraz właśnie może też jakiś renesans tej serialowej części jego kariery się pojawi, zobaczymy. Ale wspaniałe. No i jak zaraz śledzi się twórczość Wajdy, no to od pewnego czasu, od tych popiołów pamiętnych, to w zasadzie każdy film jest z Olbrychskim. Prawie każdy, no wiadomo.
0: Tak. A dlaczego Andrzej nigdy po Popiele i Diamencie nie zaangażował Cybulskiego? A potem jak Zbyszek zmarł przedwcześnie, jak zwykle skacząc do pociągu, bo on ciągle skakał, aż wpadł tak, że już się nie dało odratować, to zrobili film przedziwny. Andrzej Wajda właśnie z Elżbietą Czyżewską i z Olbrychskim, tak. Wszystko na sprzedaż. Dla mnie jest to film taki troszkę niezrozumiały. Co ty o tym sądzisz?
1: A ja na przykład bardzo lubię.
0: A widzisz.
1: Bardzo, tak. No, dla mnie to jest, wiesz, film na wielu płaszczyznach poruszający, bo to jest film o filmie w ramach filmu,
0: no
1: tak bym powiedział.
0: No tak.
1: Nie, tam jest bardzo wiele. Tam w zasadzie się miesza to, czy my oglądamy film, który oni nakręcili, ci bohaterowie tego filmu, czy ten film, który nakręcił Wajda, bo to wszystko jest tam, prawda, pomieszane i z tego też wynika ten chaos, trochę to poplątanie, ale z drugiej strony jakiś taki, nie wiem nawet jak to określić, taki duch jest w tym filmie i tego środowiska filmowego, które nagle straciło swojego no, przyjaciela przede wszystkim,
0: tak,
1: ale przede
0: tak.
1: wszystkim wielkiego też artystę.
0: Tak.
1: I ten hołd jest jakiś taki dojmujący dla mnie, właśnie niezwykle poruszający.
0: A ty wiesz, że rolę reżysera, którą ostatecznie zagrał Andrzej Lapicki, miał w pierwszym planie zagrać sam Andrzej Wajda, ale się nie zdecydował. To szkoda, bo miał bardzo tak. piękną twarz i taką łagodną sylwetkę, no ale widocznie nie Halo? Uważał za stosowny. Słuchaj, to ty wiesz, bo już nasz czas się zbliża. Słuchać Ewy Demarczyk koniecznie. No to ci życzę ciekawej podróży. No, od razu jak wrócisz, to musimy się spotkać, bo będziesz miał wiele do opowiedzenia.
1: Jasne.
0: O,
1: chyba
0: już.
1: Nie słyszeliśmy się tak. przez moment, ale teraz...
0: Tak. No tak, już mamy mało czasu, a chcę Ewę Demarczyk nadać w całości, bo to też jest przypadek w sztuce i kulturze naszych czasów wyjątkowy. Dziękuję Igorowi Toporowskiemu. Znowu coś zanika. Widocznie temat jest tak ciężki. Ściskam cię czule, Max, wracaj zdrowo i tutaj
1: dziękuję.
0: Przyjdź. Pa, pa.
1: Papa.

0: magią.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
10: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
10: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
1: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: To była autopromocja.
11: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
12: Program specjalny.
13: Tomasz Wybranowski, program specjalny, zawsze z drżeniem w głosie i tą boleścią, bo to wciąż niezabliźniona rana i ta druga strona tej bramy wielkiej rozpaczy, smutku i tej wielkiej rany rozpaczy nie chcę zabliźnić. Nasza słuchaczka pani Maria przypomina, że dziś, 11 lipca, rok pański 2026, Genocidum ad rox, kolejny Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ukraińskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Lata 1939-1947. Tak jak mówił Artur Rzek, że my zapominamy, wydaje nam się, że wojna to tylko kilka kartek krwawych, historycznych, natomiast te mordy trwały do roku pańskiego 1947 i jestem przeciwny uznawaniu akcji Wisła za coś, co było niesprawiedliwe. Wystarczy posłuchać świadków tamtych wydarzeń, dzisiaj im przede wszystkim oddam głos. Natomiast taki oto dżingiel sprawiłem, ponieważ okazuje się, że Ukraińcom przynajmniej części nie podoba się to, co mówimy a propos ich tak zwanych bohaterów. Wszystkie wyrazy niecenzuralne wypikane. Pożyczyłem to nagranie od Michała Dworczyka. Posłuchajmy.
14: Просто тупо заважаєте вступити в Євросоюз. Ваш в рочки з камешом кончені пі. Ви нам більше не потрібні. Закривайте свої організації. Нам не потрібні ваші спілки, ваша культура в Україні. Ми вступимо в ЄС навіть через знищення Польщі, Якщо ви будете і надалі, щось тявкати про Україну і заважати нам. Я вам, нагадаю, що мій дід, робив з вами у Волині, минулого століття. Все зрозуміли?
3: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
13: Mniej więcej od kilku dni przychodzą takie telefony do polskich organizacji pod niebem Ukrainy. No i cóż, rodzi się pytanie, czy promil tych Ukraińców, którzy myślą w taki sposób i też mówią o tym, że ich dziadek opowiadał o tym, co robili Polakom na Wołyniu, i jeżeli będziemy im zawadzać w drodze do Unii Europejskiej, to zrobią z nami porządek, a nawet nas zniszczą. Ten promil, a może dwa promile, a może 3 promile. Dzisiaj nie zamierzam być, nigdy nie byłem poprawny politycznie, natomiast te rzeczy mnie absolutnie martwią, a sprawcą tego całego zamieszania któż? Pan prezydent Wołodymyr Zełenski. Ciekawe, co by powiedział, gdyby usłyszał tę pieśń. W roli głównej Basti, Z i przyjaciele. 11 lipca. Być może kiedyś dla prezydenta Zełenskiego ktoś napisze podobną pieśń o tym, co bohaterowie w wielkim cudzysłowie robili w Babim Jarze.

krzyczeliśmy. Baliśmy się, że nasz krzyk zdradzi kryjówkę. Mój mały syn szlochał, kiedy wszechobecny mrok zastąpił szarówkę. W ciemności dostrzegłem łzy, wtuliłem w siebie jego małą główkę. Lecz kiedy wyważono drzwi, wyrwano mi z objęć, dociągnął za stópkę. Wcześniej tego wieczoru zrobiłem znak krzyża na jego czole i pocałowałem tak czule, szepcząc modlitwę pod twoją obronę. Potem usiadłem z rodziną do wspólnej kolacji przy drewnianym stole, nie wiedząc, że bandycka UPA co pożąda krwi zmierza w naszą stronę. Wyciągnęli nas wszystkich na zewnątrz, ojca i matkę, żonę i syna. Naradzali się po ukraińsku, co zrobią nam zaraz, wybiła godzina. Paliła się nasza chata, w niej zgwałcona ma matka jedyna. Ojcu rozbili głowę siekierą, krew całe ciało pokryła. Zwłoki rzucono na drogę, którą co niedzielę szliśmy do kościoła. Widziałem, jak moi małżonce obrotnie rozdarli suknię do kolan. Wyrwali z ręki różaniec, wiedziała, że uciec nie zdoła. Gwałcona z moim imieniem na ustach, widziałem, jak płacze ikona. Przyciskali mnie kolbą do ziemi, gdy synek mój błagał, bym podał mu rękę. Rozczłonkowano go z trudem, bo noże i widły były tak tępe. By przerwać ten dziecięcy krzyk, banderowiec w końcu rozbił butelkę i poderżnął mu gardło, czym sobie ten mały chłopiec zasłużył na mękę. Chciałem już umrzeć, ale kazano mi patrzeć na ciała mych bliskich. Jak leżą w tym miejscu, gdzie mój syn liczył, w zabawie na kwiatach listki. Płonęła cała wieś, nasi sąsiedzi nabici jak strachy na wróble. I w końcu dołączyłem do nich, choć żaden z nas do dziś nie spoczywa w trumnie.

Zrobili nam straszną krzywdę, kazali mi patrzeć na gwałt na mej córce. Obraz z mych oczu nie zniknie, bo nożem wycięli powieki w sekundę. Gdy ją zamęczyli, przybili mnie do drzwi stodoły, bym w cierpieniu skonał. Był razem z nimi nasz sąsiad i nie wiem dlaczego się zmienił w potwora. Co w nich wstąpiło, że tak się śmiali, gdy robili nam to, mój Boże? Za co ten wyrok, skąd ta nienawiść? Żyliśmy tu obok na co dzień. Co się zmieniło? Kilku z nich znałem, lubiłem i żyliśmy w zgodzie. Jaki był powód, że nas mordowali? I to w taki sposób, to chore. Starszych ludzi z radością głowami do dołu pod ziemią grzebali. Co najgorsze, że żydych wciąż na miłość boską nie mogli po prostu ich zabić. Skąd to całe bestialstwo, brak człowieczeństwa, jakichś hamulców, brak pianic? Dzieliliśmy ten sam los, żyliśmy razem tu i byliśmy sąsiadami. Spędzili dzieci, te które przeżyły, do jednego z domów by spalić. Nie mieli litości i stali, jak któreś uciekło, kończyli widłami. Inne dzieci nabite na sztachety płotów z otwartymi oczkami gasły. A ich dzieci chodziły i sypały solą na rany tych, którzy nie zmarli. Ciężarną młodą kobietę rzucili na stół i rozcięli jej brzuch. Przed śmiercią przeżyła straszliwy ból. Na ziemi butami zdeptali płód. Noworodki rozbite o mur. Na piki nabite też kilka głów. I chociaż tak długo leżymy już tu, no to wciąż by opisać to brakuje słów. Kim trzeba być, żeby zrobić to komuś? Tym bardziej, że zawsze żyliśmy tu wszyscy. Całe rodziny, dom koło domu w harmonii. Polacy i Ukraińcy. Tak wiele zła na tak wiele sposobów, by nie było nas. By nie było nas. I choć mija czas, my wciąż nie mamy grobów. Już od tylu lat. Już od tylu lat.

0: быть.
1: Уже, ну вы просто тупо заважает так вступить в Евросоюз. Ваш в ротике с камышом, конченый пи***. Вы нам больше не потребны, закрывайте б***ю организации. Нам не потребны ваши спілки, ваша культура в Украине. Мы вступаем в ЕС даже через знищення Польши, б***ь. Если вы будете и надалі, б***ь, что-то тявкать про Украину и заважать нам. Я вам, б***ь, нагадаю, что мой дед, б***ь, робив с вами в Волині, б***ь, минулого столетия. Все зрозуміли?
2: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.
3: I taka klamra wypowiedzi herojów, którym marzy się Ukraina czysta jak szklanka wody. Zresztą powiedział to ów dżentelmen, aż sprawił, że jego pies zawarczał na tą napastliwość, na tą nienawiść, a czego my żądamy? Już nie prosimy, żądamy, bo dla Ukrainy nigdy nie było czasu, aby pochować naszych pomordowanych przodków w tym ludobójczym, krwawym akcie. Przypomnę jeszcze, że szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kirilo Budanow ostrzegał, że w związku z obchodami 11 lipca może dojść do wzrostu napięć między Warszawą a Kijowem i przypuszczam, że te telefony czy pogróżki, które są nagrywane na pocztowych, telefonicznych skrzynkach, no, też będą podciągnięte, że to oczywiście rosyjska propaganda. Mało tego, Kirilo Budanow, polityk bardziej niż cyniczny i przebiegły, zarzucił nam, Polsce, przygotowywanie niedojrzałych kroków eskalacyjnych i podkreślił, że Ukraina nie zaakceptuje żadnych ultimatum ze strony Warszawy. Jak zaznaczył, Kijów nie pozostaje bierny wobec działań Polski, choć nie wskazał konkretnych możliwych reakcji. Jego wypowiedź padła w czasie tego wielkiego sporu o pamięć historyczną, ekshumację ofiar oraz ocenę zbrodni dokonanych przez OUN i UPA. Pomimo ogromnej pomocy udzielanej Ukrainie przez Polskę od początku rosyjskiej inwazji, no są takie panie deputowane, które mówią, kilka zardzewianych czołgów i to, że przyjęliśmy Ukraińców, my Polacy, do komórek i stodół, to za to mamy dziękować? W dalszej części programu zacytujemy pełną wypowiedź tej pani. Natomiast wypowiedź Kirilla Budanowa pokazuje, jak głębokie pozostają różnice między Polską i Ukrainą w kwestiach historycznych. Ja twierdzę, że nic nas w tej kwestii nie łączy, a im dalej w las czasu, tym tych podziałów będzie znacznie, znacznie więcej. I to dopiero początek. Mimo że Warszawa od początku rosyjskiej inwazji należy do najważniejszych sojuszników Kijowa, zapewniając pomoc wojskową, finansową, humanitarną oraz wsparcie dla uchodźców, wciąż jesteśmy sekowani. No i jednocześnie w sprawach dotyczących pamięci o ofiarach zbrodni OUN, UPA, Ukraina pozostaje niechętna do jakichkolwiek ustępstw oczekiwanych przez Polskę. Pokazuje to, że strategiczne partnerstwo obu państw po prostu nie istnieje, bo nie eliminuje sporów dotyczących historii i narodowych interesów. A jeżeli za moment, za 5 lat, a może 10, to co mówił ten w wielkim cudzysłowie dżentelmen w języku ukraińskim, no, strasząc nas tym, że jeżeli zagrodzimy im drogę do Europejskiej Unii, no to po prostu nas zniszczą i będą robić to, co opowiadał jego dziadek na Wołyniu. Ktoś powie, że trzeba to przemilczeć, ktoś powie, że trzeba na to spuścić zasłonę milczenia. Ja odpowiem tak, jak długo my mamy udawać tego mądrzejszego w tego typu zachowaniach? Uważam, że dobrze, że ten wielki wrzut pękł, że ten nasz prymus, którego my obłaskawialiśmy, nie wiadomo za co i po co, po prostu kąsa i grozi. To nie jest dobre, to nie wróży dobrze. A za chwilę o tej genezie faszyzowania organizacji jak OUN i UPA, którym marzyła się Ukraina jak szklanka wody.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Na Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

Gdzie szukać początków rzezi wołyńskiej? W 1939 roku nacjonaliści ukraińscy uznali, że nadchodzi czas rewolucji, w wyniku której będą mogli przy pomocy III Rzeszy zbudować ukraińskie autorytarne państwo nazistowskie. Układ Ribbentrop-Mołotow zaskoczył ich w czasie przygotowań do rewolty w województwach południowo-wschodnich II RP jako sojuszników III Rzeszy. Hitler nakazał wstrzymać ukraińską rebelię, widząc, że Sowieci nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań, czyli wkroczenia na Kresy Wschodnie. 15 września 1939 roku wydał rozkaz wprowadzenia OUN do walki. Rozkazy zostały wydane, kurierzy ruszyli w teren. W tym momencie 17 września Sowieci zaatakowali Polskę. Nowe rozkazy o wstrzymaniu rebelii nie mogły dotrzeć do wszystkich komórek terenowych OUN. Zresztą nacjonaliści ukraińscy nie czekali na wytyczne niemieckie. Przez cały wrzesień i październik 1939 roku mordowali polskich uchodźców, cywilnych, żołnierzy i oficerów na tzw. zachodniej Ukrainie. W myśl wytycznych niemieckich mordowano i palono domy Polaków i Żydów. Rewolucja nacjonalistyczna w 1939 roku nie powiodła się. Hitler, chcąc wynagrodzić działaczom OUN wielkie rozczarowanie, 25 września pozwolił im przekroczyć niemiecko-sowiecką linię demarkacyjną i schronić się pod skrzydła III Rzeszy. Wybuch wojny polsko-niemieckiej w 1941 roku zastał nacjonalistów z OUN już przygotowanych do budowy własnego nazistowskiego państwa. Jego proklamowanie we Lwowie 30 czerwca 1941 roku zostało zanegowane przez Niemców. Banderowcy na kilka miesięcy weszli w stan konfrontacji z Niemcami. Wielu nacjonalistów osadzono w obozach i więzieniach, niektórych rozstrzelano, marzenia się rozwiały. Organizacja ukraińskich nacjonalistów podzielona została na dwie frakcje, Stepana Bandery i Andrija Melnyka. W części melnykowskiej dalej otwarcie współpracowała z Niemcami. Wywiadowczo-dywersyjne bataliony ukraińskie Nachtigal i Roland zdążył jeszcze przeprowadzić we Lwowie i innych miastach kresowych pogromy Żydów i polskiej inteligencji. Tysiące młodych Haliczan i Ukraińców wstąpiło wtedy do ukraińskiej policji pomocniczej Hilfe Polizei. Wielu z nich wcześniej służyło jako milicjanci sowieccy, pomagając w deportowaniu Polaków na Syberię. Policja ta wzięła później udział w 1942 roku w likwidacji gett żydowskich. 12 tysięcy tych policjantów w służbie niemieckiej z 1400 Niemcami wymordowała ponad 450 tysięcy polskich Żydów na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. To doświadczenie pozwoliło im później zamordować od 120 do 200 tysięcy Polaków i kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którzy nie chcieli przyjąć nazistowskiej ideologii i metod stosowanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Możemy stwierdzić, że głównym powodem ludobójstwa Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich przez OUN i UPA było dążenie do budowy jednoetnicznego, autorytarnego państwa typu nazistowskiego. Genocidum atrox było możliwe dzięki wieloletniemu czy nawet wielopokoleniowemu kształceniu Haliczan i Ukraińców wołyńskich przez partie radykalne, a później przez organizacje Ukraińców w nienawiści do obcych, okupantów czy, jak oni mówili, zajmanców. Plany ludobójstwa po raz pierwszy oficjalnie skonkretyzowano na zjeździe założycielskim OUN w Wiedniu w 1929 roku. Teoretycznie rozwinęła je Stara Gwardia OUN, później nazwana Francją Melnyka. Frakcja Melnyka z chwilą wybuchu II wojny światowej stwierdziła, że zaistniały warunki, by halicy naziści mogli przystąpić do realizacji programu. Oto trzy najważniejsze założenia, metody i okoliczności. Dążenie do zbudowania autorytarnego nazistowskiego państwa halicko-ukraińskiego na ziemiach należących do II Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie przez organizację ukraińskich nacjonalistów w duchu nienawiści do Polaków całej Rzeszy Aktywu, zwolenników tej organizacji, a nawet chłopów i młodzieży. Wreszcie masowa kolaboracja z okupantem niemieckim i sowieckim.

przed i w czasie mordowania Polaków organizacja ukraińskich nacjonalistów jednocześnie mordowała swoich wrogów wewnątrz społeczeństwa halickiego i ukraińskiego, czyli zwolenników Melnyka i Tarasa Bulby-Borowca. Mówią o tym dane opublikowane przez ukraiński IPN na podstawie badań trzech powiatów wołyńskich, które wykazały, że w czasie II wojny światowej w tych trzech powiatach Wołynia zginęło 5935 Ukraińców z rąk OUN, UPA, 1248 Ukraińców z rąk NKWD, 1225 Ukraińców z rąk niemieckich i zaledwie, wbrew temu, co mówią ukraińskie źródła historyczne, tak zwane historyczne, 32 Ukraińców z rąk polskich. Oczywiście dane ukraińskie mówią, że tych zbrodni było znacznie, znacznie więcej. Dokonywane przez działaczy i apologetów OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, próby przerzucania odpowiedzialności za własne zbrodnie ludobójstwa na stronę polską są bezpodstawne. Podobnie jak szukanie przyczyn ludobójstwa OUN, UPA w praktyce politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej. Ten zarzut propagandyści OUN wymyślili już w czasie II wojny światowej, a do dzisiaj podtrzymują go apologeci i pogrobowcy ukraińskiego integralnego nacjonalizmu oraz nierzetelni, a czasem, powiedzmy to wprost, niedouczeni historycy i publicyści. Od kilku lat historycy i politycy halicyjscy i ukraińscy orientacji neobanderowskiej usiłują przerzucić odpowiedzialność za zbrodnie ludobójstwa z OUN, UPA, SB na całe społeczeństwo ukraińskie, co jest kolejną zbrodnią wobec własnego narodu. Zniszczyli również tradycje demokratyczne wypracowane w Austrii i Polsce, a teraz cała Ukraina zbiera tego owoce. To były fragmenty artykułu profesora doktora habilitowanego Czesława Partacza, przemilczane w polskiej i ukraińskiej historiografii przyczyny ludobójstwa OUN, UPA na ludności polskiej.

Akcja mordu na Polakach to była działalność zaplanowana, albowiem już na przełomie września i października 1941 roku główny prowit OUN-SD wydał instrukcję, w której określił główne kierunki swojej działalności na okres zimy 1941-1942. Cytat. Na podstawowym kierunku działalność organizacji będzie zwrócona na sprawę politycznego i organizacyjnego opanowania społeczno-nacjonalistycznego aktywu Ukrainy, a poprzez niego na ludowe masy ukraińskie dla uzyskania przychylności walki za suwerenność narodu ukraińskiego na ziemi ukraińskiej. Koniec cytatu. W wykonaniu tejże instrukcji pierwszym etapem była selekcja i szkolenie agitatorów i organizatorów OUN-owskich. W tej pracy Klaczkiewskiemu pomógł na samym początku Mykoła Lebeć, który wysłał z Małopolski Wschodniej na Wołyń grupę szkoleniową na czele ze Stepanem Hałamajem, pseudonim Arkadii Wyszochrocki. Pierwszy kurs szkoleniowy aktywistów odbył się w opuszczonej kolonii niemieckiej Harażdża, gmina Poddębce, powiat Łódzk. Z każdym miesiącem organizowano coraz więcej tych kursów szkoleniowych oraz rozwijano siatkę OUN-owską. Szkolenie nacjonalistyczne było obowiązkowe dla każdego mężczyzny w wieku do 45 roku życia i odbywały się od 2 do 3 razy w tygodniu. Ilość różnorakich szkoleń w tym typu wojskowego z czasem wzrastała. Jeżeli w lipcu i sierpniu 42 roku w powiatach Krzemienic i Dubno brało w nich udział już około 1500 osób, to już w sierpniu 1943 roku na przykład w nadrejonach obejmujących zazwyczaj teren danego powiatu, w tym przypadku konstopolskim, brało już udział 5770 osób, a w sarneńskim prawie 4700 osób. Zadziwiającym problemem jest ciągłe podważanie przez stronę ukraińską liczby zamordowanych Polaków. Dane mówią od 50 do 60 tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców. Pod ich stałym ostrzałem znajduje się wielokrotnie przywoływana księga Władysława i Ewy Siemaszko. Zresztą pośredni jej autorami byli sami Wołyniacy i ich rodziny. Kwestionowana jest zarówno liczba ofiar, jak i wykorzystywane źródła. Szczególnie fakt rzekomego ich ukrywania. W najlżejszej wersji ataku autorzy powinni przekazać je naukowcom ukraińskim celem weryfikacji, zapominając przy tym, iż dosyć solidną weryfikację tej pracy dokonano na wieloletnich seminariach naukowców polskich i ukraińskich pod wspólnym tytułem Polska-Ukraina. Trudne pytania w latach 1996-2001. Ich podsumowanie ukazało się w 2003 roku. Przypomnieć należy, że ze strony ukraińskiej wzięli udział wtedy m.in. tacy naukowcy i badacze ukraińscy jak Wołodymyr Serhijczuk, Ihor Iliuszyn, Nikola Kuczerepa, Jarosław Isajewicz, Bogdan Zabawarny, Ihor Cependa, Juri Makar czy Stanisław Kulczycki. W oparciu o polskie badania naukowe straty ludności polskiej w latach 1939-1945 z rąk ekstremistów ukraińskich mogły wynieść na Wołyniu od 50 do 60 tysięcy osób. Tak brzmi cytat, dokładny cytat z tego opracowania naukowego. Wielu z naukowców ukraińskich, nie wspominając o politykach obecnie, bez podania powodów podaje inne liczby. Chciałoby się zapytać, a co to ma wspólnego z rzetelnością naukowca?

Szczególne miejsce w ludobójstwie Polaków na Wołyniu znajduje atak nacjonalistów w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku. Był to pierwszy szczególny dla ludności ukraińskiej, która w tym dniu obchodziła święto Piotra i Pawła. Zamiast świętować, ruszyli jednocześnie na 125 polskich wsi. W tej sytuacji ludność polska miała prawo myśleć, iż chociażby w tych dniach będzie spokojnie. Niestety, było zgoła odwrotnie. Po latach naukowcy ukraińscy uknuli wersję, jakoby była to uderzenie prewencyjne, wyprzedzające rzekomy atak Polaków w dniu 15 lipca. Pierwszą informacją o tej niby planowanej przez Polaków w dniu 15 lipca masowej akcji antyukraińskiej w obieg naukowy jeszcze w 2003 roku wprowadził Serhijczuk, pisząc: ten sztab partyzantki polskiej dostał od delegata wojewódzkiego rządu Rzeczpospolitej tajne polecenie i rozkazy przeciwko UPA. Szczególnie ujawniono plan szerokiej akcji antyukraińskiej ze strony Polaków, która miała rozpocząć się 15 lipca 1943 roku. Na gruncie polskim tę fałszywkę zaszczepił w 2006 roku Grzegorz Motyka, pisząc: być może tym należy tłumaczyć, iż na 15 lipca 1943 roku AK przewidziała przeprowadzenie zorganizowanej antyukraińskiej operacji, o której dokładnych założeniach nie posiadamy jednak danych. Chodziło o zamordowanie delegacji polskiej na czele z niejakim Rumlem. Współcześnie ta wersja na Ukrainie jest lansowana i stanowi punkt wyjścia do rozważań nad przyczynami wydarzeń w dniach 11 i 12 lipca na Wołyniu. Emanacją tego jest obszerne omówienie tejże problematyki w książce z 2012 roku niejakiego Patrylaka. Ten naukowiec przyjmuje jako aksjomat te rzekome plany polskie i pisze: dlatego uderzenie oddziałów UPA na polskie bazy samoobrony i kolonie 11-12 lipca należy identyfikować jako akt prewencyjny dokonany celem zapobieżenia realizacji planów polskich, które miały się sprowadzić do nowej okupacji ukraińskich ziem. Zauważmy jednak, że ani Motyka, ani Patrylak nie przytaczają żadnych danych o prawdziwości tego rzekomego planu. Co prawda Motyka puentuje tę sprawę, pisząc: z całą pewnością też, wbrew temu co sugeruje Wołodymyr Serhijczuk, nie zakładała ona masowej likwidacji ludności ukraińskiej. Choćby z tego powodu, że Polacy byli zbyt słabi na realizację takiej operacji. Ale Motyka nie wyklucza jednoznacznie tego absurdalnego oskarżenia, a zauważa tylko, iż Polacy byli za słabi na masową likwidację ludności ukraińskiej, pozostawiając możliwość realizacji na przykład niemasowej akcji. To właśnie ta swoista autoryzacja przez naszego naukowca fałszywki Serhijczuka jest wykorzystywana na Ukrainie do tłumaczenia przyczyn zbrodniczej akcji przeciwko ludności polskiej w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku. Jeszcze raz należy podkreślić, że nie było żadnego planowania przez Polaków akcji mordowania Ukraińców na Wołyniu ani w skali lokalnej, ani masowej. Przytaczam tutaj cytaty z opracowania naukowego magistra Mieczysława Samborskiego, Wołyńskie tajemnice Poliszynela, fakty, o których chcieliby zapomnieć nacjonaliści ukraińscy z czasu II wojny światowej. Jeszcze jedna ważna cytata. Na obecnych stosunkach polsko-ukraińskich cieniem kładzie się także interpretacja prawna określenia wydarzeń na Wołyniu. Zdecydowana większość prawników i naukowców polskich określa je mianem ludobójstwa, ponieważ sens tego pojęcia i jego zastosowanie do tego przypadku wyjaśnił profesor Ryszard Szabłowski we wstępie do księgi Władysława i Ewy Siemiaszko Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w latach 1939-1945. Należy przypomnieć, że ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, to jest zabójstwo, uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia psychicznego, stwarzanie warunków życia prowadzących do zniszczenia psychicznego, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Dlatego określenie wydarzeń wołyńskich na przykład czystką etniczną czy akcją antypolską jest po prostu nieuprawnione naukowo. Ostatnio popularyzuje się kolejne określenie – ludobójcza czystka etniczna. Nie ma czegoś takiego, chociażby patrząc na definicję ONZ i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
Także określenie ludobójcza czystka etniczna jest po prostu kuriozalne i z punktu prawnego i logicznego, bo naprawdę nie można zabić i jednocześnie wygonić tę samą osobę. Natomiast używanie i propagowanie pojęcia akcji antypolskiej jest w istocie reprezentowaniem poglądów nacjonalistów ukraińskich. Pojęcie to stworzyli oni sami działacze ONOWS-y jeszcze w 1943 roku na Wołyniu.

Wołyń 43, Lech Makowiecki. Album Patriotyzm, rok pański 2013. A teraz w tle kompozycja pani kompozytor Konstancji Kochaniec, suita na harfę. Mówienie o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach to nieporozumienie. Tak często mówi w wywiadach szef ukraińskiego IPN-u Anton Drobowicz. Ta wypowiedź z wywiadu udzielonego portalowi poluk.net twierdził w tym wywiadzie, iż dialog Polski z Ukrainą musi być oparty na poszanowaniu ludzkiej godności i praw człowieka oraz prawdzie historycznej. Jeśli ludzie zginęli lub zostali zabici, to powinni zostać pochowani. Niedopuszczalną jest sytuacja, gdy na mogiłach rośnie trawa. Stwierdził Anton Drobowicz. No mija czas i nic. Kilka zgód. A co zresztą? No bo na wspomnienie o uchwale Polskiego Sejmu z 2016 roku, uznającej działalność ONUPA wobec Polaków za ludobójstwo, Drobowicz wyraźnie się zmieszał i powiedział: mowa o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach to nieporozumienie. Od takiego uogólnionego podejścia nie ma korzyści ani dla Polaków, ani dla Ukraińców. Należy ocenić poszczególne akty przemocy. Jeśli uznamy, że jest tendencja sumaryczna, to można będzie je wspólnie oceniać. I kontynuował: jeśli dojdziemy do wniosku, że ukraińskie oddziały

może się pan Drobowicz zwracać jedynie do swoich przodków. Wypowiedź szefa ukraińskiego IPN-u brzmi niemal jak skarga dziecka, którego dziadek zginął od ciosu łopatą w potylicy. Ale co z tego, że poszedł mordować polskie rodziny? Ale przecież zginął, a był cywilem. Pan Drobowicz też zapomina przy tym, iż rozmowy o kwestiach historycznych nie mają na celu przynoszenia jakichkolwiek korzyści, lecz prawdy. Kogo czego? Prawdy. Prawdy i raz jeszcze prawdy. Tymczasem katów stawia się w tym samym szeregu co ofiary. A my Polacy bardzo dobrze znamy tę retorykę. Słowa Drobowicza nie raz i nie siedem pokazują dobitnie, że Ukraina nie poczuwa się do żadnej skruchy. Co więcej, jako przeszłość i historię należy tak niewygodne kwestie jak najszybciej zamieść pod dywan, bo przecież Ukraińcy są z Polakami po tej samej stronie barykady w walce o godność i sprawiedliwość. Do prawdy. Można powiedzieć, że nóż sam się w kieszeni otwiera, ale wobec takiej rocznicy, 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, nie godzi się używać się takich przysłów i porzekadeł. No ale potem wypadki toczyły się szybciej. Rok pański 2017, gdzie szef Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy, pan Drobowicz, oświadczył, że polski IPN nie odpowiedział na jego prośbę o przekazanie listy miejsc, pełnej listy, w których mają być poszukiwane szczątki ofiar zbrodni wołyńskiej. Cytat: we wrześniu zwróciliśmy się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o dostarczenie nam listy i szczegółów dotyczących miejsc, w których strona polska chce przeprowadzić pracę. Jak dotąd nie ma odpowiedzi, tak powiedział wówczas agencji Interfax Ukraina. Agencja ta napisała w czwartek 28 listopada 2024 roku, że szef ukraińskiego IPN skarży się, że coraz trudniej będzie odróżnić wypowiedzi urzędnika IPN od kandydata na prezydenta i przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydaturę szefa IPN doktora Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. Chwilę potem, we wtorek, Ukraina potwierdziła, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 roku moratorium na poszukiwanie i ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona wówczas podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ale mimo wojny z Rosją wydarzenia idą dla nas, Polaków i naszej pamięci historycznej w złym kierunku. Niby trwają rozmowy o kompromisie, który miałby zatrzymać narastający kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Ukraina. Z ustaleń wielu polskich redakcji wynika, że otoczenie Wołodymyra Zełenskiego szuka sposobu na wycofanie się z najbardziej kontrowersyjnych decyzji. Wstrzymany ma zostać ponowny pochówek Stefana Bandery. Ale uroczysty pochówek przywódcy ООН Andrija Melnyka oburzył nie tylko Polaków, bo według niektórych źródeł następny w kolejce miał być właśnie Stepan Bandera. I wbrew przekonaniu, że stosunki z Kijowem uległy całkowitemu zamrożeniu, dialog o sposobach rozwiązania kryzysu wywołanego przez Wołodymyra Zełenskiego prowadzony jest z dużą intensywnością. Tak niektóre publikatory podają, że na linii Pałac Prezydencki Bankowa, bo to tam jest siedziba prezydenta Ukrainy w Kijowie, trwają rozmowy o tym, gdzie Kijów może ustąpić i jak może wycofać się ze swoich decyzji z twarzą. Ale powiem wprost, dla Ukrainy nigdy nie było dobrego czasu, ani 30 lat temu, ani 15 lat temu, ani tuż przed wybuchem wojny. Moje pytanie, czy strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że w tej chwili nie poszło już o to, że odebrano Zełenskiemu order Orła Białego? Czy nie chodzi już nawet o kwestii nadania jednostce wojskowej patrona w postaci, mówię to w wielkim cudzysłowie, bohaterów UPA? Chodzi już o emocje i wzburzenie.

naszej stronie panuje przekonanie, że jeśli polskie władze kiedyś chciałyby się odwołać do referendum, na przykład w kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, to efektem gloryfikującej morderców polityki Kijowa będzie przegrana ukraińskiej sprawy.

raz jeszcze wrócę do szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kiryła Budanowa, który ostrzegał, że w związku z obchodami dzisiejszej rocznicy, 11 lipca, może dojść do wzrostu napięć między Warszawą a Kijowem. No bo jeżeli zarzuca się nam przygotowywanie niedojrzałych kroków eskalacyjnych i jeśli Budanow twierdzi, że Ukraina nie zaakceptuje żadnych ultimatum ze strony Warszawy, mało tego, zaznacza, że Kijów nie pozostanie bierny wobec działań polskich, choć nie wskazał konkretnych możliwych reakcji. I raz jeszcze powtórzę z pełną stanowczością, że wypowiedź szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kiryły Budanowa pokazuje, jak głębokie pozostają różnice między Polską a Ukrainą w kwestiach historycznych. Nie chcesz mówić, że Warszawa, Polska od początku rosyjskiej inwazji należy do najważniejszych sojuszników Kijowa, zapewniając pomoc wojskową, finansową, humanitarną oraz wsparcie dla uchodźców. Ale w sprawach dotyczących pamięci o ofiarach zbrodni OUN UPA Ukraina pozostaje niechętna do ustępstw oczekiwanych przez Polskę. A to pokazuje, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, że strategiczne partnerstwo obu państw nie eliminuje sporów dotyczących historii i narodowych interesów, bo na Boga, jak budować wspólnotę, skoro ponad 100 tysięcy naszych rodaków bestialsko zamordowanych wciąż nie ma swoich mogił, swojego krzyża z imieniem i nazwiskiem, nie ma miejsc, gdzie można uczcić ich pamięć i pomodlić się za ich dusze, które wciąż gdzieś płąkają się po tych ukraińskich dzikich polach, bo przecież nie tylko mordowano Polaków, Polki, dzieci, starców, brzemienne kobiety, ale też niszczono sady, palono obejścia, aby kamień na kamieniu nie został, aby nawet nikt nie pomyślał, że w szczerym polu kwitło życie, że mieszkali tam Polacy, którzy uprawiali tę żyzną ziemię i życiem się cieszyli.

Program specjalny na antenie Radia Wnet w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku. Tomasz Wybranowski, a za chwilę formacja Peak Driven, Wołyń płonie.

Big Driven, Wołyń płonie, a na antenie Radia Wnet ten program specjalny, który sączył się będzie z głośników we Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Lublinie i Białymstoku do godziny 16. A teraz przypominam, że dzisiaj, 11 lipca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ООН i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tylko na Wołyniu, ale także w Galicji Wschodniej. Także na mojej ukochanej Zamojszczyźnie, ziemi chełmskiej, ziemi lubelskiej. I to nie do 1945 czy 1946 roku, ale do roku 1947. W ustawie z 4 czerwca 2025 roku o ustanowieniu tego święta podkreślono, że męczeńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, którym ofiarom będzie oddawany hołd. Wszyscy mówią o tym, to już ode mnie komentarz, że Ukraina walczy z Rosją o nasze bezpieczeństwo. A ja zapytam o symetrię. Czym różnią się nasze ofiary ludobójstwa z Wołynia, z Galicji Wschodniej, ziemi chełmskiej, Zamojszczyzny mojej ukochanej i Lubelszczyzny od tych ofiar, które giną podczas rosyjskiego ostrzału czy rosyjskich bombardowań? W czym krew ukraińska, patrząc na zdarzenia polityczne, historyczne, jest lepsza, bardziej wartościowsza od przelanej polskiej krwi podczas krwawej niedzieli? Ale wrócę do ustawy, bo w ustawie przypomniano, że w latach 1939-1946 nacjonaliści ukraińscy z organizacji ukraińskich nacjonalistów ООН, Ukraińczej Powstańczej Armii UPA oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych działających na ziemiach Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, województwo wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego dokonali na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa.

Jeśli zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas. Instytut Pamięci Narodowej, o czym mówiłem w mijającym tygodniu, zapraszał do wzięcia udziału w ogólnopolskich obchodach 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej, która przypada właśnie dziś, w sobotę, w Warszawie oraz w całej Polsce. Przypomnę, że te główne uroczystości odbywają się wciąż w Warszawie. O godzinie 10 odbyła się msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej oraz poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W samo południe miała miejsce wspólna modlitwa, apel pamięci połączony ze składaniem wiązanek przy pomniku ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942-1947, skwer wołyński. I za kilka minut o 13.30 ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, skwer wołyński. Tam też pojawią się kto? Kibice, patriotyczni kibice Legii Warszawa, Old Fashion Man Club. Już wczoraj podkarpaccy legioniści złożyli już herbowy wieniec Legii Warszawa w Domostawie. Ekipa główna Old Fashion Man Club zrobiła to dziś o 11 na skwerze wołyńskim w Warszawie. I padły tam niezwykłe słowa, cytat. Spłynęły krwią i stanęły w ogniu Poryck, Lachów, Górów, Nowiny, a nieco wcześniej Janowa Dolina. Wymieniać można bardzo długo. Wszystkie te nazwy można przeczytać na marymąckim pomniku rzezi wołyńskiej. Mówią zgodnym głosem kibice Legii Warszawa i Old Fashion Man Club. Ludobójstwo na polskich mieszkańcach Wołynia było przeprowadzone ze szczególnym okrucieństwem. Rzadko kiedyś ktoś ginął od broni palnej. Polacy byli masakrowani siekierami, tasakami, cięci piłami, tłuczeni młotkami, przebijani widłami. Wszyscy jak jeden, w tym kobiety i dzieci. I kontynuuję tę przemowę kibiców Legii Warszawa. Cytat. W chwili obecnej strona polska jest w stanie udokumentować ponad 120 tysięcy zamordowanych osób, acz nasi historycy podają już ilość 130 tysięcy. W ramach polskich akcji odwetowych Ukraińcy ponieśli mniej niż 17 tysięcy ofiar. Z uwagi na powyższe nie może być tu mowy o jakiejś forsowanej przez ukraińskich oficjeli teorii symetrii. Symetrii rzekomo wynikającej z regularnej wojny polsko-ukraińskiej. Po pierwsze, 120 tysięcy nie równa się 17 tysięcy. Po drugie, my nie prowadziliśmy z Ukraińcami żadnej wojny. To ich formacje zbrojne po prostu napadły naszą bezbronną ludność cywilną. Do dzisiaj 95% zamordowanych Polek i Polaków nie ma godnego miejsca pochówku. I jeszcze jeden ważny cytat z przemowy kibiców Legii Warszawa na skwerze wołyńskim. Drugą sprawą jest szalejący na Ukrainie tubylczo-plemienny nacjonalizm. Około 75% Ukraińców uznaje jego założenia za słuszne, a powyżej 82% Ukraińców wedle badań i sondaży uznaje nieprzejednanego wroga państwa polskiego Banderę oraz antypolskich zbrodniarzy Suchewicza i Klapszkiewskiego za bohaterów narodowych Ukrainy. 82% Ukraińców uznaje nieprzejednanego wroga państwa polskiego Banderę oraz antypolskich zbrodniarzy Suchewicza i Kłaczkiewskiego za bohaterów narodowych Ukrainy. Dane te mają stałą tendencję zwyżkową.

0: Wcześniej Konstancja, kochanie, ci świta na harfę, przed chwilą kwartet śląski i moja krew, ta niezwykła nuta wyczarowana przez Grzegorza Ciechowskiego i Grupę Republika. A za chwilę przemówi dziś jeden z pięciu świadków. Franciszek Różycki, świadek mordów w Baligrodzie w sierpniu 1945 roku.
1: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
2: Dziadek wyszedł pierwszy na pole z rana, bo to szósta godzina, wyszedł na pole i mówi do babci i do mojej mamy, mówi, jo, jakaś partyzantka górą leci tutaj tą kiczerą. No, leci tak po tych krzakach, po tych tym, co mówi. A mama mówi do dziadka, a mówi, to pewnie te ruska partyzantka, bo to miała być akurat coś tam, no jak w polityce tam coś słyszeli, tam różni. Długo nie trwało, parę minut, ta właśnie partyzantka, co to miała być, to była banda UPA. Wpadli na podwórku, od razu dziadka złapali pierwszego nad brzeg, bo tak mieszkaliśmy, bo ja już teraz nie mieszkam w domu rodzinnym, tylko na swoim, no to tak brzeg, no jak na gospodarce, pokrzywy, to wszystko, i w tył głowę strzelili, dziadek poleciał do brzega. Babcia narobiła krzyku strasznego, a tato mój pilnował, po prostu pilnowali się, tutaj była taka zrobiona, no, tak, Polacy się tak z tego i w nocy po prostu taką wartę mieli i pilnowali właśnie, żeby coś się ma dziać, bo to już były te mordy tam na Wołyniu, na tym, na wszędzie, już to do starszych dotarło. I dziadek wrócił rano już z nocki, co całą noc pilnowali tam z kolegami i położył się na strychu po prostu, żeby odpocząć trochę, przespać. I jak dziadka zamordowali, babcia narobiła krzyku i tato miał na imię Tomek. Narobiła krzyk, Tomek wstał, chodź, mówi, bo ojca, dziadka zabili. No to tato zleciał ze strychu, zeszedł ze strychu, bo tam na sianie sobie spał. No to wyleciał na podwórko, to tego drap, złapali go i na ogród pod czereśnię taka stała, na ogród, rosła pod tą czereśnię. No i tam go zastrzelili. Też go zastrzelił z tyłu głowy, dostał. Ale no to tak się... to morderstwo. A znowu dziadka, brat, miał prawie już 90 lat, leżał chory w łóżku, taki już staruszek, prawie konający już był. No to przyszli, wyciągli go z tego łóżka, wyciągli go na gnój, na ubornik, tak, bo tak przed domem był, bo to wszystko gospodarki były. No i mówię, widzisz, tam już leży twój brat i twój syn. Mówi, i ty musisz zginąć razem z nimi, tylko bo takie słowa, to co wiem od mamy, co mama tak opowiadała. No i tego, no i tego dziadka zastrzelili. No i pownosili tych już zmarłych do boiska, na taki drabny wóz, co się tam wtedy wozy, co się ściano wziął zboże i tak poukładali. I to mi zostało w pamięci jako dziecku. Jak te właśnie dziadkowi, tato leżał na tym wozie i myśmy chodzili patrzeć, no to mama tak, to pamiętam tylko, mama mówi, dzieci, nie idźcie tam, nie patrzcie, to żeby tego i to tak nie puszczała nas do tego, żebyśmy oglądali właśnie pomordowanych. Tyle pamiętam z tego wszystkiego. No później mówię, no, życie toczyło się dalej. To jaka była po prostu, też mama poznała tego, kto zamordował ojca. Był jego kolega, Ukrainiec, stąd z Baligrodu. Był Ukrainiec, no i skolegował z ojcem. Pewnie spotykali się tam gdzieś, ona jak, bo to był młode lata, 32 lata tato miał wtedy, to jeszcze tak wtedy tam na kartach się gdzieś spotkali, no jak to, jak w młodych latach, no to tego tam czasami wieczór gdzieś wyskoczył jeszcze, choć się narobił na gospodarce. No i tego, i mama go poznała, prosiła, klękała po nogach, go całowała, żeby zostawił, żeby nie mordował taty. A on powiedział, mówi, ciebie, tak się wyrażę, stara, i twoje dzieci przyjdziemy wyrżnąć, bo na was kuli szkoda. No ale że się nie udało im to zrobić, bo właśnie gdzieś w południe czy w popołudniu to było właśnie przyszła partyzantka wojskowa taka, co jakaś tu była na tym terenie, no i także stuczyli walkę tam z tymi Ukraińcami i ich wyparli i już nie zdążyli nas wymordować, Polaków, resztę. To, co zawymordowali tylko w kościele, no i tych, co połapali po domach, to na polach, o tego krowy ktoś tam pas z Polaków na polu, to przyszli i po prostu go zaszedł, no, z jednego strasznie na drucie kolczastym go tam powiesili. I Polaka z drugiego złapali, takiego młodego chłopaka, 19 lat, skórę z niego zdzierali. Bo się pytał, nie wiedział, szedł z domu i go Ukraińcy te złapali, banderowcy, gdzie ty idziesz? No to po polsku mówisz, że idzie do Baligrodu, a tak mieszka na uboczu. A słyszał, że Ziotek, tak, bo to później opowiadał, te co słyszeli jeszcze, co kobiety byli przy tym, już nie żyją. Mówi, a słyszałeś, mówił tego banderowca, że mordują. On mówi, tak, słyszał, co byś takim zrobił? Mój skóry bym zdarł. Z takiej, mówi, czego oni nas Polaków mordują? Jak tego, i oni go mówią, to my jesteśmy banderowcami, złapali tego chłopaka. I tak go męczyli, skórę z niego zdzierali. I tak umierał.

0: kościele, bo właśnie tak było. Była msza i w czasie mszy Ukraińcy wpadli do kościoła i chcieli po prostu w kościele wymordować wszystkich tych księdza przy ołtarzu. Ksiądz nazywał się Mniezin, nazwisko było jego, no i a powiedział właśnie, bo to Ukraińcy, bo to wszystko była wina, wszystko, bo moi Ukraińcy chcieli na sobie wymordować Polaków i ksiądz o tym wiedział, po prostu dobrze się zachodzili z naszym księdzem, tym co tu był na parafii, no i pop właśnie przyszedł do kościoła na tą mszę świętą, że, i wie, bo musiał wiedzieć, że taki coś nastanie, że będzie ten mord w kościele, że będą Polaków, że z kościoła jak będą wychodzić, będą zabijać. No i chcieli księdza zabić przy ołtarzu, ale pop go zasłonił sobą, ten ukraiński ksiądz, no i powiedział, jak zabijecie jego przy ołtarzu, to i zabijcie mnie. No i także zostawili proboszcza naszego, no a i tych, co ile tam mężczyzn było, kilku uciekło, zdążyło ucieknąć przez mur, wyskoczyli, bo tam zaraz rzeka za kościołem. I tam, no, tak miało być, może Pan Bóg tak chciał, żeby się niektórzy uratowali, żeby później opowiedzieli o tym wszystkim, co było i jak było.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Poruszające świadectwo pana Franciszka Różyckiego, Baligród, sierpień. Rok pański 1945. 83 lata temu, krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku. Teraz Ukraina walczy z Rosją, natomiast Polska, co niektórym zawadza w drodze do Unii Europejskiej, no i zaczynają się straszenia. Raz jeszcze ten dżingiel, od którego skóra cierpnie. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ktoś z Polaków wgrał się, zostawił swój głos z takimi, mówię delikatnie, połajankami, na przykład na jakimś telefonie instytucji ukraińskiej w Polsce. Krzyk byłby na cały świat, najbardziej w Kanadzie, najbardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzie spora diaspora Ukraińców, w tym też dwie siostry Szuchewicza, który ma być bohaterem w tymże panteonie.
3: No wy prosto tu zaważajcie wstąpić w Eurosej. Wasz w rodzki z kamyszem, kończeni p***. Wy nam więcej nie potrzebni. Zakrywajcie p***y organizacje. Нам не потрібні ваші спілки, ваша культура в Україні. Ми вступимо в ЄС навіть через знищення Польщі, блядь. Якщо ви будете і надалі, блядь, щось тявкати про Україну і заважати нам, я вам, блядь, нагадаю, що мій дід, блядь, робив з вами у Волині, блядь, минулого століття. Все зрозуміли?
4: Народовий день пам'яті офіар людобуйства на Волиню.
2: W paśmie muzycznej Polskiej Tygodniówki program specjalny, dzisiaj 83. rocznica krwawej niedzieli, która zapoczątkowała tę wielką rzeź wołyńską, ale już do tych pierwszych mordów dochodziło na przełomie roku 1941 i 1942. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie, ale też te moje ukochane ziemie. Zamojska, chełmska, lubelszczyzna i piękne Podkarpacie. Przypomnę, że za chwil kilka o 13.30 ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Warszawie przy Skwerze Wołyńskim. Natomiast Radio Wnet, kiedy wraca do źródeł, spotyka niezwykłe osoby. Miałem ten honor i zaszczyt, że rozmawiałem i mogłem zarejestrować dla potomnych rozmowę z naocznymi świadkami tych krwawych wydarzeń. W Myczkowcach rozmawiałem z panią Heleną Kucharz. Bardziej niż poruszające świadectwo. W pełnej wersji po raz pierwszy na antenie radiowej Radia Wnet, bo nie ktoś gdzieś pod niebem naszego YouTube'a wnetowego, ale na antenie po raz pierwszy w całości ta rozmowa z panią Heleną Kucharz.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: Radio Wnet. www.wnet.fm.
2: Poranek Wnet, 61 dzień naszych peregrynacji, takich niezwykłych peregrynacji, bo w roku 2018 Radio Wnet czci stulecie odzyskania niepodległości i wraz z Krzysztofem Skowrońskim i z całą ekipą Radia Wnet pomyśleliśmy sobie, że w stulecie odzyskania niepodległości musimy pojawić się w 100 niezwykłych miejscowościach, które będą takim dopełnieniem tego wszystkiego, co możemy mówić o Polsce, ale nie przez pryzmat Warszawy, dużych miast, ale przez pryzmat przede wszystkim spotkań z ludźmi, z takich małych miejscowości, które mają ciekawą historię, tak jak Myczkowce. I dzisiaj jesteśmy w tym 61. dniu podróży właśnie w tej niezwykłej miejscowości i okazuje się, że spotykamy osoby niezwykłe, które mimo bagażu przeżyć, doświadczeń, zmienności tej naszej polskiej historii, patrząc na to, co zmieniało się pod kątem ustrojów politycznych i innych historii po roku 1944. I mój kolejny rozmówca, i znowu muszę komplementować, pani Helena Kucharz. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówię, że komplementuję, ponieważ pani Helena i uśmiechnięta, roześmiane oczy, tak jak w przypadku pani Marii Muchy, i niezwykła rzecz. Powiedziała nam pani przed nagraniem, że Myczkowce, to tak jak wymyśliłem sobie tą trasę, miejsce, choć zwykłe, to jednak niezwykłe, bo też historia jest ciekawa tej miejscowości. Prawda, pani Heleno?
6: Tak jest.
2: No, a to wierszowane?
6: No, a ja powiem wierszyk. To no jest właśnie taka kronika wierszu. Napisałam sobie, jak był jubileusz Myczkowiec. No, niby 630-lecie to było. No nikt nie pamięta, jako osada być może, bo kto tam na chrzcinach, nikt to nie wie. I taki sobie wierszyk napisałam. Myczkowce kochane, rodzinna wioseczka, tu się wychowałam od małego dziecka. Tutaj nas w dzieciństwie pacierze nauczali, tu młode pokolenie myśmy wychowali. Po różach i cierniach życia ścieżki prowadzili, lecz rodzinne gniazdko zawsze sercu mile, bo każdy ptaszek na świecie ma swoje gniazdko gdzieś. I my w Myczkowcach nad Sanem mamy rodzinną wieś. 6 wieków już minęło historii naszej wsi. Przeżyła zawieruchy, dzieje burzliwych dni. Pańszczyznę i rozbiory, i na przednówku glut. Pracował nasz praojciec i cierpiał biedę i głód. Pradziadek orał miedzę, motyką skibę siekł, a w żarnach robił mąkę i razowy chlebusz piekł. A na cieplutkim piecu w zimie sypialnię miał. Żył zdrowy i szczęśliwy, a z choroby się śmiał. Przez tydzień odrabiał pańszczyznę, dziedzicowi klaniał się w pas. Oddawał dziesięcinę i tak upływał mu czas. A w niedzielę po kościele szedł do karczmy i pił z kmieciami okowitę przy stole. Jak nie miał czym zapłacić, pod zastaw Żyd zabrał mu pole. Polak, Żyd i Rusin żyli w wielkiej zgodzie i równo znosili przednówek oglodzie. Dzisiaj już nie ma kurnej chaty, woły nie ciągną pług. Zniknęły kazamaty, wolny jest polski lud. Znikali z horyzontów strzechy z drewnianych chat, mijali pokolenia, wciąż przybywało lat. Ostatnia wojna doszczętnie zniszczyła naszą wieś. Płonął ludzki dobytek, lała się niewinna krew. Lecz tak jak Feniks z popiołów, tak Myczkowce się odrodziły. Stoją dziś piękne domy, a rany się zabliźniły. My nie szczędziliśmy ni czasu, ni pracy, bo my starsi pamiętamy gorzki chleb tułaczy. Gdy polski rodak zasiadł na apostolski tron, był bliski naszemu sercu, chociaż żył daleko stąd. Szanujmy skibę ziemi, najdroższy skarb naszych dziadków, bo tam pod nią spoczywają prochy naszych przodków. Śpią też bohaterowie pod tą czarną skibą żyzną, którzy oddali swe młode życie z miłości dla ojczyzny. Bo nasza ziemia, matka, jest naszą żywicielką i karmi nas jak matka rodzona. A kiedy odchodzimy, przytuli do swego lona.
1: Dzień. Promienny uśmiech pani Heleny Kucharz. Niezwykle, ja zawsze się wzruszam, kiedy osoby w sile wieku, w takiej pogodnej, tej polskiej jesieni, bo przecież za chwilę powitamy tą jesień, mówią tak pięknie o tym, co dla nas, być może młodych ludzi, być może dla młodych słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet jest czymś takim, no czymś takim normalnym. No jest jak jest, jest ta Polska, chodzimy do szkoły, idziemy na zajęcia na uniwersytecie, chodzimy do pracy, mamy jakieś takie swoje zgryzoty i problemy, ale powiem pani Heleno to samo, co gdzieś tam pojawiło się we mnie podczas rozmowy z panią Marią Muchą, że patrząc na te wasze doświadczenia, na te historie, to powiem szczerze, że największe problemy, które mogą przygnieść do ziemi każdą Polkę i Polaka, tu i teraz, dzisiaj, są niczym, są fraszką w porównaniu z tym, co przeżyliście. Niech mi pani powie taką ważną rzecz, bo wszyscy tutaj powtarzają jedną historię, że zanim przyszli tutaj Niemcy, podczas tuż po kampanii wrześniowej, którą Polska przegrała i polska armia przegrała, to tutaj byli tutejsi, tak? Rozróżniało się Polaków, bo to byli w większości katolicy, natomiast Greko-Unici albo prawosławni to byli Rusini. No i właśnie też ważna rzecz, że Ukraińców nie było, byli Rusini. I jak żyliście przed tą wojną, przed tą kampanią? Była zgoda?
6: Prawosławnych u nas nie było, tylko były Greko-Katolicy.
1: I jak żyliście?
6: Nie było różnicy. Ludzie się szanowali nawzajem. Mój tato był Polak, mama była Rusinka. I to dużo, prawie połowa ludzi to nie było.
1: Kiedy to się zmieniło?
6: Ostatnia wojna. Przed wojną, już przed samą wojną. Już tak było, że tego. Jak przyszli Niemcy, to ja byłam mała jeszcze, bo miałam wtedy 6 lat. Ale wiem, że jak rodzice mówili, że Ukraińcy przyszli, no niby potem mówiło się Ukraińcy, przedtem Rusini się mówiło, to chlebem i solą Niemcy witali, bo oni im obiecali, że no samostryjna Ukraina, że będzie. Tak, tak.
1: I to od salu Podon, jak mówili, i to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, oni to nazywali Zakerzonią, tak? Czasami te nacjonalizmy się gdzieś tam po tamtej stronie, a znowu otwierają jak puszka Pandory i jest to dla nas niebezpieczne. Na zdrowie. Paweł Chodyna realizuje dzisiejszy program. No właśnie, w domowej atmosferze, tak tylko w Myczkowcach, nad Sanem w Bieszczadach, bo przecież wędrujemy z biegiem Sanu. Dzisiaj ta pierwsza stacja, 61 dzień naszej podróży. Radio Wnet wraca do korzeni. Pani Helena Kucharz, moim państwa gościem porankową porą w Radiu Wnet. No właśnie, co było potem? Bo ja słucham z wielką uwagą, ale również w takim drżeniu te wszystkie świadectwa osób, które tutaj mieszkały, które żyły ze sobą w zgodzie, zanim przyszli tutaj Niemcy. No i potem przyszedł ten czas pożóg od roku 42 do 47. Głównie pytanie, no jak to było, to wiemy z nauki do historii, z tej dobrej nauki o historii, kiedy trzeba sobie powiedzieć, że nie ma uogólnień, bo w Radiu Wnet też mówimy o świadectwach Ukraińców, którzy stracili swoje życie, ratując Polaków, ostrzegając ich, i dla nich bandyci z UPA byli bezlitośni, jeszcze czasem bardziej wymyślnie ich mordując, torturując niż Polaków. Natomiast niech pani spróbuje chociaż przybliżyć to tym młodym słuchaczom i słuchaczkom, bo ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, że coś takiego sąsiadom mogą zrobić tak po prostu, żyjąc przedtem w zgodzie, pomagając sobie nawzajem, dzieląc się jedzeniem na przednówku, zapraszając się na swoje święta w różnicy dwutygodniowej, katolicy, grekownici i tak dalej, i tak dalej. Pani jak refleksja?
6: Na Wielkanoc tu babcia zawsze w serwetkę zawinęła święconego i nosiliśmy do sąsiadów, a na ich święta to oni do nas przynosili.
1: Baliście się tych bandytów spod znaku UPA, tych stryjkowców?
6: I to pewnie strach był. Później jak Niemcy przyszli, później jak Ruski przyszli, ustaliła się granica na Sanie. Za Sanem tam były Niemcy, a tutaj byli te. I oni zrobili zebranie, oficerowie, i powiedzieli, że 50 metrów od Sanu, to znaczy od granicy, od kordonu, jak oni mówili, muszą być ludzie wysiedleni, bo musi być ta strefa nadgraniczna. A ludzie się nie zgodzili, a tak, i my wyjedziemy, jedne wyjadą, drugie zostaną, pół wioski wyjedzie, pół wioski. To oni zarządzili, żeby wszyscy wyjechali. I tam były koło Skoli. To było województwo lwowskie przedtem. I kolonii niemieckiej. Niemcy wyjechali, tam był Annaberg, Flicenthal i Klimiec. Trzy wioski. I tam z Myszkowic tych ludzi tam rozmieścili. Puste domy były. I tam żyliśmy spokojnie za nim, a później jak już ruskie tego, jak już Niemcy byli, jak się zwolenia stamtąd ze wschodu te bandy przyszli. Ze wschodu.
1: A jak reagowała miejscowa ludność rusińska?
6: No bali się, wszyscy się bali. Przychodzili i rodzina była, bo byli mieszani, nasi ludzie, cała wioska była. Później pojedynczo ludzie wyjeżdżali, jak ktoś miał, bo tu nie było wioski rozebrali. Sąsiednie wioski kazali rozbierać domy i tam kilka domów tylko było.
1: Czyli tutaj nic nie było?
6: Nic nie było. Była ta we dworze, była ta nadgraniczna, komendantura ta jej, ich. No i oni sobie, jak które domy były ładne, takie
1: zajmowali.
6: Tak, to oni sobie, oficerowie, sprowadzili żony i rodziny, bo myśleli, że to już na amen będzie, że to na zawsze tak będzie.
1: Ta opowieść pokrywa się z tym, co opowiadaliśmy sobie o akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie, jakieś 250 kilometrów w górę, Chełmszczyzna, przede wszystkim Zamojszczyzna, jak również to, że tutaj miał być taki kordon nasiedleńców, nie tylko z Besarabii, nie tylko z Niemców, z Estonii i Łotwy, ale również bezpośrednio z Rzeszy. A jak pani wspomina ten czas, kiedy już Armia Czerwona wkroczyła na te tereny i jednak w dalszym ciągu te walki partyzanckie trwały do 1947 roku, do śmierci generała Świerczewskiego w Baligrodzie, bo przecież po śmierci generała Świerczewskiego są różne teorie a propos wersji tej śmierci, natomiast potem ta akcja Wisła i wysiedlenie nie tylko Rusinów, ale również Łemków i Huculów. Kilka słów na ten temat. Pani wspomnienia z tamtego okresu.
6: Gdyby nie było akcji Wisła, to nie rozmawialibyście dzisiaj ze mną. Ani mowy nie ma, bo oni robili czystkę etniczną, po prostu robili czystkę. Dwie dziewczyny raz przyszły do mnie z Przemyśla, harcerki dwie. Tu mieli tam obóz i przyszli, chcieli porozmawiać. No i tam usiedliśmy sobie, rozmawiamy o wszystkim. Ja i tak wszystkim to opowiadam. A ona później na koniec pyta się to samo o akcji Wisła. No i ja mówię swoje zdanie. A ona mówi, no nie wiem, komu mam wierzyć. Widocznie, że w domu może dziadek albo ktoś inaczej im tego, że była krzywda, bo ich się skrzywdziło, że się wysiedlilo. No, oni byli, mowy nie ma. Tak samo jak my tam na Flicenthalu byliśmy. I stamtąd przyszli, już słychać było, że wszędzie i luny były, i tego, i ludzie chodzili, mężczyźni przeważnie uciekali nocować w pole, w kopki, czy tam gdzieś jakieś skrytki, mężczyźni uciekali. No, a na jedną noc przyszli banderowcy i był Stańczak, kierownik tartaku. I drugi Polak mieszkał w Smorzu, Stapiński, oficer przedwojenny. No i te dwie rodziny wymordowali. Dwóch synów było. Już jeden miał 21 lat, a drugi miał 23 lata. No i jej męża. I ona też z mężem razem upadła i wykrwi leżała do rana. Rano ludzie przyszli. A ona takie w szoku w takim. Szykowała jedzenie, szykowała śniadanie, bo coś miał jechać do stryja po towar. Bo to oni nie płacili pieniądzmi, bo tam i tato mój jeździł, wszyscy jeździli na ten tartak, wozili te z lasu drzewo, a oni deski wywozili do Niemiec materiały, tam były duże, takie bogate te w lasy, lasu dużo było. No jak wtedy, a mój tato i drugi sąsiad, Józek Luszku, pojechali do PUR-u, Polski Urząd Repatriacyjny, pojechali do Skolego i opowiedzieli, co my mamy robić. Ile was tam rodzin jest? 8 rodzin nas było. To mówi tak, że ani jednej nocy już tam nie tego. Ludzie, co tego zaraz rano pochowali, tych pomordowanych, to był Wacek, Janek i jej ojciec Stańczak i Stapiński. Pochowali, a tato pojechał i oni mówią, my wam damy wagony, jeden dla bydła, drugi dla tego. To było 24 czerwca, myśmy tu przyjechali, tam wszystko posadzone, wszystko bo jak na wiosce, to wszystko obrobione. 44, tak. I przyjechali, przyjedźcie tu do Skolego, tu tej rodziny, my was rozmieścimy, ale musicie poczekać, bo wagony pierwsze na każde życzenie Niemców muszą być, bo towar wywozili i tam wszystko, co im pasowało, to tego. No to dobrze. I przyjechali by zaraz na drugi dzień na wóz. To najważniejsze rzeczy, odzież tam, pierzydy, to krowy przy ciebie wzięli, konia. I wszyscy jechaliśmy do Skolego, tam tydzień czasu my mieszkali. Wszyscy. No i dali znak, kazali codziennie się dowiadywać. No i dali nam wagony i załadowali bydło i wszystko, wszystkie te. I posiadaliśmy i przyjechaliśmy tutaj do tego. Przyjechaliśmy tutaj w czerwcu, a w sierpniu już tutaj bandy już sobie maszerowali po tym. I śpiewali, my idziemy na Lachiu i na Bilszowikiu. Tak mieli zrolowane te koce i tego. I kobiety, i mężczyźni. No i tak się zaczęło. I tutaj też, najpierw tutaj, tu tam, w tej wiosce kogoś zamordowali, dom wypalili. Mój mąż pochodził z Jasienia, z Uszczyk. To on pojechał. No ale to wcześniej było. Wcześniej, nie wiem nawet w którym roku. W 43 chyba. W 3, a może i w 4. No ja nawet nie, może 25 lat nie żyję. Ząb go bolał i szedł przez las. Tam ktoś tam jakiś był, jakiś ten, że on nie pracował, ale jakieś, co zęby usuwał. Miał narzędzie i zęby, jakiś dentysta może, jakiś starszy pan. I poszedł tam i już nie doszedł i nie wrócił. Zamordowali go i tam gdzieś 6 dzieci zostało. Ja jak byłam z mężem, bo wywieźli, męża cioci wywieźli, w Starym Samborze mieszkają. I tak, mąż, bo moja teściowa wyszła za Polaka, a tamta druga siostra wyszła za Rusina, tak. No i tamtych tu, a teściowa i z dziećmi wyjechała tutaj, bo jak granica się usuwała, to Polaków zabierali i na zachód, tu wszędzie, poza Sanok, tam rozmieścili, gdzie tylko. No i my tu przyjechaliśmy, tu już zaczęło się. I wtedy gdzieś w lipcu, chyba w lipcu, jak Krysi tej Ogluszkowej dziadka, brata, on miał Tadek miał 18 lat i sąsiada, miał coś 23 lata, rok czasu temu, jak się ożenił. Oni słyszeli, że idzie, schodzili się i mieli się gdzieś na noc iść ukryć, ale słuchają, o, idzie, a mówi, to od Gluszka chłopaki, pójdziemy razem. Oni się patrzą, a to banderowcy przyszli. I zaraz, to tak z wieczora było, kolacja się gotowała i zabrali ich. I tam młodszy brat, Bronek, siedział w ogrodzie, był uciekł, tam w fasoli siedział. I mówił, że słyszał, jak pluskała łódź, bo tu sam był duży. No i po chwili słyszał cztery strzały za sanem. I gdzieś po dwóch tygodniach dopiero ich znaleźli. To ich poszczelali. I dwóch miało, nie wiadomo, albo się bronili, albo się bali, albo co, że mieli drutem kolczastym ręce im związali. Bo się bali, bo to był chłopiec zbudowany i może się bali.
1: Przejmujące świadectwa z tamtych czasów. Natomiast to, co pani powiedziała, i to jest piękne, takie budujące, że nie wolno uogólniać, bo też byli tak, Rusini, pewnie, którzy pewnie nie akceptowali tego.
6: Tak. No, a później się zdarzało i tego, i tam wujciek, no później już policja była, bo już się tego, to tam gdzieś go na takie mniejsze placówki napadali. To potem i tutaj u nas też był posterunek we dworze, no ale później jak zaczęli napadać na takie mniejsze jednostki, to potem zgrupowali do Olszanicy, w Olszanicy. No, a w 3 października, ale to już było po wojnie, jak ta policja była, a 3 października, 2 października, w 44 roku, w 45 roku, przyszło, to już Wojsko Polskie było tutaj, stali, wszyscy stali w tym, z końmi, bo to przed samochodów nie było więcej, koni wojskowe były. Przyszli do wsi, żeby zebrać trochę paszy dla koni, owsa, siana, a te chłopy gadają, panowie, nasza wioska była wysiedlona, pole zdziczale, to tutaj wiele nie macie, bo jeszcze nie, ludzie się nie dorobili, dopiero każdy jakoś sobie układa życie i żeby gdzieś mieszkać nie było gdzie. Mówicie do takich wiosek, które nie były wysiedlane, tam, no i pojechali do Breźnicy. Pojechali tam, a tam w środku wioski rozpalili duże ognisko, zabili cielaka i szykowali się na ten, no, piekli mięso, zapasy robili, do lasu brali. I nastąpiła potyczka, zaczęli strzelać, ostrzelali jedne drugich, poranili jednego żołnierza. I potem tego żołnierza, tam jeden Polak był, Wójton Noski. Dali mu ten i on odwiózł tego żołnierza, a te i wojsko wycofali. Wycofali się do Leska, a w Lesku mój tato zawsze mówił, nie wiem, nie znam się na tym, ale pamiętam, tato często to mówił, że ten jakiś wojenny komendant był, ruski. I zadecydował, wzięli czołg i cały samochód wojska, dwa samochody wojska. I przyjechali tu, oszelali dwa strzały i wojsko wjechało do Breźnicy. Wjechało do Breźnicy i jak zaczęli, i to wojsko zaczęło. Zaczęli i tam kilka osób zginęło i paliło się. Patrzymy się, dymy idą z Breźnicy. Ludzie byli przerażeni, bo mówią tak, wojsko odjedzie, a odwet będzie na niewinnych ludziach. I zaraz na drugi dzień przyjechali właśnie oni do tego. Najpierw za sanem był tam folwark przed wojną i tam był, budynki tam ocalały i tam mieszkało coś kilka rodzin. I oni przeważnie mężczyzn tego. Przyszli tam, jak tu jeden pan opowiadał, i do jednego, ale to tak, tu go złapał, a on się szarpnął, on był Rusin właśnie, on pewny siebie był, szarpnął się. A on potem wziął drugiego chłopaka, miał a coś 20 parę lat, a niedawno z Niemiec przyjechał, nawet nie wiedział, jakie zagrożenie jest, no tam przetrwał, przeżył, przyjechał i tam drugiego jeszcze, Cycak Antoni, wyprowadzili ich obydwóch i od razu po drzwiach, nie kazali nikomu wychodzić, jeden stał na drzwiach z bronią gotową do strzału. I zastrzelili tych dwóch mężczyzn. I tutaj od razu coś się dzieje, bo jakieś szczele są tutaj. A myśmy mieszkali po tej stronie Sanu, w dworskim domu, mieszkaniu. Tam likiernia przed wojną była. Taki drewniany dom. I tam mieszkaliśmy. Dwie rodziny nas mieszkały. Tobolewski, Staszek tam mieszkał. I my.

0: I tak stanęłam sobie na taboret i chciałam ten kaftanik wziąć, dziecku ubrać, a to naraz strzał do okna. I babcia moja tak się złapała. Oje, straszliwie jęczała, w brzuch jej dali, babcia upadła. I drugi, tylko słyszałam gwizd kuli, świst taki i odprysk tynku. Tak, o może 30 centymetrów. Jakby było światło elektryczne, to był nie spudlował, ale to była lampa naftowa. I ja wtedy zeskoczyłam i wiedziałam, jak przyszli, to będą palić. I tak wzięłam, nie wiem, skąd we mnie tyle siły było. Przyszłam do łóżka, kołdry wzięłam, dwie poduszki i dziecko półtora roczne. Nie było takie szczuplutkie, chudziutkie, nie było takie, było co na rynka nieść. I ja to wszystko wyniosłam. Jak wychodziłam na pole, patrzę się, coś leżało, a tam pod oknem, pod ścianą stały worki z ziemniakami. Ja pewna była, że to worek z ziemniakami, a to dziadek mój już leżał zabity w bieliźnie, tak leżał na twarz, upadł plecy. Ja przekroczyłam i szłam pomiędzy nich. Wydawali krótkie, takie nerwowe rozkazy. I jeden tato, jak mówił, tato wyszedł, a on już zaraz za tatem. A tato skręcił, bo on tam nie znał terenu, ciemno było. Tato od razu do stajni. I on do stajni, jak wszedł, wleciał, a koń zaczął strzelać. Tak na ten, a koń zaczął skakać i on się wystraszył, że tam widzi, że bydło żyków stratują. A tato tymczasem wyłamał okno jakoś i wyskoczył i dostał, i ranny został tutaj. Tak o jak tutaj mu poszło, a tutaj tak wyrwało mu i tak potem spuchnięte było, taka przykór lekkie.
1: Między kciukiem a palcem skakującym.
0: Tak. No. I ale wyskoczył na pole, potem w pański ogród, tam w krzaki poszedł, i, bo tam teren swój znał. No, mamę widziałam, że na polu była. Widziałam, że czyjeś krowy chodzili do Tubulskiego, krowę ktoś wypuścił, ale kto to nie wiem, nasze żywcem się spalili. Niesamowicie ryczeli. Jeden jęk był, jak się palili. Ja sobie uszy zatkałam, Boże, żeby już te krowy zginęli, żeby tak nie cierpieli. I ja przeszłam pomiędzy nich szłam. I Boże, mi śmierci nie sądził. Innego wytłumaczenia nie ma. I poszłam w ogród, tam był taki krzak liszczyny. Poszłam najpierw pod jesionem, dwie poduszki rzuciłam, ale z tą myślą, że przez noc będę tam nocować, dziecku trzeba, wezmę kołdry i dziecku zawinę, bo człowiek, 12 lat miałam, ale myśli miałam
1: jak dorosły
0: człowiek, tak. No i usiadłam, poszłam z tamtej strony, usiadłam i siedzę, wszędzie słyszę, tutaj krzyk, tam okolo dworu, tam już Głuszkowa, właśnie ta Głuszkowa, co jej męża i syna zabili. Panowie, darujcie mi życie, tak po rusku mówiła do niej, to Polka była. I mówi, to ja biedna wdowa, ja jeźdźnię mam, co dzieci mam male. I słyszałam, pewna była, bo w tym czasie strzał nastąpił, ja myślałam, że ona zginęła. Moja koleżanka już sobie myśli, już sierotą, już nie ma nikogo, ojca i matki, ale ucalała, przeżyła. Natomiast tam on ze dworu, tam było coś 5 rodzin mieszkało, to Władka Będkowskiego wzięli. A to młody chłopczyk miał, nie wiem, 40 lat, czy jeszcze nie miał. I jego zginął też wtedy. I ja tak poszłam i siedzę. I myślę tak, patrzy się, a on jak tato poszedł i ten pod szopą tam obok tej, bo tam kuźnię miał tamten, co mieszkał, a tato tam krowy potem trzymaliśmy i tam była słoma i ten banderowiec podpalił tą słomę, a to był drewniany ten dom. podpalił słomy, ja sobie myślę, Jezu, kołdra, po jednej stronie była taka ciemna, bordowa, po drugiej biała, różowa, taka jasna. I sobie myślę, odwrócę na tą ciemną stronę, nie będzie tak z daleka widoczna. Jak poruszyłam tego, zawijałam dziecko, bo tak trzymałam ją

0: koło siebie. I poruszyłam liście mokre, bo to taki mokry, dżysty taki ten dzień był. I kolonski się, tego liście się zaczęli sypać. W tej samej sekundzie usłyszałam odbezpieczenie broni, zamek, szczęk broni i krzyk, kto tu jest? Jezu, ja sobie myślę, uciekłam z domu, a tutaj już mój koniec. Przycisnęłam dziecko do siebie i trwałam w bezruchu, ani nie oddychałam. Ja sobie myślę, nic, nie bo jak się odezwie, to wszczeli. A ja sobie myślę, jak puści serię, albo trafi mi, albo nie, tak na oślep, bo ciemno było. I czekam w bezruchu. A on pyta się drugi raz, kto tu jest? Drugi banderowiec podchodził, pewny był, że to do niego skierowane to pytanie. Mówi, ja tu jestem. A ten mówi, idy pality. Nie mają sirka. Nie mam zapalek. Idź do chalupy i weź lampę. No i wtedy to już faktycznie, już potem się zapaliło. I oni polecieli dalej. A ja się tak szczepałam, sama nie wierzyłam, że ja naprawdę żyję.
1: Szokujące wspomnienie. Pani tak. Hanna Kucharz.
0: Mama zginęła, mamę zabili, dziadka zabili, babci zabili, stryjka zabili. Stryjka w drugim domu, on mieszkał w swoim domu, bo ich dom ładny był taki, przed wojną z Francji przyjechał.
1: Przeżyć okupację niemiecką po to, aby zginąć z rąk sąsiadów, tak. Rusinów, bo... Tak. To hasło Ukraińcy to raczej bardziej Niemcy praktykowali niż my, bo zawsze w tej pierwszej Rzeczpospolitej mówiliśmy o Rusinach i w tym dniu, bo przecież 17 dzień września to wspomnienie tego, co wydarzyło się. Przyszła ta czerwona zaraza, o której porucznik Ziutek śpiewał, Józef Szczepański. A jeszcze wcześniej porozumienie, pakt Ribbentrop-Mołotow. Musimy o tym pamiętać, bo przecież gdyby nie Niemcy, nie jacyś wyimaginowani naziści, ale Niemcy, nie skłócili ludzi na tym naszym pograniczu, to być może wszystko to zupełnie by inaczej wyglądało. Pani Helena Kucharz, naszym gościem w Radiu Wnet, my wędrujemy sobie przez naszą piękną Rzeczpospolitą w stulecie niepodległości i te myczkowce jawią się jako takie... Ta otwarta, choć zabliźniona rana na tej naszej materii polskiej, pogranicznej historii, chociaż czasami uśmiechamy się, kiedy my na wschodzie, na Zamojszczyźnie, czy tutaj w cieniu Bieszczad, w Myczkowcach, mówimy, że kiedyś to przecież było centrum tej naszej Polski. Wschód był hen, daleko. Pani Helena Kucharz opowiada, to zawsze jeszcze to moje wspomnienie, to co mawiał Józef Marszałek Piłsudski, że nasza Polska, ta druga Rzeczpospolita, jak obwarzanek, wokół pełna i dostatnia, w środku pusta i durna, i mówił to o ludziach. Zanim się pożegnamy, pani Heleno, jeszcze słów kilka o tej niezwykłej książeczce, no, którą trzymam w ręku.
0: 13 osób wtedy zginęło u nas, o banderowce wtedy tego.
1: Ta akcja, o której pani opowiada, 13 osób. Tak. A wracając do tej książeczki, gdzie Myczkowce nad Sanem w Bieszczadach, piękna panorama tej malowniczej miejscowości. Kilka słów jeszcze o tym.
0: Dużo moich wypowiedzi jest, bardzo dużo. A tu mam tak, ksiądz mi się pisał.
1: No proszę, przeczytajmy.
0: Drogiej pani Helenie Kucharz, z podziękowaniem za współpracę w tworzeniu Polski.
1: W tworzeniu pamiątki historii.
0: Tak.
1: Otwieramy i Myczkowce nad Sanem w Bieszczadach.
0: Tak.
1: Redakcja księdza Bogdana Janika, Stanisława Orłowskiego. Udział w pracach redakcyjnych Krystyna Głuszko, Helena Kucharz, tu obecna nasza rozmówczyni, i Jan Orłowski. A z perspektywy tych wydarzeń, kiedy mówimy sobie o tym, co działo się na tej naszej dziwnej, pogranicznej historii tego roku 39, ale i 44 i 47, takie pani motto, takie pani przemyślenia dla młodych ludzi, którzy nas słuchają, ku dobru i światłu, jak mawiam, w Radiu Wnet, bo my szukamy tych kropek do połączenia, my szukamy tego szacunku i tego, by być jednolitym narodem, który może się różnić, ale musi iść w jednym kierunku jako jeden naród, to Co pani by powiedziała tym młodym ludziom ku przyszłości i dobru i światu?
0: Wie pan co, ja tak nieraz sobie myślę. Dla każdego człowieka jest miejsce na tej ziemi. Tylko trzeba zgody, spokoju i pokoju.
1: A zgodę, pokój i spokój?
0: Tak.
1: Apeluje pani Helena Kucharz. My tutaj obiecujemy z moją ekipą, bo przecież dzisiejszy program realizuje Paweł Chodyna, zasłuchany w te opowieści okrutne, ale z takim przesłaniem, prawdziwe, ale z takim przesłaniem morału, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Mój wydawca Jan Włodzimierz Brewczyński, no i redaktor od multimediów, od fotografii, też zasłuchany Konrad Tomaszewski. Obiecujemy, że jeszcze tu kiedyś przyjedziemy i zrobimy kilka reportaży.
0: I tak mówię, że każdy naród powinien mieć, tak jak wtedy te banderowce, za jaką cenę? Za jak? Każdy naród powinien mieć swoją ojczyznę, ale za cenę niewinnej krwi, niewinnych ludzi. A to oni właśnie starali się, czystkę robili etniczną, bo chcieli tego. Ukraina jest pewnie, każdy naród powinien mieć swoją ojczyznę.
1: Ale w zgodzie i z szacunkiem do historii?
0: Tak.
1: Bez negacji tego, co wydarzyło się w Wołyniu i bez innych dziwnych historii, które gdzieś tam się dzieją, bo przecież każdy naród ma swoje fantastyczne wzloty narodowe, tak jak myśmy mieli. Nie tylko Grunwald, nie tylko Wiedeń, ale przecież też Kuszyn, o którym nic nie wspomina. 1609 rok, bardzo ważna bitwa, czy Kirchholm, czy Powstanie Wielkopolskie, o którym opowiadaliśmy, kiedy wędrowaliśmy z nurtem Warty od Poznania do Kostrzyna nad Odrą, a teraz pierwszy dzień naszych peregrynacji z biegiem tej pięknej, choć niespokojnej historycznie w dawnych czasach rzeki San. Helena Kucharz była moim państwa gościem. Serdecznie dziękuję pani Heleno.
2: Radio Wnet, www.wnet.fm.
1: Ma teraz pamięci pomordowanych na Wołyniu, Galicji Wschodniej, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie. Litania pani kompozytor Konstancji Kochaniec ze słowami Jana Pawła II. Przy pięknych organach Bartosz Patryk Szyman.

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe.

Musicie być mocni mocą miłości tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia.

0: Pani kompozytor Konstancja Kochaniec, litania ze słowami wielkiego Jana Pawła II, który mówił o ojczyźnie, że pod pojęciem ojczyzna też ten wielki depozyt pamięci o naszych przodkach. Dla mnie ci przodkowie to nie tylko dziś Wołyń, Galicja Wschodnia i rocznica Krwawej Niedzieli.
1: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
1: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
1: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Słuchaj, to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki!
8: Arcego!
9: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
1: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
0: Dzisiaj wspominamy to, co wydarzyło się pod niebem Wołynia 11 lipca 1943 roku. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraiński OUN i ukraińską UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. W ustawie z 4 czerwca ubiegłego roku podkreślono, że męczeńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnionego corocznie przez państwo polskie, w którym ofiarom będziemy oddawać hołd. Ze mną redaktor Bogdan Ferencz, szef portalu polska-kije.com. Dzień dobry, Bogdanie.
16: Dzień dobry, witam państwa i witam ciebie, Tomaszu.
0: No dość długo czekaliśmy na tego typu ustawę. Bardzo długo. Twoja opinia, czemu tak długo czekaliśmy, że dopiero w czerwcu ubiegłego roku ustanowiono to święto?
16: To jest trochę zastanawiające, trochę gorszące nawet chyba, bo tak to można ująć. No niestety, nasze władze do pewnych rzeczy nie chcą podchodzić w sposób taki, który oddawałby nasz interes narodowy i prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego. Może nie chciały w jakiś sposób zaogniać sytuacji pomiędzy Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską. No tak, ale nie możemy tutaj oczywiście chłować głowy w piasek, bo nie jest winą naszą czy naszych obecnych rządów to, co stało się w roku 1943-1944 na Ukrainie. To, że zamordowano polskich obywateli, to, że no niestety rzeź, do której doprowadzili Ukraińcy, bo nikt inny, nie jest do tej pory dokładnie zbadana, nie mamy tak naprawdę potwierdzenia tego, kto, dlaczego i po co to w ogóle zrobił. Cóż, ja czasami myślę, że politycy po prostu są na tyle leniwi albo na tyle strachliwi wręcz, że po prostu nie chcą dotykać pewnych spraw z jakichś niezrozumiałych, z powodu jakichś niezrozumiałych interesów, które prowadzą albo z rządami, albo z firmami, które działają po jednej i po drugiej stronie granicy. Czy to jest dobre? Z całą pewnością nie. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby prawda zawsze była mówiona głośno, opublikowana i taką, jaką ona była, czyli mówimy tutaj o zaszłościach historycznych, bo to oczyszcza dopiero wtedy atmosferę. Bo jeżeli byśmy już to parę czy parę dziesiąt lat temu zrobili, w tym momencie nie byłoby tych sporów, w tym momencie nie byłoby tych odbierania tych orderów, oddawania tych orderów przez nikogo ze strony ukraińskiej i prawdopodobnie atmosfera byłaby całkiem inna. Też czasami tak sobie myślę, że ten problem, który mamy obecnie na styku ukraińsko-polskim, to, że my uważamy tych ludzi, którzy oni uważają za bohaterów, my uważamy ich za morderców, no to też pokazuje, że całkiem inaczej po jednej i drugiej stronie granicy odbiera się ludzi, którzy żyli w przeszłości. Dokładnie ta sama sytuacja jest, chociaż też nie mogę powiedzieć, że jest dokładnie ta sama sytuacja pomiędzy Polską a Niemcami. Niemcy w pewnym momencie potrafili powiedzieć, że po prostu była wojna i popełnili naprawdę niesamowite zbrodnie. Do tego nie chcą się na razie przyznać Ukraińcy, nie wiem, może dlatego, że są zbyt młodym państwem, może dlatego, że jakieś partykularne interesy rządzą w tym momencie tamtejszymi władzami, to prawdopodobnie tego prawdopodobnie dowiemy się za kilkadziesiąt lat, kiedy będą jakieś opracowania i historycy dotrą do tego, co to obecnie nie jest ujawniane.
0: Bogdan Ferenc, reporteru polska-je.com, najpoczytniejszy portal na naszych Wyspach Brytyjskich i oczywiście Irlandii. Natomiast Bogdanie, tutaj trochę ta nierówność mnie bardziej niż boli, bo Rosja walczy z Ukrainą, a Ukraina się broni. Natomiast no, Rosjanie wreszcie powiedzieli o zbrodni katyńskiej. Tutaj myślę o poruczniku Ignacym Wybranowskim i innych moich przodkach w bocznych liniach. Jest to mauzoleum, jest to miejsce, gdzie można oddać hołd bestialsko zamordowanym przez NKWD na polecenie Józefa Stalina. Natomiast no, w dalszym ciągu nie rozumiemy, dlaczego tego takiego mauzoleum, dlaczego nie są ekshumowane te ofiary, bo mija czas i nic, 4-5 pozwolenia, przecież to jest kropla w morzu, dlaczego tego nie ma. Ja mam jedną teorię. Wydaje mi się, że prezydent Zełenski nie spodziewał się tego, że cały świat zacznie pytać, co wydarzyło się na Wołyniu, kto kogo zamordował, jak mordował. I że otworzył dla siebie, trochę dla Ukrainy, puszkę Pandory, to po pierwsze. A po drugie ten dojmujący wstyd, bo jeżeli świat pójdzie po ekshumacjach informacja, że mordowano dzieci, mordowano kobiety brzemienne, mordowano starców, no to ta opinia Ukrainy jako przedmurza, który broni Europy przed Rosją, no po prostu ten parasol ochronny przestanie obowiązywać i w sposób inny spojrzy się na Ukrainę. Ale im dalej będzie to przeciągane, tym będzie gorzej dla Ukrainy w perspektywie akcesji.
16: Tylko widzisz, właśnie chyba odpowiedziałeś sobie na pytanie, dlaczego nie jest to jeszcze wyjaśnione, dlaczego nie jest upamiętnione, dlaczego nie zgadzają się Ukraińcy na ekshumację. W przypadku Rosji, Federacji Rosyjskiej, tam było trochę inaczej. Tam zamordowano w Katyniu i w Ostaszkowie zamordowano polskich oficerów wojskowych. To jest coś całkiem innego. A tutaj mordowano kobiety, dzieci, starców. No plus oczywiście całą resztę Polaków, która zginęła wtedy. I to jest właśnie ten problem, bo tak jak powiedział bodajże były premier Leszek Miller, jeżeli otworzyć by w tym momencie te groby, tam będzie potworna ilość właśnie tych małych ludzkich czaszek, dziecięcych czaszek i dziecięcych kości, które mogą naprawdę zrobić bardzo dużo złego w tym momencie Ukrainie i samym Ukraińcom. I to jest największy problem. Oni się prawdopodobnie tego boją. I chyba nie wiedzą, w jaki sposób mogliby wyjść z tego z otwartą przyłbicą, jak wyjść z tego z twarzą. Może brnięcie dalej w to, że oni jednak walczyli z nacjonalistami, z przejmowaniem ziemi przez polskich osadników, bo takie przecież dochodzą do nas informacje nawet w tym momencie, no może to jest ich jakiś sposób na to, żeby tę historię odsunąć, czy wyjaśnienie tej sprawy kolejny raz odsunąć. Nie wiem, naprawdę nie potrafię tego zrozumieć, a nie chciałbym za głęboko mówić o tym, co mogliby myśleć Ukraińcy. Wiem natomiast jedno, że prezydent Zełenski zrobił to, co zrobił, czyli wszedł w ten konflikt z Polską, no tylko i wyłącznie dlatego, że zaczął tracić i to drastycznie zaczął tracić poparcie, no i musiał wykonać pewien polityczny krok, który ponownie przywróciłby Ukraińcom wiarę, że on jednak jest przywódcą państwa, żeby odzyskać to stracone poparcie. Zobaczmy, że to nie tylko Zełenski mówi takie rzeczy, że Polska, no cóż, ja to określam ostatnio, że Polska zrobiła swoje, Polska może odejść. I to jest takie dosyć nieprzyjemne, bo to, że pomagaliśmy od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, no to jest niesprzeczne. Ale to, co mówią teraz najwyżsi politycy ukraińscy, no jest po prostu dramatyczne. Popsuło ponownie nasze stosunki, które prawdopodobnie też nigdy nie zostaną już naprawione, przynajmniej przez bardzo długi czas. Przykre dla pana Zełenskiego jest to, że mamy akurat prezydenta, który może się jemu i chce się jemu przeciwstawić. Jest historykiem przede wszystkim, więc zna te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie. Do tego jest człowiekiem, który mówi prawdę, historyczną prawdę przynajmniej, i nie pozwoli na to, żeby w jakikolwiek dziwny sposób była ona zatajana czy przekręcana. Niestety pan Zełenski przestrzelił i to bardzo, bo zaczęło się przecież od publikacji medialnych, które poszły w świat, przetoczyły się przez całą Europę na początku, a później poszły do świata zachodniego i wtedy okazało się, co tak naprawdę stało się na Wołyniu. Świat wtedy się dowiedział. I tutaj z tego Zełenski nie ma dobrego wyjścia. I albo w tym momencie podda się opinii większej części świata zachodniego, żeby jednak tę sprawę w jakiś sposób wyjaśnić, załagodzić stosunki z Polską, albo będzie brnął w tę narrację o tych Polakach, którzy wiecznie krzywdzą i wiecznie czegoś żądają i stawiają warunki. Myślę, że ta druga opcja byłaby chyba gorsza dla Ukrainy i dla Ukraińców, przynajmniej tych przebywających w Polsce i w Europie, bo nie będą już, nie będą postrzegani w taki sposób, jak tylko naród uciśniony i uciekający przed wojną. To się chyba zmieniło, no dodatkowo zmieniło się to, kiedy Parlament Europejski przyjął tę rezolucję, która potępiała zbrodnię wołyńską i to jest też znaczące, bo w Parlamencie Europejskim do takich rzeczy nie dochodzi zbyt często, a jednak nie mówi się też tak otwarcie, co się komu nie podoba i to jest też chyba sukces polskich parlamentarzystów w Europie, którzy mieli jednak na tyle silne poparcie i na tyle samozaparcia, że po prostu przewalczyli tę rezolucję, że ona się w ogóle pojawiła. tu akurat można powiedzieć im dziękujemy. I musimy doprowadzić do, przede wszystkim do wyjaśnienia, do przyznania się, że kto jest winny powiedzenia tego otwarcie, kto jest winny, a kto w tym sporze jest ofiarą. I wtedy może nasze stosunki nie tylko ze względu na ataki Rosji, na tę wojnę, która tam się toczy, będą układały się w inny sposób. One oczywiście będą potrzebowały czasu, bo w tym momencie niestety polskie społeczeństwo dostało policzek od Ukrainy. I niestety to znowu będzie na nas ciążyło, na tych naszych stosunkach pomiędzy jedną a drugą stroną, tych stosunkach międzyludzkich. I musimy to w końcu wyjaśnić, musimy to przeboleć, musimy przerobić w sobie, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. I wtedy może kiedyś uda nam się być dwoma sąsiednimi narodami.
0: Powiedział redaktor Bogdan Perencz, szef portalu polska-je.com. Dziękuję Ci za udział w tym dzisiejszym specjalnym programie. Przypomnę, że przy konsoletach Igor Toporowski w studiu 37. Cztery scenariusze i praktycznie ten program mógłby trwać dzisiaj nawet i godzinę 16, ale skończymy tuż przed godziną 16. Natomiast jeszcze jedna rzecz, Bogdanie, bo ja zaprezentuję ten dżingiel, który mnie bardziej niż zszokował. Powiedziałem, co by się działo, jeżeli chodzi o światową opinię publiczną, nie tylko europejską, gdyby ktoś niespełna rozumu, jakiś, przepraszam za wyrażenie, matołek, zadzwonił i zostawił taką oto informację chociażby na skrzynce telefonicznej Związku Ukraińców w Polsce. Posłuchaj, Bogdanie.
17: Просто тупо заважаєте вступити в Євросоюз. Ваш йоб в роті з камешом кончені пі. Ви нам більше не потрібні. Закривайте свої організації. Нам не потрібні ваші спілки, ваша культура в Україні. Ми вступимо в ЄС навіть через знищення Польщі, блядь. Якщо ви будете і надалі, блядь, щось тявкати про Україну і заважати нам. Я вам, блядь, нагадаю, що мій дід, блядь, робив з вами у Волині, блядь, минулого століття. Все зрозуміли?
0: Wszystko zrozumiałe, że jeżeli będziecie zawadzać nam na drodze do Unii Europejskiej, to was po prostu zniszczymy. Zabierzcie tego swojego prezydenta, zabierzcie Kosiniaka, Kamysza, zabierzcie swoją kulturę i te wszystkie polskie organizacje. Nie potrzebujemy was. A jeżeli nie, no to dziadek mi opowiadał, co robił na Wołyniu z wami. Czy wszystko jasne? Ja nie mam sobie słów, aby to skomentować, szczególnie w tej sytuacji i w anturażu tej krwawej rocznicy. A ty, Bogdanie?
16: Przede wszystkim po czymś takim nigdy jako Polak, jako człowiek nie zgodzę się, przynajmniej bardzo długo, może nie nigdy, a bardzo długo nie zgodzę się, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Karol Nawrocki, nigdy, przynajmniej za jego kadencji, nie powie, że wyraża zgodę na to, żeby Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej. Mam też nadzieję, że inne kraje Europy Centralnej i Wschodniej postąpią dokładnie w ten sam sposób, bo one też są w takiej sytuacji. Im też taki człowiek może powiedzieć, że dokładnie to samo im zrobią, jeżeli się nie zgodzą. Ewentualnie będą próbowali zastraszyć w inny sposób. Ja mam nadzieję, że polski rząd wyciągnie przynajmniej z tej jednej wypowiedzi wnioski, że nie możemy zgadzać się na wszystko i powinniśmy bardzo ostro podchodzić do tego, co się teraz dzieje w naszych dwustronnych stosunkach. Przestańmy prowadzić politykę pomiędzy Polską a Ukrainą na kolanach. Powiedzmy, czego chcemy, czego żądamy, ale jednocześnie pomagajmy. I to jest chyba wszystko, co chciałem w tej sprawie powiedzieć.
0: Redaktor Bogdan Perencz, szef portalu polska-je.com. Ta pamięć w naszym studiu wiecznie żyje. Chociaż jeszcze jedna glosa do tego, bo tak naprawdę nie ma pieniędzy z kasy Rzeczypospolitej. Oczywiście mnóstwo kasy płynie z pomocą na Ukrainę, paliwo, energia elektryczna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niestety brakuje na organizacje polonijne poza granicami kraju. My sobie radzimy. My na Zachodzie, w Irlandii, Stanach, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Natomiast głodzone są, bo nie dostają dotacji od Rzeczypospolitej, organizacje, które świadczą o polskości tych ziem, o przywiązaniu do ojczyzny, że o mediach, polskich mediach, bo my jesteśmy medium polonijnym, jako Polska Tygodniówka w irlandzkim Radiu Nir FM, jako przyczółek Radia Wnet na zachodnich rubieżach, natomiast tam są polskie media, czy to jest Litwa, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina, czy to się Ukraińcom, Białorusinom, Litwinom podoba, czy nie, tam zawsze byli Polacy, koniec, kropka. I oni Polonią nie są, oni zawsze tam byli. Bogdanie, dziękuję pięknie.
16: Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Panie i Panowie, ja teraz powiem tak, to moje hasło na dziś i na rok temu, kiedy przygotowywałem program specjalny i 5 lat temu, i 10 lat temu. I tutaj powiem przy najbliższej okazji w rozmowie, czy z Łukaszem Warzechą, czy też z Rafałem Otoką Frąckiewiczem, że Radio Wnet zawsze mówiło o tych rzeczach, no, które są solą wokół. Ukrainie, czy walczyła, czy walczy z Rosją, czy też nie. Zawsze mówimy o Wołyniu, o zbrodniach, o przewinach. No i cóż, też jestem rosyjską onucą, albo ruską onucą, natomiast ja twierdzę, że jestem polską onucą i nikt mnie z tego obowiązku nigdy nie zwolnił i nie zwolni. Więc hasło na dzisiaj, nie ma niestety symetrii win, bo my Polacy, i powtarzam to z uporem maniaka, też mamy swoją wrażliwość, nie tylko Ukraińcy. Bo jest prawda, ale ta prawda zakopana jest w dołach śmierci z naszymi pomordowanymi. Ale jest nasza pamięć, jest modlitwa dziś w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. Tak jak przed rokiem, tak jak przed dwoma laty, wracam do słów i dźwięków, które mówią prawdę bez cenzury, ale dzisiaj powracam do tego niezwykłego nagrania. 11 lipca to ten singiel, trzeci singiel, który zwiastował nową płytę Bastiego, gdzie też IZ się pojawił i przyjaciele. Surowy, mocny, bezkompromisowy głos o pamięci, która nie milknie. Tam też w gronie przyjaciół Nikandra Łaszewska, Weronika, Wiktoria, Iza Woźniak i Maksymilian Migo. Przyjaciele, którzy razem stworzyli ten niezwykły pomnik. Przypomnę, to nagranie zwiastowało płytę. Był to trzeci singiel, który rok temu dokładnie zapowiadał album Normalność, który pojawił się właśnie lipcową porą w sprzedaży. Świadectwo, które wybrzmiewa na tle historii Wołynia, tam gdzie zginęli nasi rodacy, bracia i siostry, Polacy i Polki, bezbronni, naznaczeni cierpieniem. No i warto słuchać, by pamiętać, bo 11 lipca 1943 roku. To nie jest tylko data. To wołanie, które nie może zostać absolutnie zapomniane.

krzyczeliśmy, baliśmy się, że nasz krzyk zdradzi kryjówkę. Mój mały syn szlochał, kiedy wszechobecny mrok zastąpił szarówkę. W ciemności dostrzegłem łzy, wtuliłem w siebie jego małą główkę. Lecz kiedy wyważono drzwi, wyrwano mi z objęć, dociągnął za stópkę. Wcześniej tego wieczoru zrobiłem znak krzyża na jego czole i pocałowałem tak czule, szepcząc modlitwę pod twoją obronę. Potem usiadłem z rodziną do wspólnej kolacji przy drewnianym stole, nie wiedząc, że bandycka UPA, co pożąda krwi, zmierza w naszą stronę. Wyciągnęli nas wszystkich na zewnątrz, ojca i matkę, żonę i syna. Naradzali się po ukraińsku, co zrobią nam zaraz, wybiła godzina. Paliła się nasza chata, w niej zgwałcona ma matka jedyna. Ojcu rozbili głowę siekierą, krew całe ciało pokryła. Zwłoki rzucono na drogę, którą co niedzielę szliśmy do kościoła. Widziałem, jak moi małżonce obrotnie rozdarli suknię do kolan. Wyrwali z ręki różaniec, wiedziała, że uciec nie zdoła. Gwałcona z moim imieniem na ustach, widziałem, jak płacze ikona. Przyciskali mnie kolbą do ziemi, gdy synek mój błagał, bym podał mu rękę. Rozczłonkowano go z trudem, bo noże i widły były tak tępe. By przerwać ten dziecięcy krzyk, banderowiec w końcu rozbił butelkę i poderżnął mu gardło, czym sobie ten mały chłopiec zasłużył na mękę. Chciałem już umrzeć, ale kazano mi patrzeć na ciała mych bliskich, jak leżą w tym miejscu, gdzie mój syn liczył, w zabawie na kwiatach listki. Płonęła cała wieś, nasi sąsiedzi nabici jak strachy na wróble. I w końcu dołączyłem do nich, choć żaden z nas do dziś nie spoczywa w trumnie.

Zrobili nam straszną krzywdę, kazali mi patrzeć na gwałt na mojej córce. Obraz z mych oczu nie zniknie, bo nożem wycięli powieki w sekundę. Gdy ją zamęczyli, przybili mnie do drzwi stodoły, bym w cierpieniu skonał. Był razem z nimi nasz sąsiad i nie wiem dlaczego się zmienił w potwora. Co w nich wstąpiło, że tak się śmiali, gdy robili nam to, mój Boże? Za co ten wyrok, skąd ta nienawiść? Żyliśmy tu obok na co dzień. Co się zmieniło? Kilku z nich znałem, lubiłem i żyliśmy w zgodzie. Jaki był powód, że nas mordowali? I to w taki sposób, to chore. Starszych ludzi z radością głowami do dołu pod ziemią grzebali. Co najgorsze, że żywych wciąż na miłość boską nie mogli po prostu ich zabić. Skąd to całe bestialstwo, brak człowieczeństwa, jakichś hamulców, brak pianic? Dzieliliśmy ten sam los, żyliśmy razem tu i byliśmy sąsiadami. Spędzili dzieci te, które przeżyły, do jednego z domów, by spalić. Nie mieli litości i stali, jak któreś uciekło, kończyli widłami. Inne dzieci nabite na sztachety płotów z otwartymi oczkami gasły. A ich dzieci chodziły i sypały solą na rany tych, którzy nie zmarli. Ciężarną młodą kobietę rzucili na stół i rozcięli jej brzuch. Przed śmiercią przeżyła straszliwy ból. Na ziemi butami steptali płód. Noworodki rozbite o mur. Na piki nabite też kilka głów. I chociaż tak długo leżymy już tu, no to wciąż by opisać to brakuje słów. Kim trzeba być, żeby zrobić to komuś? Tym bardziej, że zawsze żyliśmy tu wszyscy. Całe rodziny, dom koło domu w harmonii. Polacy i Ukraińcy. Tak wiele zła na tak wiele sposobów, by nie było nas. By nie było nas. I choć mija czas, my wciąż nie mamy grobów. Już od tylu lat. Już od tylu lat.

0: chcieliśmy być.
1: Bestii, przyjaciele z płyty Normalność. Natomiast czy w anturażu rocznicy, 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, kiedy my pamiętamy o ofiarach ludobójstwa, czy słyszeliście, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, o pojęciu win, kto wprowadził termin do debaty historycznej i w jakim celu? Co naprawdę oznaczała II wojna polsko-ukraińska z lat 1942-1944, rzekomej wojny drugiej w dodatku polsko-ukraińskiej? Czy wszyscy historycy widzą tę tragedię w taki sposób? No i cóż, odsyłam Państwa do książki Zbrodnia Wołyńska w świetle prawa międzynarodowego i tam znajdziecie odpowiedzi na te pytania. Natomiast teraz taka prezentacja. Co Ukraińcy mówią o zbrodni wołyńskiej? Fragmenty książek, taka zbiorówka z wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Co Ukraińcy mówią o zbrodni wołyńskiej? Jaka jest kwalifikacja prawna zbrodni wołyńskiej w świetle doktryny ukraińskiej? Większość autorów ukraińskich mierzących się z problematyką wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z lat 1943-1944 używa retoryki polegającej na stosowaniu symetrii win strony polskiej i ukraińskiej. Jedną z najpopularniejszych wersji tych wydarzeń, przyjętych w ukraińskiej historiografii, jest teza o partyzanckiej wojnie polsko-ukraińskiej, w trakcie której jedna i druga strona dopuszczała się zbrodni na ludności cywilnej. Największym popularyzatorem tej tezy jest przewodniczący Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz, który opisał ją szczegółowo w swojej książce Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947. Wiatrowicz zakwalifikował masowe zbrodnie na ludności cywilnej popełnione przez ukraińską partyzantkę jako zbrodnie wojenne, co może sugerować, że zostały one popełnione w związku z prowadzeniem działań wojennych. Co ciekawe, jeden akapit wcześniej, Wiatrowicz określił działania wymierzone w Polaków jako masową i niekontrolowaną eksterminację ludności cywilnej. Mimo to ukraiński historyk jest zdecydowanie przeciwny używaniu w stosunku do wydarzeń z lat 1943-1944 takich pojęć jak czystki etniczne czy ludobójstwo. Utrzymuje on, że akcje likwidacyjne ludności cywilnej były środkiem podjętym w celu objęcia kontrolą spornego terytorium. Zdaniem Wiatrowicza dopuszczali się tego w równym stopniu i Polacy, i Ukraińcy. W swojej publikacji Wiatrowicz przywołał również opinie innych autorów wyrażających zbieżne do niego poglądy, między innymi historyka Iwana Patrylaka, który pisał o wojnie w ramach II wojny światowej, czy Leonida Zaszkliniaka, który pisał o wydarzeniach z Wołynia jako o konflikcie międzyetnicznym. Do podobnych wniosków doszedł również m.in. Michajło Kowal, pracownik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i twórca pojęcia tragedia wołyńska, a także Wołodymyr Serhijczuk, który antypolskie czystki sprowadził wręcz do działań w obronie koniecznej. Do drugiej grupy należą ukraińscy historycy, którzy potępiają antypolskie czystki na Kresach Wschodnich, chociaż z różnych powodów nie dyskredytują całkowicie UPA, przypominając jednocześnie o historii ich walk z Sowietami, albo wręcz starają się relatywizować odpowiedzialność UPA, podkreślając silny wpływ ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego na zbrodnie dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Do pierwszej grupy można zaliczyć historyka Ihora Iliuszyna, do drugiej natomiast Anatolija Kentija. O zbrodni wołyńskiej jako o zbrodni ludobójstwa mówią publicznie Andrii Portnow i Jarosław Chrycak. Odrębną kategorią ukraińskich historyków są ci, którzy w sposób bezkompromisowy krytykują działania ukraińskich nacjonalistów z OUNB, nazywając wprost zbrodnią wołyńską zbrodnią ludobójstwa. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim Witalija Masłowskiego oraz Wiktora Poliszczuka. Szczególnie ten drugi autor pisał wielokrotnie i bardzo obszernie o działaniach OUNB i UPA, podkreślając, że zbrodnie dokonane przez ukraińskich nacjonalistów były zbrodniami ludobójstwa. Należy jednak podkreślić, że stanowisko bezkompromisowe wobec działalności OUN-UPA nie jest równoznaczne ze stanowiskiem w pełni obiektywnym. Grzegorz Motyka nazywa powyższych autorów komunistycznymi lub nawiązującymi do komunistycznej retoryki, sugerując, że autorom tym chodziło o polityczne potępienie UPA jako organizacji antysowieckiej, natomiast zbrodnie na ludności polskiej były przez nich traktowane instrumentalnie. Na taką postawę może wskazywać choćby wyraźna próba obarczenia główną odpowiedzialnością za zbrodnię wołyńską prowidnyka Ołun B. Łebedia, jednego z późniejszych liderów ukraińskich środowisk emigracyjnych, co wobec znanych nam dzisiaj dokumentów budzi bardzo duże wątpliwości. Podobną retoryką posługuje się wspomniany wcześniej Witalij Masłowski, który w swojej książce Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej również oskarża Łebedia o masową zbrodnię, nie strojąc przy tym od przywoływania cytatów, które wobec znanych nam dzisiaj dokumentów, zweryfikowanych zarówno przez polskich, jak i ukraińskich historyków, budzą liczne wątpliwości, żeby nie powiedzieć, że są po prostu nieprawdziwe. Twórczość Masłowskiego i Poliszczuka jest w Polsce odbierana życzliwie ze względu na to, że została ona przedstawiona przez historyków ukraińskich. Wydaje się jednak, że ich publikacje są w nie mniejszym stopniu narzędziem walki z nieprzyjaznymi sobie środowiskami politycznymi, w tym środowiskami emigracyjnymi. Dlatego też należy pamiętać, że publikacje te nie są wolne od ideologii, a podawane w nich informacje trzeba często wielokrotnie weryfikować. Problematyka zbrodni ukraińskich nacjonalistów pojawia się również w pracach nielicznych autorów spoza Polski i Ukrainy. Przykładem może być publikacja amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera, który w swojej książce Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem poruszył kwestię zbrodni ukraińskich w kontekście czystek etnicznych w Europie Wschodniej. Chociaż amerykański historyk pisze wprost o usunięciu z dawnego południowego wschodu Polski pozostałych Polaków, pozostałych po czterech wielkich deportacjach przeprowadzonych przez władze sowieckie w latach 1940-41. Oraz stwierdza, że Ołun B. od dawna zamierzała pozbyć się z Ukrainy mniejszości narodowych, a determinacja do zabijania ludności polskiej wynikała z pragnień oczyszczenia terenu z wrogów. To jednak unika on zakwalifikowania tej zbrodni jako ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludzkości, ograniczając się tylko do sformułowania czystki etniczne. Należy jednak pamiętać, że większość przywoływanych wyżej ocen była formułowana przez historyków, którzy bardzo często nie są wolni od subiektywnej interpretacji pojęcia ludobójstwo czy zbrodnia wojenna. Często również można odnieść wrażenie, że takie sformułowania jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy czystki etniczne są stosowane przez niektórych historyków przemiennie i nie czynią oni większego rozróżnienia między tymi pojęciami. Najważniejsze jednak jest to, że praktycznie żadna z przywoływanych wyżej prób zakwalifikowania zbrodni wołyńskiej nie została oparta na gruntownej analizie pojęć zbrodni międzynarodowych pod kątem prawa międzynarodowego publicznego. Właściwie jedyną do tej pory stricte prawną oceną zbrodni wołyńskiej były śledztwa prowadzone przez prokuratorów IPN, które w znacznej mierze opierały się na polskim prawie krajowym. Nadal jednak otwarte pozostaje pytanie, czy zbrodnia wołyńska, zgodnie z międzynarodowym prawem karnym, może zostać zakwalifikowana jako zbrodnia ludobójstwa i czy na podstawie dostępnych dzisiaj materiałów można wykazać specjalny ludobójczy zamiar u sprawców tej zbrodni. Materiał był fragmentem książki Tomasza Turejki Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz.
1: A teraz, panie i panowie, przywołam postać wielkiego, niezwykłego człowieka. Tym człowiekiem dla mnie był ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zaleski. Człowiek, który przypominał wtedy o Wołyniu, o zbrodniach w Galicji Wschodniej, kiedy nie było to wygodne. No i cóż, jego to właśnie podczas uroczystości rocznicowych prezydent Andrzej Duda, wówczas prezydent, obcesowo, co najmniej nieelegancko, zrugał księdza Tadeusza i przedstawicieli rodzin wołyńskich. Ofiarę ostrożność w formułowaniu ocen dotyczących ludobójstwa wołyńskiego, by nie ważyć słowa i coś tam było jeszcze o widwach, natomiast nie zająknął się ani słowem prezydent Andrzej Duda. kiedy prezydent Ukrainy Zełenski chciał coś ugrać politycznie, może na skalę Europy, a propos wejścia Polski do konfliktu po tym, jak rakieta dwóch naszych obywateli, rodaków, zabiła na polskiej ziemi w Przewodowie. Podziękowania dla Krzysztofa Skowrońskiego. Krzysztof pewnie pamięta, kiedy to zmieniliśmy ramówkę, abym siedząc przy zestawie dwóch, trzech komputerów kompilował na gorąco transmisję z małym poślizgiem z tych wszystkich streamów, które miały miejsce pod niebem Domosławy, bo prawie dwa lata temu, 14 lipca 2024 roku, w Domostawie odsłonięto pomnik Memoriał ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich autorstwa świętej pamięci profesora Andrzeja Pityńskiego, mistrza Matejki Rzeźby, jak o nim mówią krytycy, którzy znają się na historii sztuki. Tysiące osób z całej Polski, potomkowie mieszkańców Kresów, środowiska patriotyczne, pojawili się tam. Więc Radio Wnet też tam było duchem i na antenie ta transmisja trwała prawie 3,5 godziny z przemowami. Za chwilę skrót, niespełna godzinny skrót z tych uroczystości. Czułem tę atmosferę i podziwiałem ludzi, dla których nie była to kolejna polityczna uroczystość. Ale tego dnia w mojej głowie pojawiło się pytanie inne. Gdzie jest państwo polskie? Nieobecność najwyższych władz państwowych podczas odsłonięcia pomnika w Domostawie nie była przypadkiem ani wynikiem kolizji kalendarzy. Trochę takie porozumienie ponad podziałami między PiS-em, Platformą a PSL-em. No i wymienię tych parlamentarzystów, którzy się pojawili tam w Domostawie. Grzegorz Braun, wówczas świeżo upieczony poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Zapałowski, Tomasz Buczak, Krzysztof Tuduj, Bartłomiej Pejo, Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, to oczywiście Konfederacja. Natomiast spośród posłów Prawa i Sprawiedliwości tylko Paweł Jabłoński. Zabrakło Donalda Tuska, delegacji PiS-u, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej oraz oficjalnej delegacji państwowej odpowiadającej randze wydarzenia. Pomnik profesora Andrzeja Pityńskiego nie powstał dzięki wsparciu państwa ani wielkich instytucji publicznych. Został sfinansowany przede wszystkim dzięki determinacji środowisk kresowych oraz składkom Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, która od lat uważała, że Polska ma moralny obowiązek godnie upamiętnić swoich obywateli zamordowanych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Mam nadzieję, że teraz z niebiesiech ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zalewski przysłuchuje się tej naszej dzisiejszej specjalnej audycji. I raz jeszcze podziękowania Krzysztofowi Skowrońskiemu, prezesowi Radia Wnet, że dwa lata temu, 14 lipca, mogłem kombinować z tą retransmisją z małym poślizgiem na naszej antenie. A za chwilę obszerne fragmenty z ponad 3,5 godzin uroczystości, taka godzinna,

bo 3 dni wcześniej przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców w latach 1939-1947. W 81. rocznicę tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, wypełniają się dziś, tu, w Domostawie, słowa nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, oto jak przedstawia się program dzisiejszej uroczystości. Za chwilę odprawiona zostanie msza święta polowa w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Następnie wciągnięta zostanie na marsz flaga państwowa i wspólnie odśpiewamy hymn narodowy. Kolejny punkt to powitanie przybyłych na uroczystość gości oraz mieszkańców przez wójta gminy Jarocin oraz prezesa Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Kulminacją ceremonii będzie odsłonięcie i poświęcenie pomnika Rzeź Wołyńska. Po tym odbędzie się apel pamięci oraz okolicznościowe przemówienia. Na koniec przybyłe delegacje, stowarzyszenia oraz organizacje złożą pod pomnikiem wieńce i kwiaty. W dzisiejszych uroczystościach wspierał będzie nas tutaj zespół wokalny Hubal z Hrubieszowa.

0: A teraz proszę przed mszą świętą o krótkie słowa księdza Ryszarda Chlawę, redaktora naczelnego pisma Moja Rodzina i portalu internetowego prawy.pl.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak zostało wspomniane, reprezentuję redakcję Moja Rodzina, portal prawy.pl i Fundację SOS Obrony Poczętego Życia. Pragnę oddać hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania tego pomnika. Szczególnie pragnę podziękować byłemu wójtowi, panu Zbigniewowi Walczakowi, którym robiłem wywiad na portal prawy.pl. Nie było takiego miejsca w innych częściach Polski, żeby upamiętniono pomnik. Tak jak dla Jezusa nie było miejsca w Gospodzie. Znalazło się w stajni betlejemskiej. Panie wójcie, wreszcie pomnik będzie odsłonięty po latach trudu wielu ludzi pod pańskim nadzorem. I można powiedzieć, że tutaj przenosi się Wołyń. Dlatego pozwólcie, że ucałuję tę ziemię, która symbolizuje ziemię wołyńską zroszoną krwią męczenników.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Gromadzimy się na tej ziemi, aby w tej wspólnocie, jaką tworzymy tutaj, tego kościoła pielgrzymującego, oddać Bogu należną mu cześć w dzień święty. Ale to dla kresowian dzień szczególny, bo w tej wspólnocie wspominamy tych, którzy w tak okrutny sposób z tego świata odeszli. Od dzieci po najstarszych, poprzez księży, których przeżynano na ołtarzu piłą z nienawiści do tego, że tylko byli Polakami. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy, bierzemy udział w tej Eucharystii, która jest zjednoczeniem Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, ale tylko w jednym, w prawdzie, bo Bóg, Jezus Chrystus, w prawdzie przyszedł na ziemię i w prawdzie odkupił każdego z nas i w prawdzie prowadzi nas do nieba, ale nie zmusza, by do tego nieba wejść. Ale my chcemy i prosimy dzisiaj w sposób szczególny, aby ta ofiara naszych rodaków była ofiarą, która wyda owoce nawrócenia dla tych, którzy w dalszym ciągu żyją w zakłamaniu. I to osoby duchowne czy świeckie, które utrudniają nam pamięć o tej bolesnej tragedii, jaka dokonała się na naszych Kresach Wschodnich. Dlatego w wielkiej pokorze przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, grzechy, upadki, aby nasza ofiara była przez Chrystusa przyjęta. Andrzej Pityński nie dożył tych chwil, a mówił, że nie wolno tam nic uciąć, nie wolno nic ująć tego pomnika, bo taki pomnik albo on powstanie, albo go nie będzie wcale. I miał ten pomnik wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale właśnie dzięki tym nielicznym radnym i panu Zbyszkowi Walczakowi, tej gminie, moi drodzy, ten pomnik... Tu jest Polska, tak, tu jest Polska, tu jest Polska i tu bije serce Polski. Już Pan Bóg usłyszał, ci co nagrywają, może są i z TVN-u, z innych tam stacji, to są, to piszcie prawdę, mówcie prawdę, tak jak ona jest, a nie kombinujcie jak koń pod górę i potem ludzie mają bełkot w głowie, nie wiedzą jak się mają ustosunkować. I moi drodzy, popatrzcie, ten pomnik w swojej wymowie, on rani wrażliwość Ukraińców, on niszczy dobre stosunki z Ukrainą. Kiedy one były dobre? Kiedy one były dobre? I sam mój prezydent się o tym przekonał. W tamtym roku, kiedy wcześniej, i to jest takie zestawienie, moi drodzy, Andrzej Pityński kawalerem Orła Białego. Pan Zełenski kawalerem Orła Białego, za co? I mój prezydent bardzo szybko się o tym przekonał. Pojechał ten pan w dresie do Kanady i kogo tam odznaczył? Banderowca. A miał Orła Białego w kieszeni pewnie. A potem w ONZ-cie, kiedy pan prezydent przemawiał, wstał swoją delegacją i plecy pokazał memu prezydentowi. To hańba. Ale sam sobie na to jakoś zasłużył. Ale dlaczego Polacy? Dlaczego kresowiacy przestrzegali tego człowieka? I bo myśmy myśleli, że jak przyjdzie rząd prawicowy, że te sprawy kresowe odżyją, że te kości będą wydobyte z tych dołów śmierci, że te nasze dzieci, że starsi kobiety wreszcie będą pochowani w ziemi poświęconej. I panie prezydencie, ksiądz Tadeusz czynił to, do czego my, księża, jesteśmy powołani. Uczynki miłosierdzia co do ciała, zmarłych godnie pochować. A Tadeusz usłyszał, że ma się zająć sprawami kruchty kościelnej. Panie prezydencie, byłem na jego pogrzebie księdza Tadeusza i tam nie usłyszałem słowa przepraszam. Chciałem przemówić w imieniu kresowian, na tym pogrzebie zabroniono mi. Zabroniono? Ksiądz nie będzie przemawiał. Dlatego tutaj przepraszam cię za to, że od tych wielkich, tak z tego świata, otrzymałeś takie baty i takie boleści. Nie tylko od świeckich, ale także i od duchownych. I coś o tym wiem, bo przez 16 lat, moi drodzy, pracowałem w Borownicy. Kto był w Borownicy, tam na Podkarpaciu, wie, że to jest kolejna wioska, która przeżyła ludobójstwo. I moi drodzy, 2 dni temu była smutna rocznica, 80. rocznica mordu księdza Kopcia, księdza Jasia Mazura z Tarnawki. Ksiądz Papaściak z Delongowi uciekł, bo został ostrzeżony. Ale tak jakoś przeszły te śmierci, te rocznice tak mimo. Ale my nie damy o tym zapomnieć. Wy to jesteście, nie wiem, jest 20 tysięcy, 15, nie wiem, ale jest was bardzo dużo. I każdy na końcu mszy świętej usłyszy te słowa, idźcie w pokoju Chrystusa. Nie idźcie, miejcie spokój i pokój, ale idźcie i tam wszędzie, gdzie jesteście, gdzie będziecie, mówcie prawdę. Mimo, że ta prawda wielu boli. Wielu by ją chciał zakłamać i o niej nie mówić. I piszą nową historię, moi drodzy. Popatrzcie, myśmy od powstania listopadowego mieli za wolność waszą i naszą. Jakiż to inny naród ma, moi drodzy, zawołanie Bóg, honor, ojczyzna. Ja, jak kiedyś byłem na odsłonięciu tablicy poświęconej księdzu Gurgaczowi, powiedziałem, że jestem patriotą. To dobrze, prawda? Ale powiedziałem też, że jestem polskim nacjonalistą. O! I to było w starej wsi, kiedy ja powiedziałem, wiem jaka będzie reakcja, jest zupełnie inna, bo są ludzie inaczej myślący. A tam był, on? Nacjonalista? No to ja się posłużę, moi drodzy, takim zestawieniem. I to muszę przeczytać, żeby to każdemu zapadło. Polski nacjonalizm, Henryk Sienkiewicz, tylko nikczemne i złośliwe indywiduum lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym, rosyjskim czy ukraińskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom, zrodził się z bólu i największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. Jakiż to inny naród miał i ma na swoich sztandarach hasło za wolność naszą i waszą. I moi drodzy, i jaka jest wytyczna dla kościoła grecko-katolickiego i też i naszego kościoła, bo można było dużo mówić, ale to nie jest czas na to, by opowiadać swoją historię, jaką miałem z księży biskupami moimi, z księdzem arcybiskupem Michalikiem, z moim biskupem Szalem, z Popowiczem. To jest człowiek naprawdę, gdy przyjechał do mnie na plebanie w środę popielcową 2015 roku i próbował przeinaczać wszystkie fakty. Myślał, że ja żyję między tymi górami, lasami i mam, jak to powiedziała Maria Tucka, zawężone horyzonty myślowe. I on myślał, że ja jestem od takim księżuniem tam, gdzie w tych Bieszczadach, taki głupi, taki może niedouczony, a my mu go tak, to prawda, zaskoczymy i my mu pokażemy szkołę, jak to powinno wyglądać. 16 lat była walka o prawdę. 16 lat, moi drodzy. Do tego doszło, że z naszego słowa pan Huk, który robił nam prowokację w Jaworniku Ruskim, doniósł nas na policję do Przemyśla. Byłem ponad 5 godzin przesłuchiwany w moim wolnym kraju. Ale popatrzcie, doktor Lucyna Kulińska, z czym się zmaga? Andrzej Łukawski, z czym się zmaga? Inni ludzie, którzy już po prostu nie wytrzymują. Ileż to można prosić? Mama, jak prosi dziecko 100 razy, to jest mamusia spokojna, czy daje klapsa? No przecież już nie wytrzymuje. Ile cię można zaprosić? I my też prosimy, prosimy o te nasze kresy, prosimy. I co? I widzimy zachowanie, jak to dzisiaj też mówił pan prezydent w ONZ-cie, że teraz nie ma czasu na wojnę, bo są inne ważniejsze sprawy. Inne? No jakie ważniejsze? Dlatego widzicie tutaj, popatrzcie, czy dla was są inne ważniejsze sprawy? Bóg, honor i ojczyzna. Honor, Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor. I moi drodzy, my się nie mamy czego wstydzić, a nam wmawiają, że my mamy za wszystko się wstydzić. Polacy, antysemici. Polacy, a to Niemców wygnali. Polacy, a to ruskich mordowali w 20 roku. Nie tam, że to Ruscy szli na Polskę. Nie, to Polacy mordowali. I patrzą Ukraińcy, myślą tak. Skoro Niemcy piszą swoją historię nową, skoro Ruscy piszą historię, skoro Żydzi piszą historię nową, to my będziemy stali z boku? Też piszemy swoją historię. Wyście naszych mordowali i myśmy też jakie złe rzeczy popełniali. Hańba. Moi drodzy, do tego to dochodzi, że my i ten głos stąd, jaki będzie na pewno słyszany i w Warszawie, i tu, i w Kijowie, i może w Berlinie, nie chcemy takiej rzeczywistości, żebyśmy żyli w zakłamaniu, bo tylko prawda nas może wyzwolić. Prawda, moi drodzy. I popatrzcie, co pisał. I to też trzeba przypomnieć, żeby Kościół, jak mówiłem, grecko-katolicki i rzymsko-katolicki szedł drogą księdza Homeszyna. I chwała Panu tam Igorowi Pełechatemu i doktorowi Ostatczemu za to, że wydali książkę Te dwa królestwa ukazujące postać tego człowieka myślącego, jak odnowić Kościół grecko-katolicki, ale w duchu miłości prawdziwie pojętej. I to droga kościoła rzymskokatolickiego. I co z Bielszewskim sobie wymieniali te pisma. I co pisał Homeszyn? Miejcie cierpliwość, bo to są niesamowicie ważne sprawy. Głównym naszym sprzeniewierzeniem się jest herezja nacjonalizmu. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną herezją naszego czasu. Ta herezja nacjonalizmu opętała także naród, nasz naród, i stała się prawie bałwochwalstwem. Naród ponad wszystko. Łaskę zrobimy Panu Bogu, gdy postawimy imię Boże na drugim miejscu. Naród i Bóg. Postawiliśmy prawdę naszą ponad prawdę Bożą, czyli jak mówi święty Paweł Apostoł, zamieniliśmy prawdę na kłamstwo. Liczy się dla nas sumienie narodowe. W imię tego sumienia proklamuje się zasada, że wszystkie środki, nawet nieetyczne, są dozwolone, gdy chodzi o dobro narodu i budowę państwa. Kościół ma służyć polityce. Wiara i religia ma stanąć do jej usług. Kto myśli inaczej, kto się temu sprzeciwia, uchodzi za wroga narodu. Nacjonalizm począł u nas przybierać cechy ducha pogańskiego, albowiem wprowadza pogańską etykę nienawiści, narodowości, a nawet wzbraniając nieść im pomoc i okazywać miłosierdzie w ich nieszczęściu. To właśnie jest przeciwne etyce chrześcijańskiej. Chrystus bowiem nakazał słowem i swoim przykładem miłować bliźnich swoich. Dalej, hierarchia przestrzegał, ale nie tylko duchem pogańskim począł zionąć nasz ukraiński nacjonalizm. Co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu, a więc opętania. Moi drodzy, bo czym innym, jak to nazwać, kiedy wydał rozkaz Sotniak mężowi, żeby zabił żonę, dzieci, żeby zabił żonę Polkę i dziecko polskie, bo taki dostał rozkaz. Ileż takich morderstw było? I oni mówią, że to były takie czasy, takie okoliczności, że to były jakaś wojna polsko-ukraińska. Wojna polsko-ukraińska była w 18 roku, ale to była rzeź Polaków. I moi drodzy, mam takie smutne obawy. I obyś nie miał racji, moi drodzy, dlaczego Ukraińcy nie pozwolą wygrzebać naszych zmarłych. Bo co się okaże? Że tam są dzieci, kobiety i starcy. I co? Nagle świat zobaczy, że przecież ojcowie Zełenskiego i innych mordowali kogoś? Że tam dzieci, kobiety, przecież tylko dzieci ukraińskie giną. O jedno dziecko za dużo, zawsze, wszędzie. O każdą osobę za dużo. Ale moi drodzy, jak Olga śpiewała o dzieciach z ulicy Przemysłowej, tam nawet ci okrutni Niemcy dawali niektórym dzieciom przeżycie.
3: jak wyglądał, jak Aryjczyk, miał włosy blond, oczy niebieskie. Niemcy sobie wybierali jak rasowe pieski. O tym Olga Bończyk śpiewała. A jakie szanse miały nasze dzieci na Kresach? A było ich ile? 60, 80 tysięcy. Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz i znasz. Przyjmij je i przytul do serca swego. Te nasze pociechy, które nie mogły już potem żyć, bo im nienawiść nie dała. Dlatego my tutaj z tego miejsca prosimy o to, aby takie poglądy, które wyraził na przykład arcybiskup Lwowa Ihor Woźniak, który w swojej nauce pasterskiej mówił: Stepan Bandera jest skarbem narodu. Lubomir Huzar mówił, że OUN to nie jest dzień przeszły, ale współczesność i świetlany przykład rozwoju społeczeństwa ukraińskiego. Ludzie, dlatego my stajemy przed takim wyzwaniem i ja się pytam, bo mówiłem do moich księży biskupów, arcybiskupów, że czego nie ma tego dialogu opartego na prawie, czego ja w seminarium nie uczyłem się o Homeszynie, o tej prawdziwej historii jednoczenia kościoła grecko-katolickiego z kościołem polskim. No było takie ciche milczenie, a że Popowicz naciskał bardzo mocno, to moi drodzy, z tej Borownicy, jak ktoś wie, jaka to wioska, ja z najtrudniejszych parafii w archidiecezji przemyskiej zostałem stamtąd usunięty na wniosek księdza arcybiskupa Popowicza i zostałem przesunięty do Pielni jako administrator, nie jako proboszcz. Dlatego, że byłem przeciwnikiem takiej, a nie innej sytuacji tam na tym terenie, że nie poddałem się tej presji ukraińskiego nacjonalizmu. Moi drodzy, dlatego módlmy się gorąco do naszego Boga przez przyczynę tych, którzy są naszymi patronami, a wspólną patronką jest Najświętsza Maria Panna. Jest Jezus Chrystus Król, którego ona przynosi nam jako to dzieciątko i mówi: On jest królem, a ja chcę być waszą królową. I ta Matka Boża naszej katedry lwowskiej, Matka Boska, która przed którą Jan Kazimierz jako Matce Bożej łaskawej ofiarował naród polski i siebie i przyjął ją za swoją panią i królową. Moi drodzy, kiedy to było za rok czasu, przecież tak zwani kozaki, to księdza Andrzeja Bobole ze skóry obdzierali. Następnie, prawda, była sprawa Humania, rzeź humańska. To jaka tam jest kultura, moi drodzy? Jaka kultura? To pięknie też Sienkiewicz opisał w takich krótkich trzech słowach. Chlaty, ryzaty i zabawiaty. Tyle mogli ci ludzie, prawda, zaoferować tej kulturze polskiej, jak widzieli w dolinie, tam gdzie była ta nasza kopalnia bazaltu, jak te piękne domki, prawda, poustawiane uliczki i te inne miejscowości po prostu zazdrościli. To wykorzystali ci nacjonaliści ukraińscy, wpajając ludziom, że można zabić człowieka bezkarnie. I Kościół grecko-katolicki to przyzwalał. Reszel Smarzewski to pięknie ukazał w tym filmie Wołyń, prawda, nadszedł czas żniw, ryzaty lachiew. Czas wyrywać konkurs pszenicy. I to robili, moi drodzy, tyle tych mszy wołyńskich, które zostały przerwane, tylu księży zamordowanych, przeżynano, jak księdza Brodarczyka, piłą, wbijano gwoździe do głowy, szczury zaszywano w brzuchy. Takie były męki. I teraz przyznać się do tego, to jest bohaterstwo, moi drodzy. Ale nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina, czy to jest grecko-katolicki, czy rzymsko-katolicki, jak życie w prawdzie i uznanie tego, bo grzech jest rzeczą ludzką, ale powstanie z tego grzechu jest łaską Bożą i jest bohaterstwem człowieka, kiedy umie się do tego przyznać, a trwanie w grzechu jest sprawą diabelską. Niestety bardzo wielu duchownych i świeckich w tym chce trwać. Dlatego niech nasza obecność i nasze modlitwy tylu tysięcy ludzi wyprosi przez stawiennictwo tych pomordowanych niewinnie ludzi, aby to wreszcie pojednanie w prawdzie nabrało głębokiego sensu, aby ta prawda zwyciężyła, aby to, co nazywamy pojednaniem, miało swoje odzwierciedlenie tylko i wyłącznie na tym, że te groby będą, kości z tych grobów wydobyte i ludzie będą pochowani w godny, ludzki, chrześcijański sposób. I o to, moi drodzy, się naprawdę gorąco módlmy i niech Pan Bóg, który płakał i całe niebo płakało przede mszą świętą, teraz mamy piękną pogodę, nie za gorąco, nie za zimno. Możemy Boga naprawdę w skupieniu uwielbiać, możemy podziwiać to wszystko, co nam daje i możemy nabrać sił, że nie jesteśmy sami, moi drodzy. Dlaczego tutaj nie ma wśród nas, kogo nie ma? Jak myślicie, kogo wśród nas nie ma? Księży. Nie ma księża biskupa. Nie ma księdza biskupa. Żadnego nie ma. Dlaczego? Popatrzcie, tyle, a byłem w Sandomierzu, mówiłem, prosiłem, żeby wzięli w patronat ten uroczysty. Będzie bardzo dużo ludzi. Będzie wiele pytań. I naprawdę, jak Kościół zobaczy hierarchów, którzy idą z nami, to będzie wspaniale. Nie wolno się bać. Nie wolno uciekać od prawdy. Nie wolno mówić, że a tego może nie było, to już było dawno i już mnie to denerwuje, moi drodzy, bo się księża obrażą. Nie wiem, nie obchodzi mnie to wcale. Jest wielka.

Bo my, moi drodzy, są rekolekcje, misje i zawsze słyszymy: przebacz, zapomnij, przebacz. A ja pytam się, czego nie ma tego nacisku na tych, co zło czynią, żeby przeprosili. A co ja zrobię? A co ja zrobię z tym, przebaczam? To jest mój albo grzech, albo moja chwała. I Pan Jezus to wyraźnie powiedział w tej przypowieści. Oto miał jednego sługę. Był mu winien 10 tysięcy talentów. Płakał, przepraszał, darował mu dobra. Ale ten poszedł i zrobił co bądź. 100 denarów był mu winny kolega. To go do lochu wrzucił. A myśmy Ukraińcom co pokazali? Pięść? Przecież oni przyjechali do Polski w tych strasznych dla nich czasach i sama miłość i serce. A w zamian co? Posłuchajcie wywiad Światosława Szewczuka z jednym z kraju, Katolicka Agencja Informacyjna. To było na apel rodzin ofiar ludobójstwa do Episkopatu Polski i Ukrainy. To było w tamtym roku, co była konferencja. Jakie tam padły słowa? I moi drodzy, o co chodzi? Było źle. Było między nami jakieś nieporozumienie. Polacy coś mieli przeciwko Ukraińcom. Ukraińcy mieli coś przeciwko Polakom, ale nastała wojna. I teraz, no Polacy zdali egzamin chrześcijański, bo przyjęli Ukraińców i wszystko wyrównane. Poczytajcie sobie, posłuchajcie. Już wszystko wyrównane, bo byłem w jednym miejscu, nie powiem w jakim, ale to są fakty i ja od tego przed Panem Bogiem odpowiem. Absolutnie. No, mówił mi taki jeden młodzieniec, 30-letni, chyba jeden lat, że Polacy wcale nam, Ukraińcom łaski nie robią, że nam pomagają, bo mają wiele za uszami wobec nas do tego zapłacenia za naszą krzywdę. Ludzie. Dlatego to są rzeczy takie smutne, ale one są. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie jest na to przyzwolenie i od osób duchownych, i od osób świeckich. Dlaczego? Żeby mieć święty spokój. Jedni, a drudzy mają pewnie jakiś interes. Jakie? Nie wiem. To są dziennikarze, to są różne media. Dopytujcie. Bądźcie dociekliwi. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego na lewetach jadą na medykę, prawda, czołgi i jadą samochody opancerzone i tysiące tirów samochodami osobowymi? Tam wojna jest czy handel samochodami? Jedźcie i zobaczcie. No ja to widziałem. I stawiam... Nie, żebym komuś stawiał zarzuty, ale stawiam pytanie, co tam się dzieje? Dlaczego tak jest? I ponoć ostatni hicior, prawda, jest, że nasze cargo ma być przyjęte z kolei niemiecką i ukraińską. No, być może to jest nieprawda. I oby to była nieprawda. Muszę kończyć, bo księża mówią, że to nie jest wiec polityczny i ksiądz się zajmuje nie tym, co trzeba. Być może tak, ale my mówimy o tym, co trzeba zmienić, aby to dobro stało się dla wszystkich tych, co źle czynią, faktem. Żeby się może obudzili i żeby to o tym dobru świadczyli. Każdy na swoim miejscu. Amen.

0: Zakończyła się msza święta. Dodam tylko, że jednym z księży, który również ją odprawiał, był ksiądz Ryszard Szymkowiak, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszcz. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie. Trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza. Zapamiętajmy te słowa, jakże wymowne i tutaj dzisiaj trafne. Proszę Państwa, przed nami kolejny punkt uroczystości. Proszę wszystkich o powstanie. Nastąpi ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Dokonają tego przedstawiciele grupy rekonstrukcyjno-historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Za chwilę głos zabiorą wójt gminy Jarocin, pan Tomasz Podpora oraz prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostrawie, pan Zbigniew Walczak. Brawo, zapraszamy tutaj pod pomnik pana wójta Tomasza Podporę i pana prezesa Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostrawie, pana Zbigniewa Walczaka.
1: Witam wszystkich Państwa na uroczystości odsłonięcia pomnika Rzeź Wołyńska autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego. W szczególności chciałbym przywitać posła na Sejm Andrzeja Zapałowskiego, członka Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska, posła na Sejm Grzegorza Brauna, posła na Sejm Tomasza Buczek, posła na Sejm Krzysztofa Tuduj, posła na Sejm Bartłomieja Pejo, posła na Sejm Włodzimierza Skalik. Witam bardzo serdecznie członków Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska z prezesem panem Zbigniewem Walczakiem. Witamy Honorowy Komitet Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska z przewodniczącym księdzem Antoniem Moskalem. Witamy profesora Bogusława Paś z Uniwersytetu Wrocławskiego, doktora Włodzimierza Odsadczego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesora Czesława Partacz z Politechniki Koszalińskiej, Andrzeja Mosiejczyk, prezesa Prałubickiego Stowarzyszenia Kresowiaków, pana Stanisława Sorkowskiego, pisarza, pana Witolda Gadowskiego, dziennikarza, pana, witamy też posła Romana Frica, burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem Tadeusza Handziaka, burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia, burmistrza Dębicy Tadeusza Trzeba wraz z zastępcą, wójta gminy Jeżowe Marka Stępaka, wójta gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego, wójta gminy Pysznica Łukasza Bajgerowicza, przewodniczącą Rady Gminy Jarocin wraz z radnymi Jolantę Wołoszyn, komendanta powiatowej policji w Nisku Dariusza Szybiaka, dyrektora wojewódzkiego pogotowia ratunkowego Andrzeja Kwiatkowskiego, konsula honorowego Republiki Kirgińskiej w Polsce Janusza Krzywoszyńskiego, dowódcę litewsko-polsko-ukraińskiej brygady pułkownika Piotra Lisowskiego, dowódcę 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Daniela Błotko, prezesa Stowarzyszenia Pamięć w New Jersey Grzegorza Tymińskiego, marszałka Parady Puławskiego z Nowego Jorku Piotra Proszkiewicza, dyrektora oddziału IPN w Rzeszowie Dariusza Iwaneczko, koordynatora Akademii Myśli Chrześcijańskiej Stanisława Schodziński wszystkich potomków ocalałych z rzemieźli wołyńskiej. Szanowni goście, drodzy rodzacy, dzisiejsza uroczystość ma historyczny charakter. Dokonamy odsłonięcia pomnika Rzeź Wołyńska autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego. Pomnika, którego nie chciała Jelenia Góra, Toruń czy Rzeszów. Niechciany pomnik stanął tutaj, na jarocińskiej ziemi w Domostawie. Inicjatorem, pomysłodawcą, a jednocześnie prezesem Społecznego Komitetu Budowy Rzeź Wołyńska jest Zbigniew Walczak. Brawo! 22 kwietnia 2021 roku Rada Gminy Jarocin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Rzeź Wołyńska. Pamiętamy, że kilka dni temu, bo 11 lipca, minęła 81. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. To jeden z najbardziej bolesnych dni historii Polski, kiedy to w 1943 roku w wyniku akcji ukraińskich nacjonalistów straciło około 10 tysięcy Polaków, kobiet, mężczyzn i dzieci. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że byli także sprawiedliwi Ukraińcy, którzy pomagali swoim sąsiadom, Polakom w chwili zagrożenia życia. Pomoc ta przybierała różne formy, ostrzeżenia przed napadem czy skazanie drogi ucieczki. Podczas uroczystości murowania aktu erekcyjnego w dniu 10 lipca 2022 roku był jeszcze wśród nas z Domostawy, świętej pamięci Antoni Jeleńkowski, przedstawiciel rodziny, który jako małe dziecko ocalał przed rzezią wołyńską, uciekając wraz z rodziną przed ukraińskimi nacjonalistami. Nie można budować przyszłości, nie pamiętając o historii. Kiedy w lutym wybuchła wojna na Ukrainie, wielu mieszkańców gminy wraz z samorządem gminy Jarocin angażowało się w zbiórkę żywności, odzieży, środków higieny osobistej. Mieszkańcy z dobrej oczy serca przyjmowali do swoich domów matki z dziećmi, dawali im schronienie i opiekowali się nimi. Pragnę mocno podkreślić, że tutaj nie chodzi o zemstę, ale o prawdę i pamięć historyczną. Pomnik mistrza Andrzeja Pityńskiego, rzeź wołyńska, wybitnego rzeźbiarza pochodzącego z sąsiedniego Ulanowa, ma na celu upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Planowana budowa mauzoleum będzie miała na celu udokumentowanie tragicznych losów mieszkańców Kresów. Wyrażam nadzieję, że ten fakt zniesienia pomnika przyczyni się do wzrostu świadomości wśród Ukraińców. Sam osobiście angażowałem się w pomoc obywatelom Ukrainy i tak jakże wielkie było moje zdziwienie, że Ukraińcy, z którymi miałem okazję rozmawiać, nie mają wiedzy, świadomości, że za sprawą ukraińskich nacjonalistów dokonano ludobójstwa na ludzkości w polskich Kresów w czasie II wojny światowej. Niech ten odsłonięty dzisiaj pomnik będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń, niech nie dzieli, ale łączy oba narody. Dziękuję.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gminie Jarocin, dla której przed laty przyjęliśmy nazwę Państwa Jarocin. Więc z dumą mu powiem, że w Państwie Jarocin są najniższe podatki od działalności gospodarczej w kraju. W nieodległej Domostawie zasługują na uwagę takie dwa fakty. W 1809 roku stacjonował tutaj książę Józef Poniatowski. Natomiast 1 października 1939 roku w miejscowym kościele odbyła się msza, w której uczestniczyli żołnierze pułkownika Zieleniewskiego. Oni musieli się poddać, bo wzięci zostali w kleszcze pomiędzy wojskami sowieckimi i niemieckimi. Postanowili oddać się w ręce Sowietów i jak wiadomo, no oficerowie skończyli w Katyniu i w Charkowie, natomiast żołnierze zostali wywiezieni na wschód. Ale żołnierze nie chcieli oddać broni, którą posiadali Niemcom i Sowietom, więc przekazali tą broń miejscowej ludności. Stąd tak liczne oddziały partyzanckie, które tutaj działały. Pierwsze zarządzenia okupanta były takie, żeby ludność zdawała broń i zaczął się terror, liczne pacyfikacje. Niemalże każda miejscowość z gminy Jarocin była dotknięta pacyfikacjami. Jako przykład podam męczeńską śmierć księdza Marcina Kędzierskiego. Jak kronikarz wspomina, został on spalony żywcem przez Niemców, którym pomagali, on to tak nazwał, nasi pobratymcy Ukraińcy. Także Jarocin, jak tutaj widziałem, jest gdzieś tablica z nazwami miejscowości, w których dokonywane były rzezi, jest także w tym miejscu. Są tacy, którzy kwestionują tutaj lokalizację tego pomnika, bo mówią, że dlaczego tutaj, a nie na przykład na Wołyniu. Także jest pewne uzasadnienie historyczne, żeby ten pomnik stanął tutaj. Ja mogę tak z przekorą przeprosić tych malkontentów, którzy uważają, że pomnik powinien stanąć w bardziej godnym miejscu. Więc przepraszam, że nie byłem prezydentem Warszawy, że nie byłem prezydentem Rzeszowa, że nie byłem prezydentem Jeleniej Góry, Stalowej Woli i że nie byłem ojcem Tadeuszem z Torunia. W każdym bądź razie na moją obronę świadczy fakt, że 14 listopada 2018 roku mistrz Andrzej Pityński osobiście zaakceptował lokalizacji pomnika w tym miejscu. I myśmy to prowadzili do tego, że dotrzymaliśmy mu słowa i ten pomnik tutaj stoi. Ja myślę, że mistrz Andrzej Pityński i nasz pierwszy przewodniczący Komitetu Honorowego, ksiądz Tadeusz Isakowski-Zalewski, tam z góry patrzą na nas i dzisiaj bardzo się z tego powodu cieszą. Ja myślę, że...
3: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.
2: Ja sądzę, że ta lokalizacja jest dobra, bo gdyby była zła, to bym tego nie robił. Ale dziennikarka z Gazety Wyborczej triumfuje, że pomnik jest niewidoczny tutaj z tej trasy 19. To ja bym poradził jej wzorem bohatera Misia Barei, żeby poszła do lekarza od oczu. Proszę Państwa, może w przyszłości doczekamy się, gdy już nie będziemy sługami narodu ukraińskiego, że pod tym pomnikiem złożą kwiaty, wieńce najwyżsi dostojnicy z Polski. Tutaj już mój następca, wójt Tomasz, wspomniał o budowie mauzoleum. Bo w tej chwili Państwo tutaj jesteście na uroczystości odsłonięcia, której datę ustaliłem z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Ale tutaj jest wielki plac budowy. W tej chwili trwają prace na czas uroczystości zostały przerwane. Tam z tyłu za nami powstanie ściana pamięci, czyli zespół 10 bloków, na których będą umieszczone tabliczki z nazwami miejscowości, gdzie były dokonywane rzezi. I to już będzie niedługo, bo to już jest trwała inwestycja rozpoczęta, umowa podpisana. Zostanie zagospodarowany ten teren i mam nadzieję, że jeśli uzyskamy jeszcze finanse, a powiem, że tylko korzystamy z waszej dobroczynności, bo nie mamy pomocy państwowej. Wszystko, co zrobiliśmy dotychczas i co zrobimy, pochodzi z ofiarności osób prywatnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I ja myślę, że w przyszłym roku, jeśli nam się uda zakończyć inwestycję, jeszcze głównym takim elementem będzie ogrodzenie od strony tej drogi asfaltowej, to zorganizujemy może w kolejną rocznicę uroczystość zakończenia inwestycji. Także tutaj zaprosimy też Państwa i zakończymy jakby budowę pierwszego etapu memoriału ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich. I naszym marzeniem jest, ażeby tutaj na tym placu powstało muzeum dokumentujące losy tych ofiar. Ale to nie zależy wszystko od nas, bo sami jako Społeczny Komitet Budowy Pomnika na to się nie porwiemy. Tutaj, tak jak wspomniałem, musimy doczekać czasu, gdy nasi rządzący nie będą sługami narodu ukraińskiego, bo tu będzie potrzebne wsparcie finansowe rządu, żeby to uczynić. Mam nadzieję, że tego dojdzie. Cieszę się, że Państwo tak licznie tutaj przybyli, bo to dodaje nam ducha. I wierzymy w to, że to jest dobre, co robimy i będziemy dalej walczyć i budować, ale to wszystko zależy też od Państwa, od Waszego wsparcia w tym dziele. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy byłemu wójtowi, panu Zbigniewowi Walczakowi i obecnemu panu Tomaszowi Podporz. Drodzy Państwo, przed nami najważniejsza część dzisiejszej uroczystości. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika mistrza Andrzeja Pityńskiego, rzeź wołyńska. Bardzo proszę, aby tutaj do nas podeszli. Zróbmy przejście z tego namiotu, docenimy osoby, które wezmą w tym udział. Później będą też przemawiać. Bardzo Państwa proszę, Komitet Porządkowy też mnie o to prosił, żebym zapowiedział, żeby zrobić szpaler. Zapraszam. Mamy już tutaj pana Zbigniewa Walczaka, pana Tomasza Podporę, księdza Antoniego Moskala z innymi księżmi. Zapraszam panią Anielę Olszówkę, byłą przewodniczącą Rady Gminy w Jarocinie. To za jej urzędowania została podjęta decyzja o budowie tego pomnika. Zapraszamy panią Anielę. Zapraszamy również obecną panią przewodniczącą Rady Gminy w Jarocinie, Jolantę Wołoszyn. Zapraszam panią Grażynę Pityńską-Kumik, prezesa Fundacji Patriotycznej imienia Andrzeja Pityńskiego. Zapraszam pana Zygmunta Bielskiego, adiutanta finansowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Okręg II w Nowym Jorku. Pana doktora Witolda Zycha, członka Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Zapraszam pana Mieczysława Wójcika, członka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Zapraszam pana Witolda Listowskiego, prezesa Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle. Zapraszam pana Tomasza Ziemskiego, autora koncepcji Memoriału Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Brawo dla wszystkich. Każdy z odsłaniających na pamiątkę otrzymuje fragment szarfy jako znak, symbol tego ważnego dla nas wszystkich i nas, mieszkańców, i wszystkich państwa, prawdziwych patriotów, prawdziwych Polaków, którzy tu z nami dzisiaj są. Serdeczne brawa dla wszystkich. Jeszcze raz odczytam. Pan Zbigniew Walczak, pan Tomasz Podpora, ksiądz Antoni Moskal, pani Aniela Olszówka, pani Jolanta Wołoszyn, pani Grażyna Pityńska-Kumik, pan Zygmunt Bielski, pan Witold Zych, pan Mieczysław Wójcik, pan Witold Listowski oraz Tomasz Ziemski. Brawo.
4: Miał być ten pokoista, miał być jako nazwisko kapłan.
0: A teraz poświęcimy pomnik. Uczyni to ksiądz Antoni Moskal.
5: Świadomi jesteśmy, że tylko prawda może nas wyzwolić. Prawda, która niczego nie przemilcza, ale prowadzi do prawdziwego nawrócenia i pojednania. Ten pomnik w całym swym bolesnym wymiarze ukazuje prawdę, którą tak wielu, niestety, świeckich i duchownych chce zakłamać. Dlatego jest tak bardzo deprecjonowany, bo staje się wyrzutem sumienia dla tych, którzy chcą pisać nową historię o tamtych wydarzeniach na naszych Kresach. Ten pomnik dzieło mistrza Andrzeja Pityńskiego, dar Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych, w całej swej istocie mówi, jak było. Nie potrzeba nic więcej dodawać. Panie Boże, pobłogosław ten pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu i całych Kresach II Rzeczypospolitej, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami z rąk ludzi, którzy nie dorośli do życia. Spraw pokornie Cię prosimy, aby wszyscy, którzy będą przy tym pomniku się modlili, pamiętali o tym, że nienawiść rodzi śmierć, miłość rodzi życie, a prawda prowadzi do Boga, który jest źródłem miłości i życia wiecznego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im radość z nieba, daj im wieczne spoczywanie. Amen.
0: Drodzy Państwo, a za chwilę odbędzie się apel pamięci. Prosimy wszystkich uczestników, aby zajęli swoje miejsca. Musimy zrobić troszkę miejsca dla grupy rekonstrukcyjnej. Zróbmy miejsce, żeby każdy mógł wysłuchać i zobaczyć uroczystego apelu pamięci. Zapraszam komendanta grupy rekonstrukcyjno-historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, pana Piotra Groszka, o odczytanie apelu pamięci.
6: Apel poległy.
0: Powie panie dziennikarze.
6: Do zakończenia akcji Wisła, zaplanowanej przez szowinistów spod znaku tzw. Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zaczadzonych zbrodniczą doktryną Dymytro Doncowa, głównego ideologa tej ludobójczej formacji, a dokonanej przez owładniętą szałem mordowania tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, zbrojne ramię tej organizacji, kierowaną przez kolaborujących z Niemcami Stefanem Banderę oraz zwykłymi Ukraińcami. Gromadzimy się dziś, aby przywołać pamięć poległych i zamordowanych, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą, własną krew i życie, ponosząc śmierć męczeńską, zadano na przeszło 300 okrutnych sposobów, jakich do tego czasu nie znał rodzaj ludzki. Wzywam pomordowanych z 56 miejscowości, których nazwy są wypisane na skrzydłach pomnika autorstwa świętej pamięci mistrza Andrzeja Pityńskiego. Wzywam pomordowanych leżących w dołach śmierci na niepoświęconej ziemi i pozostałych miejscowości, w tym tych zrównanych z ziemią. Wzywam matki i ich nienarodzone dzieci, dzieci i młodzież, którzy nie doczekali pełnoletności i nie założyli rodzin, zamordowanych w bestialski, barbarzyński sposób, niejednokrotnie przez swych sąsiadów, opętanych nienawiścią do Polaków. Stańcie! Do apelu! Wzywam księży katolickich, zakonników i siostry zakonne z Wołynia i Małopolski Wschodniej, którzy do końca nieśli duszpasterską posługę ludności polskiej. Przywołuję duchownych, którzy zginęli z rąk ukraińskich szowinistów, częstokroć w czasie sprawowania Eucharystii na próżno wypatrywali oparcia i ratunku u swych pobratymców, księży grekokatolickich, niejednokrotnie poświęcających i błogosławiących narzędzia zbrodni rezunów. Stańcie! Do apelu! Wzywam cywilów i członków organizacji konspiracyjnych poległych w obronie ludności i swych małych ojczyzn. Przywołuję bohaterów lokalnych placówek samoobrony, którzy w geście rozpaczy, wbrew wszelkiej nadziei, podjęli nierówną walkę z wielokrotnie liczniejszymi i lepiej uzbrojonymi kureniami i sotniami UPA, oddziałami SS Galizien i Czernią Ukraińską, niejednokrotnie zmuszani do zawierania krótkotrwałych sojuszy z dotychczasowymi wrogami, Niemcami i partyzantką sowiecką, którzy przerażeni rozmiarem i okrucieństwem zbrodni na Polakach stanęli w obronie mordowanej ludności Kresów. Wołam obrońców Przebraża, Huty Stepańskiej, Dederkałów, Rybczy, Pańskiej Doliny, Kut, Zasmyków, Ostroga oraz blisko 130 innych miejscowości, których mieszkańcy stawili zbrojny opór bandom UPA. Zaatakowano łącznie około 3,5 tysiąca polskich miejscowości, głównie wsi. Stańcie! Do pyłu! Przyzywam generała brygady Jana Kiwerskiego, dowódcę utworzonej w 1944 roku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i jego podkomendnych, którzy walcząc o zachowanie podległości Polski zginęli z rąk kolaborującej z niemieckiej policji Ukraińców, banderowców, hitlerowskiego okupanta i wojsk sowieckich. Wołam pułkownika Kazimierza Bombińskiego, pseudonim Luboń, komendanta okręgu Wołyń Armii Krajowej. Przywołuję dowódców i żołnierzy Armii Krajowej z Wołynia, z oddziałów partyzanckich Łuna, Jastrząb, Sokół, Kort, Piotruś, Bomba, Strzemieł i Grzyms. Wzywam Józefa Zadzierskiego, Wołyniaka, najdzielniejszego z dzielnych, obrońcę ludności polskiej przed bandami UPA na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie. Stańcie! Do apelu! Przywołuję bestialsko zamordowanych w zapomnianej rzezi Humania przez zrewoltowanych kozaków i podburzonych chłopów w czasie trwania Konfederacji Barskiej. Wołam ofiary operacji polskiej NKWD z lat 1937-38, rozstrzelanych metodą katyńską i deportowanych na Sybir i tam zamęczonych. Wzywam Polaków z Kresów Wschodnich, ocalałych z pogromu, następnie wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec i obozów koncentracyjnych. Wołam zesłanych na Syberię za pierwszego i drugiego Sowieta, straconych i zmarłych w okresie terroru stalinowskiego. Do was wołam żołnierze Wojska Polskiego, zamordowani skrytobójczo we wrześniu i październiku 1939 roku. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, walczących i ginących w walce z bandami UPA w Bieszczadach, na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie, aż do zakończenia akcji Wisła. Stańcie! Do peru!
3: Cześć ich pamięci!
6: Wzywam sprawiedliwych Ukraińców, obywateli polskich, którzy nie zważając na zagrożenie, ostrzegali, pomagali, ukrywali i nieśli pomoc swym polskim sąsiadom. Przywołuję dzielnych Ukraińców, którzy stanowczo odmawiali wykonywania rozkazu mordowania niewinnych kobiet, dzieci i starców. Woleli zginąć od ciosu siekierą, niż okryć się wieczną hańbą i zatracić duszę nieśmiertelną. Wzywam tych, którzy ratując Polaków, zginęli z rąk organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii lub musieli uciekać z kraju. Wołam księży grekokatolickich, którzy nie poszli na współpracę z UPA, a za co ponieśli śmierć męczeńską. Stańcie! Do pyłu!
3: Cześć ich pamięć!
6: Przywołuję wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ustawienia tego monumentu, a którzy nie doczekali jego odsunięcia i poświęcenia. Wołam Andrzeja Pityńskiego, żarliwego patriotę i wielkiego artystę, autora pomnika Rzeź Wołyńska. W dniu dzisiejszym została spełniona jego ostatnia wola. Z chwilą ustawienia pomnika na ziemi polskiej, jego doczesne szczątki mogą już być sprowadzone zza oceanu do ojczystego kraju na wieczny spoczynek. Wzywam zmarłych członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, fundatorów pomnika. Przyzywam księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa Fundacji imienia brata Alberta, przewodniczącego Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska, niezłomnego duchownego, kapelana środowisk kresowych, gorącego orędownika upamiętnienia męczeństwa Kresów. 2 lata temu, w dniu 10 lipca, w tym miejscu odprawił mszę świętą, poświęcił plac pod monument, akt erekcyjny pomnika i ziemię z kresowych miejsc kaźni. Wierzymy, że w tej chwili przygląda się nam z pogodnym uśmiechem gdzieś z obłoków i błogosławi wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Stańcie! Do tylu!
3: Cześć ich pamięć!
6: Do was wołam, potomni. Niech tragedia zamordowanych mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej zapadnie w nasze serca i umysły. Oby nigdy nie nadeszły czasy, kiedy mówienie prawdy o męczeństwie kresowian stanie się mową nienawiści, a tolerowanie gloryfikacji u ludobójców racją stanu. Niech to uświęcone miejsce i ten wyklęty pomnik będzie od dziś symbolicznym grobem dla setek tysięcy męczenników, których zbezczeszczone ciała wypełniają nadal studnie, piwnice lub leżą bez śladu i znaku w lasach i dołach. Pamiętajmy także o tych, którzy nigdy nie zostali pogrzebani, a ich ciała rozszarpały dzikie zwierzęta, a kości ich nadal rozkruszają maszyny rolnicze. Niech ofiara z życia, odebranego w sposób okrutny, stanie się dla męczenników przepustką do życia wiecznego i biletem podróżnym do raju. A tym, którzy stawiają pomniki oprawcom, wychowują młode pokolenia w duchu zbrodniczej ideologii, nazywają ulice i stadiony imionami zbrodniarzy, używają ich symboliki i pozdrowień. Boże, daj łaskę upamiętania. Niech dzisiaj z tego miejsca idzie w świat nasze wołanie. Nigdy więcej ludobójstwa! Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej gloryfikowania zbrodniczych ideologii! Chwała bohaterom!

Dla uczczenia bohaterów, salwa honorowa! Do nogi broń pod oddział spocznij! Do salwy honorowej, trzeba! Ładuj! Salwo! Pod oddział baczność, na ramię broń, prezentuj broń, na prawo patrz!

którego nazywamy Rzezią Wołyńską. Powoli dobiega końca nasz specjalny program, ale jeszcze jedno świadectwo za chwil, kilka. Projekt Pierczucha, Wianki na Wołyniu.

0: Projekt Pierczucha, Wianki na Wołyniu. A teraz ostatnia relacja naocznego świadka. Przeniesiemy się w okolice Lwowa, miejscowość Palikrowy. Wspomina pani Jadwiga Dźwinnek.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Jak przyszła do nas to nieszczęście, że mordowali Polaków. Byłam tam na tej łące, zapędzili mnie też razem z ludźmi. Oni nas obklamali, poubierali się w te szyneli sowieckie, poczepiali na głowę gwiazdy czerwone i mówili, że będą w zborze, oni jest z Rosji. Oni ruski. I te ludzie szli biedni na zbory. Będzie tam meeting w zbory. Gdzie kto szedł sam, pojedzieli, oni szli, te ludzie biedni. A kto zrazu coś sobie zobaczył, że coś nie to, to się schował, to żyli. A też na lądce zapędzili i chodzili dom od domu.

0: Jej usta płynęły jak łódka, urwistymi brzegami słów. Różaniec myśli, jak skapywanie kropel ciszy w dolinie śpiących rzek. Przez skraj wieczoru przeciekało głuche westchnienie ścian i słyszało się ciemne skomlenia okien. Strach rozwoził po polach chochoły, a matka tkała z oddechu szal miłości i owijała moje lęki. W zaroślach obcej mowy syczały żmije i wbijał się w niewinne ciała żelazny tryzub. Płonęły chmury i drżała ziemia.
1: Tomasz Wranowski, był to program nadzwyczajny. Wspiera mnie dzisiaj Igor Toporowski. Do usłyszenia.
2: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
3: Reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
4: Gawęda historyczna.
5: Witam serdecznie Państwa. Ze mną jest...
6: Artur Zygmuntowicz. Dzień dobry Państwu.
5: Który przygotował dla Państwa materiał, z którego my teraz korzystamy. Ja serdecznie pozdrawiam prosto z uroczystości, jakie odbyły się na tak zwanym skwerze wołyńskim. Jest to u zbiegu trasy Grota Roweckiego i ulicy Gdańskiej. Są tam w zasadzie dwa pomniki. Krzyż upamiętniający rzeź wołyńską z wymienionymi miejscowościami, które uległy zagładzie, oraz miecz, pomnik 27 Dywizji Wołyńskiej, która tej rzezi w 1944 zapobiegła, kontynuacji tej rzezi. Skupimy się dzisiaj na tym potężnym dramacie. Posłuchajmy pieśni, która powstała z powodu innej rzezi, rzezi galicyjskiej z 1846 roku, kiedy to zginęło kilka tysięcy ludzi, bardzo często niewinnych, z rozwścieczonego i rozbestwionego tłumu galicyjskich chłopów. Posłuchajmy, bo jest paralela historyczna.

0: Drodzy Państwo, to jest pieśń, którą Kornel Ujejski uczcił ofiary tego strasznego mordu, który się wtedy rozegrał, z poduszczenia Austrii, która dała wolną rękę i powiedziała: o, teraz możecie sobie tutaj 3 dni, czy tam 3 tygodnie bezkarności, po której oczywiście sprawcy zostali potem przez Austriaków ciężko wybatorzeni, ale w Galicji jeszcze długo wspominano, jak rezano panów. No, faktem jest, że Galicja za to zapłaciła brakiem inteligentnych ludzi i nędzą galicyjską. Ale teraz przejdźmy do korzeni, do samego rdzenia. No, niekasz śpiewamy w tym psalmie ręki, lecz sprawcę. Nie każ narzędzia, tylko tę rękę, która tutaj zadziałała. Oczywiście dla nas, Polaków, to jest przede wszystkim OUN UPA, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Myśmy się przywykli już tak to tłumaczyć, tak poprawniej to powinniśmy w tym miejscu przetłumaczyć. Po ukraińsku jest oczywiście nacjonalistów, ale nacja po ukraińsku to naród.
1: Naród.
0: Tak, a narodny to ludowy, to jest przesunięcie. W związku z tym raczej narodowców się powinno tłumaczyć, bo nacjonalizm z istoty jest zły. Natomiast narodowość może być obojętna, może być dobra, może być zła. Zależy, jak kto tą swoją narodowość, na przykład ruch narodowy, no wcale negatywny nie jest. Nacjonalistyczny, czyli wrogi wszystkim innym, jest już złem. I co osiągniemy? Otóż w kręgu krzemienieckim, a tu chcę Państwa zapoznać z postacią Zygmunta Jana Rumla. Nazwisko miał niemieckie, ale był Polakiem. Przybrał bardzo ciekawe pseudonimy, mianowicie Mały Krzysztof Poręba. Akt jego urodzenia głosi, że się urodził 9 lutego. Ale i to gdzie? W carskim Piotrogrodzie. W Petersburgu. Tak. To oznacza, że data jest w kalendarzu juliańskim. Pamiętajmy, Rosja była o 13 dni spóźniona, nie tylko w rozwoju, ale i w kalendarzu względem reszty Europy. A więc był to 22 luty 1915 roku. I z czego zasłynął? No, przede wszystkim z tego, że był krzemieńczaninem. Wykształciło go Liceum Krzemienieckie w ogromnym kulcie dla duchowej strony Ukrainy. Adepci tegoż liceum świetnie znali pieśni ukraińskie, śpiewali je, kochali tą Ukrainę, przyjaźnili się z Ukraińcami. Ziemia ukraińska przede wszystkim, czy ziemia wołyńska, była niezwykle atrakcyjna. Ja to znam po prostu z domowych pieleszy, bo moja mama, jej siostra, moja chrzestna mama, były krzemieńczankami, a dziadek był profesorem krzemienieckim, wykładającym nomen omen historię. Otóż, Liceum Słowackiego, Liceum Malczewskiego, czy też innych poetów, pamiętajmy Maria i tak dalej, kuźnią była, ale nie tyle polskości, kuźnią Rzeczpospolitej i kuźnią powszechności, czyli otwarcia się na powszechne odczucia ludzkie, na humanizm. Słowacki, po matce Ormianin, piękne ormiańskie oczy miała jego matka. Nawet się uczył ormiańskiego na Libanie, jak tam mieszkał. Z ducha był Polakiem. Ojciec Sławatycki z rodziny ruskiej. W związku z tym cała Rzeczpospolita się w nim skoncentrowała. I taki właśnie było to Liceum Krzemienieckie. Dodajmy, że Rumel, który pokochał tę ziemię, odwdzięczył się jej przepięknym wierszem, który przy tej okazji, tegoż 11 lipca, czyli kulminacji zbrodni wołyńskiej, warto przytoczyć. Dwie mi matki ojczyzny chołubiły głowę. Jedna grzebień bursztynu czesała we włosy, druga rafy porochów, piorąc koralowe, zawodziła na lirach dolę ślepą los. Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym. Czerep drugą obijał pijany jak trzos. Jedna boso garnęła smutek za błękitem, druga kurem jej piała buntowniczych kos. Dwie mnie matki ojczyzny wyuczyły mowy, w warkocz krwisty plecionej jagodami roś. By się sercem przełamał bólem w dwie połowy, by serce rozdrojone płakało jak głos. No jest to lament, ale jest to jednocześnie zachwyt. Nie dało się tego rozdzielić. Pamiętajmy, Rzeczpospolita dwakroć obojga narodów jest niepodzielna.
1: To prawda.
0: Jest jak stół. No, na jednej nodze nie ustoi, tak potężny. Trzeba było cztery nogi po czterech stronach, równe sobie. I on jest właśnie dzieckiem tej równości. Jest jakby tym czpieniem, który spina obie matki ojczyzny. I obu starał się być wierny. Stąd próba zniszczenia, a dlatego właśnie, że był, również czuł się Ukraińcem i był dzieckiem tej ziemi, był znienawidzony przez integrystów ołunowskich, którzy ukraińskość traktowali jako narzędzie do panowania, co tu kryć, no, nad Ukraińcami. I człowiek, który głosił taką ideologię, czy też wyznawał, to nawet nie jest ideologia, tylko takie wyznanie wiary, był niezwykle cenny również dla Ukraińców i dlatego musiał być zabity. Zygmunt Jan Rumel razem z dwójką towarzyszących mu oficerów w polskim mundurze 10 lipca zjawił się w 1943 roku w kwaterze ołunowskich UPA.
1: Tak.
0: A dokładniej trafił na Sawura Kłema Kłaczkiskiego, który był agentem dawnym NKWD, schwytany w 1940 roku. W 1941 go wypuszczono i co pewien czas go, tak powiem, dopadały właśnie owe zaszłości agenturalne. I ten, który ich przywiózł na miejsce spotkania, woźnica, który szybko zresztą uciekł stamtąd, wysadził ich, zanotował i przekazał jedną rzecz. Kiedy Zygmunt Rumel zobaczył Ukraińców, ludzi z niebieskim otokiem, w kurtkach byli partyzanckich, bo to był obszar okupowany przez Niemców, ale na głowach mieli czapki z niebieskim otokiem, symbol NKWD. To pobladł i miał powiedzieć, to już po mnie. I rzeczywiście tak było. Przeszło do legendy. Czy to prawda? Ja w to wątpię, bo to było raczej popisywanie się zbrodnicze, że został rozerwany końmi. Tak nakręcił zresztą film Smarzowski, pokazując Zygmunta Rumla pod nazwiskiem Krzemienieckiego. No, on był po prostu absolwentem krzemienieckim i miał zginąć w taki sposób. Ten sposób został przekazany w zasadzie ustnie. Nie ma świadka, który by to potwierdził w sposób taki niezbudzący wątpliwości. Niewątpliwie rozerwano końmi jakiekolwiek więzi z Ukrainy, z Polską. Ta zbrodnia miała na celu świadomie, dobrowolnie i perfidnie raz na zawsze skłócić Polaków z Ukraińcami, tak żeby już się nigdy nie dogadali, żeby sobie wiecznie skakali do gardła, żeby się nienawidzili do najwyższego stopnia i żeby z tej nienawiści można było czerpać zyski. Tak zainteresowany takim obrotem sprawy był tylko Kreml. I to właśnie z polecenia Kremla doszło do trzykrotnego, a dwukrotnego poświadczone przez świadków, przez rodzeństwo krzemienieckie w Rybczy, niedaleko granicy, i pomiędzy Krzemieńcem a dawną granicą ze Związkiem Sowieckim, doszło dnia 5 i 7 lutego 1943 roku do spotkania właśnie Kłyma Sawura Kłaczkiwskiego, czyli części prowydu, części sztabu generalnego UPA. UPA powstawała inaczej niż Armia Krajowa. Ona od dołu powstawała, tam łączyli się, a właściwie udawali, że się łączą niektórzy pomniejsi dowódcy, uprawiając samowolkę, która w Armii Krajowej była niedopuszczalna. Jakby ktoś chciał na własną rękę dowodzić, wypadał z ram i był karany. najczęściej śmiercią, choć niekoniecznie. Czasami był przywoływany do porządku. No, różnie to było, natomiast w tym przypadku było odwrotnie. To Kłym Sawur zmusił Prowyt i cały ten sztab, łącznie z jego szefem, do Suchewiczem, Orestem, do zaakceptowania rozpoczętej przez niego na własną rękę zbrodni we wsi Parośl, gdzie Polaków oszukano, przebrani za sowieckich partyzantów, żeby ich związać, no żeby Niemcy jak przyjdą, to żeby nie posądzili wsi o sprzyjanie partyzantce sowieckiej, po czym związanych w bestialski sposób, odrąbując głowę, ręce i pozostałe członki, zamordowano, śmiejąc się, jacy to głupi są ci Polacy, bo się tak dali jak prosiaki związać. Oczywiście każdy zaskoczony jest głupi, że nie przewidział, iż powinien zbliżającego się do niego z wyciągniętymi rękami człowieka zastrzelić. No ale to już wystarczyło, odtąd ruszyła zbrodnia. I owe rodzeństwo krzemienieckie, które było świadkiem tej rozmowy, bo odbyła się w ich chałupie, w ich chacie, oni zostali wyrzuceni oczywiście na zewnątrz, no ale śnieg prawie zasłonił okno, no był po pułap i oni leżąc na brzuchach zaglądali, co tam się w ich chacie dzieje i zapamiętał przynajmniej ten opowiadający mi człowiek, że widział, jak NKWD-sta prawą ręką wyraźnie wyznaczał kres, z którego łupowcy nie powinni przekraczać, że za to będą rozliczani, jeśli rzucą się do gardła Polakom, którzy przed wojną byli sowieckimi Polakami, czyli z Berdyczowa, Żytomierza, a tam prawie 100 tysięcy Polaków mieszka. Proszę Państwa, żaden z nich nie zginął. Tam w ogóle zaczęło się od Parośli i szło wyłącznie na zachód. Czyli Polacy, obywatele Rzeczpospolitej, ale nie tylko Polacy. Rzeź dotknęła również następnym najliczniejszą grupą etniczną, którą dopadło UPA, to byli Ukraińcy.
1: Tak.
0: I to były przede wszystkim mieszane małżeństwa, gdzie mężowi kazano zamordować żonę, a jak nie, a jak stanął w jej obronie, to też ginął. Czy też żonie otruć męża, jeśli była Ukrainką, a jak nie chciała, to ginęła razem z mężem. Oblicza się, że w ten sposób no, zginęło prawie 15 tysięcy Ukraińców. Również tych, którzy ukrywali Żydów. I tak jak Żydów, potem ukrywali Polaków.
1: Tak.
0: Okazuje się, że właśnie Żydzi czasami przeżyli, bo byli już ukryci. Polacy dopiero się ukrywali. I ci, którzy... A dość dużo Polaków w sumie przeżyło. To UPA przy całych swoich potężnych wysiłkach nie była w stanie ogarnąć. Tyle było tam komórek i środków ucieczki, że wielu Polaków ocalało, ale prawie wszyscy mówili tylko dzięki rodzinom ukraińskim, które ich ostrzegły. Uważajcie, idą po was, będą was ryzaty. I ci wtedy wiedzieli, że trzeba wjechać do lasu, a przede wszystkim rodzice najczęściej dzieci ratowali. Jest taki wstrząsający przykład, że matka w ostatniej chwili, ginąc już pod ciosami siekiery czy wideł, krzyknęła do córki, uciekaj! I ta rzuciła się do ucieczki. Oczywiście strzelano do niej jakimś trafem. Nie trafili. Właśnie nietrafiony traf. I ta zdołała dopaść lasu, do jakiejś krzaku i przeżyła. I opowiedziała potem, jak to wyglądało. Otóż, drodzy Państwo, pozostaje nam pochylić się nad potwornością. Armia Krajowa zorganizowała natychmiast oddziały, które gdzie mogły ratowały. Jednym z takich miejsc, który samodzielnie się ocalił, było Przebraże, w którym Henryk Cybulski, dawny żołnierz Polski, 1939 roku, ocalił około 2,5 tysiąca ludzi. Posłuchajmy pieśni powstańczej.

0: Drodzy Państwo, tragedia Wołynia ma liczne oblicza. Jednym z nich jest Huta Stepańska, gdzie obroniono trzykrotny atak, który wykonały różne oddziały UPA na obrońców, ale stwierdzono, że broń się kończy, amunicja, już nie będzie z czym się bronić. I w nocy przygotowano konie, wozy, przygotowano, zapakowano ludzi, rannych, starców, no wszystkich, którzy tam byli, zwierzęta, również krowy, luzem biegające konie i przedarto się przez pierścień okrążenia. Ukraińcy się tego nie spodziewali, więc dopiero ariergarda, końcówkę, tak powiem, dostrzegli i zaczęła się wymiana ognia, co pozwoliło uciekinierom rozpierzchnąć się w dużej mierze i dotrzeć do linii kolejowych, gdzie ich już Niemcy zabrali i wywieźli do Niemiec na roboty, a część dotarła do Przebraża. Przebraże w centrum Wołynia, niedaleko Kiwerc, wieś, która została tak dobrze umocniona i przyszedł jej z pomocą Polski dowódca czerwonych, znaczy oddziałów sowieckich, Sobiesiak, pseudonim Max, który dostarczył część broni, chociaż swoich ludzi po prostu zabrał i poszedł z nimi gdzieś tam w stronę Polesia. To jednak zbiegający z całego Wołynia, zagrożony wyginięciem żywioł Polski, potrafił się w sposób nieprawdopodobny. Takich punktów były 4 w sumie, ale Przebraże stało się koronną prezentacją. Szkoda, że film na ten temat nie powstał, bo są bardzo dobre opracowania, chociażby wspomnienia samego Henryka Cybulskiego, Czerwone noce, w których opisuje, jak właśnie palono wokół nich te wszystkie wsie, które jeszcze ocalały, a ludność dyżurowała całą noc na przemian, żeby być gotowy na każdy możliwy atak z każdej możliwej strony. Doczekali 1944 roku, już wiosną nadeszły oddziały Armii Czerwonej i przegoniły oddziały upowskie, które po prostu zniknęły, zeszły gdzieś do podziemia, część się wycofała na Czechosłowację. Tam z kolei Czesi ich ścigali, a na Słowacji niektóre oddziały popełniły zbrodnie. Tutaj chcę również nadmienić Państwu pewien system postępowania. Otóż niektóre wsie mówiące językiem ruskim, ale nie czujących związku z Ukrainą, tak to było wśród Łemków na przykład, były szantażowane przez UPA. Musicie dać ludzi i musicie dać żywność. No, o ile żywność, to wszyscy partyzanci tam wybierali, gdzie mogli, no bo musieli z czegoś żyć, przecież nie chodzili do pracy, to odmówiono im rekrutacji, twierdząc, że no nie macie prawa. Kim wy jesteście? No, partyjną organizacją. My nie jesteśmy ołunowcami, więc dajcie nam spokój. I wtedy ostatnią wieś na Sądecczyźnie, wieś łemkowską, w stronę Sącza, Łabową, podpalono z obu końców i nie chcieliście, to my się na was zemścimy. I w ten sposób nawracano Łemków na ukraińskość. Skutek był taki, że duża część, a teraz nawet ponad połowa Łemków, nie uważa się za Ukraińców, a za Karpato-Rusinów. Taką konferencję w latach 90. stworzono na Zakarpaciu, gdzie 7 grup etnicznych, Łemkowie, Bojkowie, Huculowie, Zakarpaccy, Przykarpaccy, Pokucianie i Bukowina, ogłosili, że nie są Ukrainą, czy przynajmniej część tych. I widzimy konflikt wielopłaszczyznowy. Dosięgnął on również licznie osadzonych w XIX wieku na Wołyniu Czechów. Kilkanaście tysięcy, kilkanaście wiosek było zamieszkałych przez rdzennych Czechów, którzy przeszli na prawosławie, opuścili katolickie Czechy, austro-węgierskie i osiedli właśnie na Wołyniu. Paradoks jest troszeczkę taki, że to właśnie z Wołynia wyszły przed wiekami, gdzieś w VII wieku, VI, plemiona słowiańskie, które zasiedliły Czechy. I teraz jakby wróciły do swojego matecznika. No, Łuczanie, Łusk od tego, prawda, Dulębianie i tak dalej. Te nazwy są i na Wołyniu, jeszcze w wczesnym średniowieczu, w X-XI wieku i w Czechach. Morał, jedni przyszli z Wołynia na ziemię czeską, a teraz odwrotnie. I ci również zostali w dużej mierze dotknięci. Natomiast co do Ormian polskich, którzy mieszkali na kresach południowo-wschodnich, no dokładniej w Kutach, nad Czeremoszem, Stanisławowie, czy gdziekolwiek indziej, no potraktowano z wyjątkową bezwzględnością, kiedy upowcy pytali swoich prowodników, czy Ormianie też wchodzą w to? Oni powiedzieli tak, ponieważ to są dwakroć Polacy. Patriotyzm Ormian polskich, ich rozwój duchowy i świadomość była tak ogromna, że zabicie ich było podstawowym obowiązkiem upowca, który miał tępić wszystko, co mu z daleka choćby przypomina polskość. Skutek był taki, że przestała się rozwijać ukraińskość. Mądrze ktoś powiedział kiedyś, że Ukraińcy w kontakcie z Rosjanami stają się Rosjanami, ponieważ istnieje bliskość przede wszystkim religijna, czy też kultury bizantyńskiej. Ale Ukrainiec w spotkaniu, czy nawet w starciu z Polakiem staje się Ukraińcem. Czyli nabywa świadomości, no wie, jak postępować, żeby swój naród budować. Zabiwszy Polaków, nie rozwinęli się Ukraińcy w takim stopniu, w jakim mogliby, gdyby tej rzezi nie było. Cały czas będziemy odwoływać się, co by było, gdyby jej nie było. I jest takie miejsce, do którego można się odwołać, gdzie można zobaczyć, co by było. Polesie Wołyńskie, na północy. Taras Borowecz, pseudonim Bulba, a jego oddziały to Bulbowcy. Wcale nie przepadający za bardzo za polskością, ale szanujący etos walki, a przede wszystkim odżegnujący się od okropieństw rzezi, formy, w jaką tą rzeź niektóre kurenie wykonywały. I kiedy przyszły do niego takie właśnie dwa kurenie, a on był dowódcą tak zwanej Siczy Poleskiej, czyli pogranicza Wołynia z Polesiem, tam już bagna były, ale Kostiuchnówka chociażby, miejsce, gdzie zasłynęli Polacy, zresztą z udziałem niektórych Ukraińców w legionach, pierwszej brygadzie, trzeciej brygadzie, bo druga brygada też tam walczyła. Tam jest Polska Góra, tam są polskie cmentarze, Kostiuchnówka, Stochód i parę innych. I kiedy zażądali od niego udziału, powiedział, że on w tym nie weźmie udział, że to obraża Ukrainę. I miał rację. Zbrodnia obraża Ukrainę, nie Polaków. A kiedy ci mimo to chcieli, tak powiem, dobrać się do będących pod jego opieką Polaków, to kazał do nich strzelać. Wystrzelał dwa kurenie, reszta uciekła i tam w rzezi nie było. I dzisiaj przyjeżdża tam całe grupy młodzieży właśnie na w badania historyczne, na poszukiwanie mnóstwa śladów archeologicznych Polskiej Góry i tej potężnej bitwy, która się tam rozegrała. I Ukraińcy ich witają z otwartymi rękami. Dlaczego? No bo po pierwsze to jest zarobek, ale nie tylko. Po drugie rozwój duchowy. I na tym obszarze Ukraińcy świetnie rozumieją, że ci Polacy właśnie bronili przed caratem tej ziemi i że im się należy szacunek. A Polacy rozumieją, że Ukraińcom się należy szacunek za pielęgnowanie tych miejsc w okresie bolszewickim, kiedy no, wytępiono wszystko, cokolwiek miało tam z polskością wspólnego, przekonując Ukraińców, że Polacy to najgorsze, to największe zło, to są polskie pany, no i że oni tutaj mogą wrócić. No, Ukraińcy na tym jedynie teraz korzystają. I z domu w Kostiuchnówce polskiego, który tam samorząd łódzki stworzył, i z lekcji historii, właściwie z wszystkiego, co Polacy mogą dać Ukrainie, a Ukraina może ofiarować Polakom. Tam nie ma przeszkód, a gdzie indziej niestety są. Po prostu brakuje Polaków. Tutaj mój dawny znajomy, pan Popek z IPN-u lubelskiego, opowiadał, jak właśnie rozmawiał z osobami na terenie Ostrówek, gdzie udało się przeprowadzić ekshumację. Kiedy ta miejscowa ludność zobaczyła te rozbite do zabijania bydła, młomem czaszki dzieci, taki widać wyraźny zarys trójkąta, ostrza tych łomów i innych, i dorosłych, i matki, która tuli, no prawie niemowlę, no rozpłakali się tam. A taka prosta kobieta powiedziała, i przyjechali ci Polacy, tacy jaśni, tacy czyści, a my jak byli w gumiakach, tak i w gumiakach ostali. No i w tym jest trochę prawda. Nawzajem te kultury się wspierały, bizantyńska kultura prawosławia z rzymskokatolicką kulturą Polaków, w ogóle Zachodu. I okazuje się, że dla Ukrainy bramą do Zachodu są właśnie i wyłącznie Polacy. No można próbować przez Mołdawię, która też jest bizantyńska, można próbować przez Rumunię, która też jest bizantyńska, można próbować przez Węgry, które są i daleko, i bynajmniej nie pałają wielką miłością do Ukrainy, ale najbardziej szeroka i naturalna, do której Ukraina ma prawo, ponieważ współtworzyła Rzeczpospolitą. I tu pewien paradoks. Ukraińcy mówią o panach, którzy ich uciskali. No ale któż to był? To byli ich szlachcice.
1: Krzysiu, tutaj nawiązując do ich, do panów, to wiesz, co mi się nasuwa? Ogniem i mieczem.
0: Oczywiście.
1: Sienkiewicza.
0: I tu mamy Jaremę Wiśniowieckiego. Właśnie. No jakby ktoś mu powiedział, że on nie jest Rusin, no to by mu głowę rozpłatał.
1: No zgadza się.
0: On się na tej ziemi urodził, on jest potomkiem kniaziów tej ziemi i on do tych chłopów ma prawo, bo po to kniaziów Pan Bóg, w cudzysłowie oczywiście, wymyślił, żeby rządzili, bo ktoś musi na tym świecie tymi kresami przecież rządzić i ich bronić. Ale takich rodów było 48. Polskie rody były tylko trzy, które poprzez małżeństwa trafiły na Ukrainę. Landskorońscy, Aleksander Landskoroński, hetman. Koniec Polski, no sama nazwa.
1: Tak.
0: Koniec Polski. I Zamojski.
1: Zamojski.
0: Którzy założyli Szarogród. Nawet Sobiescy w połowie już połączeni z Daniłowiczami przez matkę i Marka i Jana III Sobieskiego byli Rusinami. Ponieważ ród Daniłowiczów w prostej linii dziadków Jana Sobieskiego wywodził się od nie tylko księcia Rusi Czerwonej Daniły, ale króla Rusi. On się koronował. Koronował się zresztą w Drohiczynie nad Bugiem.
1: Tak.
0: Dzięki Polakom. To był czas, kiedy Tatarzy wypchnęli tysiące, mimo że nawet milion Rusinów z głębi Kijowszczyzny właśnie na te obszary, no, gdzie mogli się schronić. I pozostaje wspomnieć, że Ukraina jest wspólnym dzieckiem Rusi Kijowskiej i Korony Polskiej. Dochodzimy do puenty. Czy istnieje wyjście z tego klinczu? Tak. Teraz już nie pomoże tylko przebaczenie. Ktoś się odwołał do słów Jana Pawła. Przebaczamy i prosimy
1: o przebaczenie.
0: To nie powiedział papież. Papież nie ma za co przepraszać, bo on nie popełnił żadnej zbrodni.
1: Prawda.
0: I nie miał nawet ochoty, wręcz odwrotnie, był wyłącznie nawołującym do pojednania. To powiedzieli polscy biskupi niemieckim biskupom, no bo coś na tysiąclecie chrztu Polski powiedzieć musieli. Musieli napisać do nich, zapraszając ich. I powiedzieli te fundamentalne słowa. Oczywiście oburzenie za komuny było: Polska, za co ma tych Niemców przepraszać? No nie za bardzo ma za co, ale zawsze się coś znajdzie. Okazało się, że na przykład w 45 roku, kiedy już przetoczył się front, no były miejsca, w których mordowano Niemców, tak jak Niemcy kiedyś Polaków, uważając to za oczywiste. No nie jest to takie oczywiste, zbrodnia jest zawsze zbrodnią, czy wszelkie nadużycia, jakie towarzyszyły wysiedlaniu Niemców z ziem, czy ich wyrzucono słusznie, czy nie, nie nam sądzić, zwyrzuciła ich, że tak powiem, konferencja Antanty, czy też sprzymierz aliancka, nie był to pomysł Polski. Niemniej oczywiście pomógł Polakom ze wschodu. I to mówił list właśnie biskupów. I stąd te słowa: wybaczamy sobie. Również można by zwrócić się tymi słowami na Ukrainę. Tyle tylko, że ukraińscy biskupi, niemieccy biskupi to przyjęli. Oni byli zdumieni, że Polacy ich przepraszają. I sami wyrazili potężną skruchę w imieniu wszystkich katolików, bo tylko biskup katolicki w ich imieniu może się wypowiadać, za udział w tejże potwornej zbrodni. Oczywiście autorami zbrodni niemieckich byli przede wszystkim poganie niemieccy, czyli SS-mani i wszystko inne. Tu na Ukrainie również poganie ukraińscy, którzy wyparli się i Chrystusa, i własnej matki, przechodząc na partyjne tory, to tutaj widzimy wyraźnie, że takiej postawy nie ma. Jest duma z tych, którzy mordowali. No wyobraźmy sobie, w NATO jest oddział bohaterów SS. No rozsadza od razu całość, zaraz jak SS. Tam tego nie wolno, a na Ukrainie wolno. Dlaczego? Bo nie ma spojrzenia, czyli wyjścia z tej matni zgodnego z historią. Jeżeli naród nie ma historii, a ma legendy, czy ma brednie nawet, które na swój temat tworzy i które się podobają, no to tak jak dziecko konfabuluje, że jest synem króla himalajskiego. No i w przedszkolu mu dzieci wierzą, ale już w pierwszej klasie nie. No więc tak trochę to wygląda, jeżeli naród żyje baśniami, a aktora filmowego czyni prezydentem, żeby reprezentował to, co grał w filmie, zrobił w praktyce, no to ma to, co ma, czyli zaślepione oczy. Prawda otwiera oczy. Jeśli ich nie otwiera, to lepiej ich nie używać, to zachować na przyszłość. Najgroźniejsze jest to, że młodzież, jeżeli podchwyci tą czarno-czerwoną przeszłość i to wyprze się flagi narodowej ukraińskiej. Ja nie mam nic przeciwko fladze Ukrainy, zresztą bardzo ładnej, sino-żółtej, jak oni mówią, sine wody. Zaczęła się historia na żółtych wodach, skończyła z Rzeczą Pospolitą. Też jest jakiś w tym logiczny sens. To jednak flaga UPOS-ka w kościele, no to jak swastyka. I pamiętam, że w takiej miejscowości Bystrzyca, która się kiedyś nazywała Rafajłowa, tam była Rzeczpospolita Rafajłowska w 1915 roku, armia Halera tam, brygada Halera Żelazna tam, druga brygada tam obozowała. Osobiście wyrzuciłem flagę UPOS-ką z cerkwi, z kościoła. Delikatnie mówiąc, może niedelikatnie ją wyrzuciłem, bo po prostu kopniakami. Zrzuciłem ją z chóru, po czym ją wykopałem na zewnątrz, a ukraińskie kobiety stały z boku i tak patrzyły i mówiły, no jemu wolno, bo on jest Polakiem. Czyli był pewien respekt. No i druga bardzo istotna rzecz, którą natrafiłem już gdzieś daleko od Lwowa, mianowicie w takich wsiach jak Wiśniowiec, jak Bursztyn, jak Złoczów, czy parę innych, jeden przy drugim spotykałem dwa kopce. Na jednym był krzyż typu stepowego, charakterystyczny jeszcze dla oddziałów ukraińskich z I wojny światowej, ale dla UPA szczególnie, a drugi z maleńką figurką Matki Boskiej, przy której pewna Ukrainka z ręcznymi ruchami plewiła go z chwastów i sadziła bardzo ładne kwiaty. I ja do niej podszedłem i zapytałem, a dlaczego dwa kurhany? Bo to dosłownie parę metrów od siebie. A ona mówi, a tutaj przyjechały te łupy i usypały ten kurhan. No a my to nie wiemy, co to takiego, czy to od diabła jest, czy od kogo. To na wszelki wypadek usypaliśmy kopiec Matce Bożej, żeby nas broniła przed tamtymi. No i więc państwo widzicie, to nie jest tak rozpowszechnione, jak nam się zdaje na tych kresach właśnie południowo-wschodnich, ale presja, a czasami nawet terror jest taki, że wszyscy inni milkną, nie sprzeciwiają się, bo ten kopiec stoi, flagi UPOS-kie zdobią go równo, ale Matka Boska na wszelki wypadek, żeby od tej diabelskości, tym bardziej, że tam pamiętają terror tych oddziałów. One tam wcale błogosławione nie były, o ile u nas Armia Krajowa była narodowa i każdy wiedział, że na nią trzeba płacić i był bardzo sensowny podział. Te kobiety robią swetry, tamte inne skarpety, tamci inni. To zaopatrywano tę armię, bo to była nasza armia. To tam, na tych terenach, ona wcale nasza nie była. Po prostu tych ludzi terroryzowano na równi z innymi. Teraz próbuje się Ukraińców przekonać, że to jest ich narodowa armia. Ona nigdy narodową nie była. To była armia partyjna. Od biedy i to od dalekich horyzontów można ją porównać do Narodowych Sił Zbrojnych, które miały własną ideologię i Armii Krajowej słuchać nie chciały. Były po prostu partią, były po prostu formacją partyjną, formacją o określonej ideologii. No i tam mogła się nią posługiwać. Natomiast nie miała prawa reprezentować narodu. Reprezentowała tych, którzy mieli podobne poglądy, tak jak bataliony chłopskie, zintegrowały się z Armią Krajową i stały się częścią narodu polskiego. Natomiast NSZ-y nie. UPA też nie. Tyle, że pamiętajmy, że są cztery twarze UPA. Jeszcze zdążę o tym powiedzieć. No, żeby trochę odetchnąć, posłuchajmy zatem polskiej pieśni partyzanckiej, bardzo nam dobrze znanej, ale na tyle pięknej, że warto ją jeszcze raz usłyszeć.

Myślę, że ta pieśń oddaje postawę Polaków. Sformowano 27. Dywizję, która stawiła opór. W 44. już się rzeź nie powtórzyła. To, co ocalało, przeżyło już wojnę. Przeniosła się na obszar Kresów południowo-wschodnich. Między innymi w marcu 1944 roku, gdy zbliżała się Armia Czerwona, no, zostawiła ona 3 dni oddziałom UPA do rozprawienia się z Polakami i Ormianami polskimi, którzy też byli Polakami, w miejscowości Kuty. Tu przy okazji pozdrawiam serdecznie panią Martę Aksentowicz-Bohosiewicz, która właśnie w tych Kutach razem z mężem Maciejem Bohosiewiczem, też go pozdrawiam, organizowała spotkania młodych Ormian polskich, którzy poznawali i tę zbrodnię, i życie codzienne kolonii ormiańskiej, ostatniej takiej zwartej, gdzie nawet po ormiańsku mówiono w okresie międzywojennym, z wspaniałym księdzem Manugiewiczem, który błogosławił odchodzącą armię polską przez most do Rumunii. Otóż właśnie na tym obszarze poznaliśmy metody działania, współdziałanie w pewnym sensie Armii Czerwonej z UPowcami, którym pozwalano wymordować Polaków, żeby po prostu nie było kłopotu, gdy tam będzie później się mordować owych UPowców. No i tak było. Puenta, którą chciałbym państwu uzmysłowić, zrodziła się w rozmowie z pewnym historykiem ukraińskim, bardzo zresztą przyzwoitym i patrzącym obiektywnie na rzeczywistość, bez własnego jakiegoś szowinizmu, co zawsze jest trudne u historyka, no w końcu coś w tym życiu kochamy bardziej lub mniej, ale odwołujemy się do jakiejś wspólnej historii. Czy to, co jest teraz, zniszczy tą wspólnotę? Chyba nie, dlatego że ona się też odradza. Ale widząc takie trochę lekceważenie tej ogromu, tej zbrodni, że no to ono było, no tak, wyście strzelali, myśmy strzelali, no dajmy sobie spokój. Nie, nie dajemy sobie spokoju, bo po pierwsze ci ludzie nie zostali pochowani, a po drugie, no nie było wojny żydowsko-niemieckiej w Oświęcimiu. To jednak jeden naród zabijał drugi bez nawet możliwości czy obrony, czy miłosierdzia. I wtedy użyłem innego argumentu. Mówię, no słuchajcie, spróbujcie wygrać z tą Rosją jakoś, przynajmniej wyzwólcie tę ziemię. A on mówi, no chętnie byśmy to zrobili, ale po prostu no, brakuje nam ludzi. No, jednak ci młodzi pouciekali, łapią gdzie mogą, mobilizuje się, no ale to wszystko idzie w obronę, a do ataku to... Ja mówię, a 4 korpusy, gdybyście tak użyli, wołyńskie. Tutaj oczywiście nadużywam troszeczkę. No ale idę tak już po bandzie, a on taki zdziwiony, w jakie korpusy, przecież ich nie ma. A ja mówię, no właśnie, aby były. Z tych, których cię zamordowali, urodziliby się ci, którzy by urodzili ten 4 korpusy, 80 tysięcy, mielibyście. A Polacy z Wołynia już na pewno broniliby Ukrainy przed Rosjanami. Gdyby nie zostali zamordowani. Ludobójstwo ma podwójną twarz. Zbrodni, która jest zakazana 5. przykazaniem boskim, ale i drugą, brak, dziura, która woła o wypełnienie i nie ma jej czym wypełnić. Nie mam najmniejszych wątpliwości, wręcz w sumieniu to mogę z państwem się podzielić. Ukraina wypłaca się sprawiedliwości boskiej za te zbrodnie, które w jej imieniu część jej narodu popełniła. Nie są winni Ukraińcy tego, że noszą na sobie skrwawione piętno Wołynia. Tragedia się zaczyna, kiedy im się to zaczyna podobać. Kiedy zaczynają produkować następców herojom sława, tylko zależy którym. Tym skrwawionym sława się nie należy.

0: A jeżeli, to jesteśmy w innych światach. I wtedy Ukraina jest po prostu no, nazilandem. I do Europy, a przynajmniej tej, która jest zbudowana na fundamencie chrześcijańskim. I jakby się tego chrześcijańskiego fundamentu nie wypierała, to jednak na nim stoi. Po prostu do niego nie należy. Niech szuka miejsca wśród plemion turańskich, które przecież Hunów czy innych, które się mordowały nawzajem przez tysiąclecia. Każda zbrodnia wraca, ma siłę bumerangu. I my, nasi przodkowie, musieli odpokutować to wszystko, co złego kiedykolwiek wyczynili. I Ukraina teraz również. Trzeba tylko o niej pamiętać. Na to jest jedyne panaceum dla ludzi wierzących, ludzi wiary. Modlitwa. Modlitwa za tych, którzy nas zabijają jeszcze teraz słowami, pogardą czy czymkolwiek innym. Nie chcemy ich straszyć, że po stronie polskiej też są wybitni Ukrainobójcy, kiedy nam się mówi, że Bandera no to może jest zły człowiek, ale zmniejszył ilość Polaków i tu mu się sława należy. No to w tym momencie my takich też mamy. Tylko nie ma szkół, ich imienia, nie ma ulic, nie ma pomników i nie ma gierojowi sława, bo gierojem morderca być z istoty nie może. A jeżeli jest, no to znaczy, że ma wspólników i wtedy dzieli nas nie tylko Bóg, ale dzieli nas Pan Bóg. I tego Bogu, tego Boga będziemy się trzymać. I jeżeli Ukraińcy twierdzą, że mieli prawo zabić Polaków, bo mieszkali na ich ziemię przez Boga im daną. To trzeba odpowiedzieć jedno. Nie jest to ten sam, co nasz Bóg. Wasz Bóg ma rogi i ogon. Jeżeli on wam dam tę ziemię, to nam wam na pewno sowieckimi rękami ją zabierze. I może dojść, oby nie doszło, do rzezi wołyńskiej. Dwa, tym razem putinowców, Rosjan putinowskich na bezbronnych Ukraińcach. W myśl zasady, no, zabijamy zabójców, więc nam wolno. Nikomu nie wolno. Nikomu nie wolno, a już na pewno z morderstwa czynić cnoty, bo wtedy świat się wywraca już nie tylko do góry nogami, ale do góry piekłem. I pamiętajmy, piekło istnieje. Jeżeli ktoś by wątpił, to niech przeczyta choć jedno wspomnienie z Wołynia, to się przekona. Ale w tym strasznym świecie o wiele lepiej być ofiarą, niż być mordercą. Bo ofiary istnieją w innym świecie, w co wierzymy. Co się dzieje z zabójcami, tego lepiej nam nie wiedzieć. Posłuchajmy pieśni o Wołyniu. Pieśni, która woła do nieba, która woła do niebios, jak chorał Ujejskiego, którym zaczęliśmy nasze spotkanie. I niech on będzie naszą odpowiedzią na to, co się stało. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna Pan
1: Artur Zygmuntowicz
0: i Krzysztof Jabłonka, a realizował nasz nieodzowny Igor Toporowski. Igorze, dziękujemy Ci serdecznie za to. Pieśń o Wołyniu.

0: Dziękuję Państwu za uwagę. Tym wstrząsającym
1: utworem,
0: protestem, tak, utworem, staramy się zamknąć ów ból. Polska pamięta. Polska ma mnóstwo do zapamiętania, ale pamiętajmy jedno. Poprzez te straszliwe zbrodnie Niemców, Sowietów, Ukraińców, nawet grupa Litwinów się dokładała. Polska przetrwała, zajaśniała i wybaczając, nie żąda szacunku. Wybaczając, żąda skruchy. Otwiera ona drogę do przyszłości, którą można zbudować. Ów cichy raj Tarasa Szewczenki jest możliwy pod warunkiem, że spotkamy się z prawdą. Bez prawdy to są piaski. Nawet nie warto na nich budować. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.
1: Artur Zygmuntowicz,
0: Igor Toporowski i Krzysztof Jabłonka. Do widzenia, miłego weekendu.
2: Gawęda historyczna.
3: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
4: Bez ciebie nie płynę.
5: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
6: Reklama.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty. A czy Lix sprawdzi się u dzieci? Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia. No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Akcja do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Dzień dobry, witam Was jak zawsze gorąco, pogodowo coraz goręcej. Dzisiaj w Toruniu jest taki dzień, że trochę wieje, coś tam lekko padało, ale jak tak człowiek jest na zewnątrz, to czuje to letnie ciepło, więc już ten lipcopad przynajmniej chwilowo pożegnaliśmy w mojej szerokości geograficznej, ale było tak, że czwartek i piątek spędziłam w Białymstoku i tam, kochani słuchacze, temperatura nie przekraczała 14 stopni i deszcz był tak ulewny, że no naprawdę mógł człowiek zapomnieć, że to dopiero serce lata. Mam dla Was dzisiaj 3 albumy. One są świeżutkie w miarę, choć żaden z nich nie jest wczorajszą premierą. Na samym początku posłuchamy sobie eBay i dwóch ich nowych piosenek, Lucky oraz Asset.

eBay, czyli bliźnięta w piosenkach Lucky i Asset z ich świeżutkiego albumu Offering otworzyły nasze dzisiejsze wspólne słuchanie w porze karmienia w Radio Wnet. No ten duet jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy tutaj, bo łatwo jest... O tylu rzeczach naraz chciałabym powiedzieć. Na razie skupię się na tym, że to nie są dziewczyny znikąd. Oczywiście można dyskutować, czy są autorkami swojego własnego sukcesu, czy być może jednak fakt, że są córkami legendy jednego z twórców Buena Vista Social Club. No nie wiem, to może to wpłynęło. Tym niemniej dziewczyny są bardzo utalentowane, wydają płyty pod kierownictwem Richarda Russella w jego XL Recordings, więc no nie ma lipy, nie może być źle. I dzisiaj będziemy sobie słuchać ich nowego albumu, który jest dla mnie bardzo przyjemny do słuchania, towarzyszył mi przez kilka dni, kiedy na niego trafiłam. To jest świeża płyta, nie wiem, czy może w zeszłym tygodniu, miała swoją premierę, no najdalej 2 tygodnie temu, więc no, jeszcze gorące. I teraz może już nie aż tak gorąca, ale z tego roku płyta Kelsey Lou. Posłuchamy Portrait of a Lady on Fire oraz What Can I Do?

So Help Me God. Taki jest tytuł, czego miałam się nie używać, ale się przyznam, że już dałam te płyty, o czym przypomniał.

Kochani, no coś strasznego się stało z naszym połączeniem, więc nie mogłam się wypowiedzieć. Tak czy inaczej słuchaliśmy sobie Kelsey Lou, słuchamy tego albumu już po raz drugi, jak się okazuje, o czym mnie utwierdził Igor realizujący tę audycję i bardzo jestem mu za to wdzięczna, ale myślę, że nie zaszkodzi. A teraz już w tle słyszycie zespół, który, nie lubię mówić, jest moim odkryciem, bo ja tam, w sensie odkryciem dla mnie, bo nie znałam ich wcześniej. Dwa dni temu byłam w podróży i ostatnio bardzo dużo słuchałam Acid Arab, kojarzycie, gramy sobie czasem jego techno. I nagle w ramach takich sugestii, że może podobają ci się też albumy, na tym streamingu, z którego korzystam, pojawił się ten album zespołu La La Lar i ten psychodeliczny turecki rock niesie mnie od wczoraj jak na skrzydłach. Na skrzydłach, ale też w takich ciężkich buciorach i bardzo mi się to podoba. Słuchajcie teraz utworu Isyan Lar, a potem jeszcze Sol Serita.

To zespół La La Lar, Sol Serite, wcześniej Isian Lar, utwory z ich albumu Bicente Bakar. On pochodzi z roku... On pochodzi? Czy ten album pochodzi? Tak, album pochodzi z roku 2022. Oni później, rok później wydali jeszcze jedną płytę i od tamtej pory nic. Nie mogę wam wiele o tym zespole powiedzieć, poza tym, że pochodzi z Turcji i płyta ta urzekła mnie pod wieloma... Po pierwsze, ma fantastyczny drive, sobie tak siedziałam w pociągu, włożyłam sobie słuchawki, mam, w końcu znalazłam sobie takie słuchaweczki, które pięknie brzmią, mają taką przestrzeń i taki głęboki bas i wchodzą te ich psychodeliczne riffy, ten taki właśnie niska basówka, takie luźne, tam trochę jak w Bauhausie. I jednocześnie od razu wiedziałam, że to jest zespół z Turcji. Nie, wiecie, nie, że on jest tam, nie czytałam nic i tak dalej, że od razu wiedziałam, że on nie jest z Iranu, nie, to nie jest syryjski zespół, to jest zespół turecki i nie, że ja jestem taka obeznana, że rozpoznałam język i tak dalej, tylko rozpoznałam muzykę i jestem, to jest taki rodzaj muzyki świata, który ja ogromnie lubię, że nie jest to muzyka etno, chociaż też szanuję, i mam swoich ulubieńców, ale to jest muzyka, która niesie tożsamość miejsca. A jest absolutnie nowa, współczesna. I, no i zespół La La Lar uważam, że świetnie wpisuje się w taki właśnie nurt produkowania, pisania muzyki. Nie wiem, o czym śpiewają. Celowo postanowiłam nie zgłębiać, bo może się okazać, że uznam, że te teksty nie są warte uwagi i przestanie mi się podobać muzyka. Więc ja po prostu traktuję to jako taki, wiecie, takie doznanie czysto muzyczne, pozbawione treści, poza tą, którą ja sama ją sobie wymyślę. I też wam polecam w ten sposób. Wracamy do eBay i ich płyty Offering, utwory Focus i Mosh Pit.

EBI w utworach Focus oraz Moshpit. Ta piosenka Moshpit robi na mnie ogromne wrażenie. Żałuję, że jest taka króciutka, bo potrzebowałabym więcej, ale może po prostu zrobię sobie taki ADHD-owy eksperyment i po prostu sobie ją zapętlę i będę słuchała, aż już nie będę mogła jej słuchać więcej. Wspaniałe utwory i naprawdę mnie cieszy słuchanie ich. Ta płyta jest bardzo różnorodna. Dziewczyny śpiewają w czterech językach chyba, bo śpiewają po angielsku, francusku, hiszpańsku i w takim języku. O Jezus, teraz mi wyleciało z głowy. Gdyż urodziły się na Kubie, wychowały we Francji i czerpały z bardzo wielu źródeł. Także no, jest się czym cieszyć. Zapraszam Was teraz na Kelsey Lou, Better Than That i Comfort.

i... O Boże, znowu przerywam. O nie. To Kelsey Lou w piosenkach Comfort i Better Than That. Znajdziecie je na jej albumie noszącym tytuł z kolei. So Help Me God, tak mi dopomóż Bóg. Tak myśleliśmy, że mógłby człowiek pomyśleć, że to tylko Polacy tak przysięgają, ale widzicie, w języku angielskim też tak mówią. Zapraszam was teraz ponownie na La La Lar i teraz bardzo proszę mi wybaczyć, że będę czytać powoli, ale to jest dla mnie tak obcy język, że już chyba bardziej się nie da. Hata benim gobek adim oraz jamiam.

Lalalar, jam jam, wcześniej Hata Benim Gobe Kadim. Jak mi się udało szybko przeczytać ładnie. Bardzo jestem z siebie dumna. Jak słuchałam tej płyty i ona tak budziła moją taką nieufność. Myślę sobie, kurczę, ale mi się to podoba. Ale mnie fajnie niosą te buciory takie psychodeliczne, nie? Ale tak sobie myślałam, ale co, Boże, a jeśli to jest jakaś taka skucha, że na przykład mnie to tylko cieszy, bo nic nie rozumiem i tak dalej. Taka mam nieufna. Ale potem pomyślałam sobie, dobra, zagramy to. Zagramy to, niech wam też będzie przyjemnie. A co mi tam? I wysłałam tę płytę, że ja chcę ją dzisiaj zagrać na oprawę tej audycji, żeby tam chłopaki, realizatorzy przygotowali tam mi te piosenki, żeby dzisiaj było czego słuchać. I potem sobie zdałam sprawę, że ja będę musiała na głos czytać te tytuły. Ale póki co jest całkiem nieźle. Daję sobie 4+. Zapraszam na eBay najpierw La Tendresse du Mot, a później The Process.

I byli La Tendresse d'une Motte, a później The Process. To są piosenki z ich płyty The Offering. The Offering to jest taki dar przebłagalny. Wiesz, przynosimy ci w darze, składamy ci w ofierze. Też można powiedzieć, że to jest The Offering. Zawsze jak myślę o tym, to zawsze The Offering, to ja widzę to jak mówię to słowo, czy je czytam, to w głowie mam taki gest rąk, taki wyciągnięcie obu dłoni, w których się coś podaje z wielkim szacunkiem. No. Teraz Kelsey Lou, American Sonnet i 852.

Była to Kelsey Lou w utworach 852 oraz wcześniejszy American Sonnet. Wspaniałe te piosenki. One mają w sobie tyle przestrzeni, są tak czyste i nie mam tu na myśli technik wokalnych, tylko tak są jak lodowiec, o, jak kryształ. Teraz będzie La La Lar, który niesie w sobie zupełnie inną jakość. I teraz bardzo będę się koncentrować, aby przeczytać w całości i jakby bezbłędnie tytuł pierwszych z piosenek. Jalnis Olu Baliklar Akinti Taki Peder. Mam nadzieję, że to jakkolwiek brzmiało znośnie. A później posłuchamy piosenki o równie uroczym tytule. Tytule! Tytuł. Wiecie co, ja robię literówki już nawet jak mówię. To ja nie wiem, co z tym moim mózgiem się dzieje teraz, kiedy już coraz głębiej przekraczam rok 40 mojego życia. Kotuję Bisej Olmas.

Słuchajcie, to zespół La La La, Kutie Bisej Olmas. Pierwsze, to znaczy ta chwilkę temu miniona piosenka nosi tytuł, a poprzedzająca ją to jest w ogóle moja ulubiona piosenka z tej płyty i nie ma najmniejszych szans, żebym ja w jakikolwiek sposób była w stanie zapamiętać jej tytuł, brzmiący Jalnis, Olu, Bali, Klara, Kitini, Taki Peder. Co nie zmienia faktu, że i tak no kocham, no ja się szybko zakochuję. Wcale mi nie potrzeba dużo czasu. No wczoraj przedwczoraj usłyszałam, pokochałam i już będę lubiła na zawsze. A teraz eBay i ich baba oraz tytułowe dla płyty Offerings.

offerings. eBay w utworach Offerings i Baba. W zasadzie już zbliżając się do końca tej audycji, przypominam, że jest to pora karmienia w Radio Wnet. Nazywam się Ela Mazol i serwuję wam co sobotę muzyczny podwieczorek między 17 a 19. Słuchamy trzech płyt, a czasem czterech w istotnej większości i staram się o to, żeby to były premiery z piątku, czyli same świeżynki. Dziś zrobiłam wyjątek dla zespołu La La Lar, ale było warto. Ale jeszcze zanim do nich po raz kolejny dotrzemy, zapraszam was na Kelsey Lou, Reaper oraz Only the Lonely.

była to Kelsey Lou w piosenkach Only the Lonely i Reaper. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia na temat, dużo, ale krótko, do powiedzenia na temat przetwarzania głosu, przepuszczania głosu przez efekty i tak dalej. Uważam, że nie lubię. Ale Kelsey Lou, inaczej, może to nie tak, że nie lubię, tylko niewiele osób naprawdę potrafi to robić tak, żeby wzbogacać to doznanie słuchacza, moje w tym przypadku. I Kelsey Lou jest taką osobą, ja naprawdę tak, to przetwarzanie wokalu było tak subtelne, a jednocześnie słyszalne, jak oglądanie, nie wiem, obrazu o przyszłości jakiegoś, w którym wszystko jest piękne i zupełnie normalne, a jednocześnie jest coś, czego od razu nie potrafisz zidentyfikować, co sprawia, że ten obraz jest taki zakrzywiony, zaburzony trochę i przez to jeszcze bardziej intrygujący. Tak właśnie słyszę to, co Kelsey robi ze swoim głosem, gdy poddaje go przeróbce. Teraz La La Lar. W piosenkach, uwaga, muszę mieć bardzo głęboki oddech, Hikmut Luol Mam Dacha I oraz Makendan Bater Haldeim.

tymi piosenkami La La La, które zapowiedziałam wcześniej, już kończę dzisiejszą audycję. Jeszcze przed wami Macon Dan Better Haldane. Było mi bardzo miło, jak co sobotę słuchać z wami muzyki. Nawet jak jestem bardzo zmęczona, to na koniec już tego zmęczenia nie czuję. Głęboko, nie chcę powiedzieć głęboko wierzę, ale jestem przekonana, że słuchanie muzyki może zrobić każdemu dobrze i mam nadzieję, że podczas pory karmienia jest nas wielu, którym robi się nawet dobrze bardzo. Słuchaliśmy dzisiaj eBay, Kelsey Lou i zespołu La La Lar, z którym was teraz zostawiam. Nazywam się Ela Mazol, audycję zrealizował Igor Toporowski. Do usłyszenia.

0: Kultura Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazo.
1: Autopromocja. Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.

Oj, tak, moi drodzy, siedząc tutaj pod Londynem, cały czas się zastanawiam, co się stało, co się tak naprawdę stało z tą osobą, przy której muzyce dorastałem. A już jestem, no, jednak nie młodym człowiekiem. Total Eclipse of the Heart, całkowite zaćmienie serca naszego. Opuściła nas zaledwie kilka chwil temu jedna z gwiazd, którą najbardziej kochałem, Bonnie Tyler. Urodziła się 8 czerwca 1951 roku i odeszła od nas zaledwie kilka dni temu, właśnie w bardzo smutnych okolicznościach. I dzisiaj nasz Breakbeat będzie poświęcony przede wszystkim jej osobie, jej twórczości, jej muzyce. Wielka gwiazda, która jednak zgasła. Total Eclipse of Our Heart. Od tego numeru dzisiaj zaczęliśmy naszą audycję. Witam Was, Aleks Sławiński. Na 8 minut po godzinie 7 wieczorem w sobotę 11 listopada. Jeżeli właśnie chodzi o ten ból serca po opuszczeniu nas tej gwiazdy, no pozostajemy w jej muzyce i dzisiaj będzie naszą największą gwiazdą. It's your heartache. To jest ból, wielki, wielki ból serca. Opuściła nas osoba, która odeszła zbyt wcześnie. Dla Was po raz kolejny Bonnie Tyler w jednym z jej największych utworów.

No tak, cały czas nie potrafimy się podnieść z tego właśnie wielkiego bólu serca i heartache'i Bonnie Tyler. Numer, który w roku 77 wzbijał się na najwyższe miejsca list przebojów. Moi drodzy, Bonnie Tyler już dotarła w tym numerem chociażby na pierwsze miejsce w Argentynie, czy również i Australii, w takich dalekich, dalekich miejscach. W samej Wielkiej Brytanii numer znalazł się na czwartym miejscu listy przebojów. No, ja lubię te wszystkie notowania list przebojów i tak przeglądam sobie właśnie na Top 100 w Billboardzie amerykańskim. Znalazł się na trzecim miejscu list przebojów. Rok 77 to był bardzo interesujący rok, jeżeli chodzi o muzykę, ale również jeżeli chodzi o samo Studio London, albowiem Iza Smolarek, współgospodyni naszego studia w Radiu Wnet, no również wtedy akurat otwierała swoje oczy, ale pójdźmy dalej troszeczkę, ponieważ wiemy, że największe numery Bonnie Tyler właściwie nie były pisane przez nią. Ten numer, It's a Heartache, był napisany m.in. przez Ronnie Scotta. To była bardzo, bardzo ważna postać tutaj w muzyce londyńskiej w latach 60., 70., 80. Człowiek, który wypromował mnóstwo wielkich gwiazd. No i no niestety tak akurat okazuje się, że mogliśmy dzięki niemu rozpoznać wiele, wiele innych postaci. My w każdym razie poruszamy się w tym momencie szybciej niż światło? Nie. Poruszamy się szybciej niż prędkość nocy. Wiemy, że w Europie, ale również w Wielkiej Brytanii w tym momencie mamy wielkie, wielkie upały. Uciekajmy od tych upałów, poruszajmy się szybciej niż właśnie prędkość tych upałów, poruszajmy się szybciej niż prędkość nocy. Faster than the speed of light. Dla Was, Bonnie Tyler, po raz kolejny.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i co może być szybsze niż prędkość nocy? Faster than the speed of night. Dla was jeszcze przed chwilą Bonnie Tyler. Jedna z moich ulubionych wokalistek. Osoba, która urodziła się, wychowała się w Walii i która chodzi za ikonę brytyjskiej, wyspiarskiej muzyki. Za każdym razem, kiedy bywam w Walii, w tej pięknej, deszczowej krainie, tego deszczu naprawdę nam brakuje. Właśnie o niej myślę, a tym bardziej właśnie w tym tygodniu. Bardzo, bardzo zaczyna nam jej brakować. Kiedy myślę właśnie o tym, have you ever seen the rain? Kiedykolwiek, czy kiedykolwiek widziałeś prawdziwy deszcz? Właśnie myślę o niej i o tej właśnie krainie, z której ona właśnie pochodzi. No i drodzy, w Walii, wyobraźcie sobie, co roku spada około 3000 milimetrów deszczu. To jest chyba jeden z najbardziej tropikalnych regionów w Wielkiej Brytanii. Wybierzmy się na momencik, chociażby właśnie w tamte klimaty. Piękna, zielona kraina, z której pochodzi Bonnie Tyler. I właśnie ten numer, który pamiętam między innymi chociażby z wykonania grupy Ramones, która pochodzi z mniej deszczowego, ale trochę chłodniejszego terenu, z amerykańskiego miasta, przy którym stoi taka wielka francuska statua wolności z Nowego Jorku, ale nie, przenieśmy się faktycznie do tej Walii. Czy widzieliście kiedyś prawdziwy deszcz w taki bardzo słoneczny dzień? Ten numer chyba każdy dobrze zna i w różnych wersjach go pamiętamy. 22 minuty po godzinie 7 dla was Bonnie Tyler po raz kolejny w naszym Brit Beats.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Na Warszawie, przy naszym krakowskim przedmieściu, w naszym głównym studiu znajduje się Igor Toporowski, który realizuje naszą audycję i dba o to, żeby nasze loty były jak najwyższe. Czy widzieliście kiedyś właśnie ten deszcz, który przechodzi w taki właśnie letni, słoneczny dzień? Dla was Bonnie Tyler w numerze, który jest znany z różnych wykonań, ale właśnie to wykonanie akurat w jej wersji jest chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych. Ale jeżeli chodzi właśnie o różne wersje różnych artystów i różnych muzyków, Bonnie Tyler, zdarzało się, żeby jednak pomagała innym różnym muzykom. Moi drodzy, płyta Islands słynnego Mike'a Oldfielda, jednak zrobiła ogromne wrażenie na scenie muzycznej. To już nie były te czasy, kiedy Mike Oldfield błagał i prosił o to, żeby wydano jego słynne Tubular Bells, lecz już miał do czynienia z najlepszymi muzykami, miał dostęp do najlepszych studiów muzycznych i właśnie na tej jego płycie, która nosiła tytuł Islands, na pierwszej stronie znalazły się bardzo mocne, instrumentalne numery, które zajęły właściwie całą pierwszą część jego czarnej płyty, ale już druga strona albumu pokryła się wielkimi gwiazdami muzycznymi i właśnie drugą stronę płyty Islands otwiera właśnie tytułowy utwór Islands, właśnie wykonanie Bonnie Tyler. Ten numer pamiętamy do dzisiaj. Jesteśmy wyspami. Moi drodzy, jesteśmy wyspami, ale nie tak daleko od siebie. Jak się okazuje, jednak z głównej wyspy brytyjskiej do Europy to jest niecałe 30 kilometrów. Kiedy stoimy na wzgórzach klifów, widzimy Europę przy ładnej pogodzie właśnie z Dover, z tego wzgórza zamkowego, pałacowego i przede wszystkim obronnego były prowadzone obserwacje, kiedy wojska brytyjsko-amerykańskie lądowały po drugiej stronie kanału, więc ta wyspa nie leży aż tak daleko od Europy, a jednak zupełnie nie jest tak do końca podobna, szczególnie dzisiaj, przy tych czasach, które mamy na widoku. Wyspy wcale nie tak daleko od siebie. We're islands, but never too far. Już pół godziny dzieli nas od godziny 8:00.

Na Radiu Wnet. Dzisiaj wspominamy Bonnie Tyler, która odeszła od nas zaledwie kilka dni temu. Osoba, którą bardzo mocno wspominam, nie bez powodu, ponieważ po pierwsze zawsze uwielbiałem jej muzykę, jej twórczość, ale również i krainę, z której pochodzi, ta wieczna mokra kraina Walia, w której za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, widzę te małe domki pełne kwiatów. Piękna kraina z wspaniałymi klifami nadmorskimi, kiedy bywam w Aberystwyth, czy chociażby na wyspie, która znajduje się na samej północy Walii, która ma najdłuższą nazwę miejscowości na świecie, która jest nie do wypowiedzenia, moi drodzy, ale faktycznie warto tam bywać. Holyhead to jest miejsce, do którego bardzo chętnie wracam. Piękne światło, piękna przyroda. Moi drodzy, Walię jak najbardziej wam polecam. Tymczasem już zabieram was w troszeczkę inne klimaty związane z Bonnie Tyler. Osoba, która opuściła nas zaledwie kilka dni temu, 8 lipca, po długiej chorobie, właśnie w Hiszpanii. Brytyjczycy uwielbiają Hiszpanię, szczególnie właśnie południowe wybrzeże Hiszpanii, Andaluzję, Costa del Sol. Tam właśnie również ostatnie swoje dni spędziła Bonnie Tyler, ale nie tylko ona. Moi drodzy, również i chociażby Rick Parfitt, wokalista grupy Status Quo, również odszedł właśnie tam w nie wiadomo dokładnie jakiej sytuacji. Również odszedł tam słynny Gary Moore, wokalista, gitarzysta irlandzki, ale również i trochę brytyjski. W tych okolicach bardzo wielu Brytyjczyków mieszka, ale również i bardzo znani Polacy. Sama Teresa Orlowski, którą chyba znacie z dobrych filmów, również podobno spędza tam emeryturę. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o kobiecą stronę, przypominam sobie słynny numer Bonnie Tyler, If You Are a Woman and I Was a Man. Właśnie jakby to wyglądało, gdybym ja była mężczyzną, a ty byś był kobietą. Jakby to wszystko wyglądało? Przypominam sobie ten numer jeszcze z lat 80., kiedy oglądałem po raz pierwszy wideoklipy właśnie z tego numeru. No, nie za bardzo mi to odpowiadało. Jakby to było, gdyby ktoś był kimś innym i tak dalej. Dzisiaj, w czasach, kiedy świat trochę się zmienia i LGBT, kukuryku i tak dalej, panują. Wielu osobom by to pasowało. Kiedy ja byłem dzieciakiem, jakoś ten wideoklip nie za bardzo mi pasował, ale mimo wszystko był jednym z największych numerów Bonnie Tyler. No jak to by było być kimś innym? Czy byłoby inaczej się traktowanym? No nie wiem. Nie wiem, 40 lat temu faktycznie kwestie tej naszej różnicy płciowej i podejścia do nas były traktowane zupełnie inaczej. I w sumie dosyć dobre pytanie Bonnie Tyler zadała, mimo że jej wideoklip i jej numer nie do końca nam podchodził, ale zastanówmy się nad tym, jakby to wyglądało, gdybym ja był tobą, a ty byś była mną.

No właśnie, jakby to było, gdybyśmy się zamienili rolami, gdybym ja był kobietą, a ty byś była mężczyzną. Dzisiaj właściwie świat się tak poplątał, że właściwie ta granica między płciami się bardzo mocno zatarła. Kiedy Bonnie Tyler gdzieś tam w latach 80. nagrywała ten numer, no właściwie wszystko było takie troszeczkę bardziej wyrównane, jeżeli chodzi o role społeczne, które dzisiaj niektóre środowiska starają się zacierać i uważać, że to był po prostu ogromny seksizm, że facet był facetem, kobieta była kobietą. Dzisiaj możemy sobie powiedzieć posłanka, możemy powiedzieć sobie ministra, możemy sobie nawet powiedzieć premierczyni, gdyż właśnie od tamtych czasów wiele się zmieniło. Co zabawne jest to, chyba jednak to były czasy, kiedy premierem Wielkiej Brytanii właśnie była kobieta. W Polsce raczej było to nie do pomyślenia, no ale pamiętamy, jakie to były czasy w Polsce, właśnie w tych, no chyba nie najsławniejszych i nie najlepszych latach 80. Kobiet tam chyba nie za bardzo mogliśmy doświadczyć, ale za to widzieliśmy mundury, widzieliśmy czołgi na ulicach i tym podobne rzeczy. Nie chciałbym wracać do tych czasów lat 80. w Polsce, ale w latach 80. w Wielkiej Brytanii faktycznie, jeżeli chodzi o twórczość muzyczną i w ogóle twórczość jako taką, to były zupełnie inne doświadczenia. Dzisiaj wspominamy Bonnie Tyler. Gdybym powiedział wam i zadał wam pytanie, kim mogła być Gina Sullivan, pewnie byście mi nie odpowiedzieli, ale właśnie tak brzmiało imię i nazwisko naszej dzisiejszej gwiazdy, moi drodzy. Ja w każdym razie zabieram was z powrotem w jej twórczość, do jej muzyki i zabieram was po kolejny numer. Dużo, dużo o miłości, dużo, dużo o uczuciach, bo kto lepiej niż ona mogłaby o tym śpiewać?

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: W dzisiejszym Breakbeat wspominamy Bonnie Tyler, która odeszła od nas właśnie kilka dni temu. 8 lipca 2026 roku. Osoba, która otworzyła swoje oczy zaledwie przed chwilą, 8 czerwca 1951 roku. Jej kariera rozwijała się w błyskawiczny sposób, szczególnie właśnie w latach 70. i 80. i na zawsze pozostanie w naszej pamięci, ale skoro mówimy już o kalendarzu, dzisiaj również obchodzimy bardzo tragiczną rocznicę. Rocznicę tak zwanej krwawej niedzieli. Mimo, że dzisiaj niedzieli nie ma, ale 11 listopada jest obchodzony jako bardzo ważna rocznica nie tylko w Polsce. Wspominamy o rocznicy rzezi wołyńskiej, ale również i rocznicę wydarzeń, które miały miejsce w 1972 roku w Ulsterze, w północnej Irlandii. Tak zwana krwawa niedziela jest nadal w pamięci Brytyjczyków i przede wszystkim Irlandczyków. O tym śpiewała m.in. grupa U2. O więcej na temat tej właśnie tragicznej krwawej niedzieli będziemy rozmawiali już jutro podczas naszej audycji Studio London w Radiu Wnet, więc zapraszam Was jak najbardziej na godzinę 9. Nie zapominajmy o ofiarach, zarówno ukraińskich nacjonalistów, jak i tego, co wydarzyło się właśnie w krwawą niedzielę w Ulsterze, w mieście Derry. O tym śpiewała grupa U2 na swojej, no, jeden z pierwszych płyt. Ja nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek będę puszczał grupę U2, ponieważ nie za bardzo lubię twórczość. Przede wszystkim Bono, wokalisty grupy U2, z którym no nie za bardzo jest mi po drodze. Przede wszystkim jeżeli chodzi o pewien światopogląd, ale pewna pamięć jest zachowywana. Moi drodzy, są rzeczy, których z kalendarza i z których z pamięci wyrzucić się nie da.

No i takie właśnie brutalne podejście do tej właśnie krwawej niedzieli, którą widzieliśmy 50 parę lat temu w Derry. Ale o tym więcej będziemy mówili już jutro po godzinie 9 rano, ale również będziemy mieli dla Was więcej tematów prosto z wyspy i prosto również z naszego polonijnego życia właśnie w Londynie, więc zapraszam Was jak najbardziej do audycji Studio London w Radiu Wnet. Dzisiaj naszą gwiazdą była Bonnie Tyler, która opuściła nas kilka dni temu, więc prosto z serca, straight from the heart dla Was po raz kolejny Bonnie Tyler. Do usłyszenia, mówią Aleks Łemiński, a my spotykamy się już w najbliższą niedzielę, czyli jutro o godzinie 9. Do usłyszenia.

0: Na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: To była autopromocja.
5: To nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Chart, tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Orwat.

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

0: hiszpańskie dziewczyny.
1: Halo, halo.
2: Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Dobry wieczór, mówi Państwu Sławek Orwat z Wrocławia. Jak zawsze mamy małe problemy techniczne, ale wita Was również właśnie nasz współprowadzący, fantastyczny, kto?
2: Igor Toporowski, witam serdecznie i jakoś mnie słychać na antenie, więc może jednak się uda, bo już naprawdę wychodzę z siebie.
1: Słuchaj, wiesz co ci powiem? Ty wychodzisz z siebie, a ja miałem kiedyś takie inne zawody, sobie sam taki challenge zrobiłem, że chciałem się zamknąć w sobie, ale nigdy się nie mieściłem.
2: No, to nie wydaje się troszkę realne, żeby jednostka sama w sobie też się zamknęła. No, nie wydaje
1: ja
2: się
1: nie to. Jestem taka jednostka. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy nie bez powodu piosenką taką szantową, ale właśnie o hiszpańskich dziewczynach, bo jak wiemy, trzej Hiszpanie posłali do domu kogo? No wiadomo, Belgów.
2: Niestety.
1: Natomiast gdzie się udajemy dzisiaj? Właśnie ku brzegom angielskim wyruszać nam pora, bo grają Anglicy dzisiaj o 23 z Norwegami i chociaż ja kibicuję po cichu Norwegom, to trzeba się liczyć z tym, że i Anglicy marzą o tym, żeby być one step beyond.
2: No dokładnie, ja też jestem właśnie za Norwegią i zdania są bardzo podzielone, jeśli o to chodzi, kto dzisiejszy mecz wygra. Ja widziałem wywiad Haalanda, Erlinga Haalanda, który kolejny raz ze swoim tym jakby typowym dla niego luzem zrzucił całą presję z Norwegii i narzucił ją na Anglię. Mówiąc, że cały czas podtrzymuje to, że Norwegia, jego reprezentacja ma 0,5% szansy na wygranie tytułu Mistrza Świata, a to Anglia ma o wiele większe szanse, więc to na nich jest ta presja, prawda?
1: Więc Erling, trzymaj się tej wersji, a rób swoje.
2: Dokładnie, dokładnie tak. No naprawdę Norwegia wielkie rzeczy czyni w tegorocznych mistrzostwach i mam nadzieję, że dalej będzie to czynić.
1: No, ale drodzy Państwo, mamy w tym dzisiejszym programie szczególne atrakcje dla Was, bo po pierwsze gramy dalej naszą listę półrocza Polish Chart, aczkolwiek będzie też trochę o mundialu, a przede wszystkim teraz mamy dla Was za chwilę mega niespodziankę, absolutnie mega niespodziankę. Gdyż 50 swoje, ojej, miałem nie mówić, urodziny obchodzi pewien bardzo znany jegomość, ale o tym za chwilę, spokojnie, a teraz będzie, żeby nawiązać do tych hiszpańskich dziewczyn, które zostawiliśmy wczoraj w Barcelonie, Madrycie i wszystkich innych miastach tegoż Granady i tak dalej. Zostawiliśmy te piękne hiszpańskie dziewczyny, bo trzeba zrobić z Anglikami One Step Beyond i Madness.
3: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of Madness! One

0: No i tak oto się zdarzyło, że nasz fantastyczny gość, który jest po drugiej stronie telefonu, nazywa się Wojtek Cugowski i kończy dziś swoje 18 kolejne urodziny. Witam cię, Wojtek.
1: Tak jest, potwierdzam. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i witam ciebie.
0: Wojtku, jak to jest, jak się przekracza tę granicę?
1: Wiesz co, no powiem ci, że czuję się dokładnie tak jak wczoraj i przedwczoraj, więc granica jest niewidoczna. Ale dopiero jak się spojrzy w cyferki, no to rzeczywiście, no.
0: Na szczęście ja mam 12 lat więcej, więc mogę się wymądrzać, ponieważ mam 12 lat więcej, więc mogę powiedzieć, słuchaj, młody człowieku, a swoją drogą, oprócz życzeń, które ci będziemy wszyscy składać za chwilę, jak wiesz, kiedyś tam popełniłeś takie zdanie w wywiadzie z Radiem Wnet, konkretnie z moją osobą, że ty się nie czujesz tak za bardzo wokalistą i bardziej gitarzystą i tak dalej. Natomiast ja cię wtedy od tej pory zawsze przedstawiałem sobie tak w żartach, że za chwilę wystąpi dla państwa młody, dobrze zapowiadający się wokalista z Lublina, Wojtek Cugowski. I teraz nie będę już mógł tak mówić, bo jesteś trochę starszy niż młody.
1: Ja wiem, no przecież jestem i młody, i dobrze zapowiadający się, to dlaczego by nie?
0: Cały czas się dobrze zdarza. Słuchaj, wiesz, ja powiedziałem nieprzypadkowo 18 lat, że masz, bo trochę, słuchaj, tak. Ja jestem jak IPN i zacząłem grzebać w twoich kartotekach. I co mi wyszło? Że masz przy cudownej urody i talentu córkę Weronikę, która kończy chyba 18 lat.
1: Tak, 18. Weronika kończy w tym roku, dokładnie. A ja za chwilę trzecią osiemnastkę. Także, no może nie za chwilę, ale za kilka lat, no tak, to prawda.
0: Opowiadaj, jak to się wszystko zaczęło u ciebie. Jak się urodziłeś się i dowiedziałeś się, że twój tata jest znanym wokalistą w Polsce, bo to się
1: no
0: człowiek
1: tak,
0: dowiaduje.
1: Znaczy ja się dowiadywałem się tak sukcesywnie, że tak powiem, natomiast to było fajne oczywiście z jednej strony, ale ojciec był ojcem i dla nas nie był gwiazdą, nie był wykonawcą, tylko był członkiem rodziny, więc tak nikt go w ten sposób nie traktował, ale rzeczywiście z biegiem lat przyzwyczajałem się do tego, bo interesowałem się muzyką naprawdę od lat najmłodszych i chodziłem na koncerty, chodziłem na próby, na nagrania i tak to się stało też moim życiem.
0: No i w końcu jej życie powiedziało: Wojtku, nie czekaj na znak. I w wieku 40 paru lat nagrałeś swoją debiutancką płytę.
1: Tak.
0: Czyli można powiedzieć, zacznijmy naszą rozmowę od piosenki, bo będziemy trochę rozmawiać, trochę grać. Nie chcę cię przytrzymać długo, ale cieszymy się, że...
1: Nic się nie dzieje. Bardzo mi jest miło tutaj być u ciebie.
0: To cieszę się bardzo. W takim razie my tu z Igor. Igor, powiedz coś. Jest ze mną Igor Toporowski, który kocha Wojtka muzykę tak samo jak ja. Cześć, Igorku.
2: Witam serdecznie, tutaj poprzez problemy techniczne mogę mieć lekkie opóźnienie, ale udało mi się.
1: Nie, tak. Ale wszystko słyszę. Witam, cześć, bardzo mi miło.
2: Witam serdecznie również.
0: Igor ma 24 lata, to jest bardzo młody człowiek.
1: Wow, no to rzeczywiście.
2: Nie, no nie, lekko nieco starszy od pana na to wychodzi, więc tak. Może nie
0: panie
2: taki
0: Wojtku.
2: Młody.
0: Jak już do pana mówią przez pan, to znaczy, że jesteśmy naprawdę już...
1: Tak, ale nie mówmy sobie na pan, no nie mówmy sobie na pan, jesteśmy po imieniu, bardzo mi będzie miło w ten sposób zostać. No, wiek jest wiekiem, ale jakby w duszy jesteśmy młodzi zawsze.
0: Bo my jesteśmy rock'n'rollowcami i pijemy orężadę, pijemy ją litrami.
1: Tak.
0: Drodzy tak państwo, to teraz zacznijmy może przesłuchanie muzyczne Wojtka Cugowskiego od piosenki, gdyż nie czekał na znak i nagrał taką piosenkę, która mi się bardzo podoba na początek rozmowy. Dziś rano.

0: A ja pozwolę sobie pozdrowić szczególnie Wojtka Cugowskiego od wszystkich fanów, ale na ich czele niechaj będzie nasza ulubiona słuchaczka Magda Karasek z Łodzi i Piotrek Olszewski z Brzegu Dolnego. Niechże reprezentują, bo fanów masz tyluż, Wojtku, że sobie się nawet nie mieści w głowie.
1: Bardzo to jest przyjemne i widzę ich i na koncertach, i widzę też na social mediach i dostałem dzisiaj tyle życzeń, że naprawdę, no oczywiście nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć indywidualnie, ale za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję.
0: Spróbujmy rozpocząć tą wspomnieniową bądź rozmowę od takiego etapu w twoim życiu. Czy ty jeszcze w ogóle pamiętasz, jako millennials grałeś w takich zespołach Tipsy Train i Alligators?
1: Tak, to prawda. To były jedne z pierwszych zespołów, w których śpiewałem. Wtedy nie grałem na gitarze jeszcze. Znaczy zaczynałem grać, ale jeszcze nie na tyle, żeby...
0: Czyli najpierw śpiewałeś.
1: Zaprezentować. Tak, najpierw śpiewałem, oczywiście.
0: Widzisz.
1: No i w Tipsy Train oczywiście graliśmy swoje ulubione kawałki. Głównie to były covery. Później zaczęliśmy jakieś takie nieśmiałe próby swoich utworów gdzieś tam realizować, ale najpierw zaczęliśmy oczywiście od Black Sabbath, od Deep Purple, od Whitesnake i tak dalej. Także to był taki, no, można powiedzieć, poligon ćwiczebny dla mnie, absolutnie, absolutnie potrzebny i taki ten pierwszy zespół zawsze jest bardzo ważny i gdzieś tam zostaje w sercu. Natomiast jeśli chodzi o Alligatorów, no to był pierwszy taki naprawdę mega zawodowy band, który miał już wtedy na koncie płytę na rynku. I ja zastąpiłem Jurka Szele-Stankiewicza, który tą płytę zaśpiewał i pracował z zespołem Alligators od początku. A ja jako 19-latek dostałem się do tego zespołu. Jurek odszedł i oni ogłosili jakieś tam przesłuchania. I poszedłem i zostałem na 3 lata, na 3, prawie na 4 z drobnymi przerwami. I to był dla mnie taki, no, pierwszy bardzo ważny band, bo oni grali znakomicie. Mieli swoje numery. Oczywiście dorzucaliśmy też covery, tylko że z troszkę innej, powiedzmy, flanki rock'n'rollowej niż ta flanka sabatowo-parplowa. Oni grali taką mieszankę, powiedziałbym, funk rocka, ale też z elementami Van Halen, ponieważ Tomek Dąbrowski był wielkim fanem i zresztą wydaje mi się, że jest do dziś wielkim fanem Eddie'ego Van Halena, Joe Satrianiego. I no, ten zespół to było przeskoczenie dla mnie naprawdę o kilka stopni wyżej. Zagrałem kilkadziesiąt koncertów na pewno, zaczęliśmy coś tam nagrywać, jakieś pojedyncze numery. Ale nigdy tej pracy tak naprawdę nad drugą płytą Alligatorów nie dokończyliśmy. Natomiast te nagrania gdzieś mam i od czasu do czasu gdzieś je sobie tam włączam. A no, muszę powiedzieć, że 2 lata temu, jak graliśmy koncert taki wspominkowy poświęcony właśnie Jurkowi Stankiewiczowi, to udało nam się na chwilę tych Alligatorów wskrzesić i zagraliśmy podczas tego koncertu 3 czy 4 utwory właśnie w tym składzie. Tomek Dąbrowski, Zieliński i ja zaśpiewałem. Także to był taki bardzo, bardzo miły powrót do przeszłości, bardzo dla mnie znaczącej.
0: Trzeba powiedzieć głośno to, bo to jest coś, co mogą wam pozytywnie ludzie zazdrościć. Środowisko lubelskie, muzyczne jest, niezależnie od tego, czy to jest rockowe, czy to jest Lubelska Federacja Bardów, na przykład przyśpiewałeś z Jolą Sip, o ile dobrze kojarzę.
1: Tak, nagrałem z Jolą płytę, oczywiście. Zresztą w Federacji Bardów też grałem przez moment. Nagrałem z nimi płytę koncertową w Krakowie. Grałem z nimi kilka różnych programów, także tak, to też o taką muzykę również zaczepiłem i to są miłe chwile. Fajne.
0: To jest w ogóle bardzo miłe, że środowisko lubelskie, będę cały czas do niego nawiązywał, ponieważ drodzy Państwo, możecie im zazdrościć pozytywnie oczywiście, bo nie robimy żadnych negatywnych tutaj wycieczek, tylko chodzi o to, że to fantastyczni Halo? Muzycy, którzy trzymają się razem.
1: Halo?
0: Ja na przykład często rozmawiam z Mietkiem Jureckim, który jest notabene wrocławianinem z pochodzenia. Z budki suflera.
1: Halo?
0: I halo, czy słyszysz mnie, Wojtku?
1: Nie słyszę. Teraz
0: słyszę. Często rozmawiam z Wojtkiem, z Wojtkiem, z Mietkiem Jureckim. Z budki suflera. Tak. Ostatnio też mają świetną nową wokalistkę Irenkę Michalską. Na naszej liście przebojów wygrywają undergroundowe zespoły z Lublina i Świdnika, na przykład Smoketown, które nagrywają świetne piosenki. W ogóle jest to specyficzne środowisko, gdzie trudno było wyrosnąć muzykowi, nazwijmy to, utalentowanemu i jednocześnie naznaczonemu nazwiskiem, żeby się nie otarł o to całe towarzystwo.
1: No być może tak. Jest, widocznie coś tu mamy w wodzie, nie? Jakiegoś niesamowitego.
0: Dlaczego o tym...
1: Że i zespoły, no kiedyś na pewno tych zespołów było multum i wykonawców. Ja niestety nie orientuję się w tej chwili aż tak dobrze, co tu na naszym rynku się dzieje, ale wiem, że ci wszyscy moi koledzy, którzy grali wtedy, grają do dzisiaj i prowadzą działalność i to jest super.
0: Czemu o tym mówię? Ponieważ chociażby nazwisko właśnie Jurka Szeli Stankiewicza, którego już nie ma między nami niestety, i do czego zmierzam. Nagrałeś, jest ci on bliski jako człowiek, jednocześnie ten, jego zespół Teksasy.
1: Szalenie bliski, to prawda.
0: I zdarzyło ci się wiele momentów współpracy z tym zespołem, ale ja bym chciał przypomnieć Państwu i Tobie taki utwór, który nagrałeś właśnie z Teksasami. Może cofniesz czas. Chciałoby się cofnąć czasami, Wojtku, czas, żeby Jureczek był znowu między nami.
1: I to, wiesz, to w obliczu tej absencji Jurka już to jaki tekst napisał do tego, no ten tekst jest no taki bardzo, bardzo znaczący i bardzo też smutny z jednej strony, ale przepiękny. To jest jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle.
0: Posłuchajmy, Igor przygotował właśnie nam ten track.
1: Super.

0: Oj, bo czuję, że się wzruszyłeś, Wojtku. Halo? Czy mamy łączność? Chyba mamy, tylko musimy na nią poczekać. Drodzy Państwo, halo, mamy łączność, mamy Wojtka. Wojtku, chyba się wzruszyłeś.
1: Jestem, wiesz co, przestałem was słyszeć przez moment.
0: Tak, tak, mamy takie, ale teraz atrakcje mamy dzisiaj, takie atrakcje będziemy mieli być może.
1: Wiesz co, to jest taka piosenka, jedna z najbardziej takich głębokich, wzruszających też na pewno, ale pamiętam doskonale, jak ją nagrywaliśmy, jak Jurek napisał tekst, to był fajny czas bardzo, bo praca w ogóle nad tą płytą z Teksasami była tak piękna i przychodziliśmy do studia albo z gotowymi, albo prawie gotowymi utworami i tam aranżowaliśmy i nagrywaliśmy od razu, bo to było tak przystosowane, żebyśmy mogli nagrywać na setkę, a to studio, w tym studiu na setkę teoretycznie nie da się tego zrobić. I rzeczywiście czasami słychać różne takie, powiedziałbym, techniczne bardziej niedociągnięcia. Oczywiście one wynikały z tego, że to studio jest za małe na to, żeby nagrywać cały zespół, ale zostawiliśmy to tak, bo trudno by było uchwycić takiego ducha. I to nagranie jest takie zupełnie, powiedziałbym, na 100%. Może, wydaje mi się, że tylko solo zostało nagrane, jakby nowy take, ale fajnie. Piękne wspomnienia, piękna płyta, jedna z moich ulubionych płyt, na której jestem. Halo?
0: Jestem, Wojtku, jestem, czekałem, aż skończy się cisza, to jest ciekawe zjawisko. Natomiast się już skończyła, na szczęście. Powiem tobie tak. Drodzy Państwo, poznaliśmy się z Wojtkiem trochę lepiej niż na co dzień byśmy mogli się poznać. Podczas Łagowa, parę lat temu, trzydniowy festiwal w Łagowie. Tam miałem przyjemność ogromną i zaszczyt ogromny zapowiadać wszystkie te gwiazdy, łącznie z tobą, ponieważ tam wystąpiłeś jako Wojtek Cugowski i jako też Polish Metal Alliance, ale
1: tak,
0: zanim,
1: tak
0: zanim powstały takie piękne pomysły jak Polish Metal Alliance, z którym się bardziej kojarzy już dzisiaj ten zestaw, to niejaki Kamil Rusiecki swego czasu stworzył trochę już zapomniany projekt pod tytułem Purple Days, gdzie umieszczał pewne nowe wykony tych wielkich hitów zespołu Deep Purple, ale starał się to robić tak, żeby to były te mniej znane, te nie takie z największych banerów. Jestem i mówię o tym, że Kamil się starał, żeby to były takie hity, nazwijmy to, trochę mniej znane, trochę mniej ograne.
1: Tak, tak jest.
0: I ty miałeś radość wykonać, zrobiłeś to tak genialnie z chłopakami tam z zestawu z całej Polski zawodników, którzy przyjechali
1: tak było.
0: Tam. Zrobiłeś tak genialnie to, że Państwo za chwilę to będą mogli ocenić, ponieważ już nowe pokolenie nam wyrosło na liście. Kiedyś na liście Polish Chart ta piosenka brylowała. Mianowicie jest taka płyta, kiedy Deep Purple się łączy od nowa, oczywiście bez pana gitarzysty, który się obraził tam na pewnego pana. Coś tam było nie tak. Ale się złączyli od nowa z jakim Ianem Gillenem na wokalu. I ty to, Wojtku, zrobiłeś, wszyscy to stwierdzili, to nie jest moje, nie podlizuję się jubilatowi, zrobiłeś to lepiej od Jena Gillena.
1: Wiesz co, to jest taka muzyka, która jest niemalże w moim DNA, bo doskonale pamiętam, miałem wtedy 8-9 lat, ale jak płyta Perfect Strangers się ukazała i ojciec tą płytę przywiózł na winylu do domu i słuchaliśmy jej bardzo wiele razy i ta płyta ze mną została do dziś dnia, to jest jeden z moich, na pewno w dziesiątce najważniejszych albumów, najważniejszych z tej muzyki, której słucham. I rzeczywiście jak Kamil powiedział, że może byśmy zrobili Under the Gun, to byłem od razu na pokładzie i czasem wracam do tego nagrania, bo bardzo mi się podoba, w ogóle mi się całe to nagranie podoba. Wszyscy tam wspaniale zagrali, między innymi Piotrek Mańkowski zagrał wspaniałe solo na gitarze i takie. Zresztą ja z Piotrkiem rozmawiałem już o tym parę razy, że zagrał bardzo blisko Richiego Blackmora w tej stylistyce, ale jednocześnie zagrał też swoje dźwięki i to jest przepiękne. Tomek Zień na organach Hammonda.
0: Robert.
1: No, fantastyczne, fantastyczni muzycy to są. No i gramy i śpiewamy taką muzykę, która nam gra w duszy i to czuć, że tak jest.
0: Drodzy Państwo, na gitarze nie gra Richie Blackmore, zresztą w oryginale też nie grał. Natomiast na wokalu występuje nie Ian Gillan, tylko teraz za chwilę wystąpi, drodzy Państwo, to nie jest Deep Purple i to nie jest Ian Gillan, to jest Wojtek Cugowski i zespół Purple Days, wszyscy z Polski absolutnie wykarmieni na owsiance i polskiej mące. I posłuchajcie tak. Sobie sami, jak oni to jest dla mnie w ogóle koniec świata.

0: No i się potoczyła twoja kariera, z taką właśnie muzyką się związałeś, bo jesteś w niej genialny, dobry i właśnie tej muzyki rock'n'rollowej ci w życiu by brakowało, gdyby jej nie było. Bo się pytali ludzie, dlaczego Wojtek śpiewa tylko rock'n'rollową muzę, a nie idzie na przykład w inną stronę. Bo po prostu to jest twoje przeznaczenie. Takie.
1: No moje... nie wiem, czy przeznaczenie też z tą genialnością to też jest, Sławek, nie tak chyba do końca, jakby mi się chciało. Bo wiadomo, są różne dni, jest różna forma, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No to jest takie zajęcie, że nie zawsze jesteś w stuprocentowej formie, ale rzeczywiście muzyka rockowa jest dla mnie absolutnie najważniejsza. To prawda.
0: Chciałoby się powiedzieć be there.
1: O, bądź wiem, do tam, czego zbierasz. To było ciekawe bardzo.
0: No właśnie, bo drodzy Państwo, Wojtek, czekaliśmy 40 parę lat jego życia na debiutancką płytę i dlatego powiedziałem, że jest to młody, dobrze zapierający się wokalista z Lublina, a on nas zaskoczył nas czymś takim, czego byśmy się w życiu nie spodziewali po Wojtku, gdyż... nagrał płytę z Krukiem, który jest to zespół, który trochę przypomina swoją barwą i brzmieniem Deep Purple.
1: Trochę przypomina, zdecydowanie.
0: I napisałeś tam wszystkie teksty. Napisałeś teksty bardzo mroczne. Bardzo mroczne.
1: No może nie wszystkie, ale rzeczywiście, wiesz co, chciałem trochę poetyką się zbliżyć właśnie do takich tematów hard and heavy. Ale praca była super nad tą płytą i praca przede wszystkim z Piotrem, który jest fanem muzy, fanem Purple i no w ogóle

0: pewno utwór Mother Mary i Made of Stone. To były takie numery, które mi się podobały bardzo już tuż po nagraniu, jak już odsłuchiwaliśmy płytę. No i później chętnie też graliśmy na koncertach, bo te koncerty głównie składały się czasami graliśmy w całości tą płytę, dorzucając tam parę oczywiście jakichś coverów. No i to były koncerty 3-godzinne czasami. Bardzo tam się dużo działo. Trzeba mieć dużo siły, żeby te koncerty przebrnąć. Mówię z siły takiej.
1: Ja jestem cały czas.
0: Fizycznej. Bo ja w związku z tym, że jestem gitarzystą też, to grałem też na gitarze, ale ja wspomagałem tam Piotra tylko i wyłącznie. Piotrek jest założycielem, jest solistą, jest gościem, który pisze te piosenki. Nie chciałem mu wchodzić w tak zwaną paradę. Bardzo to był miły czas i miłe wspomnienia.
1: Byłem nie tak dawno we Wrocławiu, znaczy ja jestem cały czas we Wrocławiu, ale byłem na rynku, kiedy bito rekord kolejny Guinnessa.
0: Tak, tak.
1: I pamiętam, tym razem, w tym roku cię nie widziałem, więc...
0: Nie, w zeszłym roku byłem i w tym roku niestety nie mogłem przyjechać, ale kto wie, co będzie przyszłym.
1: Zobaczymy, ale dlaczego Leszek, o tym mówię, bo...
0: Leszek zawsze zaprasza, tak?
1: Chodziła taka właśnie fantastyczna niewiasta, która jak zobaczyła, że ja jestem z Radia Wnet i mówi, podchodziła do mnie ze 3 razy, czy pan zrobi krótki wywiad z Piotrem Brzychcym, bo pan tak świetnie kiedyś przepytał Wojtka Sługowskiego.
0: No i co, i udało ci się?
1: No i co ciekawe, nie doszło do tego wywiadu, bo zawsze albo gdzieś Piotrek był wołany, albo w tym momencie nie mógł być po prostu w miejscu. Halo, jestem.
0: Niestety, teraz, ale wiesz, coś,
1: drogi Wojtku, coś niestety czasu, nie doszło.
0: Od czasu do czasu wpadamy w jakąś dziurę taką, wiesz, i kompletnie przestajemy.
1: Budżetową.
0: No nie, myślisz, że to ona nam przerywa.
1: Słuchaj, ja twierdzę, że tylko dziura budżetowa może nas przerwać, ponieważ gdybyśmy mieli większy budżet, na co Państwa też zapraszamy do wpłacania na tutaj patronite.pl/radiownet, bo zaraz popowiem halo.
0: Halo.
1: Właśnie, wytłumaczę się, dlaczego powiedziałem dziura budżetowa, ponieważ co jakiś czas namawiamy Państwa, żeby wpłacali nam pieniądze na patronite.pl/radiownet, bo tam też zbieramy na konsoletę nową, prawda Igorze?
0: Okej. To ja zachęcam bardzo słuchaczy, bo tym będą lepsze te rozmowy i będą miały lepszą jakość i nie będą przerywać. Także zachęcam.
1: To znaczy, myśmy nie zrobili z Wojtkiem Sługowskim dzisiaj pokazówki, drodzy Państwo, żebyście wpłacali więcej.
0: Nie,
1: no, ale
0: ja
1: tak wyszło.
0: Nic na ten temat nie wiem. Nie.
1: Drodzy Państwo, to są oczywiście, my staramy się żartować, bo cóż nam pozostaje? No, technika wyższa sprawa i tutaj nic nie poradzimy, aż się boję myśleć, co musi przeżywać w tej chwili Igor Toporowski, który odpowiada za to, żeby ten program poszedł w eter. Natomiast my wracamy do Piotra Brzychcego i do Kruka. Podałeś parę tytułów. A ja ci tutaj trochę bym powiedział, broń Boże, niezłośliwie, ale zagram ci ten, który kocham nie dlatego, że... Bo on rzeczywiście chyba był najbardziej popularny, ale ja pracowałem przez 15 lat w przedsiębiorstwie, którym Rat Race było codziennością.
0: Było codziennością, no widzisz, no. No tak się zdarzyło. Fajny, krótki numer, to był chyba pierwszy numer, który nagraliśmy, ale na pewno nie pierwszy, nad którym pracowaliśmy. I on się stał singlem. Całkiem fajny numer, zgrabny taki, fajny. Fajny, krótki, metalowy numer.
1: Rat Race i Kruk i na wokalu oczywiście na własnego tekstu zaśpiewa Wojtek Sługowski, który dzisiaj obchodzi swoje kolejne ważne i tym razem bardzo okrągłe urodziny.

0: Halo? Czy mnie słychać?
1: Halo?
0: Jesteś, Wojtku, bardzo się cieszę, że jesteś.
1: Tak.
0: Jako, że to był bardzo szybki i tak jak powiedziałeś, sprawnie zrobiony numer jeden, taki z najbardziej czadowych, hitowych twoich nagrań, to jeszcze potrzymajmy się chwilę tej płyty, bo jeszcze przygotowałem na koniec nagranie z swojej solówki, którym rozpoczęliśmy ten wywiad, jak i też zakończymy. Natomiast teraz jeszcze trzymajmy się, bo to jest wydarzenie, jakie się rzadko zdarza na polskiej scenie rockowej, metalowej czy metalowo-podobnej, gdzie zespół, który od dawna sobie egzystuje z jakimś tam składem, powierza mikrofon i całą warstwę tekstową człowiekowi, który w zasadzie, można powiedzieć, firmuje to jako praktycznie swoją własną twórczość, bo tak można też to do tego podejść.
1: No wiesz co, to
0: połowie przynajmniej.
1: Troszkę za daleko, dlatego że wiesz, ja pisałem swoje melodie do gotowej muzyki, więc jakby za muzykę odpowiedzialny był Piotr i zespół Kruk w ówczesnym składzie. Ja figurowałem tam jako zaproszony gość. Znaczy ja, zanim przystąpiliśmy do tej płyty, ja Piotrowi powiedziałem, że nie mogę dołączyć zespołu Kruk na zawsze, bo mam po prostu inne plany i chciałem realizować coś innego, natomiast absolutnie nie mogłem i Piotrowi, i sobie odmówić tej współpracy, bo myśmy gadali o tym parokrotnie. Może by fajnie było kiedyś coś zrobić. No i ten moment właśnie wtedy przyszedł. Ale on też przyszedł w takim czasie, kiedy ja już nagrywałem swoją solową płytę, kiedy zacząłem pracować z Texasami. W pewnym momencie nagrywałem 3 płyty naraz. To znaczy w swoją płytę byłem absolutnie jakby wgryziony w swoją własną solową na 100%, bo tam pisałem muzykę, tam aranżowałem oczywiście we współpracy, czy to z Marcinem Limkiem, który mi tą płytę robił od strony producenckiej, oczywiście z muzykami z mojego zespołu, więc tam miałem tej pracy najwięcej. Tutaj dostałem od Piotra utwory gotowe i na kanwie tego swoje rzeczy, swoje melodie i pisałem teksty. A jeszcze właśnie kompletnie inna historia z Texasami, gdzie tak naprawdę spotykaliśmy się w piątkę i pisaliśmy tą płytę, nagrywaliśmy, także jeszcze inaczej, więc tej pracy miałem wtedy ogromnie dużo. Jak odszedłem z zespołu bracia, to tej pracy mi się zrobiło przynajmniej 3-4 razy więcej. Ale byłem na to absolutnie też przygotowany. Później pandemia i tak dalej, więc się zaczęło wszystko plątać, niestety, w czasie. Ale wracając do Kruka, super to była współpraca, super. I to jest taka muzyka, która i Piotrowi, i mnie zawsze grała w sercu, bo to jest absolutnie classic rock. Tak jak mówię, niektóre numery mają po 10-11 minut, długie solówki, bardzo długie formy i tak dalej, więc tam
0: to, co kocham było, najbardziej.
1: Co nie miara, żeby zaprezentować siebie. Na pewno była to jakaś forma zaprezentowania tego, co potrafię
0: tak,
1: zrobić.
0: Bo ty jeszcze nie miałeś wtedy swojej płyty, więc myśmy traktowali tę płytę jako twoją, znaczy to jest, wiadomo było, że to jest Kruka i twoja, natomiast to jest twoja jakieś uzewnętrznienie się, nie? Muzyczne.
1: Tak. No to była pierwsza płyta, która wyszła, na której też figurowałem na okładce jako Wojtek Cugowski. Tak rzeczywiście się zdarzyło. Natomiast to nie jest moja solowa płyta, absolutnie nie. Nigdy bym tego nie powiedział. Pierwsza solowa płyta to jest moja pierwsza solowa płyta.
0: I to będziemy o niej też mówić.
1: Tak jest.
0: Natomiast na razie jeszcze cię chciałbym przetrzymać, bo jeżeli mówiliśmy o Rad Race, to można i mówiłem o tej mroczności, i to żaden chyba utwór tak dobrze nie odda tego wyścigu szczurów. Możemy nazwać to, żeby było ładniej niż słowo szczur, to nazwijmy to Dark Broken Souls.
1: Oh,
0: i będzie.
1: Oh, tak.
0: będzie to już taka przypieczętowanie tego, co Wojtuś chciał nam pokazać na tej swojej płycie pod względem tekstowym.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj składamy życzenia wszystkiego co najlepsze Wojtkowi Cugowskiemu, gdyż ma swoje najfajniejsze urodziny, jakie człowiek może mieć. Natomiast ja pozwolę się Ciebie zapytać o taką dość trochę prywatną sprawę, trochę muzyczną. Tak. Czy Weronika jest uzdolniona muzycznie, czy bawi się w...
1: Tak, Weronika jest uzdolniona muzycznie, chodzi, wiesz, w przyszłym roku będzie robiła dyplom na w liceum, na wydziale, na wydziale, to się nazywa, to jest jazzowy wydział, tak, można powiedzieć, tak, że będzie kończyła liceum na jazzowym wokalu. No do tego oczywiście dochodzą wszystkie przedmioty muzyczne. Jest bardzo zainteresowana muzą i no nie zdziwię się, jak będzie chciała to się tym zajmować w przyszłości. Jest uzdolniona. Inaczej bym jej nie namawiał na to, żeby się muzyką zajmowała, no bo to naprawdę to nie jest taki lekki kawałek chleba, jak to się mówi, ale jak ktoś potrafi to robić i jest to jego pasja, no to trudno będzie od tego uciec.
0: Weroniko, jeżeli mnie słyszysz, to powiem tak, dzisiaj jeszcze nie jest 2 grudnia, ale ja już Ci życzę wszystkiego najlepszego na 18.
1: Dziękuję bardzo, przekażę Weronice oczywiście. No i tak, no będziemy czekać, jaki będzie następny krok Weroniki, ale na pewno wszelkie zdolności i papiery ma na to, żeby muzyką się zajmować. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
0: Wiesz, dlaczego się o to zapytałem? Bo po pierwsze to ciekawiło mnie to, jak u wielu innych znanych ludzi z branży muzycznej. Natomiast tutaj dodatkowo jeszcze...
1: Halo.
0: Poczekamy, tak. Poczekamy, aż dziura budżetowa się zapcha. Jesteśmy już znowu na fonii, na wizji.
1: Teraz już
0: nas słychać.
1: Okay.
0: Nie, bo wiesz, zapytałem się Ciebie nie tylko dlatego, żeby z ciekawości, ale pomyślałem sobie, że kto wie, czy rozpocząłeś swoją karierę od zespołu, który się nazywał Bracia.
1: Znowu mamy przerwę, kurczę.
0: Halo, sekundę jeszcze.
1: Halo.
0: Jesteśmy.
1: O, teraz znowu jesteś. To szybko zadaj pytanie.
0: Zadałem ci to pytanie nie bez powodu, bo tak? Zaczynałeś swoją karierę muzyczną, taką poważniejszą już niż tą pierwszą. To był zespół Bracia.
1: Tak.
0: Którym tam z Piotrem sobie stworzyliście formację.
1: Tak.
0: Zamyślałeś kiedyś zrobić, kiedy Weronika będzie chciała na przykład w tym partycypować, duet tato
1: i córka? Na pewno tego nie wykluczamy, natomiast myślę, że Wera będzie o wiele szczęśliwsza, kiedy zrobi nagrania z własnym zespołem, to będą jej własne utwory, a nie będzie się zastanawiała, kiedy musi ze starym ojcem coś zaśpiewać.
0: To zawsze
1: możemy zrobić, natomiast najważniejsze, myślę, dla niej będzie to, żeby postawiła swoje własne nogi na tej ścieżce muzycznej i żeby robiła tak jak ona chce. Mhm. A to, że nagramy coś w przyszłości, to no, wydaje mi się, że jest to no, nawet powiedziałbym nieuniknione, ale na pewno nie na samym początku, na pewno nie teraz. Na pewno.
0: Możecie nawet zrobić płytę 3 tenorów i namówić pana Krzysztofa.
1: Nie, tutaj. Wiesz co, Sławek, chyba nie będziemy robić już tenorów żadnych, bo nas rzeczywiście by... Myśmy to zrobili już, bo nagraliśmy płytę Zaklęty Krąg, więc to myślę wystarczy, to musi zostać w tej miły, fajny czas, ale to są zupełnie inne okoliczności, zupełnie inni i inne przeloty, muzycy, to jest coś innego, także to już mam za sobą, a jeśli chodzi o Werę, to tak jak mówię, ona musi sama to zrobić. Muszą sami
0: Szanuję
1: nagrać.
0: To.
1: Zresztą nagrali już w tym roku dwa numery, dobrze mówię, dwa numery i przymierzają się do jakiegoś większego materiału. No oni są teraz, niektórzy z nich napisali maturę, niektórzy z nich dopiero piszą w przyszłym roku, więc mają też taki gorący czas, jeśli chodzi o obowiązki szkolne, ale też to jest ich pasja, piszą swoje kawałki i tak ma być. To musi się
0: powiedzmy
1: tak
0: sobie teraz otwarcie, zostawiłem ten wątek na koniec naszej rozmowy, mianowicie żyjemy w trudnych czasach, zwłaszcza Lubelszczyzna.
1: Czemu zwłaszcza Lubelszczyzna?
0: No bo macie blisko do tych dronów, które czasami gdzieś tam lądują dziwnie i tak dalej.
1: Nie, wiesz co, ale naprawdę to tylko na mapie tak wygląda, wiesz, bo my jesteśmy rzeczywiście 100 kilometrów od granicy, ale to nie znaczy, że nam, wiesz, że my tu mamy wojnę. Nie. Nic z tych rzeczy. Nie. Oczywiście obserwujemy tak jak wszyscy, tak jak myśli cała Polska. Co się za wschodnią granicą dzieje, ale to mówię, nawet mieszkańcy Przemyśla i Chełma mogą się czuć spokojni, bo tutaj nie latają nam bomby nad głowami. Mówię ci, to jest tylko kwestia spojrzenia na mapę i może oj, rzeczywiście ten Lublin to ma niedobrze przy tej wojnie. Nie odczuwamy jej tak samo jak w Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.
0: A dlaczego o tym, bo powiedziałem, bo żyjemy, pomimo wszystko żyjemy w trudnych czasach, bo tak. te niepokoje, nawet jak nie przyjeżdżają do nas w postaci dronów, bomb czy czegoś innego, to przynajmniej nas denerwują i przy okazji politycy robią wszystko, żebyśmy się nie czuli fajnie. Politycy obu tych naszych państw i tak dalej. Dlatego twoja płyta solowa, która powstała rok później niż ta płyta z Krukiem, jest po pierwsze po polsku, po drugie bardzo optymistyczna i ja się wcale nie dziwię, że pokazałeś swoją inną twarz, bo zatumanić się w tym darku tak zwanym, to jest żaden problem. Ale potem wyłazić z tej mroczności. No i ta płyta była samą porę, sam szkielet.
1: No tak myślę, ale wiesz, to jest ciekawe, bo inaczej się pisze dla siebie na swoją własną płytę. To była pierwsza płyta i ja chciałem przekazać to tak jak naprawdę jestem, no nie, więc ja nie mówię, że w Kruku tak nie było, ale w Kruku to była pewna też kreacja, to była pewna też, wiesz, no pisałem do gotowej muzyki, która raczej nie należy do najweselszych i także miałem na względzie to, że w tej stylistyce pisze się o określonych rzeczach. No trudno jest tam pisać o sprawach damsko-męskich tylko i wyłącznie i że jest pięknie i wiesz, moje nastawienie było inne do pisania na jedną i na drugą płytę, ale ja tak naprawdę ja nie jestem, wydaje mi się, osobą negatywną albo taką ukierunkowaną na tą ciemniejszą stronę życia. Jestem bardziej do życia podchodzę z takim pozytywnie i z uśmiechem. No to może nie jest...
0: Jak się podchodzi do ciebie...
1: Niektórym się może to wydawać naiwne nieco, ale naprawdę muszę powiedzieć, że z takim podejściem i z takim lekkim, powiedziałbym, przymrużeniem oka, z dobrym humorem żyje się o wiele łatwiej. I to już mam sprawdzone.
0: To jest prawda, drodzy Państwo. Kiedy się podchodzi do Wojtka Cługowskiego, niezależnie gdzie to jest, czy to jest pod sceną, czy w innym miejscu, zawsze jest ten wielki, wielki, fantastyczny uśmiech na początku. I powiedz mi, Wojtku, czego chciałbyś sobie życzyć najbardziej? Bo oprócz tego, że jako sam, że wiem, co to znaczy brak zdrowia, życzę Tobie zdrowia.
1: Tak.
0: Bo to jest najważniejsze.
1: To na pewno. To chciałbym być zdrowy i długo żyć, ale to nie jestem oryginalny absolutnie. Wiesz, nie mam jakichś takich marzeń wielkich. Chciałbym na pewno nagrać płytę, jeśli chodzi o zawodowe sprawy. No najlepszą, jaką się da. Wiem już, że będzie inna pod względem muzycznym, a to nie znaczy, że będzie posępna znowu tym razem. Nie, to będzie trochę inna odsłona. Oczywiście też gitarowo, też melodyjnie, ale współpracuję z innym producentem, więc siłą rzeczy to będzie inne. trochę. No i żeby można było dalej działać, grać koncerty, bo to też bardzo lubię. I jestem ciekawy, co przyniesie przyszłość, bo na pewno to będzie coś innego.
0: Czy takie mam marzenia. Możesz zdradzić producenta, czy jeszcze trzymasz to?
1: Marcin Bors produkuje. To jest facet, który robił płyty i Mrozowi, i Krzyśkowi Zaleskiemu. No i wielu, wielu innym. Nawet pani Maryli Rodowicz zrobił kilka lat temu, której słuchaliśmy u niego w studiu. No także no, będzie ciekawe, myślę. No ale to tak pod względem zawodowym to możemy to właśnie w ten sposób określić. A prywatnie, no oczywiście, żeby moim dziewczynom się wiodło jak najlepiej, żeby Wera zdała maturę, zdała dyplom i poszła taką ścieżką, na której będzie szczęśliwa.
0: Ja ci życzę jeszcze dodatkowo, to życzę tobie najbardziej, żeby ludzie obdarzali cię szacunkiem za
1: bardzo
0: to,
1: bardzo miłe to jest, dziękuję.
0: Nie tylko jako gitarzysty i wokalisty, ale jako człowieka Wojciecha Sługowskiego.
1: Tak, ale ja zawsze pamiętam, że szacunek musi być obopólny i ja, i wiesz, to też ode mnie dużo zależy, żeby ludzie mnie obdarzali szacunkiem, także nad tym trzeba pracować.
0: Powiem ci, że masz u ludzi wielki kredyt takiego, bo ja rozmawiam często po koncertach, przed koncertami i tak dalej. Wojtek to jest fajny.
1: Tak jest. No to miło mi to słyszeć. To jest bardzo miła recenzja, wiesz. Jeżeli się zamyka w tych tylko dwóch słowach, to jest miła.
0: Więc w związku z tym, że te wszystkie wojny, te wszystkie nieszczęścia odkładamy na bok i dziękując ci, życząc ci wszystkiego, co najpiękniejsze.
1: Dziękuję, Wojciechu, Sławek, bardzo.
0: Drogi. Znów będziemy się śmiać.
1: No mam nadzieję, że zawsze będziemy się śmiać.
0: I posłuchajmy tego. I dziękuję tobie jeszcze raz. I
1: dziękuję, wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i tobie również.
0: Dziękuję bardzo.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: To była autopromocja.
0: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
7: No i tak oto, drodzy Państwo, dobrnęliśmy z Wojtkiem Cugowskim w dniu jego okrągłych 50. urodzin. Wielkie podziękowania dla Ciebie, Igor, co zrobiłeś, co mogłeś, żeby te sprawy techniczne zminimalizować, jak się tylko da. Poczułem się trochę nawet fajnie w tym momencie, jak w baraku w Łagowie, gdzie nam co chwilę przerywały różne dziwne okoliczności przyrody. Kiedy parę lat temu tam zapowiadałem na tym największym zlocie motocyklowym, gdzie spotkałem Wojtka i tam się poznaliśmy bardzo blisko. Dlatego wspominam to z rzewnym, takim bym powiedział, spojrzeniem na ten czas, bo to też tak właśnie rwało jak wtedy, ale dobrnęliśmy i cieszymy się, że Wojtek miał, zauważyliście Państwo, że Wojtek miał nie tylko urodziny, ale przemożną chęć bycia z nami.
8: Świetny humor, tak. Bardzo dobry.
7: I to jest przepiękne. Natomiast my wracamy do istoty tej audycji, którą jest, bo jesteśmy cały czas na etapie podsumowania półrocznego czasu, który minął w roku 2026, ostatniego dnia czerwca. Co się wydarzyło przez ten czas, to właśnie już od tygodnia nadajemy. Ale też nie zapominamy, że jest mundial. I tak jak rozpoczęliśmy ten program tą piosenką, że żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, bo wczoraj Hiszpania i do brzegów angielskich nam dzisiaj już pora. Dzisiaj Anglia o 23:00 z Norwegią, aczkolwiek po cichu kibicujemy Norwegą.
8: Dokładnie oczywiście. Tak.
7: Halanda. Ja pokochałem tego człowieka.
8: To prawda. Ma on po prostu luz, charyzmę i tę minę takiego wiecznie...
7: Niewyspanego wikinga.
8: Może to jest tak. Tak.
7: On nawet jak strzela bramki, to za chwilę uśmiecha się, jakby chciał sobie odpocząć.
8: To prawda.
7: Za chwilę strzeli znowu bramkę. U niego nie ma, zauważ, szaleństwa, na przykład typu latynoskich, czy różnego rodzaju, co bardziej takich werwą na nacji. U niego jest taki totalny spokój. A strzela bramki i to strzela więcej bramek w meczu niż jedną najczęściej.
8: To prawda. No i generalnie ma tych bramek bardzo wiele na swoim koncie i teraz idzie łeb w łeb w sumie z Kylianem Mbappé i z Lionelem Messi.
7: No i jeszcze musimy pamiętać, że w Anglii jest taki gość, który się nazywa Harry Kane,
8: oczywiście, on też, tak, oczywiście. No i to dzisiaj się rozstrzygnie.
7: No właśnie, drodzy Państwo, jak to mówili bardzo mądrze ci panowie przed chwilą młodzi, którzy zapowiadali program Festina Lente, że za dużo oglądamy telewizji, za mało czytamy książek, to jednak mimo wszystko nakłaniamy, żeby dzisiaj o 23, jak skończycie słuchać nas, przeszliście na kanał wizualny, gdzie tam właśnie Haaland versus Kane.
8: Się odbędzie, to prawda.
7: To będzie no, egzekucja któregoś z nich, bo...
8: Dokładnie. Ja też pragnę tutaj się wytłumaczyć z kwestii technicznych, że no niestety konsoleta nadal nie jest jeszcze doprowadzona do zmiany i ta starsza daje się nam we znaki i to bardzo mocno. Więc stąd wynikało pół minuty ciszy na antenie, ponieważ dokonałem czegoś, co się robi tylko w ostateczności, czyli tak zwanego zresetowania systemu.
7: Czyli wiesz co, wielkie brawa i ukłony dla ciebie za tak zwaną odwagę i to, co trzeba było zrobić i zrobiłeś to.
8: Tak, nie, ja tutaj też jestem w ścisłym kontakcie po prostu z naszym pionem pomocniczym, techniczno-realizacyjnym, więc... Mam nadzieję, że no na razie odpukać
7: działa.
8: Tak, nic nie strzela, tak jak były te zwarcia, spięcia i zaniki dźwięku wcześniej. Widzę, że z jednym problemem nadal się tutaj zmierzam, mianowicie to, że mój mikrofon zanika, ale w tym momencie też, odkąd jestem na antenie, to się nie zdarzyło. Bądźmy dobrej myśli.
7: No, ja też jestem takiej myśli, a oczywiście Państwa prosimy o wpłaty na patronite.pl/radiownet i wszystkie wydatki związane właśnie z konsoletą i nie tylko z konsoletą, bo od jakiegoś czasu bardzo poprawiamy wszystkie historie techniczne w naszym fantastycznym radio, gdzie mamy tą radość z Igorem, że stanowimy część tej cudownej załogi. Natomiast my teraz wracamy do, jeszcze na chwilę, zanim zaczniemy odliczać kolejne pozycje po tym dzisiejszym święcie naszego Wojtka. Rozpoczęliśmy ten program, że właśnie z tych Hiszpanii się udajemy do Wielkiej Brytanii i tam i tak dalej. Nie zapominamy o Norwegach, bo Norwegowie nie mają takiej muzyki, którą się popularnie, oczywiście mógłbym dać piosenkę zespołu Aha, Take On Me na przykład, ale to by było takie, no wiesz o czym chcę powiedzieć.
8: No oczywiście.
7: Takie oczywiste po prostu. Tak. Więc wynalazłem, drodzy Państwo, jazz z Norwegii. Jazz z Norwegii i wiem, że Igor, ja znam się trochę na Igorze i jego instrukcji obsługi Igora muzycznej. Wiem, co on pokocha, ja pokocha. Państwo też pokochacie ten jazz z Norwegii. To jest Buddy, Bell i Drawback. Posłuchajcie, co jest dla Haalanda.

0: Igorku, chciałoby się powiedzieć, to był kolejny utwór Sofa Surfing i,
1: tak.
0: I Olgierd Zbychorski, ale to byłem ja tym razem.
1: Ale no, tak. To zabrzmiało troszkę w tę stronę, faktycznie.
0: Tak?
1: Dobrze mi czułeś klimat, Sławku, no.
0: No, ale podobało ci się, co?
1: Tak, tak. No i dowiedziałem się właśnie, nazwa albumu, z którego pochodzi ten utwór, brzmi Future Jazz from Norway. No więc to jest jakby jazz z przyszłości, który do nas przybywa. I to jest swoją drogą z 2001 roku krążek, więc...
0: I was looking for a long time this album on my disc.
1: No, ale udało się, został
0: się.
1: Złowiony.
0: No, więc myślę sobie, nie będę grał tylko Take On Me i tych innych wielkich hitów zespołu tak. Aha. Bo to zresztą, trzeba coś oryginalnego
1: zrobić. Zresztą ten kawałek wspaniale teraz zadziała, mam wrażenie. Moje nerwy zostały ukojone. Też cieszy mnie bardzo to, że podczas tego 5-minutowego utworu ani razu nic nie strzeliło, nic się nie wydarzyło, więc już...
0: Za to Haaland strzeli potem więcej bramek.
1: Oby.
0: Jak mu powiedzą, słuchaj, tam we wnecie w Polsce grają takie norweskie klimaty z 2001. No i to wiesz. Życzymy Norwegom zwycięstwa, a witamy Danusię Wiśniewską. Dzień dobry, Danusiu, właściwie dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
0: Danusiu, tydzień temu rozmawialiśmy o miejscu twoim 46. Piękny świat. A tu tak. Się okazuje, że twoja kolejna piosenka Wołam zajęła miejsce 28. Co ty na to?
2: Wow, jak zwykle jestem zachwycona. Jest to dla mnie wielka niespodzianka, no i oczywiście wielka radość. Już dziękowałam moim wszystkim głosującym osobom za te wszystkie głosy. No i znowu mam nadzieję, że słuchają, bo zapraszałam ich do słuchania. Więc chciałabym im wszystkim podziękować za każdy głosik, bo tłumaczyłam, jak to głosowanie się odbywa, że jeden głos jest jedna osoba, nie da się więcej razy zagłosować. Więc to jest szczególnie ważne, bo wiadomo, że potrzebne jest mnóstwo osób, które słuchają mojej muzyki, którzy poprzez swoje głosy mnie wspierają. Te wszystkie głosy naprawdę serdecznie dziękuję.
0: I nie idź spać jeszcze przypadkiem, gdyż jeszcze się pojawisz dzisiaj. Tak, wiem, że to zaskoczenie jest totalne, no ale co ja mogę biedny zrobić? No, możemy tylko, no, jedyne co zrobić, to możemy tylko wziąć i zapowiedzieć teraz piosenkę z 28 miejsca Danuty Wiśniewskiej pod tytułem
2: Wołam. Piosenka jest specyficzna, bo jest o emocjach, o uczuciach. O tym, mam nadzieję, że wierzę w to i wiem to na pewno, że każdy z nas przeżywa właśnie różne rozterki emocjonalne związane z miłością, z rozstaniem, z tęsknotą. I ta piosenka jest właśnie o tym. Mam nadzieję, że słuchając jej też gdzieś tam jakieś wspomnienia...
0: Każdy odnajdzie siebie. No właśnie, każdy odnajdzie siebie, gdyż nie znam takich istot ludzkich, które miały tak, bo może się zdarzają takie, że wszystko idzie jak z płatka, jak to się mówi. Ale generalnie większość ludzi przeżywa różne emocje, negatywne, pozytywne, ale emocje. W związku z tym Danusia Wiśniewska i zespół. Utwór Słowa, 27. Nie, utwór Wołam, 28.

Danusia Wisiecka i zespół bez zespołu, jej solowe nagranie Wołam. Natomiast teraz będzie zespół na 27 i to nie byle jaki zespół, bo legenda polskiego punk rocka, który dopytuje się o słowa, które padają czasami z ust pewnych. A o co chodzi w tej piosence? Wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o politykę. Deserter i słowa 27 w podsumowaniu półrocza Anno Domini 2026.

0: No i sam powiedz, Igor, czy to nie jest ważne przesłanie?
1: No tak, tak, oczywiście, że tak, ale jak to działa, że my nadal pomimo właśnie tych przekazów potrafimy się rozemocjonować zawsze, zawsze, jakby kolejny raz bierzemy te, łapiemy się na tę przynętę, prawda?
0: No to jest właśnie w nas dziwne, że zresztą wiele rzeczy jest dziwnych, bo ostatnio się, że zawsze uważałem, że to politycy nas dzielą, a nie my sami tylko i wyłącznie, bo nawet gdybyśmy mieli tendencję do dzielenia się, bardzo takiej polaryzacji, to politycy są od tego, żeby nas jednoczyć, bo my im za to płacimy w podatkach i utrzymaniu jako ludzi, którzy nas reprezentują. Czyli powinno im zależeć, żebyśmy byli zgodni ze

0: sobą, przynajmniej jak najbardziej zgodni, bo tylko zgodne społeczeństwo może być takim, nad którym warto się pochylić. Natomiast właśnie tutaj te szarże polityczne są straszne dla mnie. A jeszcze dołożyli się do tego politycy innych krajów ostatnio. I to już jest po prostu jeden wielki kocioł, który nas dzieli totalnie, nie?
1: No właśnie, Sławku, ale no na ile ci aktualni politycy faktycznie chcą, żeby było dobrze w naszym kraju i dla nas dobrze i tak dalej, ponieważ no, są te odwieczne maksymy divide et impera, czyli dzieli rządź. No i to nie jest
0: metodą kija i marchewki.
1: Tak. To nie jest maksyma służąca temu, aby wzbogacać naród, tylko wzbogacać te jednostki, które po prostu mogą się nachapać, prawda, na stołkach.
0: Na przykład na sorach też, nie tylko na stołkach się
1: tak,
0: okazuje.
1: Tak. Więc wydaje mi się, że to od tego trzeba zacząć, prawda?
0: No właśnie. I chociaż powiem szczerze, że ostatnio jest w tym samym negatywie jeden pozytyw. Może smutny, ale mimo wszystko trzeba to podkreślić. Ja obserwuję w ostatnich tygodniach, po tym nieszczęsnej wypowiedzi tego pana prezydenta, że nasz naród zaczął się jednoczyć.
1: No. No tak, tak, tak. No i to jest...
0: Że już nawet te wielkie nasze podziały giną w tym, co się stało w dniu 11 lipca.
1: No tak, ale to właśnie tylko znowu widzisz, Sławku, mieliśmy ten piękny przykład w tym roku, ta zbiórka charytatywna Łatwoganga i pokazaliśmy, że możemy się jednoczyć w szczytnych celach, a tutaj niestety znowu się jednoczymy w kontekście nienawiści, prawda?
0: Ja bym powiedział, że nawet bardziej niż nienawiści, to obrony jakiejś, nawet nie tyle prawdy, bo nie chodzi tu o prawdę historyczną, bo tą prawdę wszyscy znamy i obie strony, i trzecia strona, i czwarta strona w postaci Unii, wszyscy o tym wiedzą. Tu nie chodzi o prawdę, tu chodzi o to, że co jest smutne, że jakby komuś zależy na eskalacji tego zjawiska. I tutaj jakby tu powiedzieć ten, że my się próbujemy jednoczyć niezależnie od poglądów politycznych na co dzień, w tym, że znaczeniu, że po prostu ktoś zwyczajnie nie potrafi być wdzięczny.
1: To prawda, to jest akurat z dużym zaskoczeniem, niemiłym, jeśli chodzi o wiadomo kogo. I no, może faktycznie źle powiedziałem, nakreślając nienawiść, ale no, na pewno są to negatywne raczej aspekty, aniżeli pozytywne. Ale no, i dlatego to może być dla mnie po prostu poniekąd smutne, że w takim kontekście się jednoczymy, jakbyśmy nie mogli tego zrobić po prostu, prawda? Ale wydaje mi się też, że z kolei też to jest czynione dla prawdy jednak, ponieważ wiele pytań dopiero teraz się nasuwa, jeśli chodzi o inne kraje Europy na przykład, względem Ukrainy, prawda? Wcześniej, no, że teraz ona jest faktycznie na ustach wielu krajów i są pytania skierowane a propos rzezi wołyńskiej. Bo no oczywiście, że tak, że cudze.
0: Wiesz, my umówmy się, że my nie po to dawaliśmy tym ludziom schronienie, żeby nam ktoś był wdzięczny.
1: No tak.
0: Tylko
1: tak,
0: zwyczajnie
1: to wypada.
0: O pewnych rzeczach się nie mówi. O pewnych rzeczach się nie mówi.
1: Tak.
0: To znaczy, wiesz, jak ktoś cię zaprasza i ci ratuje życie, to ty sam wiesz, że trzeba być wdzięcznym. Nikt ci nie musi tego mówić, prawda?
1: Prawda. No oczywiście, że tak. Więc no to jest ciężki orzech do zgryzienia, to z czym się teraz zmagamy po sąsiedzku, z racji tego, że cały czas jest ta wielka Rosja, krasiwa Rosja.
0: No właśnie, która tylko może wykorzystać.
1: No właśnie, więc to też jest...
0: Straszna sytuacja w ogóle.
1: Tak. Niezrozumiała wręcz tutaj dla mnie jakby, że jak do tego doszło po prostu, prawda? I to też w bardzo relatywnie krótkim odstępie czasowym. to wszystko jakoś poszło w tak złą stronę i nie dało się tego wyhamować w żaden sposób.
0: Nie, wiesz co mnie najbardziej wiem, boli, że ten pan jednego dnia dał temu oddziałowi wojskowemu jakąś tam nazwę, a potem zamiast strzelić sobie z pięści w głowę i powiedzieć, co ja głupi zrobiłem, to on eskaluje i mówi, że nikt nam nie będzie i tak dalej. Nie?
1: Idzie w zaparte, no tak. No i,
0: straszne to jest.
1: I to jest kolejny... No w sensie ja tam słyszałem, że to jest zrozumiałe, jeśli chodzi o jego faktyczny kraj, jakby, że on w ten sposób sobie kupuje jakby nie wyborców, ale właśnie nadal wiarę swojego ludu, jakby, prawda, że on jest
0: posadny. A z drugiej strony chce należeć do Unii, do której należą ludzie, których on atakuje.
1: Tak, tak, tak. No więc... No nie wiem, no jak dla mnie to jest nadal też ten pierwiastek negatywny, który i niestety funkcjonuje w wielu aktualnych głowach państw, czyli ego i duma, jakieś takie mierzenie sobie przyrodzenia męskości, które jest niepotrzebne i małe po prostu. I no i tym bardziej głowy państwa nie powinny się takimi rzeczami jakby posilać, jakby żywić i kierować. Więc to jest dziwne po prostu. No, tak.
0: Tak. No tośmy powiedzieli to, cośmy mieli powiedzieć, nasze sumienia, co nam kazały. A teraz formacja Morawius z Czeskiej Republiki, okolic Olomouca, z Morawska, z Moraw, czyli stąd nazwa Morawius. Natomiast naszego tutaj Dalibora nie możemy dzisiaj złapać do telefonu, gdyż w tej chwili przebywa w gronie rodzinnym.
1: Ale na urodzinach, tak? To może, na urodzinach. To może u pana, u Wojtka Cugowskiego akurat tak się złożyło.
0: Znaczy się, na Morawach też mają urodziny czasami, oprócz naszego Wojtka, więc myślę, że tam się coś dzieje też fajnego i życzymy komu trzeba tam na tych morawskich świętowaniach jak najwięcej też radości, zdrowia i wysokich pozycji, a Morawius z utworem Fairy Tale, czyli po polsku można to tak przetłumaczyć jako klechda, czy jakaś tam
1: baśni.
0: Tak. No, różne są te dobre słowa na ten temat i Fairy Tale to po angielsku czeski kawałek, który jest na liście polskiej Woli Szczart Radia Wnet. Fajne to jest, prawda, Igor?
1: Oczywiście. 26. Wymiana nieustanna kulturowa.
0: 26.

0: No i tak, drodzy Państwo, weszliśmy w strefę muzyki metalowo-podobnej, gdyż nasłuchała się jej w pewnym momencie Danusia Wisiecka, która niedawno dwa razy była już na tej liście podsumowującej półrocze z piosenkami bardzo delikatnymi, bym powiedział lightowymi, pięknymi zresztą, a tu nagle postanowiła, że będzie śpiewała metal. I tak oto się stało, że Danusia Wisiecka jest po drugiej stronie telefonu, gdyż nie poprosiłem ją, żeby nie szła spać. Witam Cię jeszcze raz, Danusiu.
1: Tak, jestem.
0: Pamiętasz taki zespół Fixum Dyrdum?
1: No, oczywiście, że pamiętam.
0: I z twojej piosenki Coś się dzieje, która już tak sama sobie była dość niezła z pazurem, powstało coś, co jest, tak bym powiedział, metalowo już podobne, że to prawie już by było takie, że ubrać cię tylko w skórę i jakieś metalowe gadżety. Jak się poczułaś w tej roli i czy chcesz do tego formatu swojego wrócić jeszcze?
1: No powiem ci szczerze, że bardzo mi się to spodobało. Zresztą mam sobie taką odwagę, że chciałabym taką muzykę śpiewać. Nie, myślę, że wszystko jest jeszcze przede mną. Pracuję nad nowymi utworami. Nawet z Michałem mamy pewne gdzieś tam plany. Muszę je zrealizować, no proszę, nie brakuje czasu na wszystko. Także no, spodziewajcie się, że jeszcze coś w tym stylu na pewno usłyszycie. No.
0: Czy będzie ostro, będzie ostro. Dobrze, drodzy Państwo, to w takim razie gratuluję Ci, Danusiu, po raz trzeci pobytu na naszej podsumowującej liście. Na miejscu tym razem 25. Fixum Dyrdum i Danusia Wisiecka w utworze jakim?
1: Coś się dzieje.
0: Posłuchajmy.

0: Była to na pewno jedna z największych gwiazd listy Polish Chart, jak się okazuje, drogi Igorze i drodzy państwo.
1: To prawda, chyba nie mamy takiego artysty tudzież artystki, która posiada aż 3 utwory.
0: Mamy.
1: Mamy.
0: Kabaret Otto.
1: No dobrze, już a tutaj Kabaret Otto można potraktować, prawda?
0: Jak mega gwiazdę.
1: Nie no, też po prostu jako kogoś, kto tutaj w Radiu Wnet udziela się również jeszcze dodatkowo w innych audycjach, poniekąd ma, można tak go podkreślić, że ma swoje wsparcie. Wtyki, prawda? Tak, wsparcie. A pani Danuta Wisiecka, no to jest po prostu samoistną tutaj reprezentantką tak. siebie, gwiazdą.
0: Taką supernowa, można powiedzieć, mówiąc językiem kosmicznym.
1: Dokładnie tak.
0: No i gratulujemy ci tego bardzo, Danusiu, tego sukcesu, jakby nie patrzeć. Natomiast my idziemy dalej do miejsca 24 i mamy tutaj Kogusz, Przyjdź w taką noc, i to jest piosenka bynajmniej nie śpiewana przez Czesława Niemena, gdyż byłoby to zbyt proste. Ale wykonał ją, znaczy powiem tak, ja nie przepadam za tymi, jak ktoś coveruje Niemena, bo zawsze zrobi to gorzej, tak. Ale to nie jest jego wina, tylko wina tego, że pan Czesław postawił taką wysoką poprzeczkę. Ale tu się tutaj Krzysztofowi Zalewskiemu przychyla czoła, bo ten utwór naprawdę mu się udał.
1: To chyba tylko Zalewski i Szpak tak dowieźli, tak powiem kolokwialnie, jeśli chodzi o coverowanie Niemena. Więc posłuchajmy.

No i to był oczywiście Krzysztof Zalew-Zalewski i w takim fantastycznym, pogodnym, jak najbardziej utworze Czesława Niemena. Natomiast na 23 kojarzy mi się to miejsce z numerem 23 i Jim Carrey, taki film był. Ale tutaj z Kameleonsi, bo zespół Kameleons jest na 23, piosence Zgadnij. No to, drodzy Państwo, to jest piosenka, której kojarzą się te wszystkie filmy tego typu jak Miś, gdzie ten człowiek słowa prawdy nie powiedział i tak dalej, takie, bym powiedział, piosenki mówiące o tej ciemnej stronie polskiego establishmentu. I pytanie brzmi takie, uwaga, zgadnij, kto to jest? Ja proponuję, żeby teraz te nazwiska nie podawać na głos, bo to by było nadużycie, ale kojarzą się niektóre nazwiska, niestety, posłuchajmy.

0: Macja Kameleon z utworze Zgadnij i ja oczywiście mam swoje typy na temat tego, co kłamie i tam słowa prawdy nie powiedział nigdy. Ja nie będę głośno mówił, bo to są moje typy i nie zostawię je dla siebie. Drodzy Państwo, natomiast teraz mam bardzo ważną wiadomość i ciekawą, a jednocześnie radosną dla niejakiej Wiktorii Urbanowicz. Wiktoria Urbanowicz, która jest nastolatką i zdobyła popularność dzięki zespołowi Dream World z Wrocławia, chociaż mieszka w Szczecinie. Gdzie się znajdujesz? Witam Cię, Wikusia, i powiedz mi, gdzie się znajdujesz w tej chwili?
1: Witaj, Sławku, i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Ja właśnie jestem obecnie na Islandii.
0: Droga z publiczności, nasza Wika jest na Islandii. Tutaj trochę też śmiałem się, tak żartowaliśmy sobie z kolegą Igorem, bo Igor robił teledyski do swojego utworu na Islandii. Potem pojechał do Wietnamu, a tam wcześniej już był nasz Fryderyk Nguyen. Żartowałem sobie, że no, nasz Igor wyjeżdża w kierunkach, gdzie nasze gwiazdy. Co czujesz, bo mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Od tygodnia gramy piosenki, najlepsze piosenki półrocza, które zaistniały sobie w tym półroczu pierwszym, i Wiktoria Urbanowicz w piosence Pieces in Your Hand zakończyła tą rywalizację na miejscu 22 i w nagrodę piosenka ta wraca na listę Polish Chart od nowa.
1: Ojejku, ale się cieszę, Boże, jest mi tak strasznie miło, bardzo dziękuję.
0: Cieszysz się, bardzo ja się też cieszę
1: wszystkim słuchaczom, którzy oddali na mnie głosy. Boże, naprawdę.
0: Pozdrawiam Twoją mamę Esterę, wujka Marcina i wszystkich innych wujków i ciocie i tak dalej. Dowiedziałem się od Twojej mamy, że podobno zajęłaś bardzo wysokie miejsce w pewnym ważnym konkursie muzycznym w Polsce.
1: Tak, był to festiwal Zaczarowanej Piosenki, na którym ja zajęłam zaś drugie miejsce wraz z Rafem Kamińskim w duecie, więc tak,
0: proszę,
1: udało mi się.
0: Bardzo. Słuchajcie, nasza Wika, i też z tego się cieszymy, że robi nam powoli karierę. Nie powiedziałem wyraźnie z naciskiem na słowo powoli, bo nie ma co się spieszyć w zrobieniu kariery, gdyż wszystko przyjdzie z czasem, ale co czujesz, że zrobiło się tak trochę do wokół ciebie głośniej niż kiedyś? Halo, halo? Halo, halo?
1: Halo?
0: Co czujesz, że z każdym rokiem rośnie twoja popularność, prawda? Bo to trzeba powiedzieć, że tak się dzieje. I co czujesz, młoda damo, w tym momencie?
1: Jest mi bardzo miło. Bardzo się cieszę, że mogę się podzielić z ludźmi tym, co tak naprawdę się kryje we mnie. Więc jestem bardzo przez to przeszczęśliwa i zaś również wdzięczna.
0: Czy ten kraj, jakim jest Islandia, to jest ten słynny kraj, gdzie robią takie dobre ciasteczka?
1: Zależy, które.
0: Te, co miałem okazję spróbować.
1: Tak, to ten.
0: To ten słynny kraj, w związku z tym, że jest tak już późny wieczór, czy tam też jest późny wieczór, to chyba nie ma innej godziny niż u nas, czy jest?
1: Jest. U mnie jest właśnie 20:25.
0: A, czyli 2 godziny mają do przodu.
1: Tak.
0: No to popatrz, ty, ile ty tam jeszcze możesz zadziałać dzisiaj, a my już jesteśmy prawie przy łóżkach powoli.
1: No ja jeszcze mogę korzystać z tego dnia.
0: No więc właśnie, tego ci życzymy, żebyś miło sobie spędziła resztę dnia. I zapowiedz teraz wszystkim Państwu tenże utwór z tytułu i nazwiska wykonawcy i wykonawczyni, że jest na miejscu 22, to ja już powiem. I teraz gratulujemy Ci jeszcze raz mocno.
1: I dziękuję.
0: W takim razie cieszymy się razem z Tobą i zapowiedz, proszę.
1: A więc zapraszam do odsłuchu piosenki Pieces in Your Hands Wiktorii Urbanowicz, która zajęła 22 miejsce.

0: W związku z tym, że to był przebój młodej damy, która się nazywa Wiktoria Urbanowicz i to było miejsce 22, spróbujemy się jeszcze połączyć na chwilę z pewnym gitarzystą, a jeżeli się nie uda, to po prostu zagramy tenże utwór bez jakiejś tam ingerencji w postaci rozmowy. Więc to będzie formacja na miejscu 21. Zachodzi formacja z Olkusza, Małopolska, niedaleko Krakowa. Zespół nazywa się Spam przez 2, tak jak Manam przez 2. A utwór nazywa się Ostatni Dzień Lata i jest to twój ulubiony utwór. Igorze, pamiętam, jak się bardzo tobie podobał podczas jego emisji wielokrotnej kiedyś tam.
1: To prawda, Sławku. Bardzo go uwielbiałem, chętnie bym posłuchał rozmowy właśnie na ten temat, tylko nie wiem, nie jestem pewny, czy może mam dokładny kontakt.
0: No to spróbujemy go wypuścić, ten utwór, i niech sobie leci, a my będziemy jeszcze próbowali raz się dodzwonić, może się uda po utworze chwilę porozmawiać.
1: Dobrze.

0: co powiesz na to, Igorze, twoja ulubiona piosenka i to teraz w takim pięknym momencie nocy już prawie, że to ma swój urok, prawda?
1: Tak, i zresztą pokrywa się też ten utwór z moim, no może to tym razem nie jest mój ulubiony film, ale lubię bardzo tego reżysera Tadeusza Konwickiego, prawda? I to jest jego debiut filmowy, więc jeszcze kolejna płaszczyzna wspólna.
0: I no i proszę bardzo, i jeszcze powiedziałeś to, bo nie wyprzesz się, bo na pewno to powiesz, potwierdzisz, ucieszysz się w tym momencie, Sebastian Ocieczek, bo powiedziałeś: chciałbym posłuchać rozmowy z gitarzystą tego zespołu.
1: To prawda.
0: Masz, proszę bardzo, jest gitarzysta Sebastian Ocieczek. Witam cię, Sebastianie.
2: Witam serdecznie wszystkich. Cześć, Sławku.
0: Co czujesz, kiedy słuchasz tej pięknej piosenki o końcu lata, a dopiero tak naprawdę lato wchodzi w tą taką centralną fazę?
2: Znaczy, my lubimy bardzo ten kawałek, naprawdę. On jest taki fajny, nostalgiczny. Mhm. Mówi o fajnych rzeczach, o miłości i tak dalej. Także generalnie fajne numery.
0: Fajne numery o miłości. Zobacz, Igor, ile tej miłości dzisiaj już było, a ile jeszcze będzie. To napawa optymizmem. Nawet nasz gość, który ukończył już swoje lata, czyli Wojtek Cugowski, też mówił o tej miłości. Pamiętasz?
1: Tak, to prawda.
0: Drogi Sebastianie, jak się ma zespół Spam, bo dawno go nie było na liście i wiem, że wróci na swoim czasie. Natomiast my się stęskniliśmy już bardzo i za zespołem Spam, no i za Petardziątkiem.
2: Nie no, generalnie mamy się dobrze, koncertujemy, pracujemy nad nowym materiałem, robimy troszkę inne rzeczy, troszkę bardziej takie rozbudowane. Także mam nadzieję, że uda ci się tego niebawem posłuchać, bo coś będziemy tam wrzucali do portali. Mhm.
0: Mam dla ciebie niespodziankę, zanim jeszcze przejdziemy do jednego utworu, który należy do twojego zespołu. To jest jeszcze taki utwór, który należy do pani, która się nazywa Ania Czyżowska. Mówi ci coś to nazwisko?
2: No, znam kogoś takiego.
0: To jest nasza petarda, czyli to jest jak najbardziej wokalistka zespołu Spam. Ale tu jeszcze, kiedy to śpiewała, to nie była wokalistką zespołu Spam, tylko była po prostu Anią Czyżowską. I posłuchajcie, nie rozłączaj się, Sebastian, bo jeszcze będziemy dalej rozmawiać po tej piosence, ale musieliśmy z Igorem to zrobić dla petardy i dla was, i dla całego Olkusza. Oto jak śpiewa wokalistka z zespołu Spam z czasów, jak jeszcze nie było Spamu. Posłuchajmy.

0: Naszym gościem jest Sebastian Ocieczek, gitarzysta zespołu Spam z Olkusza, a my posłuchaliśmy sobie piosenki z dawnej, już przed paru ładnych lat, kiedy to wokalistka Ania Czyżowska nagrała właśnie tenże utwór. Chyba się cały czas ten utwór broni i świetnie trzyma, zgodzisz się, Sebastianie?
1: Tak, Sławku, no generalnie to był pierwszy cover, który usłyszałem w wykonaniu Ani. No i tak naprawdę bardzo się cieszę, że została z nami.
0: Ja powiem tak, spotkałem Anię za pomocą tego covera, można powiedzieć, w przestrzeni, w cyberprzestrzeni. Nigdy się nie spotkaliśmy face to face. Natomiast z tobą się spotkałem w gabinecie fryzjerskim u barbera. I tak się też poznaliśmy i także ta nasza znajomość i...
1: No kiedyś mieliśmy włosy, nie?
0: Tak, kiedyś mieliśmy nawet włosy i potem przez takich jak my śpiewają niektórzy artyści, że idzie facet z długimi włosami, WSW go goni alejami.
1: Dokładnie.
0: Powiedz mi, Sebastianie, co słychać w zespole Spam, jeżeli chodzi o płytę, którą wydaliście, się będzie cały czas jeszcze promować i sprzedawać. Czy macie jakieś nowe już zaczyny piosenek, które trafią na kolejny album, czy dopiero będziecie o tym myśleć?
1: To znaczy, Sławku, właśnie jesteśmy teraz na etapie właśnie jak gdyby dopieszczania materiału. Generalnie materiał praktycznie na nową płytę już jest, tylko też się zastanawiam, w jakiej formie to zrobić, czy żonglować singlami, czy wydać to po prostu, powiedzmy, w tej archaicznej formie na CD. Także tutaj mamy dylemat, jak to ogarnąć, ale generalnie będziemy coś próbowali na własną rękę, w własnym już takim przydomowym studiu próbować coś po prostu.
0: Ja proponuję, żebyście zrobili jakiś niezły Spam.
1: Cały czas to robimy, naprawdę. Myślę, że nam to tutaj, w jakiś sposób wychodzi.
0: Tu mi chodzi nie tyle o nazwę zespołu, ile o promocję. Natomiast co ciekawe, bo utwór, który zdobył 21 przepraszam, miejsce na liście liście półrocza, to jest utwór, który już wybrzmiał dzisiaj na początku tej naszej trójki, którą przygotowałem dla was. Zobacz, jak musieliśmy się za wami stęsknić, że dostaliście aż tyle czasu antenowego. No i teraz był oczywiście Ani solowy, no i zakończymy to próżnią. Kojarzysz taki utwór?
1: Tak, no to jest taki nasz, powiedzmy, pierwszy utwór, który udało się w ogóle w jakikolwiek sposób nagrać, który skomponowaliśmy. Tak naprawdę no taka nasza perełka, która gdzieś tam po prostu powstała jako pierwsza i jesteśmy nadal dumni z tego kawałka.
0: Przekazujemy pozdrowienia dla całej formacji Spam i oczywiście tutaj na czele z szefem zespołu, panem Królewiczem, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: I wokalistkę właśnie Anię, która ma pseudonim Petarda i nie pamiętam już kto jej ten pseudonim nadał, ale myślę, że trafił w
1: serce. Nie będę palcem pokazywał.
0: Dobrze. W takim razie zapowiadamy wspólnie i dziękuję ci za tą fantastyczną rozmowę na antenie Radia Wnet. Cały czas o was pamiętamy, a Olkusz jest nam bardzo przez was bliski i nie tylko przez was, bo Olkusz ostatnio odnosił same sukcesy muzyczne, muszę wam powiedzieć. Powstało kilka nowych piosenek, na przykład Madzi Mączki, a Natalka Balik miała swój promocyjny pierwszy recital w klubie Vertigo w jazzowym we Wrocławiu, więc dzieje się. No i oczywiście czekamy na wasze piosenki na listę Polish Chart nowe. No i w takim razie do usłyszenia na antenie Radia Wnet. I posłuchajmy próżni na koniec, która będzie tym dobrym omenem dobrym, żebyście coś nowego nam przysłali, na co z przyjemnością będziemy czekać. Pozdrawiam
1: bardzo
0: was,
1: dziękuję.
0: I dziękuję wam za tą rozmowę.
1: Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.

0: za spędzone wspólnie 3 godziny. Dziękuję, Sławek Orwat oraz
1: Igor Toporowski.
0: I oczywiście w imieniu wszystkich artystów dziękuję Wam Państwo za to, że byliście z nami. No i oczywiście na koniec zostawiliśmy sobie nutę mundialową. Przypominam, że za chwilę się przełączamy na mecz Norwegia-Anglia i rzeczywiście Norwegia to musi wygrać. Tak nam się wydaje, przynajmniej z Igorem. Natomiast druga odsłona jest jutro i przypominamy, że gra Argentyna-Szwajcaria. A my sobie muzycznie zakończymy tę naszą dzisiejszą audycję właśnie piosenkami kojarzonymi z tymi dwoma państwami, chociaż ten pierwszy będzie z niespodzianką, bo to nie będzie wcale argentyńska nuta, tylko polska. Pod argentyńskim niebem wymyślona może nawet, tego nie wiemy. Natomiast drugim będzie zespół Double ze Szwajcarii, Captain of Her Heart, czyli kapitan jej serca, czyli znowu o miłości będzie, Igorku. Dziękuję Ci bardzo, Igor, za te wspólne 3 godziny i ten wywiad, który obsługiwałeś technicznie z naszym Wojtkiem Cugowskim, i do usłyszenia za tydzień w piątek o 21:00, tak jak zawsze.
1: Dziękuję.
0: A potem w sobotę o 20:00.
1: Do usłyszenia, dobrej nocy życzę.
0: Do usłyszenia.

0: będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
3: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód, tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju, dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
1: To była autopromocja.
6: Radio Wnet.

Przeminął rok rozłąki z ukochanym. Chodziła blada, snując się jak cień. I choć nie jeden chciał być jej wybranym, to pustką świecił dla niej każdy dzień. Aż przyszedł list, ten list oczekiwany, rozrywa papier

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan mecenas Michał Skwarzyński. Dzień dobry Panie Mecenasie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Panie mecenasie, to co, zaczniemy chyba od sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, bo to jest jeden z najbardziej palących tematów w tym świecie prawniczym. Sejm wybrał ostatnio kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana doktora habilitowanego Sławomira Patyrę. No i nie został on do tej pory zaprzysiężony przez prezydenta. Wysuwane są wobec tej kandydatury zarzuty dotyczące historii czy udziału pana profesora de facto w odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, czy próbie odwołania, jakby niektórzy, tak jak na przykład ja, chcieli na to patrzeć. Jakie jest pana stanowisko w sprawie zaprzysiężenia pana Patyry? Czy powinien zostać zaprzysiężony przez prezydenta, czy nie?
3: No to na to pytanie na pewno ostatnio nie odpowiem, bo to już jest kompetencja pana prezydenta. Ja mogę odpowiedzieć jako prawnik, czy pan prezydent musi odebrać ślubowanie oraz czy są rzeczywiście jakieś problemy z tą konkretną kandydaturą. I zaczynając od tego może pierwszego pytania. Oczywiście pan prezydent nie jest zobowiązany do odbierania ślubowań i to nie jest jakiś pogląd, który został wyrażony teraz, jest jakimś elementem bieżączki politycznej, czy próbą, nie wiem, pozwolenia panu prezydentowi na zdestabilizowanie organu konstytucyjnego. My mieliśmy już taką sytuację wcześniej. Mianowicie w 2007 chyba roku była wybrana do Trybunału Konstytucyjnego pani Ligia Bagińska i była wybrana w grudniu, a ślubowanie od niej odebrał pan prezydent Lech Kaczyński dopiero w marcu. I od tego ślubowania rozpoczął się bieg jej kadencji. Więc to nie jest nic nowego, że pan prezydent w niektórych przypadkach ślubowania nie odbiera, jeżeli są jakieś wątpliwości co do statusu danego kandydata. W tamtym przypadku była sytuacja taka, że wobec pani sędzi były wysuwane argumenty, że jako syndyk no, nie dopełniała jakichś tam obowiązków swoich, jakieś były jej, wobec jej pracy jako syndyka, jako prawnika, zarzuty merytoryczne i to powodowało, że przez szereg miesięcy ta kandydatka nie złożyła ślubowania, po czym jak złożyła to ślubowanie, to złożyła bardzo szybko potem rezygnację z funkcji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. I to jest rok 2007. I obecnie mamy sytuację dosyć podobną, bo z jednej strony pan prezydent z uwagi na to, że była bardzo mocno zaburzona ta procedura w marcu 2026 roku dotycząca wyboru 6 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, zdecydował się na odebranie ślubowania tylko i wyłącznie od 2 z nich, wobec których pan prezydent uznał, że nie ma wątpliwości co do tej procedury i co do jej jakości jej przeprowadzenia, co do wyboru. A teraz mamy w czerwcu wybranego kolejnego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, czyli pana Sławomira Patyry. I to nie jest tak, że prezydent jest tutaj notariuszem, że jest to władza nie tylko ceremonialna. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent w przeciwieństwie do Sejmu może dysponować innego rodzaju aparatem wiedzy i informacji na temat kandydatów i mogą być sytuacje takie, że z uwagi na to, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych czy sił specjalnych, służb specjalnych, może być informacje, które dyskwalifikują danego kandydata, a nie są to informacje jawne. Mało tego, sama procedura wyboru do Trybunału Konstytucyjnego jest kuriozalna, bo składa tam się tylko jeden dokument, że chce się kandydować na urząd sędziego TK. Nie składa się ani RODO, nie składa się oświadczenia, że się jest niekaranym, nie składa się oświadczenia, że się w ogóle skończyło wyższe studia prawnicze. No i pan prezydent w takiej sytuacji jest tym ostatnim bezpiecznikiem, żeby kogoś, kto nie zasługuje na to, nie wpuścić na taką funkcję, która jest no, nieusuwalna. Tak, można tylko stracić funkcję to, w ten sposób.
2: Jeżeli mogę, to to bym tu wpadł w słowo, jeżeli mogę, bo tak, ja... Pan użył sformułowania, że te przepisy są kuriozalne, jeśli chodzi o składanie dokumentów kandydata. No moim zdaniem one w ogóle są kuriozalne, jeżeli chodzi o szersze ujęcie, bo my się pewnie zgodzimy ze sobą, jeżeli chodzi o ocenę pana doktora habilitowanego Patyry w tej następnej części rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o uprawnienia prezydenta do tego, czy może oceniać kandydatów, no to powiedziałbym tak, one nie wynikają wprost z ustawy. Nie ma ich zawartych w Konstytucji i przede wszystkim, co moim zdaniem jest takim najmocniejszym argumentem za tym, że argumentem przeciwko przyznaniu prezydentowi takich kompetencji. Otóż tu nie ma ani w Konstytucji, ani w ustawie żadnej opisanej procedury, co się dzieje z tym sędzią, bo jednak moim zdaniem jest to sędzia, bo z Konstytucji wynika, że Sejm wybiera sędziów. Wybiera sędziego, natomiast on, żeby zaczął wykonywać obowiązki w Trybunale, rzeczywiście musi zostać zaprzysiężony, ale jest sędzią. Nie ma żadnej procedury, co z tym sędzią, czy nie wiem, jak być może inni by chcieli kandydatem na sędziego, dzieje się w sytuacji, kiedy prezydent tego ślubowania nie odbierze. Załóżmy, że pan prezydent jak gdyby tak w sensie takim deklaratywnym zadeklaruje, że powiedzmy panu Patyrze albo panu Markiewiczowi, że ich nie zaprzysięży. I co z nimi się dzieje? Ustawodawca, ani nawet ustrojodawca nie opisał żadnej procedury, co się dzieje z tą osobą, którą Sejm wybrał. A skoro nie opisał, to ja bym wyciągnął z tego taki wniosek, że to jest ścieżka w jedną stronę. Jakby pan się do takiego argumentu odniósł?
3: Ale to nie respektuje źródeł systemu prawa. Dlaczego? Dlatego, że w prawie międzynarodowym publicznym, jak i w Konstytucji, jest coś takiego jak zwyczaj, który także jest źródłem prawa, jeżeli jest stosowany. I my w przypadku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ten zwyczaj mieliśmy, i jeszcze raz powtarzam, to była zawsze sytuacja taka, że funkcja się obejmowała w momencie złożenia ślubowania, do złożenia ślubowania było się tylko i wyłącznie osobą wybraną na stanowisko sędziego TK, a nie sędzią TK. I mieliśmy raz przypadek tej zwłoki w kadencji. Proszę zwrócić uwagę, że kadencja obecnego sędziego, który, jeżeli by od pana Patyry pan prezydent odebrał ślubowanie, albo od tej czwórki pan prezydent odebrał ślubowanie, ona nie będzie biegła od daty wyboru przez Sejm. Ona będzie biegła od daty złożenia ślubowania. Każdy chyba nie ma wątpliwości, że 9 lat będzie mogło biec od tego momentu. Zawsze tak było, że ta data złożenia ślubowania tak naprawdę rozpoczynała kadencję. Było zawsze inaczej także ustrojowo, bo proszę zwrócić uwagę, że w przypadku wszystkich innych sędziów to rzeczywiście jest tak, że to sędzia składa ślubowanie, czyli nominację pan prezydent podpisywał powiedzmy 1 czerwca, a odbierał już ślubowanie od sędziego, nie wiem, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowych, Administracyjnych czy Powszechnych 2 czerwca. I to sędzia składał ślubowanie. W przypadku ustawy o TK zawsze, że sędzią zostajesz w momencie złożenia ślubowania i to jest logiczne, dlatego że skoro mamy wybór jednoizbowy przez Sejm, nie mamy procedury weryfikacji kandydatów, to po wyborze między wyborem przez Sejm a ślubowaniem przez prezydenta mogą się po pierwsze pojawić okoliczności, których Sejm nie znał, po drugie mogą być okoliczności, które po prostu dyskwalifikują kandydata, a być może Sejm je zignorował. To jest zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i to tego Trybunału przed PiS-em, gdzie właśnie w ten sposób określono to uprawnienie pana prezydenta, że on nie jest notariuszem. I oczywiście to nie polega na jakiejś autorytatywnej samowoli pana prezydenta. To nie polega na tym, ja nie zaślubuję, bo nie. To ma polegać na tym, że właśnie pan prezydent w takiej funkcji ma spełnić rolę bezpiecznika systemu. Czyli nie dopuścić kogoś z jakichś powodów merytorycznych do zasiadania w Trybunale, bo są do tego określone okoliczności. A co do statusu, to co pan zapytał, to proszę zwrócić uwagę, że my mówimy o przepisach ustawy. To znaczy, ja się nie zgadzam z pana tezą, że ustawa nie pozwala rozstrzygnąć, co się w takiej sytuacji dzieje, bo ona pozwala rozstrzygnąć. Stosunek służbowy sędziego nawiązujesz po złożeniu ślubowania. Ja panu podam bardzo prosty przykład. Jeżeli ja bym był sędzią i bym został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, to mogłaby być sytuacja na przykład taka, że mam sprawę jakąś, która grozi przedawnieniem, która grozi temu, że osoby, nie wiem, starsze nie uzyskają swoich roszczeń. Ja bym poprosił pana prezydenta o to, żeby przyjął ode mnie ślubowanie jako sędziego za 2 tygodnie.
2: Sądu powszechnego, tak? Wyjaśnijmy, tak?
3: Sądu powszechnego. Chcę te sprawy dokończyć. No i co? Jeżeli przyjmujemy koncepcję sejmową, no to ten sędzia nie mógłby dokończyć pracy. Jeżeli ja jestem adwokatem i byłbym wybrany przez Sejm, to ja w tym samym dniu mam zlikwidować kancelarię, to co z moimi klientami? Przecież to jest jakiś absurd. Ci ludzie, wszyscy, którzy byli wybierani do Trybunału, oni kończyli swoją dotychczasową rolę zawodową, bo to były różne zawody, i wchodzili dopiero do Trybunału, bo to jest naturalne. Przecież nie możemy tego zrobić o tako, bo to byłoby absurdem, że nagle w systemie by się działa jakaś taka, wiecie, luka w zabezpieczeniu ludzi. To jest systemowo niedopuszczalne.
2: Z tego, co pamiętam, już nie mam tego przepisu przed oczami, ale tam jest chyba mowa o tym, że jakiś taki jest słówko typu niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, coś w tym stylu, ustawie o
3: sądach powszechnych. Tam chyba nie, tam jest co innego. Tam też się dokonuje nadinterpretacji, bo proszę zwrócić uwagę, że to na osobie wybranej do Trybunału Konstytucyjnego spoczywa obowiązek niezwłocznego złożenia ślubu, a nie na prezydencie niezwłocznego odbioru ślubowania. Właśnie dlatego jest niezwłocznie, że on musi poukładać swoje życie zawodowe. tak, ten kandydat. I on musi to pokazać też czasami prezydentowi. Ja nie mogę złożyć jutro, bo muszę pewne rzeczy wyprostować w swojej ścieżce kariery, żeby nie, tutaj no nie naruszyć prawa, nie zostawić kogoś bez pomocy prawnej i tak dalej, i tak dalej. I to dlatego jest norma kierowana do kandydata, a nie do pana prezydenta. Oni próbują z normy, która jest kierowana do kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, wymóc, że pan prezydent ma obowiązek. Nie. Pan prezydent ma tutaj swoją kompletną swobodę, kiedy i dlaczego takie ślubowanie odbierze albo nie odbierze.
2: To znaczy, no,
3: i jeszcze raz powtarzam, to jest zgodne ze zwyczajem.
2: To znaczy, no mojej kontrowersji nie budzi, tu rzeczywiście nie ma żadnego deadline'u, także to, że prezydent tego nie robi dziś, albo za tydzień, albo nawet za dwa tygodnie, to rzeczywiście ma do tego prawo, natomiast jest jeszcze jakiś po prostu zdrowy rozsądek, tak, no rozciąganie tego czasu w nieskończoność de facto w jakimś stopniu jednak wpływa negatywnie na pracę Trybunału, tak bym to widział. I też w jakimś stopniu nie podoba mi się taka, no bo pan się powołuje na jakieś sytuacje z przeszłości na orzecznictwo Trybunału. Ja jednak uważam, że jeżeli przepisy są wystarczająco jasne, tak jak brzmią po prostu, to powinniśmy pozostawać w ramach tych przepisów, tak? I te takie rozszerzające orzecznictwo Trybunału w różnych składach, który pozwalał sobie interpretować rozmaite przepisy w sposób taki, no, gdzie wprost z tych przepisów to nie wynika, co on uznawał. Moim zdaniem to jest jakaś trochę ślepa uliczka, tak bym odpowiedział.
3: Tylko wie pan, to jest sytuacja, tą, którą pan mówi, to byłaby racjonalna, gdybyśmy mieli w ustawie jakiś system oceny kandydatów i wyboru kandydatów. A my mamy w regulamin Sejmu, który został nie dość, że złamany w tym wyborze sześciu kandydatów w bardzo wielu
2: punktach. To bez dwóch zdań, złamany. Pełna zgoda. Między innymi przecież pan jest ofiarą tego złamania, tak? Bo pan był jednym z kandydatów.
3: To też, ale tu chodzi, wie pan, o to, że my nie mamy sytuacji transparentnej procedury i rzeczywiście, żebyśmy mogli powiedzieć, przepraszam bardzo, tak jak jest w sędziach sądów powszechnych, na aplikacji zweryfikowany i moralnie, i merytorycznie, tak? Często ludzie wykonujący jakiś tam inny zawód na aplikacji zweryfikowani moralnie, merytorycznie. A tu przychodzi człowiek i podpisuje dosłownie jedną kartkę z jednym zdaniem, wyrażam zgodę na kandydowanie do TK. Nikt się nie zapytał, czy jestem karny, nikt się nie zapytał, czy ja prawo skończyłem. No, to nie może być sytuacja tego rodzaju, że wybierzemy do Trybunału szpiega, albo wybierzemy kogoś, kto nie skończył prawa, bo sobie kupił dyplom, prawda, na przykład, i później pan prezydent ma to ślubowanie przyjąć. Jakby była transparentna procedura, która jest od początku do końca ustawowo określona, to oczywiście panu prezydentowi by tej swobody luzu decyzyjnego zostało dużo mniej. Ale on dlatego ją w Konstytucji ma właśnie tak szeroko ujętą, żeby być tym bezpiecznikiem systemu, bo my nie możemy zostawić tej sytuacji tylko Sejmowi. No proszę pamiętać, że ten wybór marcowy to był wybór trzydniowy w zasadzie. To wszystko działo się w 3 dni. No tak nie powinno być w normalnym państwie. Ci kandydaci powinni być zaprezentowani, powinni podlegać ocenie publicznej, tak jak teraz podlega pan Sławomir Patyra tej,
2: no,
3: ocenie
2: właśnie,
3: publicznej.
2: No właśnie, bo czas leci, a o tym mieliśmy przede wszystkim rozmawiać. Dlaczego, jeżeli są jakieś argumenty, pan Sławomir Patyra nie powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
3: To też nie mi ocenia, czy powinien, czy nie powinien. Pan prezydent, jeżeli podejmuje tę decyzję, to ja prosiłbym publicznie w tym momencie o to, żeby się zachował w sposób racjonalny i logiczny, żeby mi coś wytłumaczył. Bo z jednej strony, jeżeli wybrał pana Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to użył argumentacji tego rodzaju, że to był sędzia, który przeciwstawiał się uzurpacji w prokuraturze i temu nielegalnemu przejęciu prokuratury przez obecną władzę wykonawczą. To znaczy powiedział to, że on był w tym składzie 1 KZP 3/24, który określi, że do tej uzurpacji w prokuraturze krajowej doszło. I to było przekonujące dla pana prezydenta, ta postawa asertywna wobec władzy wykonawczej, na to, żeby powołać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jednocześnie teraz ma powołać do Trybunału Konstytucyjnego osobę, która napisała opinię prawną będącą podstawą do tej uzurpacji. Bo ja przypomnę, że pan Sławomir Patyra był jednym z tych opiniujących, którzy napisali tę ustawę. I do czego ja zmierzam? Jeżeli my mamy być poważne państwo, to prezydent, który jest organem poważnego państwa, powinien się zachować w sposób racjonalny i poważny. To znaczy, jeżeli on uważa, że jest uzurpacja w prokuraturze i to jest coś, co jest chlubne, jeżeli się temu przeciwstawiamy, no to pytanie, czy może jednocześnie mówić, że równie chlubne jest branie udziału w legalizacji tej uzurpacji. Pan Patyra sam mówi, że jego opinia to jest tylko coś, co było pomocnicze dla tych, którzy ją wykorzystali. Ale przypomnę, że pomocnictwo w prawie karnym jest karalne. I przypomnę, że z zawiadomienia Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość toczy się postępowanie, musi się teraz toczyć śledztwo, bo sąd nakazał jego wszczęcie, o grupę przestępczą Demokracja Walcząca. A jednym z elementów tej grupy przestępczej, działań tej grupy przestępczej, było właśnie nielegalne przejęcie prokuratury i także sporządzenie trzech opinii prawnych, które to umożliwiały. Dlatego, że z tego materiału dowodowego wynika jasno, że są bardzo poważne wątpliwości co do dat sporządzenia tych opinii, co do zlecenia, zakresu tego zlecenia. Te wszystkie rzeczy muszą być publicznie wyjaśnione. To nie może być sytuacji takiej, kiedy pan prezydent być może wziął te akta, ja te akta widziałem, no bo reprezentuję klub parlamentarny akurat w tej sprawie jako pokrzywdzonego, być może wziął te akta i może zobaczył to, co ja też zobaczyłem, że tam są rzeczy, które powinny być absolutnie wyjaśnione.
2: Przypomnijmy może słuchaczom, kiedy nastał ten rząd Donalda Tuska, to Adam Bodnar przez kilka tygodni respektował Dariusza Barskiego na stanowisku prokuratora krajowego i nawet 12 stycznia poprosił go, że tak, żeby skierował wniosek o nominację na tytuł prokuratora prokuratury krajowej Jacka Bilewicza, prawda? I tego samego dnia, kiedy zwrócił się do Dariusza Barskiego jako do prokuratora krajowego, to kilka godzin później powiedział, pan nie jest jednak prokuratorem krajowym, bo przepisy, na podstawie których pan powrócił bodajże chyba w 2022 roku ze stanu spoczynku, już nie obowiązywały, prawda? I powołał się właśnie na trzy opinie, to właśnie o jednej z nich pan mecenas wspomniał, właśnie pana Patyry, prawda? I zostały wtedy właśnie zostały skierowane zawiadomienia o przestępcy, prawda, tego przejęcia, tak? Tak chciałem po prostu przypomnieć te okoliczności, trochę to przybliżyć. Czy może pan też przypomnieć, bo to może warto przypomnieć,

0: Dariusz Barski, jak najbardziej. My mamy orzeczenie też innego sądu, o czym się kompletnie zapomina. Mhm. Mało tego, mamy chyba 3 orzeczenia NSA, które stwierdzały, że to nie są przepisy epizodyczne i wcale nie wypadły z obrotu prawnego, tak, tylko są wiążące i dalej obowiązują. Mało tego, mamy do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dariusza Barskiego, który wygrał swoją skargę konstytucyjną w tym przedmiocie, że jest prokuratorem krajowym. Orzeczenie nieopublikowane, niewykonane, zabezpieczenie, które tam zostało wydane przez Trybunał, także nieopublikowane, niewydane, ale fakt jest taki, że takie orzeczenie zapadło. Dalej, mamy do czynienia, proszę Państwa, z sytuacją taką, że zapadły 3 opinie, także kontrowe. I to wcale nie osób, które są kojarzone z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jedną wydał profesor Postulski, który był bardzo mocnym krytykiem PiS-u w czasach, kiedy on rządził. Jedną wydała pani profesor Łabno i jedną wydał pan profesor Ryszard Piotrowski. Wszystkie te opinie są bardzo mocno krytyczne wobec osób, które były bardzo mocno krytyczne wobec zmian, które wprowadzał na przykład PiS, a tutaj wskazywały, że żadnej możliwości odwołania Dariusza Barskiego nie było. Mało tego, ja reprezentowałem Stowarzyszenie Ad Vocem i Stowarzyszenie Sędziowie RP w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie 1 KZP 6 i 7 na 2024, gdzie orzekali sędziowie Kozielewicz, Laskowski i Matras, którzy nie stwierdzili, że Korneluk albo Bilewicz są prokuratorami krajowymi. Oni odmówili podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Dlatego, że nie da się obronić tego, co pan wspomniał, że Adam Bodnar tego samego dnia twierdzi, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym i prosi o powołanie Bilewicza i jednocześnie tego samego dnia nie jest prokuratorem krajowym, bo nie wrócił ze stanu spoczynku. No, takiej aberracji Sąd Najwyższy nie przyjął. Mało tego, w tym postępowaniu przed Sądem Najwyższym prokuratura krajowa wprowadzała w błąd Sąd Najwyższy, dlatego, że tam jest taka uchwała, na którą się Korneluk powołuje, że jest tak zwana milcząca zgoda. Problem jest tylko taki, że w przypadku odwołania Jacka Bilewicza nikt się do pana prezydenta nie zgłosił z wnioskiem o odwołanie Dariusza Barskiego. Jeżeli nikt się nie zgłosił z odwołaniem Dariusza Barskiego, to nie mógł prezydent wyrazić milczącej zgody, bo nikt go o to nie pytał. Organ może wyrazić milczącą zgodę, jak się go najpierw zapytamy. Po drugie, mamy do czynienia z prawem administracyjnym. I może ktoś tego nie łapie, ale w prawie administracyjnym jest tak, że jeżeli mamy jakąś decyzję administracyjną, i ona jest pierwsza, a taką decyzję administracyjną niewyeliminowaną z obrotu ma Dariusz Barski od premiera Morawieckiego, że jest prokuratorem krajowym i ona jest w obrocie, bo nikt jej nie wyeliminował z obrotu, to każda inna decyzja, że ktoś jest prokuratorem krajowym, jest z mocy prawa nieważna, bo w prawie administracyjnym mamy nieważność decyzji. I to nie jest tak jak w sądach, że trzeba coś stwierdzić. Nie, tam jest nieważność z mocy przepisu. I tak naprawdę wszystkie decyzje Korneluka, Bilewicza o tym, że są prokuratorami krajowymi, PO prokuratora krajowego, one są nieważne z mocy prawa, bo jest pierwsza, wcześniejsza decyzja dotycząca.
1: Ja byłem wtedy w Sądzie Najwyższym, pamiętam, że sędzia Laskowski taką śmieszną konstrukcję intelektualną zastosował, bo on odniósł to do Jacka Bilewicza, tak, i powiedział, że skoro żaden sąd administracyjny nie wypowiedział się negatywnie o Jacku Bilewiczu, to znaczy, że on jest pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Zapomniał tylko właśnie, że wcześniej był Dariusz Barski, już jakoś tu mu zabrakło konsekwencji. Także to było.
0: No tak, a to wynika z niezrozumienia prawa administracyjnego, także w administracyjnym jest trochę inaczej. Tak, to nie funkcjonuje.
1: Ja myślę, panie mecenasie, że to akurat z czegoś innego tam wynika. Chyba serce pana sędziego nie pozwalało stwierdzić. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby miał takie jakieś braki w podstawie nawet logiki tutaj wręcz, bo to już nie jest kwestia prawna, tylko po prostu czysta logika. Mamy jeszcze 4 minuty, czyli bardzo niedużo. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Tutaj ja bym tak może na szybko takie pytanie sformułował ogólne. Czy nam jako Polsce w ogóle opłaca się być jeszcze sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Bo dużo złego jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka narobił w Polsce w tym kwestionowaniu statusu sędziów, czy w każdym razie jakoś dokładaniu do pieca, tak? Bo to jest spór o to, czy on zakwestionował status sędziów. Pan, z tego co wiem, chyba nie uważa, żeby zakwestionował status sędziów, no ale niewątpliwie podlał benzyny do tego sporu. I to jest moje pytanie, czy w ogóle my mamy, czy bilans jest pozytywny, czy negatywny dla pozostawania w tym systemie ETPC i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?
0: Ja powiem tak, jeżeli byśmy nie wzięli pod uwagę ostatnich lat, nie wiem, 10 pracy Trybunału i tego, że bardzo dużą przewagę w składzie Trybunału uzyskali sędziowie, powiedzmy, liberalno-lewicowi, to ten bilans jest korzystny. Ale jeżeli popatrzymy na ten ostatni okres, gdzie ideologia wzięła górę nad prawem, to ten bilans przestanie być korzystny, ale to będzie ze szkodą dla Trybunału Europejskiego. To zjawisko najbardziej widać na przykładzie migracji, gdzie tak naprawdę

0: zaczęto migrantów mylić z uchodźcami, zaczęto naciągać tą rzeczywistość do granic absurdu wręcz. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w Kiszyniowie powstała taka deklaracja szefów państw wobec orzecznictwa Rady Europy, ale przecież tak naprawdę będzie wpływać na orzecznictwo także organów unijnych w zakresie migracji. To jest powód, dla którego Brytyjczycy rozważają wyjście z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest powód, dla którego Dania się także nad tym zastanawia. A my się zastanawiamy troszeczkę w innych aspektach, ale znowu dokładnie w tym samym zakresie, to znaczy upolitykizowania orzecznictwa. Bo jeżeli mamy sytuację taką, że mamy sprawy, nie wiem, dotyczące sprzeciwu sumienia pielęgniarek, to Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, że nie ma w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do służby publicznej. Jak cię ktoś nie zatrudnia z powodów ideologicznych, bo ty korzystasz ze sprzeciwu sumienia, to może to zrobić, ale jeżeli orzekał w przypadku polskich asesorów i tego, że asesorzy nie zostali powołani przez Lecha Kaczyńskiego, to stwierdził, że daje ochronę prawu do służby publicznej. No jak ktoś pisze takie rzeczy na serio w jednym i drugim orzeczeniu, dość niedługiej korelacji czasowej, no to każdy zakłada, że mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem konwencji i prawa. A każdy organ, który działa w ten sposób, pozbawia się autorytetu. Organy jak trybunały działają, czy Sąd Najwyższy, w ogóle sądy, działają w oparciu o autorytet. I dlatego kolegialność i jakby rozbieżność poglądów sędziów zawsze jest korzyścią dla takich organów. Bo jeżeli one właśnie robią w taki sposób jak tutaj, no to tego autorytetu się pozbawiają i ludzie przestaną takie instrumenty wierzyć. No jeżeli ETPC takie orzecznictwo wydaje, które no jest bardzo łatwe do zaatakowania od strony merytorycznej i publicystycznej i każdej innej przez to później, no to robi to kosztem własnego autorytetu. Autorytet buduje się latami, traci się go w dzień, więc tego trzeba mieć po prostu
1: świadomość. A czy ta deklaracja kiszyniowska jest jakimś światełkiem w tunelu w tą dobrą stronę?
0: No trudno powiedzieć. No pytanie, czy sędziowie w ETPC i w TSUE się opamiętają, czy się nie opamiętają.
1: Bo ona dotyczy migracji, tak? I takiego jednak postawienia tamy, tak? Wchodzeniu z buciorami, powiem tak nieładnie, w kompetencje państwa.
0: Wchodzeniu tam, gdzie nikt nigdy władzy kompetencji sędziom nie oddał. To tu leży problem i to bardzo mocno dotknęło funkcjonowanie państw. I takich przypadków można mnożyć więcej. No, trzeba rozumieć, gdzie się ma kompetencje. Niestety sędziowie mają taką tendencję do budowania sędziokracji, to znaczy tego, że to oni są w ramach władz i trójpodziału władzy ostatecznym głosem w każdej sprawie. Tak nie jest. Bo tak naprawdę władza ustawodawcza powinna mieć ostateczny głos w każdej sprawie, bo pochodzi bezpośrednio od suwerena. A sędziowie powinni stosować prawo takim, jakie ono jest. A tymczasem sędziowie sobie budują takie prawo, uzurpują sobie takie prawo do normatywnej kształtowania norm, do kreowania prawa, do pokazywania, że prawo jest takie, że dodajemy sobie coś. Tak robić nie wolno. I oczywiście mechanizm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka temu sprzyja, no ale tu powinni sędziowie to rozumieć i sami się ograniczać, a poszli właśnie w zupełnie innym, przeciwnym kierunku, kosztem tego autorytetu.
1: Ja niestety też muszę ograniczyć naszą rozmowę, bo patrzę na zegar, już jest pół minuty po 18, także program się skończył. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan mecenas Michał Skwarzyński. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Brawo, Dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
1: I odpływamy, tak jak mam nadzieję, że w tej chwili będzie odpływał Egipt z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Klub metali ziem rzadkich, skład konstytucyjny, Piotr Nowak, Szczepan Ruman.
2: Dzień dobry.
1: I gość honorowy, profesor Andrew Michta. Dzień dobry, panie profesorze. Zaczyna się, jeszcze właściwie dzisiaj jest takie rozpoczęcie oficjalne szczytu NATO w Ankarze. Czego mamy się po tym szczycie spodziewać, panie profesorze? Tak oficjalnie,
3: Tak oficjalnie.
1: Powinienem mniej oficjalnie.
3: No, Colby mówi już od kilku miesięcy o NATO 3.0, czyli 3.0, więc na pewno bardzo dużo będą rzucać tymi terminami. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w mojej ocenie będzie jakieś zobowiązanie ze strony Europejczyków, że rzeczywiście podniosą coraz większe odpowiedzialności za konwencjonalną obronę. I jeżeli nie dojdzie do jakiegoś posprzeczania się, myślę, że będą nieprzyjemne momenty wtedy, kiedy Donald Trump będzie podnosił sprawę tego, jak się zachowywali, zwłaszcza Hiszpanie, w czasie jego kampanii w Iranie. Więc to będzie dużym... I to zresztą to jest ciekawe, bo to mu dało w tej chwili autentyczne broń do ręki, żeby mówić, no nie musieliście w to wchodzić, ale dlaczego utrudnialiście nam operację. Natomiast duża sprawa to jest spotkanie Erdogana z Trumpem, dlatego że, jak panowie pewnie pamiętacie, myśmy jakiś czas temu zblokowali dojście do F-35 Turków. I teraz słyszę, że ma być rozmowa o dopuszczeniu ich do zakupu tej platformy. Chodziło o to, że Turcy wówczas mieli bardzo dobre powiązania, jeśli chodziło o przeciwlotniczą broń rosyjską, więc oczywiście spojrzenie ze strony Stanów było: nie damy wam samolotów, które są najwyższej półki, żebyście się uczyli, w jaki sposób je zniszczyć. I tu mówię tutaj o zapleczu technologicznym tych Rosjan, którzy próbowali sprzedawać systemy Turkom. Więc bardzo ważne spotkanie to będzie Erdogan-Trump, w mojej ocenie.
1: Szczepan Ruman.
2: No, ja mam nadzieję, że obok tych wszystkich takich globalnie ważnych rzeczy zostanie poruszona jedna ważna rzecz z punktu widzenia Polski, czyli inicjatywa, która parę dni temu się w Polsce wykluła i wydaje się, że zyskała poparcie dziwnym trafem jakimś, nawet takie szerokie poparcie różnych stron, to znaczy zarówno pana prezydenta, jak i pana ministra obrony. To znaczy utworzenia w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. To jest inicjatywa Fundacji SET, o której też w Radiu Wnet już były rozmowy. Mówiliśmy o niej tydzień temu i wydaje się, że to idzie w dobrym kierunku. Także mam nadzieję, że w kuluarach tego szczytu również i ten temat posunie się do przodu.
1: No ale ważniejsza, myślę, jest ta cała geopolityka i właściwie pytanie o przyszłość NATO, bo takie pytania też stawia Donald Trump, który właściwie w rozmaitych oświadczeniach rozmaite rzeczy mówi. Piotr Nowak.
4: Ja mi się wydaje, że szczyt NATO będzie miał dwie płaszczyzny. Jedną tak zwaną PR-owo-polityczną i wydaje mi się, że nagłówki będą umiarkowanie pozytywne, ponieważ to jest na rękę wszystkim, znaczy prawie wszystkim siłom politycznym w Europie, czytaj Niemcom, Francuzom, flanka wschodnia, to wiadomo. Natomiast realne rzeczy, które miałyby dowieść, czy będą w detalach miałyby być zawarte odnośnie tego, żeby dowieść te nagłówki, które będą umiarkowanie pozytywnie, zakładam, rozbiją się w szczegółach, ponieważ trudno jest mi sobie wyobrazić, że w obecnej sytuacji gospodarczej, finansowej, kraje typu Hiszpania, Portugalia, nie wiem jak Włosi, chcieliby wykładać więcej pieniędzy na zbrojenia. Oni mają, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, inny profil ryzyka i z tego punktu widzenia jest mi sobie trudno wyobrazić, żeby to się stało. Natomiast nagłówki będą umiarkowanie pozytywne, bo i Niemcom, i Francji, oczywiście całej flance wschodniej na tym zależy, więc trzeba będzie jakoś to pogodzić. Ja już nieraz widziałem tego typu komunikaty. Zauważcie państwo, jak są zawsze jakieś ogłoszenia Rady Europejskiej, gdzie premierzy rozmawiają, nie wiem, jedną noc czy dwie noce, negocjacje budżetowe, to zawsze nagłówki są takie, że zwiększymy, nie wiem, tam jakieś wydatki na naukę i badania do, nie wiem, 10% PKB, a małym druczkiem napisane, jeżeli tam, nie wiem, ktoś wygra w totolotka i w 2038 będzie to i tamto. Więc tego typu gwiazdeczki są często robione. I tyle. Mi się wydaje, że flanka wschodnia powinna wziąć sprawy w swoje ręce i nie patrzeć się na tą część taką całą europejską NATO, tylko zbudować, nie wiem, pod sojusz, nie wiem jak to ująć, we współpracy z Stanami Zjednoczonymi, ponieważ licząc na zgodę tutaj, nazwijmy to, tej wszystkich krajów europejskich, uważam, patrząc z mojej praktyki, doświadczenia, politycznie to jest tak jakby niemożliwe.
1: Ale myślę, że mówienie flanka wschodnia NATO to jest pewne czarowanie, jeśli chodzi o rzeczywistość polityczną czy rzeczywistość militarną, bo tej wschodniej flanki, poza tym, że potrafimy mówić o wschodniej flance, nie ma, panie
3: profesorze.
1: To znaczy,
3: jest jeden bardzo konkretny element. Od szeregu miesięcy NATO pracuje nad tym, co się nazywa inicjatywa obrony wschodniej flanki. I to rzeczywiście to spotkanie w Ankarze będzie pewnego rodzaju testem, czy to ma nogi, czy to nie ma nóg. Czy jesteśmy w stanie się po prostu porozumieć, nie tylko odnośnie tego, co pan Piotr mówi, co uważam jest zupełnie słuszne, o tym mówię od długiego czasu, że trzeba zorganizować regionalne struktury pod parasolem sojuszu i pod parasolem Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o odstraszanie nuklearne i zdolności, które tylko Stany mogą dostarczyć. Mówię tu o sensorach, o satelitarnych zdolnościach, software i tak dalej. Ale jeżeli dojdzie do tego, że powiem, reszta Europy, czyli ci na mapie bardziej na zachód, jednak poważnie wezmą swoje zobowiązania, no to ta inicjatywa obrony wschodniej flanki może mieć nogi, więc bym bardzo uważnie patrzył na to, jakie będą decyzje odnośnie tego.
1: To jest kolejny ważny punkt, ale jeszcze poza spotkanie z prezydentem Erdoganem jest spotkanie prezydenta Trumpa z Władimirem Zełenskim, które też rozumiem jest i ważne, i ciekawe, i to o tym mówił Józef Orzeł dzisiaj w radiu Wnet, o tym, że gdzieś było w Kijowie ważne spotkanie, które dotyczyło wyborów prezydenckich na Ukrainie, że tak na dobrą sprawę Ukraińcy zaczynają przymierzać się do wyborów już pod koniec 2026 roku. Jeśli to jest prawda, to oznacza, że Ukraińcy zakładają, że ta aktywna część wojny do końca 2026 roku się skończy. Czyli ta rozmowa z Trumpem też jest rozmową ważną i rozmową istotną i właściwie dla nas są ciekawe intencje Ukrainy. Jakie one są, jak Szczepan Ruman je interpretuje?
2: No niestety w tej chwili nie wygląda to dobrze. Dzisiaj czytałem wypowiedź Kiryła Budanowa, który mówił o tym, że ponieważ zbliża się rocznica rzezi wołyńskiej, to Polacy będą organizowali prowokacje, a nikt im nie będzie stawiał ultimatum i że oni już na przykładzie Rosji pokazali, że nie będą się uginać pod ultimatum. Powiedziałbym, że to jest bardzo osobliwy taki punkt widzenia ludzi, którzy pokazują, że oni są po prostu spoza cywilizacji europejskiej, mówiąc krótko.
1: Albo nie, albo że oni są siłą, bo ja czytałem rezolucję Parlamentu Europejskiego, jeszcze nie przegłosowaną, i w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego jutro będzie na ten temat debata i tam jest wyraźne pokazanie: Ukraina to jest taki kraj, który mimo tej wojny jest krajem mocnym, krajem zasobnym, krajem, który może wnieść do struktur bezpieczeństwa Europy bardzo dużo, który ma czarnoziem, czyli rolnictwo, który ma transport, który ma metale ziem rzadkich i który ma energię. Więc te 5 punktów, które ma Ukraina, i wyglądało z tej rezolucji, jakby to Europie zależało bardziej na tym, żeby Ukraina jak najszybciej wskoczyła do Europy, niż samej Ukrainie.
2: No, wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Kanclerz Merz to mówi wprost, że jaki status stowarzyszony jest możliwy. Jeżeli chodzi o siłę, to akurat w związku z tymi całymi wydarzeniami odwiedziłem ostatnio swojego przyjaciela urodzonego w 1936 roku, który przeżywał pogromy lwowskie w 1941 roku organizowane przez jednostkę Nachtigal ukraińską, zorganizowaną przez Abwerę w momencie, w którym front się zmieniał tam. Lwów był wyzwalany przez Niemców spod władzy sowieckiej. Ukraińcy w tej chwili nawiązują aktywnie do tego dziedzictwa. Jest batalion wojsk dronowych Nachtigal w ramach jednostki Azow. Także to nie jest tylko kwestia UPA, to jest kwestia nawiązywania do nazizmu i oni z tym do Europy nie wejdą, cokolwiek im się wydaje.
1: No ale w tej rezolucji,
2: chyba że to będzie już inna Europa.
1: Ale w tej rezolucji nie ma ani jednego słowa. Bardziej jest nacisk na to, że właśnie demokratyczne struktury na Ukrainie mimo wojny są coraz lepsze, coraz bardziej przystają do Unii Europejskiej. Tam jest taki właściwie laurka pochwalna dla Ukrainy, tak to wygląda, a nie ma słowa ani na temat UPA, ani na temat tego, o czym ty w tej chwili mu powiedziałeś.
2: Myślę, że Unia Europejska uważa, że sobie poradzi z Ukrainą tak jak ze wszystkimi innymi. Narzędziem czy człowiekiem, który ma to robić, jest nasz taki eksportowy ekspert, profesor Marek Belka, który jest szefem Niezależnej Rady Audytorów trzyosobowej, która ma nadzorować odbudowę Ukrainy i wydatki w Ukrainie.
1: Ale to w ogóle ciekawe. Współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego.
2: Bazuje to na jego doświadczeniu bycia faktycznym takim wicepremierem Iraku. Zapominamy, że on oprócz bycia premierem Polski, to był też wicepremierem Iraku. Może w Ukrainie też będzie jakimś wicepremierem. W każdym razie ta pomoc europejska dla Ukrainy, tam są wszystkie, jak się poczyta te dokumenty, a warto trochę zajrzeć do nich, to tam są wszystkie słowa klucze, które my znamy. Praworządność, reforma systemu tam sędziów, kamienie milowe, zielony ład, to wszystko, warunkowość oczywiście, to wszystko tam jest i myślę, że Unia Europejska, ta administracja unijna ma taką nadzieję, że przy pomocy tych narzędzi Ukraina, która jest bankrutem od strony finansowej, tak? No po prostu jest totalnym bankrutem, będzie wzięta w szczypce tych finansujących i zarządzana po prostu jak Grecja, no.
1: Z tym, że będzie miała finansowanie ze strony zewnętrznej, ale to finansowanie jest dobre z punktu widzenia państw starej Unii Europejskiej, na przykład z punktu widzenia Niemiec, bo to niemieckie firmy będą uczestniczyć w całym tym, w całej odbudowie Ukrainy, ale to jeszcze jedna rzecz rzuciła się w oczy, że właściwie w tej rezolucji jest przeświadczenie, że Ukraina właściwie, że trzeba jej pomagać militarnie, że jest jeszcze trochę kłopotu z tym wszystkim, ale że Ukraina po pierwsze zachowa niepodległość, a po drugie, że właściwie wygra wojnę z Rosją, panie profesorze.
3: Znaczy ja bym, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt cynicznie, ale ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o przywódców europejskich, to mówienie o Ukrainie i te zmiany różnego, patrzenia na Ukrainę, jest takie trochę odbijanie się od ściany do ściany tak naprawdę. Ja pamiętam konferencję monachijską zaraz po tym, jak się zaczęła wojna i prawda, udało się Ukraińcom podrzucić Rosjan i cała ta pierwsza ofensywa, która miała miejsce, no to już wszyscy wtedy triumfalnie deklarowali, że prawda, rosyjska armia to jest druga najlepsza armia na świecie w Ukrainie po ukraińskiej armii. Ben Hodges już deklarował, że Krym będzie odbity i tak dalej. Rok później na następnej konferencji ponuractwo, zgroza, o mój Boże, jednak ta Ukraina zostanie przyjęta. I takie odbijanie się od ściany do ściany, bo po tym wszystkim, co jest w tej deklaracji, o której pan mówił, panie Krzysztofie, no to też trzeba by dodać, że to jest państwo, które ma połowę ludności mniej więcej tego, co miało w 91 roku. To było 51 milionów ludzi, w tej chwili jakieś 25-27. To jest państwo, które ma zdewastowaną infrastrukturę. To jest państwo, które ma gryt energetyczny, który ledwo się trzyma kupy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Więc ja bym zachęcał do odrobiny realizmu, jeśli chodzi na to, o to, jakim państwem Ukraina będzie przez następne 10 lat. To jest projekt ogromnego wysiłku, żeby to w ogóle ustabilizować, nie mówiąc o odbudowaniu, a to, co się będzie dziać wewnątrz społeczności ukraińskiej przy założeniu, że dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni czy zakończenia tej wojny, nie wiem, kiedy to się będzie, bo te spekulacje trochę dla mnie nie mają sensu, to będą ogromne napięcia wewnątrz społeczności. Ludzi, którzy zostali przeorani przez tą wojnę, żołnierze wracający z tej wojny. No to Europa nie ma żadnego doświadczenia z tego rodzaju historii.
2: Ale realizm też nie jest mocną stroną polityków europejskich.
3: Właśnie, no to jest takie dla mnie takie odbijanie się od ściany do ściany z jednej strony, prawda? Nagle Ukraina staje się wielkim Eldorado, bo tam i te minerały, i Czarnoziem, i to. Z całym szacunkiem, same resursy mineralne nie wystarczają. Ja uważam, że największym pytaniem dla Europejczyków to jest, kiedy mówię już o tej elicie establishmentowej, nie ludzi z flanki, którzy mają trochę inne spojrzenie na Ukrainę, no to jest, czym ma być Ukraina w tym nowym systemie, który próbują stworzyć. I znów opowiadanie taki, wie pan, Alicja w Krainie Czarów z zakochanymi oczami. Ja bym trochę realizmu, z całym szacunkiem dla tego wszystkiego, co Ukraińcy zrobili, no bo krwawią, biją się, prawda, z tymi Rosjanami, powstrzymali ich, ogromny szacunek za to. Ale z drugiej strony jest taka tendencja opowiadania sobie takich ciepłych kawałków, prawda, tak jakby to wszystko się odbywało przy jakimś panelu, w jakimś tam think tanku europejskim, a tak nie jest.
1: To jeszcze na chwilę wrócę do tej rezolucji, która będzie uchwalona, może z jakimiś poprawkami. I pomyślałem sobie, że my mówimy o nazwie, o symbolach, o historii, tak? A tam jest twarda, właściwie finansowa projekcja tego wszystkiego, co ma się zdarzyć na Ukrainie. I pomyślałem sobie tak, no dobrze, Ukraińcy ustąpią, tak, pod wpływem Unii Europejskiej, powiedzą, dobrze, nie będzie tej nazwy, nie będziemy się do tego odwoływać, to my już stracimy argumenty na dalsze blokowanie rozmaitych decyzji, które będzie podejmować Unia Europejska. Powiedzmy, Polacy, macie to, co chcieliście, to teraz transport jest wolny, rolnictwo jest wolne, energetyka jest wolna, bo jeśli a propos energetyki, no to jest napisane, że są zwolnieni z podatku CO2, tak, że jest, ponieważ jest stan wojny, więc będą mieli tanią energię elektryczną, a nie drogą energię elektryczną. My dobrze prowadzimy naszą politykę, panie profesorze, względem Ukrainy?
3: Jaką politykę?
1: Zagraniczną. A.
3: Nie, znów, nie żartuję sobie tylko z tego, ale naprawdę wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby się zastanowić na tym, jak ma wyglądać mapa Europy po zakończeniu tej wojny, jeżeli do niej dojdzie, czy w rok, czy w dwa, czy to się będzie dalej ciągnąć. Natomiast w zachodniej Europie, ja bym przypomniał, czasami mówię o tym i przyjaciołom we Francji i w Niemczech, że czas najwyższy, żeby zastanowili się, że o ile Francuzom i Niemcom udało się dokonać tego wielkiego pojednania, ale to się stało pod kloszem amerykańskim. Przecież przypomnijmy sobie, czym były relacje francusko-niemieckie po pierwszej wojnie światowej. Że to była nienawiść pierwszej wody. I teraz oczywiście nadal opowiadałem sobie dowcipy o drugim narodzie, prawda? Niemcy o Francuzach, Francuzi o Niemcach, ale młodzi ludzie jeszcze nie będą bić o Alzację, Lotaryngię i nie będą, prawda, ze sobą szykować się na jakąś wojnę, bo oni to przerobili. Dlatego, że i zarówno Francja, jak i Niemcy były państwami pokonanymi do różnego stopnia. Francuzi oczywiście opowiadali, że nie, bo byli wprowadzeni do grupy wygrywającej wojny. Natomiast ja uważam, że na wschodzie Europy, w środkowej Europie, niczego takiego nie przerobiono. I ja uważam, że dopóki w relacjach polsko-niemieckich, w relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich i niemiecko-polskich to nie zostanie przerobione do bólu, będzie bardzo trudno dojść do jakiegoś porozumienia.
1: My jesteśmy od tego daleko, prawda, panie Piotrze?
4: Tak. No rezolucja, rezolucją nie przejmował. Rezolucja nie ma chyba żadnej mocy przedmiążącej, natomiast ona jest po to, żeby przekonać nieprzekonanych, tak? Czyli jeżeli jest jakaś tam grupa w Europarlamencie, czy polityczne siły, które mają wpływ i widzą w tym interes, czytaj Niemcy w dużej mierze, ponieważ Niemcy mają interes, żeby mieć dostęp do rynku ukraińskiego i de facto rynek ukraiński, czy gospodarka, nazwijmy to w cudzysłowie, ukraińska, rolnictwo w dużej mierze miało dostęp do rynku niemieckiego de facto, ponieważ Niemcy są importerem żywności, dlatego umowa z Mercosur była potrzebna i jak dodatkowo może być żywność, tania żywność z Ukrainy, która zaleje rynek Unii Europejskiej, europejski nazwijmy to, no to jest dla Niemców idealne, no bo jak są netto importerem, to im większa podaż, no to tym niższe ceny są de facto, więc z ich punktu widzenia ma to bardzo duży interes. Więc rozumiem te działania niemieckie. Czy rezolucja nie ma żadnego znaczenia? Tak jak tutaj Krzysztof powiedziałeś, że potem będą mówili, no Polacy macie co chcecie. Z punktu widzenia tego, co obecny rząd prowadzi politykę zagraniczną, nazwijmy to, to nie ma znaczenia, czy dostaniemy deklarację, czy nie, ponieważ no, rząd robi to, co nasz zachodni sąsiad chce. A jak będzie rząd propolski, to żadna deklaracja czy rezolucja nie ma żadnego znaczenia, ponieważ twarde interesy polskie powinny być na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o wybory w Ukrainie, to ja nie wiem, ale jednym z bazowych scenariuszy, którego wydaje mi się nie można wykluczyć, jest sytuacja taka, że dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, przerwy na jesień najpóźniej. Zwykle to mówi się o tym, ponieważ no, Ukraińcy udowodnili jednak, że są w stanie dronami, które zaczęli tworzyć we współpracy, czy to z Amerykanami, czy innymi krajami, przebijać się przez obronę tą rosyjską, powietrzną i jednak te rafinerie gdzieś wyniszczać. I przed zimą Putin najprawdopodobniej będzie się obawiał, że to samo mogą zrobić z elektrociepłowniami, z sektorem energetycznym, gdzie jednak no, mieszkańcy, czego się boi najbardziej Kreml jednak, poczują, że to się toczy i mogą mieć dyskomfortowe życie. Ja nie mówię o jakiejś tam głębi rosyjskiej, w dużej mierze chodzi o Sankt Petersburg, Moskwę i tego typu środowiska. Tak, to oni jednak nie są przygotowani do tego typu dyskomfortu. I to może mieć polityczne reperkusje. I jest scenariusz mówiący o tym, że wtedy Kremlowi może zależeć na jakiejś przerwie na jesieni. Natomiast ona się może oczywiście stać przez rosyjską metodę, czyli eskalację, deeskalację poprzez eskalację. Tak? Co widzimy ostatnimi czasy, jednak zwiększone ataki na Kijów. Ja uważam, że to będzie raczej przerwa. I wtedy być może władze w Kijowie, czy nie wiem, ktokolwiek tam sobie o tym też myśli, widzą okienko na potencjalne wybory prezydenckie podczas tej, nazwijmy to, przerwy, zawieszenia broni, porozumienia, nie wiem, jak to będzie się nazywało. Natomiast mimo wszystko trudno jest mi sobie wyobrazić, jak można doprowadzić do tego, żeby wojsko, które no, stoi na linii frontu, nawet jeżeli będzie przerwa, przecież nie będzie żadnej demobilizacji, nawet jak będzie pokój zawarty, to nie wierzę, że będzie demobilizacja przez parę lat przynajmniej, to trudno jest mi sobie wyobrazić, jak umożliwić głosowanie. Oczywiście są najnowsze metody kryptograficzne, które rzekomo pozwalają zachować anonimowość podczas tego typu głosowania. Nie wiem, czy no, Ukraina zdecyduje się na tego typu technologie, przedsięwzięcia, ale teoretycznie można to sobie wyobrazić. I być może wtedy przeprowadzą te wybory. I dlatego niektórzy spekulują, że to, co prezydent Zełenski zrobił, skandaliczną rzecz i to, o której już rozmawialiśmy, w ramach takiej no, już budowania tego, powiedzmy, przedwyborczej kampanii. Czy to się stanie, nie wiem, ale mi się wydaje, że to nie jest scenariusz o zerowej wadze. Ja bym przypisał go w pewnym sensie jako bliski bazowego.
1: Szczepan Ruman.
2: Jeśli chodzi o Zełenskiego i jego jakby lawirowanie w tych sytuacjach, to ja bym nie bagatelizował tego, że w czasach, kiedy generał Załużny był generałem, to Zełenski był tancerzem. W związku z czym, jeśli chodzi o takie lawiranstwo, to on się odwołuje do swoich umiejętności jakby wyuczonych. I myślę, że jego rozmowa z Trumpem będzie na ten temat, jakby to zrobić, żeby tych wyborów nie było. No bo jeżeli będą wybory, to obawiam się, że to będą dla niego już ostatnie wybory. I myślę, że na wyborach zależy tym wszystkim finansującym Ukrainie, którzy mają świadomość korupcji, która tam jest i którzy bardzo chętnie powitaliby jakiś świeży powiew. Więc myślę, że te rozmowy będą szły w tym kierunku. Natomiast trochę wracając do naszego podwórka, zacząłem się ostatnio zastanawiać paradoksalnie, oglądając konferencję naszego ministra obrony. Czy lepiej było, jak oddawaliśmy uzbrojenie za darmo, czy lepiej jest teraz, jak dostajemy za nie pieniądze? Dlatego, że jak minister powiedział to jako taki argument, że no, jeżeli oddaliśmy te patrioty, to dzięki temu, że na Węgrzech już nie ma Orbana, to przegłosowano to, że Unia Europejska nam zwraca pieniądze za to uzbrojenie, które oddamy. No to mając dziurę budżetową, to pojawił się taki prosty mechanizm, że jak wydajemy tam 5% na obronność, to później 2% z tego oddamy na Ukrainę, a Unia nam spłaci, tak? I pojawia się gotówka z powrotem w budżecie. Więc obawiam się, że to może tworzyć motywację dodatkową dla naszych polityków, żeby jak najwięcej oddać na Ukrainę, bo wraca gotówka za to. I to jest taki mechanizm,
1: z jednej strony
2: karuzela się zrobiła.
1: Za pieniądze z safe będziemy kupować, a potem będziemy oddawać i potem te pieniądze...
2: I będziemy gotówkę dostawać.
1: To Piotr się będzie cieszył, bo bardzo lubi obroty gotówkowe, bo wtedy zawsze jest coś do zrolowania.
2: To jest jakiś taki mechanizm jak FOS po prostu. No, niesłychane, no, jak patrzę na to. Także też mam nadzieję, że Piotr coś na ten temat nam powie, jest, no bo to jest przerażające.
4: No właśnie, obrót jest, przypomniał mi się taki kawał, jak młody synek mówi do tatusia bankiera, mówi: tatusiu, jak te banki zarabiają pieniądze, przecież to nie są pieniądze, no twoje w banku. Twoje? No nie moje. No to jak ty zarabiasz? On mówi: słuchaj, synuś, idź do lodówki. Otwórz lodówkę. Wyjmij kostkę smalcu, tą dużą z góry. Przynieść. Przyniósł. Idź teraz odnieść z powrotem do lodówki. Odniósł, zamknął lodówkę. Chodź tutaj. Była kostka smalcu w lodówce? Była. Jest? Jest. A paluszki masz tłuste.
3: Jeśli mogę coś... Miałem okazję słuchać Załużnego jakieś półtora miesiąca temu. Przyjechał na konferencję Leonard Mary w Tallinie w Estonii. To był zamknięty off the record panel, więc nie będę mówił o tym, co on mówi, tylko takim wrażenie, jakie miałem odnośnie niego. I rzeczywiście, że on... byłem zdziwiony, że w ogóle przyleciał, bo z tego, co wiem, niezbyt się często rusza. Ale była taka projekcja właśnie pewnej przywódczości, prezydenckości, że tak nawet powiem. I tam był szereg również Ukraińców, którzy brali udział w tej konferencji. Widziałem reakcje wobec niego. Rzeczywiście ja uważam, że bez względu na to, co prezydent Zełenski będzie próbował robić, to jednak będzie mu coraz trudniej opóźniać sprawy wyborów. Dlatego, że no to są nawet... elementy tej pewnej charyzmy Załużnego, która dla niego jest bardzo trudna.
1: Szczyt NATO jest w Ankarze. Ankara może nie jest bardzo blisko Teheranu, ale jest chyba krajem, który jest najbliżej z krajów NATO, najbliżej położony względem Iranu i względem stolicy irańskiej. A Szczepan zawsze ładnie opowiadał o tym, o tych zwycięstwach amerykańskich i nadal wygraliśmy, to pana profesora powinienem zapytać, czy wygrali wojnę, czy nie wygrali wojnę, czyli wy, Amerykanie.
3: Ja uważam, że, ja się nie wymiguję, tylko naprawdę uważam, że wszelkiego rodzaju takie głębokie dyspozycje, zwłaszcza w tej chwili się cały przemysł w Stanach Zjednoczonych stworzył od Mearsheimera przez Sachsa i tutaj też w Polsce jest taki przemysł, z tego co widziałem, będąc tu przez miesiąc, że już Stany Zjednoczone przegrały, już koniec w ogóle to i tamto. Slow down. To jest konflikt, który będzie wyglądał zupełnie inaczej przed wyborami międzyterminowymi i po wyborach międzyterminowych. Ja uważam, że Irańczycy w tej chwili czują, że mogą grać na więcej, dlatego że Trump jest do pewnego stopnia przywiązany do tego, w jaki sposób jego partia sobie pojedzie, w zależności od właśnie cen benzyny i całej tej sytuacji. Natomiast ja uważam, że będą poważne decyzje, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś dogadania się po wyborach. I ja nie wiem, także jeżeli mówimy, czy wojnę wygrała, czy przegrała, to mówimy o pewnych rezultatach politycznych, a ja nie widzę tych rezultatów politycznych w tej chwili w żaden definitywny sposób. To jest taka próba manewrowania, nawigowania. Od czasu do czasu strzelanina się zaczyna, potem się uspokaja, potem znów są negocjacje, więc naprawdę za wcześnie, żeby tego rodzaju wyroki wydawać.
1: Jedną rzecz można powiedzieć, że nie zabrał wszystkich atutów Iranowi. Czyli krótko mówiąc, Iran nadal ma karty.
3: To było do przewidzenia. Poza tym i Chińczycy, i Rosjanie, i szereg innych państw odgrywają rolę w tej chwili. No, to ja patrzę na Ukrainę do pewnego stopnia jako wojnę proxy. Tak samo jak Iran się staje tego elementem. Zwłaszcza, że Iran jest wbudowany w tą oś dyktatur. To jest jeden z czterech państw i jego klienci odgrywają bardzo dużą rolę w ściąganiu resursów amerykańskich na Środkowy Wschód. To jest trochę tak jak ta scena w Ojcu Chrzestnym. Pamięta pan, chyba to w trzecim było, kiedy Corleone mówi: zawsze kiedy chcę wyjść, pull me right back in. Więc ten Środkowy Wschód staje się właśnie czymś takim dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że on jest tak rozkołysany. Ten Środkowy Wschód nie stał się nagle taki, jaki jest, tylko mówimy o 20 latach globalnej wojny z terroryzmem i zmiany, które tam pan będzie widział. Wracając do Turcji, od czego pan zaczął, Turcy mają ogromne equities w tym, co się stanie w rejonie. Turcy widzą się również jako głównego rozgrywającego na tym obszarze. Turcy mają jedyną armię, gdyby doszło do czegoś, która jest w stanie nie tylko się postawić czoła Irańczykom, ale uważam, że ma bardzo duże szanse na to, żeby przechylić szale w tę drugą stronę, więc ta regionalizacja bezpieczeństwa wewnątrz sojuszu, mimo tego, że Turcy są członkami sojuszu transatlantyckiego, to jest jedna z największych historii, na które powinniśmy patrzeć. To jest jeden z teatrów, który w wypadku, gdyby doszło do jednoczesności kryzysów we wszystkich czterech kluczowych teatrach, pisałem o tym niedawno, dzieliłem się z panami tym, to sekwencjonowanie zagrożeń byłoby już niemożliwe. Wtedy mogłoby dojść do naprawdę zapalenia się na dużą skalę.
2: No to ja bym tutaj ten wątek rozwinął, odwołując się do kartek. Iran może ma karty, ale nie ma czerwonej kartki, bo już nie jest na mistrzostwach. Stany Zjednoczone też odpadły, mimo że Donald Trump anulował kartkę i wczoraj cały świat, w zasadzie chyba to była taka wiadomość, którą przez chwilę cały świat się najbardziej ekscytował tym. Nieważny był szczyt NATO, nieważne było nic. Ważne było to, że senator Ted Cruz bodajże podziękował Donaldowi Trumpowi, że anulował tą kartkę, a Donald Trump powiedział, że no, oglądał to, zna się na sporcie, sam był dobrym atletą i że to absolutnie nie był faul. Chwilę później powiedział, że nie wiedział, co znaczy czerwona kartka w piłce nożnej i że dopiero później się zorientował, że to coś poważnego. Więc no, ja z rozbawieniem oglądałem tą wypowiedź, ale te mistrzostwa, myślę, są elementem, no, Stany odpadły, więc może nie, teraz już trochę mniej, ale elementem tego, co Trump, wydaje mi się, że nazywa to patriotyczne lato, czy jakoś tak, te obchody 250-lecia niepodległości. I myślę, że to jest naturalne, że wojna musiała zostać wstrzymana, bo się zaczynały Mistrzostwa Świata, bo się zaczynały obchody 250-lecia niepodległości, i które z kolei otwierają właśnie przygotowanie do tych wyborów midterms. W związku z czym powiedziałbym, że jesteśmy, jak to się mówi, w procesie i nie należy go oceniać w tej chwili, dlatego że on trwa. Każda ze stron w momencie, w którym zostało podpisane to zawieszenie broni, to każda ze stron robi coś po swojej stronie, tak? Donald Trump robi patriotyczne lato, ceny ropy już spadły do poziomu sprzed konfliktu i pewnie będą dalej spadały, w związku z czym ceny na stacjach też spadną i pewnie przez kilka miesięcy do wyborów będą niskie. W międzyczasie, jeżeli wydarzy się ileś tam rzeczy w ramach obchodów 250-lecia, ludzie nie mają pamięci aż tak długiej i jakby do listopada mogą nawet no, nie za bardzo pamiętać to, że przez kilka tygodni te ceny były wyższe. Natomiast Iran na swój sposób obchodzi ten czas, to znaczy jest pogrzeb Alego Chameneja, na którym mówi się, że jest kilkanaście milionów osób. Te obchody trwają tam 6 czy 7 dni w kilku miastach, nawet w Karbali w Iraku mają być wystawione te trumny. Oczywiście są skandowane hasła standardowe, czyli śmierć Ameryce, zemsta i tak dalej, i tak dalej. No i teraz na pewno widać w związku z tym, że to jest przerwa, tak? To znaczy na Ukrainie do tej przerwy jeszcze nie doszło. Piotr mówił przed chwilą, że jak dojdzie, to może być tylko przerwa. Jeżeli chodzi o Iran, to wydaje się, że to jest przerwa również ze względu na postawę Irańczyków. To znaczy, jeżeli z tego, wydaje mi się, że to może pójść w dwóch kierunkach, to znaczy, że po tej takiej mobilizacji nienawiści przeciwko Ameryce związanej z tym pogrzebem, który celowo jest tak zorganizowany, żeby tą nienawiść jak najbardziej mobilizować, albo te emocje, no będzie coś takiego, że zostały wyrażone i gdzieś mijają, tak? I to pójdzie w kierunku, który będzie otwierał możliwość do normalizacji relacji w regionie. No albo będzie tak, że one się będą nakręcały, no i wtedy tak myślę, jak mówi pan profesor, że jak rozstrzygnął się midterms, no to wtedy będzie powrót do gorącej konfrontacji znów. I w związku z tym to, co mówię od jakiegoś czasu, że tą wojnę należy ocenić już z perspektywy końca wojny, to znaczy jak ona się rozstrzygnie. I to, tak zwani różni eksperci, którzy po kilkudniastu dniach bombardowań porównywali ją do Wietnamu i prawda już mówi, że to już koniec i tak dalej, który trwał tam prawie 20 lat. No, to nie to, tak? To znaczy na razie mieliśmy kilkadziesiąt dni działań stricte militarnych, potem kilkadziesiąt dni jakiegoś negocjacji, teraz mamy kilkadziesiąt dni oficjalnego zawieszenia broni. a później zobaczymy, co będzie dalej, no i to się jakoś tam gdzieś rozstrzygnie. Te midterms będą testem i to już powiedziałem, to znaczy, jeżeli Donald Trump przegra midterms, to w jakiejś mierze przegra politycznie tą wojnę, bo to, ta przegrana będzie związana z tą wojną, tak? Czyli to będzie polityczny skutek dla administracji i porażka. No, na razie mamy porażkę na mundialu.
3: To jest bardzo ważne odnośnie midterms, bo mądrość taka, że tak powiem, ludowa w tej chwili jest, że oczywiście demokraci biorą niższą izbę, potem biorą prawdopodobnie większość w Senacie nawet, zrobią impeachment i później, prawda, nie będą mogli skazać, wszystko się zaklei. I ja byłem skłonny myśleć w ten sposób. W tej chwili coraz bardziej się zastanawiam, widząc na to, co się dzieje w Partii Demokratycznej. To znaczy i demokraci zamiast szukać kandydata czy kandydatów, którzy są coraz bardziej zbliżeni, ja to nazywam
1: centrowo
3: czy democratic populism, czy, oni potrzebują swojego odpowiednika Trumpa, który zajmie się tą klasą średnią, zajmie się blue collar, no to oni idą w kierunku, jak pan spojrzy na wybory tutaj w tej chwili w Nowym Jorku, może jedna z tych wybranych panien jak tam siedzi i mówi, że rasizm, opresja i 9-11 to było w ogóle rezultat amerykański, z tego rodzaju messages bardzo trudno będzie Partii Demokratycznej uzyskać rezultaty takie, jakie potrzebuje. Ja byłem w Tocqueville we Francji. Tam była również Donna Brazil, która jest jedną z najbardziej cenionych, szanowanych przywódców Partii Demokratycznej. Niezwykle mądra kobieta, muszę powiedzieć. No i rozmawialiśmy na ten temat i moje wrażenie jest takie, że się toczy walka wewnątrz Partii Demokratycznej. Czy te elementy centrowe jednak się znów pokażą? Czy tutaj będą tak jak AOC tam biegnie z Mamdanim, prawda, i mówi, że przyszłość to są fluid identities i to jest to, i to jest to. Więc jeżeli demokraci pobiegną w tym kierunku, to ja bym nie przesądzał od razu, że demokraci odgrywają tak wielkie zwycięstwo. Znaczy, że robią to samo, co zrobili w ostatnich dwóch cyklach wyborczych, bo ja jestem przekonany, że to, jak się zachowała Partia Demokratyczna, wybrało prezydenta Trumpa prezydentem dwa razy.
1: Że to nie zasługa Donalda Trumpa?
3: To jest jego zasługa, ale mówię, że opozycja zachowała się
1: opozycja.
3: Tak. Znaczy wystawienie pani Hillary Clinton w czasie tych pierwszych wyborów, tak niepopularny polityk, a później no, przez trzy lata brak prymarnych wyborów, prawda, z prezydentem Bidenem, który był rzeczywiście schorowanym człowiekiem, było widać, po czym nagle pani Kamala Harris w ostatnim dobieganiu do mety, wyciągnięta z kapelusza, no, mieli 3-4 lata na prawdziwe wybory prymarne, przetestowanie kandydatów. Tak się to robi. Natomiast, więc ja uważam, że mimo tego, że bardzo się krytykuje partię republikańską, ja mam dużo słów krytycznych pod adresem tego, co się tam dzieje w tej chwili, ja uważam, że obie partie mają dużo do odrobienia, jeśli chodzi o lekcje, gdzie jest elektorat, gdzie są obywatele.
1: A 250 lat minęło.
4: Jak jeden dzień. Natomiast to, co właśnie rozmawiamy tutaj odnośnie midtermsów w Stanach, to właśnie dodatkowo, jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie, to sytuacja jest dokładnie ta sama, tak? Bo to nie o to chodzi, kto wygra wybory prezydenckie. Bo tam też parlament ma przedłużoną de facto kadencję, bo nie można robić wyborów. Tam jest brak sterowności parlamentem. Prezydent sam, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Stanach chyba nawet większą władzę, nie jest w stanie de facto zmieniać prawa, zmieniać państwa. I wydaje mi się, że cała gra również polityczna, jeśli chodzi o Ukrainę, toczy się z partnerami pewnie zewnętrznymi też, no, trzeba mieć realny ogląd, jak to wygląda, na to, czy potencjalny kandydat, czy zwycięzca wyborów prezydenckich będzie potrafił wprowadzić partię, która zapewni mu większość w parlamencie. Bo załóżmy, przykładowo wygrywa, nie wiem, prezydent Zełański, ale opozycja bierze większość w parlamencie, no to jest zupełnie dysfunkcjonalne. Tak. I nikomu na tym by nie zależało. Natomiast jeżeli wygrywa generał Załużny, a nie wiem, partia prezydenta Zełańskiego by miała większość, to też jest problem. Więc wydaje mi się, że my często mówimy sobie o tym, kto będzie prezydentem, natomiast zapominamy jednak, że cała gra polityczna toczy się również w parlamencie i parlament już jest tak jakby niesterowalny od dłuższego czasu, ponieważ ci parlamentarzyści w Werchownej Radzie już mają dość, ponieważ no, kadencja ich jest przedłużana już wiele, wiele lat i mają problem z tym. Więc to jest bardzo skomplikowany polityczny proces, który tam... No dlatego ja nie wiem, czy odbędzie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli naciski byłyby na prezydenta Zełańskiego, to zawsze ma tą taką możliwość, nazwijmy to, no, przedłużania tego. Łatwiej jest to kopać tą puszkę dalej, mi się wydaje. Czy będą te wybory... No, może. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ja o Stany Zjednoczone z punktu widzenia takiego różnego ich ewolucji jestem spokojny. To chyba nawet opowiadał o tym George Friedman, dobrze swoją teorię opracował, że co 50 lat, chyba nie pamiętam, czy było 50 lat, Stany Zjednoczone przeżywają swoją taką renewal całą robią, jeśli chodzi o instytucje, o kulturę, o tego typu rzeczy. Natomiast Stany Zjednoczone wyrosły na tym takim genie, całe DNA mają takie wolnorynkowe. A na wolnym rynku oczywiście są różnego rodzaju zachwiania, ale w długim terminie wygrywa najlepszy. Ten, który jest najmądrzejszy, najsprytniejszy, ma najlepszy produkt. No, oczywiście można w tym kierunku iść, natomiast jednak Stany Zjednoczone mają coś takiego. Europa ma ten problem, ponieważ no, tak jak my wychodzimy z jakiegoś rodzaju monarchii, elit, to nawet jak królowi urodził się syn, który był, nazwijmy to, nie pierwszych lotów, nieudacznik, no to dalej on przejmował władzę i rozwalał wszystko i lud był podporządkowany i był ten problem w tych elitach się wykształciło takie, że ta władza jest nam dana przez, nie wiem, Boga i my musimy rządzić, nie ma znaczenia. Ten system działa zupełnie inaczej. Chęć podejmowania ryzyka. No dlaczego venture capital, całe te wszystkie potężne pieniądze są w Stanach Zjednoczonych. Europa dyskutuje o tym. Mario Draghi o tym mówił jeszcze jak był prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Napisał raport teraz, jak już nie jest tym prezesem. Raport będzie miał, już 2 lata miał i nic się z tym nie dzieje, tak? No jest zupełnie inny system mentalny. Finansowanie gospodarki. W Stanach Zjednoczonych około 80% jest finansowane przez rynek kapitałowy, różnego rodzaju fundusze, które podejmują ryzyko. W Europie 60-70, nawet 80% sektor bankowy, konserwatywny. Jeżeli chcesz wziąć kredyt jako firma, musisz dać 2 razy na przykład zabezpieczenie tego, co na tych pieniędzy, które chcesz wziąć. I tego typu rzeczy. To powoduje, że no nie rodzą się tutaj innowacje, a cała ta gospodarka, wszystko to poszło w kierunku takiej no, dużej dynamiki. I Europa ma z tym problem. Dlatego o Stany jestem spokojny, czy wygrają demokraci, czy wygrają republikanie. Ten gen, który ruszył, no taki, mi się wydaje, pewnej przemiany również elit, bo do tej pory już w Stanach Zjednoczonych rządziły te elity, były te rodziny, elity przemysłowe. A widzimy, że big techy, które powstały, zmieniają trochę tą, nazwijmy tą tkankę, która zaczyna rządzić Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, no żeby też nie słodzić tak całkowicie, realnie mają problemy, bo jednak te finanse publiczne i to, co robi prezydent Trump po demokratach, deficyt 7%, 8%, 6%.
3: Dług jest 40 trylionów prawie.
4: Tak. I to jest na ścieżce, która jest nie do utrzymania. Były różne propozycje. Stephen Miren, który był doradcą prezydenta Trumpa, potem został wprowadzony do Fedu. On teraz chyba wyszedł, jak Kevin Warren został szefem Fedu. Pisał ten Mar-a-Lago akord, co był opisany, tak? Który mówiący o restrukturyzacji zadłużenia. Nie zapominajmy o tym, bo ten temat gdzieś żyje. Jak Ken Griffin, na przykład prezes, założyciel Citadel, jeden z najbardziej, mi się wydaje, mądrych ludzi na Wall Street, tak to nazwijmy, opowiadał, że sztuczna inteligencja jest nadzieją na zwiększenie produktywności. Na razie tego w Stanach nie widać. Coraz więcej głosów jest

0: Oni doskonale mówią, że trzeba coś z finansami publicznymi Stanów Zjednoczonych zrobić. To będą decyzje, doskonale widzą, niepopularne politycznie, ale trzeba. Natomiast jeszcze mały kamyczek do wyborów midtermsowych. W weekend widziałem, że analitycy, którzy handlują commodities, zaczynają spekulować, że czy nie wykluczają, że lada chwila prezydent Trump może wprowadzić ograniczenia eksportu ropy naftowej po to, żeby de facto no, zmniejszyć cenę bardzo mocno paliwa w Stanach Zjednoczonych, bo no, Stany Zjednoczone są netto eksporterem. Więc to by bardzo mocno zepchnęło ceny ropy w dół.
1: Pozwoli pan, panie Krzysztofie, jedna uwaga, bo to jest bardzo ważne, co pan Piotr mówi. Historia z czerwoną kartką. I ja bym bardzo zachęcał przyjaciół tutaj w Europie i w Polsce przede wszystkim, żeby spojrzeli poza Donalda Trumpa i zaczęli się naprawdę zajmować tym, jak wygląda polityka w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje. Natomiast to oszałamiające takie zapatrzenie się, i to jest nie tylko w Polsce, ja to widzę w każdym europejskim państwie, do którego przyjeżdżam. 5 minut upływa i jest Trump, Trump, Trump, Trump, Trump i ludzie tracą zupełnie jakąkolwiek sens realną. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w amerykańskiej polityce wewnętrznej, jest niezwykle interesujące. Ja zajmuję się zawodowo sprawami bezpieczeństwa narodowego, ale no, jestem coraz bardziej zafascynowany tymi zmianami, które się odbywają. Rozmawiam z ludźmi, którzy studiują to zawodowo i jest szereg zmian, które się odbywają. Ja nie wiem, czy są cykliczne kryzysy 50-letnie, jak Friedman mówił, ale to jest naprawdę bardzo mocne przetasowanie się przy jednym założeniu. Demokracja jest wpisana w ogóle w całą narrację państwa amerykańskiego i narodu amerykańskiego. Więc o ile, i tu mam nadzieję, że nie obrażę zbyt wielu Europejczyków, w Europie jest ten niezwykle silny, monarchiczny impuls, który nadal funkcjonuje, uważam, w tym, jak elity się odnoszą do obywateli. Ta jednowymiarowość ideologii, to, że nie będziemy rozmawiać, rozmawiałem z Niemcem niedawno, powiedziałem mu, nie możesz wrzucić 28% społeczeństwa za drzwi i powiedzieć, że nie rozmawiamy z wami, bo jesteście tam, no pójdą do AfD, no w taki sposób się to odbędzie. Więc ja i nie tylko to dlatego mówię, że jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, ale że widzę naprawdę na poziomie lokalnym takie niemalże Alexis de Tocqueville podejście do zmian w tym, jak ludzie odpowiadają za siebie, jak stanowe legislatury się zachowują. Natomiast ja uważam, że Donald Trump uwielbia to, że on jest ciągłym tematem rozmowy, dlatego że no, on z tego żyje, on jest zwierzęciem medialnym i za każdym razem, kiedy ludzie tracą głowę, kiedy on coś tam, prawda, powie, no to dla niego jest to dalsza narracja o tym i on jest w centrum zainteresowania bez przerwy. Natomiast dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy wewnątrz polityki amerykańskiej.
2: Medialnym, ale też decyzyjnym.
1: No oczywiście.
2: Dwie cechy.
1: Dlatego, że myśmy przeszli od Nixona w bardzo dużym stopniu w kierunku prerogatyw prezydenckich, które przedtem tak naprawdę nie istniały. Znaczy ten proces się zaczął jeszcze z FDR. Bo my tutaj mówimy o Trumpie, prawda? No, ale przypomnę, że FDR, Roosevelt chciał pakować Sąd Najwyższy. On to, w jaki sposób on rządził w ogóle i to się śmiali z zabawy, te zapasy, które Trump zorganizował. No Teddy Roosevelt organizował mecze bokserskie, no, bo mu tak to pasowało. Więc ten cały folklor bym odłożył na bok. I widzi pan coraz większą asertywność w tej chwili Sądu Najwyższego i sądów federalnych również. Kongres jest nadal w takiej półśpiączce, bo uważam, że czeka na wyniki tego, co się stanie w listopadzie.
3: No, ja z kolei czekam, czy na tym szczycie NATO będą też jakieś ciekawe rozmowy o tym, co pan profesor u nas nieraz już mówił. To znaczy ten północno-wschodni korytarz bezpieczeństwa, tak? To znaczy ta nasza współpraca regionalna, ale nie w oczekiwaniu, czy państwa Europy Zachodniej, prawda, czy Hiszpanie zobowiążą się bronić nas własną piersią, bo obawiam się, że nie zobowiążą. Mam wrażenie, że oni w ogóle już coraz dalej odpływają tak kulturowo i mentalnie w kierunku innych sojuszy niż NATO. Natomiast...
2: Wiedziałeś o kim?
3: O Hiszpanach.
2: O Hiszpanach.
3: Oni jeszcze są na mistrzostwach, tak. W każdym razie na mistrzostwach jeszcze są, w NATO też jeszcze są. Tutaj rozmawialiśmy o takim, no tej współpracy bałtyckiej, tak? I zastanawiam się, czy to może przyjąć jakiś taki realny wymiar, bo no ja pamiętam, jak w 2016 roku gdzieś zaczęło się mówienie o Trójmorzu, Międzymorzu, które zostało ideą taką w dużej mierze dla

0: humanistów, którzy opowiadali, jakie fajne fundamenty to ma i jakby to się sklejało, natomiast to nie przeszło na kwestie finansowania, infrastruktury, dużych projektów, właśnie współpracy w dziedzinie obronności. No i teraz pytanie, czy taka koncepcja właśnie, nie wiem, na jakieś bałtyckie forum współpracy gospodarczej, czy współpracy w obszarze bezpieczeństwa, czy mogłoby uzyskać to realne wsparcie, że my naprawdę zaczynamy jakieś wspólne projekty ze Szwecją, z Finlandią, z krajami bałtyckimi, gospodarować tym naszym regionem.
1: My, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, czy my Donald Tusk, czy my prezydent Karol Nawrocki. Jakiego my używasz w tym wypadku?
0: My, Polacy, każdy z nas ma jakieś swoje możliwości. Ja mam stowarzyszenie, jak wiesz, mam różnych innych miejscach.
1: A czyli Myszczepan? Myszczepan?
0: To na przykład też, ale pytanie czy,
1: nie, bo to jest
0: taka inicjatywa znajdzie wsparcie realne ze strony amerykańskich instytucji finansowych, które powiedzą tak, stawiamy na to, żeby to wesprzeć. Nie powiedzieć, że to fajny pomysł i poklepać po plecach, tylko wesprzeć, żeby pomóc, żeby to się zadziało, tak?
2: Tylko to jest to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu, mieliśmy postulat, tak? Tak zwanego Banku Trójmorza, jak zwał, tak zwał, może być Międzymorze, nie o to chodzi. Chodzi o stworzenie instytucji rozwojowej, finansującej rozwój infrastruktury nie tylko militarnej, transportowej, ale cyfrowej dla krajów, nazwijmy to północ-południe naszego regionu. To już przypominamy za każdym razem, tak? Jak Unia Europejska się tworzyła, powstał Europejski Bank Inwestycyjny. I bo tylko interesy realne, finansowe, gospodarcze wspinają te państwa. Oczywiście militarne w czasach kryzysu, to jest naturalne, tak? Ale to, co mówisz, no to jeżeli my sami tego nie zrobimy, no to trudno też sobie wyobrazić, że nie wiem, przyjadą Amerykanie czy ktokolwiek inny, powie, zróbcie sobie tutaj bank, my wam damy pieniądze na to. Sami powinniśmy działać też w tym kierunku.
1: Weźmy to, nawet prezydent Polski chyba się spotka jutro w Ankarze z prezydentem Finlandii. Natomiast czy my możemy być traktowani poważnie, jeżeli mówimy o dyskusjach w Polsce, dotyczy, wysłaliśmy patrioty na Ukrainę, wszyscy o tym debatują, mówią wysłaliśmy, nie wysłaliśmy, 4, 10, 12, potem wychodzi wicepremier, mówi uzgodniłem z premierem Donaldem Tuskiem, że teraz pokażemy wszystko, co żeśmy wysłali, może włącznie z ludźmi, którzy pojechali na Ukrainę, żeby cokolwiek robić, po prostu to jak można, bym powiedział, poważnie podchodzić do Rzeczpospolitej, skoro takie rzeczy i takie dyskusje się w Polsce dzieją.
2: Ale nie można. Dlatego kraje, które, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, ty Krzysztof sobie wakacjowałeś, z tego co kojarzę, rozmawialiśmy o tym, dlaczego prezydent Ukrainy zrobił to, co zrobił. No, odpowiedź była prosta, bo mógł. Jeżeli my się zachowujemy tak, jak się zachowujemy, to kraje, które, nazwijmy to, można by powiedzieć z punktu widzenia gospodarczego, są kilka lig niżej od nas, robią sobie rzeczy, na które de facto nie mogłyby pozwolić, ponieważ my nie mamy ani narzędzi, ani spójności odpowiedzi państwa. Zobacz, jaka jest kakofonia między tym, co pan prezydent mówi, a tym, co mówi rząd. I z tego punktu widzenia pan prezydent mówi rzeczy w interesie Polski, a rząd miota się od lewej do prawej, gdzie jest kilkakrotnie łapany na różnego rodzaju kłamstwach. No i to widzą wywiady z zewnątrz, kraje z zewnątrz, są pisane z tego raporty. Dlatego kraje, które można nazwać sprawnymi krajami, które mają strategiczne myślenie, instrumenty do oddziaływania na kraje zewnętrzne, my wewnątrz mamy pewne problemy, a co mówić do oddziaływania na zewnątrz, wykorzystują to i umiejętnie to rozgrywają. A my myślimy, przynajmniej taka jest debata publiczna w Polsce, że de facto jesteśmy pępkiem świata i wszyscy się skupiają, czy minister X powiedział to, co minister Y powiedział, czy ten z opozycji, czy tamten. To nie ma de facto żadnego znaczenia. Po prostu jesteśmy rozpatrywani jako słaby kraj, który ma problem z egzekucją, wykonaniem strategicznie dla siebie ważnych rzeczy. CPK ważny, strategicznie ważny. Wszyscy się zgodzą. Mamy? Nie mamy. Posunęliśmy się do przodu? No raczej nie bardzo. Elektrownia atomowa ważna, ważna. Nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale i gospodarczego de facto. Nie mamy. No i możemy tak wymieniać różnego rodzaju inne rzeczy. Jeżeli sami w stanie jesteśmy tego zrobić, no to stajemy się troszeczkę pośmiewiskiem, a stracenie wiarygodności, bo w polityce międzynarodowej, w relacjach międzynarodowych, jedna z najważniejszych rzeczy jest nie użycie narzędzia, tylko groźba jego użycia. A my jaką mamy groźbę? Co możemy zrobić?
1: I z tym pytaniem do pana profesora.
3: Znaczy ja chcę wrócić do tego, co pan Szczepan mówił. Ja uważam, że północno-wschodni korytarz jest, ma realne szanse zaistnienia przy dwóch warunkach. Że on, po pierwsze, dlatego ja zawsze mówię nordycko-bałtycki, bo chodzi mi o tą wysoką północ. Bo wtedy wchodzi pan w obszar hemisferycznej obrony Stanów Zjednoczonych i wtedy przychodzi pan do Waszyngtonu z konkretnymi propozycjami, które są nie tylko i wyłącznie w interesie tych państw, które czują to samo zagrożenie. Mówię tutaj o Bałtach, Skandynawach i Polsce, ale mają również w związku z tym te interesy, ale włącza to również w rozmowę amerykańską. Więc ja uważam, że tu potrzeba bardzo konkretnych propozycji odnośnie tego, w jaki sposób ten cały obszar właśnie tego północno-wschodniego korytarza wpisze się w to, co Stany Zjednoczone starają się zrobić w dwóch obszarach. Utrzymać obecność w Europie, ale obniżyć jej koszty. To będzie wiodącym tematem w mojej ocenie tej rozmowy w Ankarze. A druga sprawa to jest odwrócić te dekady, kiedy odbywała się penetracja hemisfery zachodniej i w tej chwili ja tutaj uważam to, co się stało czy z Kubą, czy z Wenezuelą, nie wchodząc w detale, jak te kampanie były prowadzone, ale jasna wiadomość dla Chińczyków przede wszystkim, również dla Rosjan, że tak jak, że z punktu widzenia tego, czym ma być ten dodatek Trumpa do doktryny Monroe, że Stany Zjednoczone będą nalegać na tym, że mają mieć bezpieczne sąsiedztwo, bez tego nie ma projekcji siły. W związku z tym państwa z tego regionu wychodzące z propozycjami konkretnymi. My robimy to i to i to, dajemy to i to. Potrzeba od was takie i takie pakiety. Wtedy jest to zupełnie inna rozmowa. Natomiast jeżeli to jest tylko rozmowa w sensie my uważamy, że jesteśmy waszymi bliskimi sojusznikami, to ma pewną wartość, prawda, polityczną, ale to nie jest tym trigger, który popchnie do przodu działanie. Więc do czego zmierzam? Tu powinna być dwuliniowa w mojej ocenie akcja. Z jednej strony bardzo aktywna działalność w regionie, a druga przygotowywanie szeregu propozycji, które się negocjuje na poziomie wojskowym ze Stanami Zjednoczonymi, politycznym przede wszystkim. I wtedy stwarza się z tego szereg ćwiczeń, bez autentycznych ćwiczeń wojskowych. Nie ma odstraszania. Więc to jest podstawa. Ja zacznę wierzyć w to, że czy rząd Polski, czy Finlandii, czy Szwecji, prawda, czy Danii poważnie do tego podchodzą, kiedy zobaczę, że robi się jakaś lista ćwiczeń, które się mają odbywać regularnie. Bo to jest jasny message wtedy dla Rosjan i dla Chińczyków, że nawet przy zmieniających się szlakach na północy półkuli, to jest obszar, w którym Stany Zjednoczone utrzymują żywotne interesy i mają zdolność budowania sojuszu. To jest pod parasolem NATO, podkreślam. I ja zawsze mówię przyjaciołom w Berlinie, że Niemcy są krajem bałtyckim, nic nie przeszkadza im, żeby się włączyli w tego rodzaju sprawy. Tylko, że to musi być skoncentrowane na tym, co jest w interesie również Stanów Zjednoczonych, dlatego, że bez tego nie będzie autentycznego wejścia Amerykanów w tego rodzaju rozwiązania.
1: I w interesie Polski.
3: No to
1: również
3: jest oczywiste. Najgorszym zagrożeniem w mojej ocenie dla Polski, jak pan popatrzy na to historycznie, to jest, gdyby Polska w wypadku kryzysu została sama. Weźmy ekstremalny scenariusz, że sojusz w jakiś sposób się degraduje, rozsypuje. Ja nie wierzę, że do tego dojdzie. Ale powiedzmy najgorszy, musi pan patrzeć na worst case scenario, prawda? Powiedzmy, Rosjanie prowokują kryzys, który rozbija solidarność sojuszniczą. Jedni gadają o artykule 4, drudzy o artykule 5, domagają się. No i tak naprawdę NATO jest skończone wtedy, bez względu na to, ile tam sobie napiszą konceptów strategicznych. Ale jeżeli Polska zbuduje z sojusznikami w regionie, pod kopułą NATO, strukturę bezpieczeństwa regionalnego, to nie jest sama. Ona nadal pozostaje w tych strukturach wojskowych, które zbudowała. Natomiast jeżeli nie będzie tego działania, no to najgorszą tragedią uważam dla Polski, zresztą nie mówiąc już o Bałtach, tak samo dla Finlandii, to znaleźć się samym w sytuacji, w której jest bezpośrednie zagrożenie żywotnych interesów państwa. Dlatego ja nie widzę tutaj żadnej antynomii pomiędzy działaniem wewnątrz sojuszu, budowaniem jak najbliższych relacji w regionie i jak najbliższych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo są zdolności, które nawet jeśli Europa się poważnie weźmie do pracy, a ja mam duże wątpliwości, kiedy patrzę na to, o czym się mówi, to nikt poza Stanami Zjednoczonymi nie jest w stanie ich dostarczyć przez następne 10 lat. End of story.
1: Szczepan Roman.
0: I ja bym tutaj dodał, że z mojego punktu widzenia taki wspólny interes bezpieczeństwa my mamy znacznie bliższy przede wszystkim z Finlandią, państwami bałtyckimi, ale też Szwecją, niż, nie wiem, z Rumunią, Chorwacją czy nawet Czechami.
3: Teatr jest zupełnie inny.
0: I w związku z tym koncepcja ta Międzymorza, Trójmorza, ona jest taką ciekawą powieścią, no może gospodarczą, może nawiązującą do naszej historii, ale ona się do tej pory nie wydarzyła od 10 lat, odkąd jest opowiadana. Natomiast ja bym chciał, żeby Polska miała bliską współpracę z Finlandią w zakresie obrony cywilnej, ochrony infrastruktury i najlepszych praktyk, które w Finlandii są bardzo dobrze rozwinięte, tak? I żebyśmy na tych naszych bliskich sojuszników tutaj, po tej stronie, czyli Finlandia, Szwecja, no kraje bałtyckie bardziej są biorcą bezpieczeństwa niż dawcą, ale żebyśmy na ten sojusz tutaj, w tym najbliższym naszym regionie mogli liczyć. I to jest, tak jak pan profesor mówi, dużo bardziej naturalne niż budowa w dół. No, być może, jeżeli Ukraina padnie i ruskie czołgi będą stały na granicy ukraińsko-rumuńskiej, to Rumunia wtedy będzie miała taką sytuację bezpieczeństwa, która będzie odpowiadająca naszej. No ale na razie Ukraina jest tym państwem, brzydko powiem, buforowym, tak? Gdzie no, Rumunia ma inną sytuację jeszcze w tym momencie, tak? Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, no oni są w innej sytuacji, a my i Finlandia i państwo bałtyckie jesteśmy w bardzo zbliżonej sytuacji.
1: Z pewnym, nieidentycznym, ale podobnym doświadczeniem historycznym.
0: Tak.
3: Wie pan, ja mam takie jedno marzenie, jak panowie wiedzą, bardzo dobrze życzę Polsce i relacjom transatlantyckim. Uważam, że obecność amerykańska w Europie przez 80 parę lat dała Europie najdłuższy okres pokoju. My ciągle mówimy o tym, że Stany broniły Europy Zachodniej od Sowietów, ale Stany również, że tak powiem trochę metaforycznie, broniły Europę przed samym sobą. No, proszę znaleźć w historii okres, w którym te konkurencyjne jakieś próby budowania większych czy mniejszych imperiów nie rozcinałyby Europę na kawałki. I to, co mnie zawsze trochę przygnębia, kiedy rozmawiam czasami z różnymi tutaj kolegami, to jest, że historia staje się kulą u nogi, zamiast stawać się odskocznią do budowania przyszłych struktur bezpieczeństwa. To znaczy, historia Polski, w mojej ocenie, jest w dużej mierze bardzo bolesna, ale z drugiej strony jest to historia pokonania ogromnych przeszkód. No przecież państwo skolonizowane, podzielone, przerzucane do różnych kawałkach mapy, które jest w stanie stać się bytem samodzielnym. To jest ogromny sukces. Sukces ekonomiczny, to możemy o tym mówić, prawda? Ale na tych podstawach, zamiast je ciągle redebatować, to jak mówimy o Międzymorzu, prawda? Intermarium, to, czy to taki historyk pisał, czy tam ten inny przywódca pisał. To jest wszystko bardzo ciekawe, wie pan, przy kawie i kolacji. Tylko co z tego wynika? To, co pan Szczepan mówił. To, co się dzieje, Rumunia na przykład jest w zupełnie innym geopolitycznym okręgu niż jest Polska czy Skandynawowie. Już niech pan spojrzy przez plecy od Rumunów, to pan widzi, kogo oni tam mają. Tam jest Serbia, tam jest Austria, to jest zupełnie inny ten. Natomiast jeżeli Rosjanie, tak jak pan mówił, wezmą Ukrainę, wezmą Mołdawię z marszu wtedy, to będzie speed bump i wtedy będą mieli Rumunii nie tylko marynarkę rosyjską, która im grozi, głuszy im wszystkie systemy, ale będą mieli też ścianę stali na własnej granicy, więc ta optyka jest inna. I potencjał, ostatnia uwaga, potencjał państw w tym północno-wschodnim korytarzu jest komplementarny. Ma pan nowoczesne, bardzo współczesne, zdolne do produkcji przemysły zbrojeniowe, ma pan największą artylerię konwencjonalną w Finlandii, ma pan przemysł szwedzki, który trzeba rozkręcić. W Polsce trzeba zbudować, w mojej ocenie, oparty o prywatny kapitał przemysł zbrojeniowy, nie tylko polegać na państwowych spółkach i przede wszystkim podpisywać umowy w taki sposób, żeby był nie tylko możliwość produkowania amunicji, bo to jest rzecz podstawowa, ale żeby polskie firmy włączały się w dalszy rozwój platform technologicznych, które kupuje. Dlaczego? Dlatego, że wtedy te firmy amerykańskie stają się de facto lobbystami w interesie utrzymania swoich interesów w tym regionie. Więc to powinno być to budowanie przyszłości w oparciu o historię. No,
1: czyli najpierw powinniśmy w ramach Trójmorza zająć się jednym morzem, Morzem Bałtyckim.
3: I północ tam dalej. Tym tak patrzę.
1: Jeszcze dalej.
3: Jeszcze dalej na północ, High North. Wysoka północ.
0: Bardzo piękne regiony w tym okresie roku. Dzień polarny, renifery. No i Norwegia, która została na mundialu.
1: Nie ma szansy wygrania, może nie mistrzostwa świata. Argentyna przegrywa 1-0 z Egiptem.
3: Jak to jest możliwe?
0: To jest mundial zaskoczeń.
1: To jest druga połowa się zaczyna. Druga minuta drugiej połowy. Piotrze?
2: Tak, no to co pan profesor powiedział. Wojna trwa 4 lata, a tych ćwiczeń z krajami północnymi no dużo nie było i nawet nie ma tej współpracy takiej, nazwijmy to, operacyjnej. Są hasła, są pewne wizyty. Fajnie, że jest ich coraz więcej, bo mam wrażenie, że dynamika troszeczkę z tymi wizytami powstała. Natomiast też nie zapominajmy różnej rzeczy, że też gdzieś, przynajmniej ja pamiętam z moich doświadczeń, mimo wszystko siły polityczne w Szwecji, Finlandii, były troszeczkę inne niż czasami to te relacje też zależą od sił politycznych, tak? Ja pamiętam, jak rządził rząd Zjednoczonej Prawicy, to rząd w Szwecji był kompletnie nieprzyjazny rządowi polskiemu. W ogóle nie było bazy porozumienia, tak? I potem to się przekłada też w dół. Więc jeżeli mamy w Szwecji, mieliśmy społeczeństwo, czy elity, nazwijmy to, które były jednak bardziej lewicowe, czy lewackie, nawet bym ośmielił się powiedzieć, no to jest ten problem potem współpracy, komunikacji, to się przekłada w dół, ponieważ no i generałowie, jak widzą, że ministrowie są, nie rozmawiają, czy nawet nie ma, no to ucina się. I niestety często to są te problemy, ponieważ te środowiska, te kraje na północy mają troszeczkę inną... To uległy tej ideologii takiej lewackiej, woke i tego typu rzeczy. Tak? I tu jest problem czasami w komunikacji, ponieważ te osoby, które się uważają za właśnie liberalne i takie wolne, często pałają właśnie agresją i nienawiścią do tych, którzy mają inny pogląd. Co wręcz przeciwnie, ja tu mam rozwojenie jaźni, jak słucham tych ludzi, o co im chodzi. Ale mniejsza z tym. Ale to są takie, nazwijmy to, praktyczne rzeczy, które powodują też potem problemy. Natomiast są pozytywne rzeczy, ponieważ wczoraj widziałem komunikat Anduril, firma amerykańska zbrojeniowa, podpisała umowę z PGZ-em i WZL-em na produkcję i budowę Barakudy 500 tutaj w Polsce, tak? To są rakiety sterowalne tam do 500 mil, tam 900 coś kilometrów, więc bardzo dobra informacja. Ja mam nadzieję, że poza podpisaniem umowy to wykonalność i to dowiezienie będzie. Natomiast niestety musimy spojrzeć w Europie i w ogóle na świecie również nakłada się kilka rzeczy i my jesteśmy w Europie z tego problemu, tak jak pan profesor powiedział, my mamy tą historię, to jest 40 parę krajów, różne języki, różna przeszłość, różna mentalność, różna kultura. I to, że Stany Zjednoczone miały taki parasol, to spowodowało, że to prosperity, które było w Europie i te konflikty gdzieś były wygaszane. Był, nazwijmy to, ten, no powiedzmy, policjant taki, który te pewne rzeczy, nawet jego obecność budziła, czy tam gasiła w zarodku pewne jakieś konflikty między krajami, które się miały tlić i to gdzieś powodowało tą współpracę gospodarczą. To jest trochę tak, jak, nie wiem, jest bocian i te małe bocianki, że tak powiem, dopóki on jest, to próbują, ale teraz on odchodzi i albo zacznie machać skrzydłami i polecimy, albo spadniemy w dół. I patrzymy na, bo nie można od tego abstrahować jednak, na rzeczy gospodarcze. No i są rzeczy niepokojące. Pomijam Stany Zjednoczone, o których wspominaliśmy, ale spójrzmy to, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech ostatnio był przecież komunikat o Volkswagenie. No legenda, historia, każdy zna Volkswagena.
3: 100 tysięcy ludzi.
2: Tak, idzie na bruk. Ale co ciekawe, zrobiono jeszcze, były informacje, że zrobiono ankietę wśród 9 kluczowych osób odpowiedzialnych w Volkswagenie i 6 z nich wypowiedziało się negatywnie, że w perspektywie 5 lat nie widzą, znaczy przyznają, że w ciągu 5 lat Volkswagen może przestać istnieć, tak? Ja powiem, że te osoby powinny być wymienione, bo jednak w zarządzie powinny być osoby, które mają perspektywę. No ale to była realna ocena pokazująca, co się dzieje z gospodarką niemiecką. Tam są potężne problemy i nie możemy od tego abstrahować, bo oczywiście z punktu widzenia naszego, my sobie patrzymy, to dla nas bezpieczeństwo jest fundamentem, bo bez tego nie da się budować. Wzrostu gospodarczego inwestycje uciekają, nie napływają, ludzie uciekają, to jest naturalne i to jest fundament. Niemcy mają troszeczkę inną perspektywę. Perspektywa tego bezpieczeństwa u nich nie jest na tym pierwszym priorytecie, tak jak u nas, czy w krajach tych północnych, ale u nich pierwszym, takim najważniejszym elementem jest rozwój gospodarczy, który, brzydko mówiąc, spada na łeb, na szyję. I Friedrich Merz, który był uważany za osobę pochodzącą z biznesu, z powiązaniami, rozumiejący gospodarkę, kompletnie nie dowozi. I jego notowania są bardzo niskie. Ale każdy kanclerz niemiecki będzie starał się z naszego punktu widzenia być może zawierać niekorzystne czy zgniłe kompromisy, nie wiem, czy to z Rosją, czy z innymi krajami, tylko po to, żeby pobudzić swój wzrost gospodarczy. I tu są problemy i od tego nie unikniemy. I być może, tak jak znowu rozmawiamy, debata u nas jest tak wypłycona, rozmawiamy teraz o jakimś szpitalu, o tam jakichś lekarzach. Oczywiście to są ważne tematy, bulwersujące ludzi, natomiast cały czas im brakuje debaty i apeluję o to, na temat wieloletnich ram finansowych. To są 7-letnie ramy finansowe mówiące o tym, jak będzie wyglądał budżet w Unii Europejskiej na następne 7 lat. Te negocjacje się toczą, my nic o tym nie wiemy.
1: Znaczy wiemy, że budżet ma być scentralizowany, wiemy o tym, że...
2: Nie do końca wiadomo właśnie.
1: Tryb warunkowości zastosowany
2: co do
1: całości budżetu i wiemy... No i tyle, ja wiem.
3: Ale czy nie warto o tym rozmawiać, przepraszam, że wejdę w słowo, że powiedzmy jeszcze na początku lat 90. Unia Europejska to było jakieś 30 parę procent gospodarki światowego GDP. Prawda? Stany były zawsze jakieś 25, jeden w górę, jeden w dół, tylko w okresie powojennym, lata 50, było blisko do 40-50% wtedy, dlatego że reszta była zniszczona gospodarek światowych. Dzisiaj, o ile ostatnio widziałem, Unia Europejska to jest 17% globalnego GDP. Jeżeli się nic nie zmieni w polityce energetycznej i przede wszystkim w polityce socjalnej, to będzie 10%, powiedzmy, w 2050 roku. Czyli to się robi jeszcze rzecz, którą warto sobie powiedzieć. Europa, Unia to jest jakieś 9% ludności świata, ale to jest jakieś 63% wydatków socjalnych.
2: Tak.
3: To, że tutaj przyjeżdżają bez przerwy ludzie z Afryki i chcą tutaj się umieścić, to nie tylko, że szukają lepszego życia, ale również szukają beneficjów, które... jeżeli priorytetem jest nie inwestycja w innowacje, nie inwestycja w research and development, tylko i wyłącznie nadymanie tego balona, to można robić do momentu, do którego Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo. To można rozbroić Bundeswehrę, proszę bardzo. Ale kiedy trzeba wydać pieniądze na zbrojenia, to skądś to musi się wziąć.
1: I dlatego, jak pan profesor na początku powiedział o tym, NATO 3.0 i o tym, że Europa musi sama wziąć odpowiedzialność za siebie, no to od razu pojawiłoby się pytanie, ale za co? I w jaki sposób?
2: No właśnie brak dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych u nas w kraju przynajmniej polega na tym, że nie wiemy, czy te NATO 3.0, które potencjalne te wydatki zostaną zadeklarowane, będzie dowiezione, ponieważ z tego budżetu można przeznaczyć środki na infrastrukturę wojenną. I pytanie jest inne. Na wszystko się znajdzie, tylko trzeba zachować odpowiednie proporcje. Pytanie jest inne. Uważam, i to powinien być postulat rządu, że kraje takie jak my, czyli wschodnia flanka, będę się tego trzymał, NATO, Finlandia, Bałtyki, my, można ich Słowacja, Rumunia, powinny mieć dodatkową alokację w budżecie, być może obniżoną składki, być może jakieś rabaty, po to, żeby przeznaczyć te środki na zbrojenia. Ponieważ nie zapominajmy, że tak jak jest wschodnia flanka NATO, jest wschodnią granicą Unii Europejskiej i z Frontexu są dodatkowe środki na to, tak? Tak samo my będziemy bronili de facto obrony i całego bezpieczeństwa Unii Europejskiej, dzięki czemu mogą nie wydawać w Portugalii czy w Hiszpanii 5% na PKB i nie będą wydawali na zbrojenia, tylko 0,5%, a dalej te welfare benefits będą mogli sobie robić, więc o to też trzeba pamiętać. Tak, jeżeli Unia ma być solidarna i te wartości jedności i tutaj miłości nazywamy, to pokażmy to w pieniądzach. A nasz rząd o tym w ogóle nie rozmawia. Czemu? No bo możemy się założyć, że tego w ogóle nie będzie. I to jest ta solidarność unijna, tak?
1: Może rozmawia, tylko o tym nie wiemy, a można też rozmawiać nie wypowiadawszy ani jednego słowa, bo też jest to typ rozmowy poprzez
2: milczące poparcie.
1: Milczące poparcie, ale nie ma lokomotywy w Europie. No bo przed chwilą powiedzieliśmy o 100 tysiącach ludzi zwalnianych z Volkswagena. Mnie to nie zmartwiło, szczerze powiem, chociaż jest wielu kooperantów w Polsce, bo pomyślałem sobie o fabryce samochodów małolitrażowych i o FSO i o Żuku i o Nysie i o paru i o Starze i o tym całym słabym, ale przemyśle motoryzacyjnym, który był kiedyś w Polsce i już go nie ma. To teraz Niemcy też go tam nie będzie.
2: Bo pamiętajmy, jak będzie, przepraszam, jedną rzecz. Jeżeli zwykle historia pokazywała jedną rzecz. Jeżeli było gospodarczo bardzo źle, to najprostszym pomysłem jest pójście na wojnę. I te rzeczy się, ta historia pokazała wiele razy. Dzisiaj Niemcy są naszym przyjaciółmi. Ja chcę mówić, że nas zaatakują, tak? No ale teoretycznie jest to możliwe. Historia pokazuje, że było to możliwe, tak? No więc powinniśmy o tym pamiętać, ponieważ nastroje, tak jak pan profesor powiedział, są nie do utrzymania, jeśli chodzi o socjalne benefity, nie tylko dla tych przyjeżdżających migrantów, ale również dla społeczeństw, tak? Służba zdrowia być może powinna kosztować, być może emerytury będą niższe. Tego się nie da po prostu przeskoczyć przy tej demografii. No nie da się oszukać liczb, matematyki, jak się mówi, liczby nie kłamią, to kłamcy liczą. Nie da się tego przejechać. I te nastroje będą gdzieś, no widzimy AfD, tak? Buńczuczne. Można to ignorować, ale te między wierszami, to co oni mówią czasami...
3: Ja uważam, że oni wejdą do rządu.
2: Oczywiście.
3: Nie w następnym cyklu potem.
2: To wtedy będzie jeszcze więcej. Więc to gdzieś buzuje, tak, cały czas. I u nas nie ma dyskusji na ten temat kompletnie. A A to, że my odwracamy od tego głowę, czy rząd odwraca od tego głowę, nie znaczy, że to nie istnieje i nas nie uderzy.
0: To ja się teraz odniosę do paru rzeczy, które były powiedziane. Profesor powiedział o tym, że ten udział Europy w globalnej ekonomii spadł i ten proces się dokonał nie od początku lat 90. Główny ciężar tego procesu to jest od roku 2008, od kryzysu finansowego, ale i jakby różne regiony świata z tego wielkiego kryzysu finansowego roku 2008-2009 w zupełnie inny sposób wyszły. W Stanach Zjednoczonych to było tak pik w dół, a potem z powrotem do góry, a w Europie to było tak pik, pik. Ja często publikuję na ten temat na swoim profilu LinkedIn, bo uważam, że to jest bardzo symptomatyczne i naprawdę powinno doprowadzić do jakichś zmian, jeżeli przez dwie dekady się pełza, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, w zasadzie bez żadnego wzrostu, to dwie dekady to już jest mocny sygnał, że coś jest nie tak. W Europie, jak widać, to jest wciąż za mało. Ja uważam, że główną przyczyną jest to, co się wydarzyło wraz z traktatem lizbońskim, bo akurat 2008 rok to jest wejście w życie traktatu lizbońskiego. Uważam, że nie można tego ignorować. To znaczy Europa, która funkcjonowała w oparciu o traktaty z Maastricht, to była dużo większa wolność gospodarcza, swoboda działalności, natomiast potem nastąpiła ta centralizacja. To, co tutaj profesor mówi o tym dziedzictwie królów, którzy jakby nie muszą się liczyć z głosem ludu, a Piotr powiedział o tym, że król nawet jak miał niezbyt, prawda, no, intelektualnie lotnego potomka, to i tak on był następcą i tyle. No to ja bym powiedział, że my mamy do czynienia z takim zjawiskiem, bo królową była Angela Merkel i jako swojego potomka zostawiła nam Ursulę, tak? A Ursula dalej dokręca śrubę emisji, a akurat jakby spadek emisji w Europie jest wprost koreluje ze spadkiem udziału Europy w globalnym GDP. To jest korelacja po prostu w zasadzie stuprocentowa, więc to wojna z emisjami jest w zasadzie wojną po prostu ze wzrostem gospodarczym, ale Europa ją toczy. Kanclerz Merz przegrywa wojnę z tym establishmentem europejskim, bo według mnie on chciałby walczyć, ale on tą wojnę po prostu przegrywa również ze względu na to, w jakiej jest koalicji z lewicą, którego blokuje. Rezultat jest taki, że rzeczywiście Niemcy tracą ten silnik gospodarczy i pewnie będą się za chwilę desperacko rozglądali, co robić. Natomiast ich koncerny motoryzacyjne, to, że w Volkswagenie zarząd Volkswagena mówi prawdę o tym, że ten koncern nie ma przyszłości. Ja się akurat tak nie cieszę, bo mam dobre wspomnienia z jazdy wieloma różnymi modelami tego koncernu. Mi to nie przeszkadza. Tak jak Krzysztof powiedział, ma wielu kooperantów w Polsce i jakoś tam wzrost gospodarczy nasz jest też skorelowany z tym, że naszym zachodnim sąsiadom się powodzi. Natomiast to, co faktycznie się dzieje, to w tych ich wszystkich koncernach, nie tylko motoryzacyjnych, po cichu coraz większe udziały przejmują Chińczycy. I tam po prostu, jeżeli ten proces nie zostanie odwrócony, a w tej chwili tam są różne instytucje, które publikują na ten temat raporty, ale wydaje się, że to już jest bardzo, bardzo późno na próbę odwrócenia tego procesu. A jeśli on nie zostanie odwrócony, to po prostu w pewnym momencie Volkswagen zmieni logo i to będzie logo jednego z chińskich koncernów i tak się ta piękna historia zakończy. Więc wracając jeszcze tylko na koniec do tej naszej inicjatywy współpracy z tym północno-wschodnim korytarzu bezpieczeństwa, czyli bałtycko-nordycka współpraca, to tutaj bym zaznaczył, że mimo że Niemcy są państwem bałtyckim, to jednak prymat, jeśli chodzi o określanie kierunków, muszą mieć te państwa, które mają wspólną perspektywę bezpieczeństwa, czyli Polska, Finlandia. Jeżeli Niemcy chcą jakoś tam dołączać się, okej, ale oni swoją perspektywę bezpieczeństwa zawsze mają inną od nas. Oni zawsze będą mieli tą pokusę, że tu sobie zrobią deal z Ukrainą, tam deal z Rosją i prawda, najważniejsze, żeby jeszcze przez parę lat mieć tani gaz tą czy inną rurą. I to jest zupełnie inna perspektywa, w związku z czym ta nasza współpraca powinna bazować na tych państwach, które mają wspólną perspektywę bezpieczeństwa, a to jest bardzo cementujące i to dobrze rokuje na przyszłość.
1: Panie profesorze.
3: No, ja bym do tego dodał jedną bardzo ważną rzecz, bo to, czym jest dzisiaj państwo niemieckie, czyli ta Republika Berlińska i Republika Bońska, która była przedtem, to są dwa bardzo różne obszary, jeśli chodzi i o bezpieczeństwo, i o interesy. W tym sensie, że zachodnie Niemcy były kwintesencjalnie transatlantyckie. One były krajem frontowym. One były tym, czy naprawdę jest dzisiaj Polska, czyli tym hubem obrony sojuszu wtedy. I co robili wtedy Niemcy? Ponieważ mieli poczucie takiego samego zagrożenia, jak mieli to inni członkowie w wypadku wojny z Paktem Warszawskim, to robili to, co się od nich wymagało. To znaczy, budowali infrastrukturę, która każdy most, każdy objazd unosił 65 ton, bo tyle ważył czołg z trailerem wtedy, który miał przez to przejechać. Dostęp do Deutsche Bahn, żeby rozsyłać rzeczy. W sposób, w jaki były budowane autostrady, w jaki były budowane linie kolejowe i połączenia. I to, co się od tego czasu stało, no w tej chwili czołgi są większe, trailery są cięższe, potrzebujemy minimum 75 ton. W mojej ocenie żaden, a może 1 czy 2% w tej chwili tych overpassów w Niemczech spełnia te kryteria. I Y-way switches, które są używane na Deutsche Bahn. Dlaczego tak Niemcy robią? Dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest inne. One mają państwa na wschód od siebie, są oddalone od tego bezpośredniego zagrożenia i to, co pan mówił, pan Szczepan, że państwa, które dzielą poczucie zagrożenia, w związku z tym mają te same interesy, jeśli chodzi o obronność, tak się buduje naprawdę funkcjonujące sojusze. W związku z tym ja się zgadzam w 100%, że przywództwo tutaj odnośnie budowania tej struktury powinno być się znajdować na północno-wschodniej flance.
1: Ale pan profesor nie odniósł się do tej powagi Rzeczpospolitej, czyli do naszej dyskusji. No bo co do tego się zgadzamy, tak, że Finlandia być może jest takim krajem, z którym powinniśmy najściślej współpracować, bo z nimi rzeczywiście mamy bardzo dużo, moglibyśmy mieć bardzo dużo rzeczy wspólnych, tak? A na pewno bezpieczeństwo jest czymś wspólnym. Ale czy teraz Finowie, jak patrzą się na politykę polską, czy mogą traktować Polskę poważnie?
0: Co ta Polska wnosi do tego sojuszu?
3: Powiem panowie jedną rzecz. Znaczy, kiedy jeszcze byłem w Waszyngtonie, dosyć często spotykałem się z ambasadorami państw bałtyckich. Czasami robiliśmy wspólne lunche, rozmawialiśmy o tym. Państwa, które są tak zagrożone jak Bałtowie, mają poczucie własnej słabości, są zdeterminowane, żeby bronić suwerenności, mimo tego, że są de facto państwami miastami, czekają na to, żeby Polska przejęła ten leadership position, żeby zaczęła organizować region. I jeżeli pan rozmawia z Finami, też byłem niedawno w Helsinkach, jakieś 6 miesięcy temu była rozmowa na ten temat, jest oczekiwanie, że państwo, które ma największy potencjał, jeśli chodzi o możliwość stworzenia dużej siły zbrojnej, Polska potrzebuje, w mojej ocenie, odbudowania narodowej służby wojskowej. Nie z tymi jakimiś tam kiczowatymi porównaniami do tego, co było za komuny. Ja mówię o autentycznej służbie, która, nie wiem, 6-8 miesięcy tworzy zasoby rezerw ludzkich, tworzy potencjał zbudowania armii ponad 1 000 000, jeżeli spojrzymy na zasoby ludzkie Polski w wypadku zagrożenia. Nie po to, żeby iść na wojnę, właśnie po to, żeby nie iść na wojnę, żeby odstraszyć zagrożenie. To, że Finowie ciągle utrzymują Narodową Służbę Wojskową od 16 życia, to żeby pokazać agresorom, że są w stanie zmobilizować się, że ich społeczność jest odporna. Więc ja uważam, że no, tylko i wyłącznie patrzenie na politykę jest niestety tutaj trochę przygnębiające, co się tutaj dzieje. Natomiast potrzeba inicjatywy, potrzeba zaangażowania się w tych kluczowych stolicach w Europie i przede wszystkim w Waszyngtonie. O tym wielokrotnie mówiłem. Obecność Polska w Waszyngtonie jest w najlepszym wypadku marginalna, albo jej po prostu nie ma. Mówię o funkcjonowaniu codziennym polskich instytucji, polskich think tanków, które tak jak inne państwa, czy to Niemcy, czy Francja, czy Brytowie, robią to rutynowo.
1: Ale nie tylko w Waszyngtonie. Nie wiem, czy to pociesza pana profesora. Bardzo słabo jest w Brukseli, bardzo słabo jest we wszystkich innych państwach, więc...
3: Tak, ale jednak wie pan, w zależności... Nieposiadanie ambasadora w Waszyngtonie, nieposiadanie think tanków polskich, które pracują i ciągle ze staffersami w kongresie, no to jest jednak trochę w innej lidze niż to, czy ktoś, prawda, ma bardzo bliskie kontakty w Bukareszcie czy w Paryżu w tej chwili.
1: Nie, to oczywiście jest prawda, tylko pokazałem, że to jest reguła naszej dyplomacji, że to Waszyngton nie jest wyjątkiem, tylko tu nie mamy i tam nie mamy. Czyli po prostu nie mamy.
2: No bo oni mają u nas, my jesteśmy pępkiem świata, oni są u nas i już, my im powiemy, co trzeba.
0: Oni mają u nas bardzo silne reprezentacje, różne państwa, czy Niemcy, Francja i tak dalej.
1: Ktoś musi być dawcą, bo inaczej
0: my mamy właśnie tą politykę uczestnictwa w debacie poprzez milczenie, tak jak Piotr powiedział przy kwestii ram finansowych kolejnego budżetu Unii Europejskiej. My mamy takich polityków wyspecjalizowanych, obawiam się,
1: milczenie, że... Milczenie jest złotem, że a złoto jest w Narodowym Banku Polskim.
0: Oni milczą tam w Brukseli, jak coś jest uzgadniane, ale jak wracają tu do Polski, to są bardzo gadatliwi, żeby narodowi wytłumaczyć, że to wszystko jest dobre. I takich polityków obawiam się, że mamy od lewa do prawa całą masę, którzy są wręcz wyspecjalizowani, żeby to, co zostanie przez Niemcy i Francję uzgodnione, później przyjechać tu i tłumaczyć Polakom, że... Tak jest najlepiej, tak po prostu musi być i to jest dobre. Opakować to w jakąś jedną czy drugą chwytliwą nazwę, wykupić kampanię reklamową i robić. No. Rządy się zmieniają, a ten trend pozostaje ten sam.
3: To znaczy, co ja słyszę w Europie ciągle, to jest...
0: Egipcjanie drugi raz strzelili drugą bramkę.
1: No właśnie
0: rządy... My nie oglądamy meczu, ale oglądamy tylko wyniki, bo było jeden, było dwa, było znowu jeden, znowu jest dwa.
3: Znaczy, ja bym bardzo chciał widzieć powrót w ogóle w Europie do mówienia w kategoriach prawdziwego interesu narodowego. Nie w tym sensie, że rozsadzamy instytucje, tylko że ta normatywna rozmowa. Unia to, Unia tamto. Unia nie jest państwem narodowym. Unia nie jest... Znaczy, to jest traktatowa organizacja, powiedzmy sobie szczerze. I w ogóle stajemy się trochę ofiarami, kiedy... Ja słucham to z drugiej strony Atlantyku. To jest trochę takie, wie pan, wierzenie we własny Kool-Aid, który się pije. No. Europa myśli tak. Jaka Europa? Mówi pan, Unia Europejska tak myśli? W jaki sposób myślą Włosi i Hiszpanie, jeśli chodzi o obronność na przykład? W jaki sposób myśli Polska i Chiny? Każdy z tych państw powinien mieć politykę wobec innych państw, z którymi graniczy, czy z którymi ma jakiekolwiek relacje ekonomiczne. Tutaj instytucje Unii Europejskiej tego nie załatwiają po prostu.
1: Ale tu z kolei jest to pytanie o ten globalny świat, gdzie są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i potem na tym cyplu europejskim też jest oczekiwanie na jakiś rodzaj wspólnej odpowiedzi, no bo takich pojedynczych suwerennych...
3: Jakie są interesy całej Europy w sensie oddzielnych jej państw? Gdzie jest zbieżność, a gdzie jest rozchodzenie się tego? Można zaklinać świat i mówić, że prawda, my, Europa, to Europa myśli tak, Europa myśli tak. Jeżeli ja słyszę o pozycji, którą podejmuje rząd chiński, to jest dla mnie pozycja Chińskiej Republiki Ludowej, prawda? Jako państwa skonsolidowanego i starając się uzyskać regionalną hegemonię w tej chwili na Indo-Pacyfiku. No, Stany Zjednoczone, ja wiem, co jest pozycją. Proszę mi pokazać, gdzie jest ta wspólna pozycja poza normatywnymi values-based takimi.
1: Nie, i to jest polityka, którą firmuje szefowa Komisji Europejskiej, tak? Tylko firmuje, że państwa suwerenne mają stracić suwerenność po to, żeby była jedna Bruksela i wtedy jednym głosem będzie Bruksela mówić, nie oglądając się na interesy państw, które tworzyły kiedyś Unię Europejską, bo nie ma się oglądać, nie będzie się na co oglądać, bo one nie będą miały suwerenności, a nie będą miały suwerenności dlatego, że na przykład stracą wiarygodność kredytową i nie będą miały siły na to, żeby same siebie unosić, bo tej siły mają coraz mniej. Jak patrzy się na dług Polski, co minuta 1,5 miliona złotych powiększa się ten polski dług. 46 miliardów w ciągu jednego miesiąca w maju, tyle wzrósł polski dług narodowy, czyli 500 miliardów albo 600 miliardów rocznie. To jak to wszystko ma się złożyć? To w ogóle zdrowy rozsądek tego nie składa, tylko ministrowi finansów.
3: Czy Unia Europejska jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo narodowe jej członkom?
1: Nie.
3: No. To jest nieredukowalna funkcja każdego państwa, więc proszę mi nie opowiadać, delikatnie mówiąc, że tutaj można używać takich kategorii.
1: Nie, ale to jest Unia sposób Europejska... myślenia. To nie mój sposób myślenia.
3: To nie jest
1: myślenia.
3: Mój problem. To jest
0: nie, problem ale fakt jest taki, że Unia Europejska odpowiada w tej chwili za 70-80% przepisów przyjmowanych w Polsce. 70-80% to jest po prostu implementacja tego, co postanowiono w Brukseli. I to mniej więcej powiedziałbym, że taki procent też naszej rzeczywistości w tej chwili odpowiada Unia Europejska. To znaczy jest u nas Sejm, są politycy, jest rząd, oni napinają się, prężą muskuły, toczą wojny między sobą, rozliczenia, grożą sobie, że się nawzajem powsadzają i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko taki teatrzyk, bo oni nie chcą przyznać, że 80% decyzyjności to już nie są oni. Ta decyzyjność jest gdzie indziej, a polskie ustawy są albo są implementacją, albo przepisy są wprost obowiązujące Polskę bez konieczności ustawy, bo przecież takie też są. I teraz dla Niemców czy Francuzów ta sytuacja może wyglądać inaczej, bo tak jak mówił Piotr wielokrotnie, te instytucje europejskie obsadzone są od dekad dyrektorami, urzędnikami niemieckimi, francuskimi, którzy są nieusuwalni w dużej mierze i tak dalej, więc oni jak mówią, co zrobi Unia Europejska, no oni współuczestniczą. Oni realnie, Niemcy czy Francuzi, współuczestniczą w decydowaniu o tych 80% przepisów nowych, które są wprowadzane. My z perspektywy Polski, my je no, przyjmujemy do wiadomości. To teraz ma być tam wyższe jeszcze ceny energii, jeszcze wyższe podatki na CO2, jeszcze kolejne obowiązki takie śmakie i owakie związane z Zielonym Ładem, jeszcze większe dławienie gospodarki. Teraz, prawda, Ursula postanowi, że tam zmniejszy ilość darmowych uprawnień CO2 dla koksowni i zdławi po prostu jedną decyzją ostatnie huty w Europie. A my to już przyjmujemy, to się realnie na ten moment my nie mamy na to wpływu, jeżeli nie zaczniemy wycofywać się z tej polityki, w której oddaliśmy, a my tego nie oddaliśmy traktatowo, bo to pozatraktatowo te instytucje europejskie sobie poszerzyły kompetencje, ale one sobie poszerzyły do skali zupełnie
2: spatologizowanej już generalnie. Tak. Unia powinna być jednolitym rynkiem, bo z tego korzystamy, natomiast tak jak Szczepan powiedział, to jest tak jakby próba scalenia w jedno państwo, które się nie uda. Jesteśmy po prostu historycznie i kulturowo zupełnie na innym, nie chcę powiedzieć poziomie, ale w innych obszarach, nazwijmy to, funkcjonowania. Natomiast jest tak taka klasyczna sentencja przypisywana drugiemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Johnowi Adamsowi, i żeby warto to pamiętać, tak? Już od wtedy istnieją dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu. Pierwszym jest miecz, drugim jest dług. No i to, co się dzieje w Unii Europejskiej, czyli sypanie pieniędzy poszczególnym, nazwijmy to, rządom czy krajom, uzależnianie od tego, bo jak państwo sobie uświadomicie też, to psycholodzy, ja na tym się nie znam, powtarzam to, co słyszałem. Jedną z najbardziej uzależniających rzeczy dla osób to jest miesięczna pensja. Bardzo wiele osób nie potrafi sobie, że tak powiem, wyobrazić życia bez miesięcznej pensji. To samo z rządami. Unia Europejska doskonale stosuje ten mechanizm, który znany był drugiemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Uzależnienie, zniewolenie kraju poprzez zadłużenie, a z drugiej strony dawanie mu środków na obsługę tego zadłużenia. I to się dzieje. I jest próba scalenia Unii Europejskiej. To, co Szczepan powiedział, rządzą de facto Niemcy, Francuzi, czasami Włosi są dopraszani. Brytyjczycy się wkurzyli, bo, że tak powiem, ich głos był coraz mniejszy, bo nie mieli euro i, że tak powiem, objeżdżano i stąd wyszli, trzasnęli drzwiami. Natomiast tak jak są te wszystkie rady europejskie, to dzień przed tymi radami europejskimi spotykają się, czy to jest premier, czy to jest minister finansów, zależy jaka jest rada. Dzień przed na kolacji przedstawiciel Niemiec, Francji z komisarzem czy z szefową Komisji Europejskiej, zależy, czy to są premierzy czy ministrowie, i tam decydują, a potem następnego dnia to jest teatr, gdzie jest wszystko ustalone.
1: Panie profesorze, konkluzja dzisiejszego spotkania Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest jaka?
3: Konkluzja jest taka, że powinno się odbyć następne spotkanie, dlatego że jest jeszcze mnóstwo tematów, o których tutaj nie mówiliśmy. Natomiast ja uważam, że dwie rzeczy, o których naprawdę, na które się warto skupić, to jest pierwsze, jest to rezultat tego szczytu w Ankarze. Będzie, ciągle się mówi, że to będzie decydujące. To będzie naprawdę niezwykle ważny szczyt. Dlatego że w jaki sposób przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, głównie prezydent Trump, odjadą stamtąd, patrząc na to, co jest możliwe, a co nie jest możliwe wewnątrz sojuszu, będzie później odgrywało wielką rolę, jeśli chodzi o Force Posture Review. Przypomnę, że Hexed robi 6-miesięczny przegląd tego, gdzie znajdują się wojska amerykańskie. No a druga sprawa, tak jak mówiliśmy o Unii, no dla mnie po prostu, powiem bardzo prosto, no z net zero Europa się nie odbuduje. Znaczy, jeżeli nadal będzie robić rzeczy, w których energia przemysłowa kosztuje 4 razy tyle, co w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc o Chińczykach. No to z całym szacunkiem. Centralizacja nie jest odpowiedzią na problemy Europy. Budowanie europejskiej armii, to ja mam zawsze pytanie, w jakim języku będą podawać komendy w tej europejskiej armii. Wie pan. To są, to co pan Piotr powiedział. Wspólny rynek, integracja, jeśli chodzi o przepływ ludzi i kwestie podjęcia problemu zadłużenia. To są rzeczy, o których się powinno mówić, a nie o tworzeniu jakiegoś wielkiego bieguna jako Europy. To jest po prostu mrzonka.
1: Powiedział profesor Andrew Michta. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Szczepana Romana, Piotra Nowaka,
2: dziękuję
1: bardzo. Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich za to, że pan uczestniczył w naszej rozmowie. Zapraszamy oczywiście i co robimy? Idziemy zobaczyć końcówkę meczu Argentyna-Egipt.
0: Czy Messi uratuje świat?
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nocne powtórki w net.

tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie lurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu.

By Państwo odwiedzili to miasto nie tylko ze względu na to, że teraz zostało ono polską stolicą kultury, ale przede wszystkim ze względu na wielowiekową, bardzo ciekawą tradycję i bardzo ciekawą historię. Więcej o tym opowie mój gość, który już niebawem się pojawi, pan Stanisław Biłka, który należy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, jest również przewodnikiem beskidzkim, ale zanim posłuchamy tej historii, to może ożywimy się nieco utworem i tutaj również jest on związany z tym miastem, ponieważ jest to utwór Renaty Przemy.

0: Szanowni Państwo, ze mną już zapowiadany gość Stanisław Biłka, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej oraz przewodnik Beskidzki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam Państwa pięknie, dobry wieczór.
0: Za co kocha Pan Bielsko-Białą? Jak ta miłość się zaczęła?
1: Za co kocham Bielsko, nasze drogie? Za historię. Za to, co niegdysiejsi, zacni mieszkańcy w tymże Bielsku zostawili, o czym możemy teraz jako przewodnicy, ale też i jako mieszkańcy dużo opowiadać, bo to są historie wielowątkowe i o tychże historycznych wątkach można by mówić wiele godzin, na pewno.
0: Mhm. Czyli za historię, za co jeszcze? I od razu jest z tym pytaniem związane moje kolejne pytanie. Czy jest pan bielszczaninem z urodzenia? Czyli czy to jest taka miłość do tej pierwszej małej ojczyzny?
1: Nie, ja akurat nie jestem bielszczaninem. Przyjechałem do Bielska w roku bodaj 1968 jako dziesięciolatek. Ale mieszkając przy ówczesnej ulicy Dzierżyńskiego, ulica z tak mocno brzmiącym nazwiskiem, mieszkałem u wujaszka Antoniego Biłki, tego zacnego mieszkańca Bielska, dzięki któremu mamy pomnik Adama Mickiewicza. Od tego czasu moje związki z Bielskiem trwają po dzień dzisiejszy.
0: Powiedział pan na początku o historii, że to jest coś, za co można kochać tę ziemię. To może zacznijmy właśnie od takich najważniejszych wątków, ponieważ kiedy mówimy w ogóle o Bielsko-Białej, to już musimy powiedzieć od razu, że jest to miejsce wyjątkowe też ze względu na to, że powstało z połączenia dwóch miast. A to połączenie odbyło się tak naprawdę dość niedawno, bo w 1951 roku. A wcześniej były to dwa miasta. Starsze jest Bielsko, prawda? To chyba już XIII wiek.
1: Tak, starsze jest Bielsko, naturalnie. Taka pierwsza pisana wzmianka pochodzi z roku 1312. To już było oppidum, czyli było miasto. Natomiast początki musiały zapewne być troszkę wcześniej. Zresztą o tym też świadczą liczne artefakty związane chociażby z tak zwanym Grodziskiem, czyli obecną częścią miasta, czyli Stare Bielsko. Natomiast Biała to jest rok 1723, czyli ile musiało upłynąć czasu, ile mieszkańcy ówczesnej Białej jako osady związanej z Lipnikiem, później już z osobną miejscowością, ile czasu musiało upłynąć do tego momentu, kiedy i Biała uzyskała status miejski. Bo już samo połączenie, tak jak pani wspomniała, to jest rok 1951, chociaż był krótki epizod, kiedy obydwa miasta funkcjonowały razem, ale to jest epizod związany z II wojną światową, kiedy Niemcy do Bielska przyłączyli Białą jako osobną dzielnicę. No i od tego czasu historia już splata się, ale to splatanie było oczywiście już znacznie wcześniej, XVIII, XIX wiek, bo kiedy w Bielsku przemysł już bardzo mocno się rozwijał, kiedy tych wspaniałych zakładów prowadzonych przez zacnych przemysłowców było dosyć sporo, to nasycenie przemysłem było duże, zatem bardzo szybko przemysłowcy wpadli na pomysł, że wystarczy przekroczyć rzekę Białą i na terenie tamtejszych działek budować nowe, kolejne fabryki. I na tym na pewno Bielanie bardzo mocno skorzystali, co doprowadziło później do połączenia tychże obu miast.
0: Tak, jeśli chodzi o przemysł, to rzeczywiście bardzo często mówi się o tym w kontekście Bielska-Białej, ponieważ też jeśli spojrzymy na architekturę, no to jest miasto przepiękne. A jeśli ta architektura jest tak bogata, no to domyślamy się, że musieli tu